0: Muzyka nocą, jedynka Polskie Radio. Marek Piowczyk, gitarzysta, kompozytor i twórca tercetu, który przepięknie opisuje dźwiękami krajobraz Pomorza i Bałtyku. O zespół chciałbym zapytać, kto go współtworzy razem z tobą?
1: Płytę nagraliśmy w składzie pomorskich muzyków, też absolwentów Akademii Muzycznej Wydziału Jazzu. Jędrzej Szmelter, perkusja, Jan Mieleszko-Myszka, gitara basowa, często jest to gitara bezprogowa, oraz gościnnie zaprosiłem do udziału w nagraniach Adasia Skorczewskiego na trąbce, właśnie do kilku utworów.
0: Jak przekładasz w swojej wyobraźni te zachwyty Bałtykiem, przestrzeń, jego nieokiełznanie, jego żywiołowość, jego zmienność, ale próbuję sobie wizualizować, dlatego że tej muzyki, nazwijmy to kaszubskiej, takiej neofolkowej czy post-awangardowej, gdzieś orbitującej wokół trójmiejskiej sceny alternatywnej, zresztą aktualnie niesłychanie ważnej i przeżywającej renesans, to co w twojej głowie się rodzi? Jaka pierwsza myśl przychodzi właśnie, kiedy miałbyś dźwiękami opisać pejzaż Trójmiasta, Morza Bałtyckiego, Kaszub?
1: Nasuwa mi się tutaj na myśl przełamanie formy. Czyli coś takiego, co powoduje, że ciągle jest ta świeżość. Tak jak od lat ludzie przyjeżdżają zobaczyć nasze morze, znają je, a ciągle zachwyca, ciągle jest w jakiś sposób świeże. I mniej więcej w tym kierunku ta płyta też podąża, czyli zaskakuje brzmieniem, jest też świeża, jest liryczna, ale też ma jakieś nawiązanie do tradycji jazzu tradycyjnego. Natomiast

0: Natomiast myślę, że jest na niej wiele, wiele niespodzianek muzycznych, stąd ta zmienność i ten charakter, do którego się wraca i dużo dobrego, nowego się dzieje.
1: Płyta nagrywana w studiu Maska Grzegorza Skawińskiego, czy profesor tutaj jakkolwiek wyrażał swoje zdanie na temat twojej twórczości, czy miał jakieś sugestie?
0: Przede wszystkim pozdrowienia dla Grzegorza. Było to bardzo miłe doświadczenie. Studio jest przepiękne, ma bardzo, bardzo dobre wyposażenie. Co do sugestii, Grzegorz przysłuchiwał się temu, co robimy i udało nam się zrobić taką fuzję brzmieniową z jego wzmacniaczem, takim butikowym, sprowadzonym ze Stanów Zjednoczonych oraz moim. I cała płyta jest nagrana na jego i moim wzmacniaczu, więc tutaj mamy taką, powiedzmy, fuzję sprzętowo-brzmieniową, co właśnie szczególnie na czystych brzmieniach Państwo będziecie mogli usłyszeć.
1: Pięknie brzmi ten album. Jest w nim i przestrzeń, i oddech, i taka niesamowita energia wolności, z którą też Bałtyk się przecież kojarzy, bo to morze nieokiełznane i w swojej zmienności dalekie od sztampy czy jakiejś przewidywalności. Pięknie płyta jest ilustrowana i wydana. Kto jest autorem okładki?
0: Właśnie okładka jest też moją koncepcją, natomiast w dużej mierze tutaj współpracowaliśmy z malarką Magdaleną Drożdżowską-Budkowską i są to po prostu obrazy malowane na bazie koncepcji techniką akrylową impasto. Jak tutaj Państwo zobaczycie, jest tu profil mojej głowy, natomiast...
1: Tak, zupełnie jak Fryderyk Chopin.
0: Tak, czasem miałam trochę dłuższe włosy, natomiast zmierzam do tego, że jest tu spore nawiązanie do fal Bałtyku.
1: I do tych kolorów, ta kolorystyka jest w sposób niesamowicie wierny, oddana. I nagrody się posypały, tutaj też pochwal się, ta płyta została zauważona.
0: Tak, ogromne, ogromne wzruszenie i radość, ponieważ została umieszczona w czołówce płyt jazzowych roku 2025 według chyba najbardziej prestiżowego plebiscytu w Polsce, Jazztop, organizowanego przez Jazz Forum. Także jak najbardziej, z kolei moja osoba no, wygrała właściwie ten plebiscyt w kontekście Nowej Nadziei, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i zespołowej. Także ogromne wzruszenie, no i wdzięczność, i dziękuję tutaj za zaufanie i docenienie. Droga muzyczna jest bardzo, bardzo, że tak powiem, kręta. Niejednokrotnie trzeba być na zupełnym dole i powolutku się wspinać, potem znowu i potem tak na zmianę, można powiedzieć, sinusoida. I ta konsekwencja, ta wiara w siebie, ten upór, można powiedzieć, determinacja, kiedy w końcu zostaje tak naprawdę doceniona, zauważona, no to jest coś niesamowitego.
1: Tego ci życzę i naprawdę gratuluję. Marek Piowczyk, przepięknie, drugi już w dyskografii wydany album Baltic Experience. Czasem gdzieś wspominając w jakiejś części świata Morze Bałtyckie, wystarczy sięgnąć po muzykę i pojawiają się obrazy. I tak jest, słuchając jej właśnie najlepiej nocą, bo to jest nocna muzyka, z zamkniętymi oczami od razu wizualizuje nam się piękno Bałtyku. Dziękuję, gratuluję i wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy i bardzo mi miło, że mogliśmy o tym wszystkim tutaj w jedynce porozmawiać.
1: Marek Piowczyk i doświadczenia bałtyckie w jedynce Polskim Radiu.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jedynka Polskie Radio. Przed mikrofonem Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska. Jesteśmy w Parku Zdrojowym, tuż nieopodal Tężni Solankowych w Ciechocinku, gdzie podejmuje nas znany muzyk, basista, kontrabasista, kompozytor i menedżer Zdrowej Wody, lokalnej bluesowej legendy, czyli Piotr Komosiński. Dobry wieczór, Piotrze.
2: Dobry wieczór.
1: Piotrze, zapytam o Zdrową Wodę. Trwa sezon tych festiwali tutaj na Kujawach, naprawdę obrodziło i to tak, że właściwie chyba nie ma tygodnia na pewno bez jakiejś ważnej imprezy, a niemal codziennie.
2: Tak, to prawda. Ciechocinek ma tych festiwali ogromną ilość, natomiast my czekamy, jeśli chodzi o Zdrową Wodę, na Blues Bez Barier i to jest 5-6 września w Ciechocinku, pierwszy weekend.

0: Sala koncertowa to jest kolejna odsłona tego festiwalu, festiwalu otwartego, no takiego można powiedzieć dobrze już i przyjętego tutaj i rozpoznawalnego w Polsce, no, za którym stoją muzycy Zdrowej Wody.
1: Tak, bo kierownikiem artystycznym tego wydarzenia jest Sławek Małecki, gitarzysta Zdrowej Wody i jakby on urządza ten cały line-up, zaprasza muzyków z całego świata już, bo przyjeżdżają tutaj muzycy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, także naprawdę idzie to szeroko.
0: To prawda, a sama Zdrowa Woda, ciągle świeża, witalna, energetyczna?
1: No, nie inaczej. Trochę tych koncertów w tym roku jest mniej, ale się zdarzają. Ostatnio graliśmy w Warszawie na dachu, tak, na Bielanach i są te sytuacje, pojawiają się, więc 38 lat, czekamy do 40 za 2 lata.
0: To będzie na pewno piękny jubileusz, a my dziś porozmawiamy również o przepięknie wydanym albumie Na czarnym krążku, na winylu Piotra Komosińskiego i Jerzego Mazola. Zostańcie Państwo z nami.

0: Elektronika z Jerzym Mazolem. No, piękny album, bardzo dobrze też przyjęty przez publiczność i krytykę. Wreszcie ma swoją premierę na najszlachetniejszym nośniku, na winylu.
1: Tak, to prawda. Wydaliśmy go na początku na płycie CD, ale to było takie marzenie. Udało się to zrealizować pod szyldem wytwórni Lep Records i Mazoleum. Rzeczywiście pięknie i to jest takie bardzo pozytywne zaskoczenie, że ten odbiór jest tak pozytywny tego wydawnictwa. Tak jak powiedziałeś, i przez słuchaczy, i przez recenzentów, tylko się cieszyć.
0: To jest w dużej mierze muzyka improwizowana, muzyka intuicyjna, taka minimalistyczna, ale niesłychanie klimatyczna, odpowiedź trochę jazzmenów czy awangardzistów na cztery pory roku, Vivaldiego.
1: Wiesz co, może i tak. Cieszę się bardzo, że wielu redaktorów, z którymi miałem styczność, oceniali właśnie ten album poprzez taki pryzmat czegoś nowego w jazzie. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, jest to taka opowieść. Jest to muzyka minimalistyczna, transowa, z takim groove'em, ale też i opowiada pewną historię od początku do końca. I myślę, że to jest duży atut tego wydawnictwa.
0: Każdy utwór, każda kompozycja to nazwa miesiąca w roku, ale dwukrotnie pojawia się listopad.
1: Tak, i to jest taka przekorność, to Jerzy wymyślił, dlatego że to miało być 12 miesięcy, ale stwierdziliśmy, że wiesz, rok to zazwyczaj mówimy od stycznia do stycznia to jest rok. Jak sobie policzymy, to jest 13. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy 13 utworów, a że zaczęliśmy w listopadzie jakby robienie utworów na tę płytę, no to skończyliśmy w listopadzie, 2 listopadem.
0: No właśnie, Jerzy Mazol tutaj się pojawia, klarnet basowy, klarnet metalowy i hebanowy. Opowiedz o tej współpracy.
1: Dla mnie to coś wyjątkowego. Wiadomo, Jerzy to jest kultowa postać w polskim jazzie, improwizacji i muzyce awangardowej. Pojawiło się to bardzo przypadkowo, bo skomponowałem cały listopad 1, nagrałem, wpuściłem to na YouTube i Jerzy się do mnie odezwał, że bardzo mu się to podoba. Ja pamiętam, że rzuciłem takim tekstem, że no to jest jeszcze nieskończone, że mam tam w głowie jakieś instrumenty i rzeczywiście miałem w głowie klarnet, ale nie myślałem w ogóle o nim. A on rzucił tekstem: słuchaj, ja jestem na spacerze, za 2 godziny będę w domu, to ja ci nagram klarnet. Wrócił do domu, nagrał klarnet, wysłał go do mnie i tak się rozpoczęła współpraca. Później konsekwentnie miesiąc w miesiąc, bo trzeba też dodać, że każdy utwór powstawał w danym miesiącu i z tego utworu z danego miesiąca jest też zrobiony teledysk.
0: Polecamy. Piotr Komosiński i Jerzy Mazol, Pory. Płyta do niedawna dostępna na kompakcie, a teraz już również na winylu. Rozumiem, no nakład jest ograniczony, więc należy się spieszyć.
1: Tak, jak to u nas bywa, jest 200 sztuk, czyli limitowana edycja, także jeśli ktoś z was by chciał, to zapraszamy. Im szybciej, tym lepiej.
0: Dziękuję, Piotrze. Wszystkiego najlepszego dla ciebie, dla Jerzego Mazola. No i mam nadzieję, że będzie można was usłyszeć też na żywo.
1: Najprędzej w Rawiczu na festiwalu Forma 7 sierpnia. Serdecznie zapraszamy.
0: Widzimy się i słyszymy. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Piotr Komosiński.
1: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynie.

0: Ewa Worobiec, zapraszam. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów na dofinansowanie w programie Perun. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą militarną siłę w tej części Europy.
1: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
0: Dofinansowano projekty z obszarów sztucznej inteligencji czy technologii materiałowych. Wojsko amerykańskie rozpoczęło 13. z rzędu nocną serię nalotów na Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Celem nalotów według USA jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności za dotychczasowe działania oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Jest decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł 20 lat temu po operacji serca i tyle czasu trwał też proces. Troje medyków zostało uniewinnionych. Czwartemu sąd uchylił wyrok uniewinniający, ale sprawa jest już przedawniona.
2: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
3: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.
2: Mówił sędzia Wojciech Domański.
3: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
4: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
2: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
5: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
2: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. W zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują jednak z rozmów, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
6: Zawsze oświadczenie może być zmienione. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nie cieczewić, tylko żeby dalej prowadzić rozmowy. Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko, jeśli to tylko będzie możliwe, uległo zmianie. Przedkładamy swoje argumenty i czekamy, jak Tauron się do tego ostatecznie odniesie.
0: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Jak duże są straty, mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Wróbel.
7: Duże. Tak teraz mamy, dajmy na to, 50 kajaków, ileś tam pontonów i zawsze było tak, że praktycznie codziennie ludzie pływali i co weekend było tak, że czasami no, nie było nawet miejsc dla ludzi. Dużo rezerwacji zostało odmówionych. Taka inwestycja, dajmy na to, którą poczyniłem, bo widziałem, że fajnie wszystko się zaczyna rozwijać, to było kupienie całej przyczepy pontonów, które jeden ponton nam kosztował około 14 tysięcy, tych pontonów było 8. Przyczepa tak samo, czyli jakieś 120 tysięcy zostało poczynione na ten sezon, żeby zwiększyć miejsca dla chętnych, którzy do nas przyjeżdżają.
0: Do masowego śnięcia ryb doszło po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Odsłonięte osady denne i pogorszenie jakości wody doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Jak przygotować się na długotrwały brak prądu i czegoś nauczyć na przykład od ślimaka? Tego dowiedzą się pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Kielcach. W autobusach będą wyświetlane filmy instruktażowe, mówi dyrektor ZTM Barbara Damian.
8: Te autobusy z ekranami, kilkadziesiąt tysięcy osób nimi podróżuje, także jest szansa dotrzeć do rzeszy osób, a w autobusie to jest ten czas, kiedy trochę się nudzimy i możemy poczytać i utrwalać sobie te informacje. Także zachęcam mieszkańców do tego, aby przyglądali się, jak powinni się zachowywać w czasie ewentualnego kryzysu.
0: W ostatnich 2 latach na realizację programu

0: Obrony ludności i obrony cywilnej przeznaczono w całej Polsce prawie 34 miliardy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu także burze. Na szczytach Tatr może popruszyć deszcz ze śniegiem. W nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.
3: A oto instrukcja obsługi.
2: Wsiadamy,
3: zapinamy pasy,
2: wrzucamy jedynkę i jedziemy.
3: W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
2: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
3: Zapraszamy Marcin Kusy
2: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Piątkowy przedporanek w radiowej jedynce. Danuta Kryńska. Dobry wieczór.
5: Panowie, prosimy.

Dziś w słodkim radio retro śpiewają Jerzy Michotek, Sława Przybylska, Józef Ledecki, Violetta Villas i Mieczysław Wojnicki. Zapraszamy.

0: nie.
1: We mgle zginęło Portofino. W zaroślach ostro krzyknął ptak. W zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy

0: poniedziałek w Radiu Retro piosenkarz, artysta kabaretowy, artysta rewiowy i operetkowy Tadeusz Faliszewski.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Trudno uwierzyć, przebój George'a Michaela, Careless Whisper, kończy dziś 42 lata.

Bodaj najbardziej rozpoznawalne solo saksofonowe w historii piosenki rozrywkowej. Kultowy utwór z 1984 roku obchodzi dziś rocznicę wydania. George Michael napisał Careless Whisper, gdy był jeszcze w szkole, gdy miał niespełna 17 lat. Nie było wtedy duetu Wham, nic nie zapowiadało wielkiej solowej kariery George'a Michaela. Andrew Ridgely, późniejsza połowa duetu Wham, pomógł George'owi Michaelowi dokończyć piosenkę, a 4 lata później obaj świętowali światowy sukces utworu. Kariera George'a Michaela nabrała tempa, z młodocianego piosenkarza George Michael stał się szanowanym w branży wykonawcą i kompozytorem. W 1987 roku ukazał się pierwszy solowy album George'a Michaela, który osiągnął artystyczny i komercyjny, oszałamiający sukces.

Cause I gotta have faith.

Pierwszy solowy album George'a Michaela zdobył nagrodę Grammy i uczynił z piosenkarza mega gwiazdę. W kontekście rywalizacji rynkowej o miano króla muzyki pop, George Michael ostro rywalizował z Michaelem Jacksonem, który w tym samym czasie wydał płytę zatytułowaną Bad.

Choć sukces piosenki Careless Whisper i pierwsza solowa płyta George'a Michaela osiągnęły ogromny światowy sukces, to Michael Jackson wygrał rywalizację o miano jedynego króla popu. George Michael pozostanie w naszych sercach na zawsze.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: W piątkowym Lecie z Radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z Radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Mateusz Morawiecki walczy o jak najlepszą pozycję dla siebie i swojego otoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ocenia Michał Szczerba. Europoseł Koalicji Obywatelskiej skomentował spór w Prawie i Sprawiedliwości w TVP Info.
4: To jest po prostu gra o władzę, o kasę, o przyszłe wpływy i być może o przyszłą bezkarność, bo tak naprawdę widać, że to jest walka frakcji. No w sytuacji takiego, powiedzmy sobie otwarcie, no zmierzchu Jarosława Kaczyńskiego, który już nie kontroluje, który, mówiąc po polsku i bardzo wprost, nie ogarnia.
3: Wczorajsza trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła porozumienia. Wokół Stowarzyszenia Morawieckiego jest skupionych prawie 40 polityków. Tym, którzy nie złożyli oświadczeń, może grozić wykluczenie z partii. Patryk Jaki powiedział, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych i szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
5: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
3: Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Dotyczy zdarzenia z 11 września ubiegłego roku podczas obrad Sejmu. Polityk PiSu znieważył wtedy funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.
6: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
3: Posłowi PiS grozi kara do roku pozbawienia wolności. Antoni Macierewicz podczas postępowania przygotowawczego nie przyznał się do zarzutów. Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. Działalność rozpoczął nowy konsulat Ukrainy. To szósta taka placówka w Polsce.
7: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy jej zrobić.
8: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
9: Wczoraj umówiła się na wizytę. No, na szybko tak.
10: I dzisiaj już był termin?
9: Tak, w Poznaniu mieszkam.
3: Placówka w Poznaniu jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Trzeba umówić się przez internet, a koszty działania konsulatu pokrywa strona ukraińska. Ponad godzina gry, jedna groźna akcja i przegrana z Interem Miami. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Lewandowski mówił po meczu, że przed nim i strażakami długa droga do pełnego zgrania.
11: Nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole coś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces musi

0: się odbić, więc tak samo będzie tu. No, wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
1: Inter Miami wygrał z Chicago Fire 3-2. Armenia przeżywa rekordowy sezon turystyczny. Według danych Ministerstwa Gospodarki w pierwszej połowie roku kraj odwiedziło ponad 1 000 000 turystów, o prawie 15% więcej niż rok wcześniej. Z turystami rozmawiała korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja.
2: Jedzenie, wino, widoki, góry. Przede wszystkim nie trzeba dużo czasu, żeby zobaczyć bardzo różnorodną Armenię.
3: Tak o Armenii mówi Sandra z Polski. Razem z mężem zakończyli kilkumiesięczną podróż po Kaukazie właśnie tutaj. Co więc sprawia, że coraz więcej turystów wybiera Armenię? Jak mówi prezes Armeńskiej Federacji Turystyki Meha Kapresyan, największym atutem Armenii pozostaje legendarna gościnność. Setki tysięcy turystów przyjeżdżają specjalnie na festiwale, m.in. festiwal dolmy, grilla, piwa i dni wina w Erywaniu. Można tam zobaczyć i spróbować armeńskiego wina oraz koniaku. Nie bez znaczenia jest również poczucie bezpieczeństwa. Jak mówi mąż Sandry, Piotr.
4: Erywań wydaje się bardzo bezpiecznym miastem. Nigdy nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji, żebyśmy czuli zagrożenie.
3: Polacy stanowią dziś około 2% wszystkich zagranicznych odwiedzających kraj. Z Erywania Diana Skaja, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
7: W radiowej jedynce sentymentalna podróż do lat 90. Naszym przewodnikiem piosenka.

Motyw przewodni z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, 16 tygodni na brytyjskiej liście przebojów. Sukces Briana Adamsa, sukces ballady, która w latach 90. była najchętniej słuchanym utworem. W czerwcu 99.

ukazał się debiutancki album Jennifer Lopez z co najmniej 4 wielkimi hitami. Ponieważ dziś Jennifer Lopez kończy lat, proponujemy zostańmy z jej piosenkami aż do letniego, wakacyjnego świtu.

0: No i nasza wydawczyni, szanowni państwo, była najbliżej, bo ten utwór z roku 2008, czyli ma 18 lat. Ja pamiętam, że scena muzyczna była w szoku, bo nikt się nie spodziewał, że można w taki sposób śpiewać. No i nikt wówczas nie znał Czesława Mozilla, który zawojował wówczas w 2008 roku nasz muzyczny rynek. Tak było. Spoglądam, o, Iggy Pop, no to facet, który dużo wcześniej namieszał, no ale no, nie, nasz program nie może się rozpocząć od państwa raportów. Zwykle tam jest w tle inwentarz. Dziś niekoniecznie, bo pan Marek spał w kabinie.
1: Dzień dobry. Kłania się Marek z Ocieki. Dzisiaj raport pogodowy nie z Ocieki, a z Wyszkowa, bo jestem w pracy w Wyszkowie. Niebo zachmurane całkowicie, zaklajstrowane chmurami tak dokładnie, że mi oprócz chmur nie widać nic. 13 stopni ciepła. Nie chciało mi się dzisiaj wstać, ani jeszcze samochodu nawet nie uruchomiłem. Nie mówię o zaparzonej kawie. Dzisiaj święto policji. Myślę, że będzie pobłażliwie na drodze. Tu, nie daj Boże, jakby jakieś wykroczenie było. Panie redaktorze, pan wie, że mnie na drugi tydzień nie ma. Podpisał mi przecież pan urlop. Pozdrawiam wszystkich.
0: No to pan, co pan, jakiś pan dyrdymał, opowiada panie Marku. Żadnego urlopu, znaczy żadnego wniosku o urlop nie widziałem. Absolutnie niczego nie podpisywałem. Proszę nie wprowadzać w błąd. Przede wszystkim prezesa, także pozostałych członków RKRP. Jedyny wniosek, jaki się pojawił, to wniosek pana Przemka z Poznania. I ten podpisałem rzeczywiście. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Poznań. Poranek mamy dzisiaj 14 stopni. Na barometrze 1015 hektopaskali. Niebo jest częściowo zachmurzone. Padać raczej nie powinno. I tu już piąteczek. I zaczynamy po 14 urlop. Kierunek Morze Bałtyckie. Pozdrawiam, Przemek.
0: No to proszę uściskać szanowną rodzinę, panie Przemku, jak się już pan z nimi spotka. I proszę się cieszyć tym weekendem. Proszę się cieszyć tym weekendem, bo w weekend w końcu przestanie padać, w końcu wyjrzy słońce i w końcu więcej na termometrach, a od poniedziałku... Może ja nie będę państwa o tym informował, nie wiem, mówić, że od poniedziałku pogorszenie pogody? Nie będę mówił, nie, absolutnie nie. U pana Sławka jeszcze ciemno. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
3: Ciemno chyba jest. Jest na pewno, bo chmur nie ma. A czy chmury są? Nie ma gwiazd, nie ma słońca, nie ma nic, nie widać. Zimny wiatr. 11 stopni, pozdrawiam prezesa, raportowiczów. Jeszcze tak do 20 po piątej i będziemy kończyć, kierunek dom. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, weekendu. Niestety w niedzielę trzeba do pracy wrócić. Do usłyszenia.
0: No to proszę na siebie tak czy inaczej uważać, pan po robocie i przed robotą, pan Sławek. Natomiast pan Jarek, który wczoraj przyznał, że... jego rekord, jeśli chodzi o kroki zrobione, a to człowiek jest, który roznosi i pocztę, i emeryturę, więc cieszy się ogromnym szacunkiem w Skoczowie nasz Jarosław, przyznał, że 24 tysiące swego czasu tyle kroków zrobił. Gdyby ktoś nie miał planów na weekend, to pan Jarek zaprasza i informuje.
4: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz w Skoczowie. Plus 13 stopni, zachmurzone, ale nie pada, ale w nocy padało, bo miałem taki płytki sen, padało i to dosyć solidnie. No i co, mamy piątek, piątunio, weekend, jutro i pojutrze, znaczy dzisiaj się zaczyna, ale na Śląsku Cieszyńskim jutro i pojutrze rajd polski będzie się między innymi odbywał, samochodowy oczywiście.
0: No tak, w weekend zmagania będzie można obserwować m.in. na Śląsku Cieszyńskim, w Beskidach, ale to jednak przypominamy, że oznacza utrudnienia dla kierowców na Śląsku. No tam jest sporo remontów, więc to też trzeba będzie wziąć pod uwagę, jeśli ktoś wybiera się w tamte okolice. Na przykład Park Śląski zmienił się w park serwisowy. Przy Kotle Czarownicy zespoły rozstawiły już swoje stanowiska. No i tam trwają testy niektórych pojazdów. Samochody są sprawdzane, konfigurowane. No i wszyscy czekają na te największe emocje. Kierowcy w piątek, czyli dziś o poranku, wystartują z Bierunia. O 17.30 ceremonia otwarcia przy ulicy Dworcowej w Katowicach. Wieczorem w strefie kultury załogi.

0: i rozpoczną ponad 2-kilometrowy odcinek super specjalny. Szykuje się tak czy inaczej super impreza. Jeszcze jeden głos.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Maciek Gryfino, Zachodnie Pomorskie. Raport pogodowy. Tak. Słoneczko się przebija. Mamy jakieś 15 stopni. No i co? Trzeba iść do roboty. Ale już mamy piątek. Także życzę wszystkim miłego weekendu. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie panie Darku. Trzeba iść do roboty, a po robocie można sobie na przykład zorganizować przepiękne widowisko. To jest 82. rajd Polski, tylko trzeba do Katowic dotrzeć, do Chorzowa. Na parkingu w strefie kultury będą beczki, więc bardzo widowiskowy element w świecie rajdowym. Jak mówi Paweł Tłok z Fundacji Automobilistów, organizator 82. rajdu Polski, rajdówki się kręcą wokół tych beczek i kibice podobno to uwielbiają.

0: 22 139 2202. Dzień dobry z jedynką. 5:35 na naszym zegarze. Jeśli na Państwa zegarze jest identyczna godzina, to znaczy, że hula dobrze. Pan Wiesław z takim apelem do naszej wydawczyni.
1: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Panie Danielu. Wstałem rano, włączyłem radio gdzieś koło wpół do piątej. Patrzę, Panie Danielu, a to radio jakieś takie dziwne mi się zrobiło. Patrzy na mnie dziwnie, takim smutnym wzrokiem. Mówię, co jest grane? Co się stało? Słucham. Ono takie jakieś niemrawe to radio. No i nastały sygnały dnia. No i słucham. A tu mówię o pani wydawczyni, że pani wydawczyni jakoś, przepraszam, taka bez humoru, czy jak, czy co. I to radio tak na mnie patrzy i tak kiwa do mnie, że to właśnie ta przyczyna, że ono takie smutne. Więc ja do pani wydawczyni, żeby się uśmiechnęła, bo to rozweseli nie tylko pana Daniela, ale jeszcze wszystkich innych tam za szybą i przed szybą. No i milion.

0: My słuchaczy, pani wydawczyni, miliony słuchaczy. Dużo uśmiechu życzy wiechu, no. Zwierny słuchacz.
1: Dzięki, panie Wiesławie, na pana zawsze można liczyć. Nie wiem, bo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zwracam się do Tomka. Czy to przed chwilą ten grymas, który się pojawił, to było coś w rodzaju uśmiechu? Grymas z pomrukiem. Dobrze, ale będziemy pracować jeszcze sporo czasu przed nami, bo to 5:37, a razem gramy, razem jedziemy do 9:00. Panie Staszku! Panie Staszku!
2: Dzień dobry, w Gdańsku 16 stopni, słońce walczy z chmurami, ale się słoneczko przebija. Będzie piękny dzień, zapraszam do Gdańska, pozdrawiam. Paweł.
1: A to nie pan Staszek, to pan Paweł, który i słusznie rzeczywiście, bo ma parcie na sito, tym bardziej, że w Gdańsku to słońce powoli zaczyna wygrywać z chmurami, a to jest najważniejsze. No, panie Staszku, no proszę.
3: Dzień dobry, Bytom się kłania. No, cienka sprawa, plus 14. Także otworzyłem okno i tak w koszulce popatrzyłem na świat i zrobiło mi się brrr, chłodno, zimno.
1: No, chłodno, zimno i tak będzie dzisiaj, szanowni państwo. Jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość. Jak to będzie? Szukaj naszej zaprzyjaźnionej pani synoptyk, bo gdzieś ona była. Bo dziś znów burze, szanowni państwo, ale no to posłuchajmy w takim razie, co tam nas dzisiaj czeka.
4: W przypadku burz, szczególnie na południu, południowym wschodzie Polski, możemy mieć nadal te silniejsze opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: No właśnie, więc o tym warto pamiętać. Od jutra ocieplenie, nawet 28 stopni. No, to uzbrójmy się w cierpliwość, bo... No i cieszmy się tą chwilą, bo od poniedziałku znowu pogorszenie pogody. A już za chwilę wrócimy do tej czerwonej kartki.

0: Moje uszanowanie, panie redaktorze, Matej Wigiolku, 13 stopni na granicy. Na granicy miasta z powiatem, można powiedzieć. Chciałem tylko nawiązać do wczorajszego dnia. Jakby pan redaktor miał 5 zł pożyczyć, bo na wyjazd zbieram, ale to oczywiście tylko i wyłącznie żart. Chodzi o 500 zł. I wracając z powrotem. Tak, dzisiaj jest święto policji. To przedmówca, któryś powiedział, szanowny kolega z naszego klubu związkowego raportu pogodowego. I w związku z powyższym pozwolę sobie chyba za pośrednictwem szanownego pana redaktora i szanownej stacji Polskiego Radia Programu Pierwszego złożyć życzenia wszystkim moim dobrym i niedobrym, ale bliskim znajomym z organów ścigania. Bo to jednak mimo wszystko społeczeństwo często postrzega tę służbę i ten zawód w sposób negatywny, albo ma jakieś ale do funkcjonariuszy. To jest ciężka służba, a wiem coś o tym, bo swego czasu miałem przygodę z owymi organami, ale było to lat temu już ponad 20. Wobec powyższego niechże się też zdarzy tym naszym policjantom, niech będą sprawni, łapią przestępców, zanim się pojawią, a przede wszystkim tyle powrotów, co wyjść do służby, albo wyjść do służby, co powrotów. To chyba w tą pierwszą stronę. Rano jest wcześniej, zmęczony jestem. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Aha, na Kaszuby jadę, panie redaktorze. Biorę urlop. Pan redaktor też wyraził zgodę, dorozumiewaną. Znaczy się. Dziękuję.
1: Nie wiem, ja mam tyle papierów. Ja tylko zatwierdzałem wniosek pana Przemka. A teraz Marek twierdzi, że na urlop. Teraz Mati Zigiolkusz, że na urlop. Dobrze, potrzebuję jakiegoś asystentki, żeby była jasność. Pod tym, co pan wcześniej powiedział, podpisuje się obiema ten wniosek o to, żeby rzeczywiście szanować tych panów. Zresztą ich postrzeganie się zmieniało potem po 89 roku i dobrze, i rzeczywiście ciężka praca. No dziś i jutro i przez cały weekend będą mieli sporo roboty przy zabezpieczaniu rajdu Polski.
2: Halo, dzień dobry. Pozdrowienia dla pana Jarka. Właśnie też się wybieram tam w okolice Skoczowa na rajd Polski, czyli dawny rajd Świątka. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Program Pierwszy Polskiego Radia.
1: I dzień dobry z jedynką, no i obiecana czerwona kartka. Przypomnijmy sobie, szanowni państwo, jak to było, bo pamiętamy, że podczas meczu jeden z Argentyńczyków wyleciał z boiska, a po tym, co się działo później, to też było, ale tak, najpierw czerwona, a potem postępowanie.
4: Argentyna, kto wygra tę stykową piłkę, no to będzie kartka.
5: Tak.
4: Miał Enzo żółtą kartkę, wyleci z boiska.
5: To nie ma żadnych tutaj wątpliwości. Było to wejście na czerwone na Kubarsiego.
4: Enzo Fernandez, on jeszcze tutaj próbuje wpłynąć na arbitra, ale jest system VAR.
1: No właśnie, i system VAR pokazał, że pan faulował i to bardzo brutalnie. Potem po meczu kilku zawodników z Argentyny szarpało Hiszpanów, poszły w ruch pięści. No i teraz nic dziwnego, że FIFA prowadzi postępowanie w sprawie tej szarpaniny po meczu. No i FIFA sprawdza, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, atakując Hiszpanów. My wiemy, że przekroczyli. Pytanie, co z tego postępowania wyjdzie. W każdym razie nasz człowiek, Adam Kurczewski, wysłannik Polskiego Radia do Błędu, Buenos Aires informuje, że w Argentynie zauważane są możliwe konsekwencje tego zajścia. I uwaga, media i kibice tam w Argentynie czują się atakowani przez resztę świata.
6: Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalia przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalia za tydzień przylatuje do Argentyny na 4 koncerty. Część dawno wyprzedanych biletów została w proteście zwrócona, ale szybko znaleźli się na nie chętni. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. Amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do niewspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też

0: polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowy dziennik Olé i gazeta La Nación piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że pofinałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne. Jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: No i Hiszpanie nie mogą się pogodzić, Argentyńczycy nie mogą się pogodzić z tą porażką. W sieci pojawiła się petycja o powtórzenie meczu, o czym powiem więcej za chwilę.

0: To Bob Marley, później wielu z, było takich, którzy czerpali z niego ogromnymi garściami. Ja byłem takie pierwsze skojarzenie z utworem Gianni, Twinkle Brothers i Trybunich Tutków. To było jakoś tak, myślę, że 20 lat temu. Znaczy nie Bob Marley, Trybunie Tutki razem z Twinkle Brothers. Wróćmy na moment do tego, co tam się działo podczas meczu. No w sieci pojawiła się, meczu finałowego, w sieci pojawiła się petycja dotycząca powtórzenia. Pod wnioskiem podpisało się 85 tysięcy osób. No i ta liczba stale rośnie. I cóż czytamy w tej petycji? Finał między Argentyną i Hiszpanią został przykryty przez kontrowersyjną i skorumpowaną pracę sędziego, który mógł zostać przekupiony, aby wpłynąć na wynik starcia. Kluczowe będzie wyznaczenie uczciwego arbitra, aby rezultat odzwierciedlał rzeczywistą wartość obu zespołów. Co do pracy Slavko Vincicia, no to ja się nie będę wypowiadał, bo państwo sami widzieli, ale FIFA wybrała go najlepszym sędzią tego finału, w ogóle tych mistrzostw, więc małe szanse na powtórzenie meczu. Ten wniosek wywołał ogromne poruszenie w sieci. Część kibiców wyśmiała petycję i stworzyła kolejną, tym razem o wyrzucenie Argentyny z mundialu w 2030 roku. Wróćmy na moment do tego wątku z hiszpańską artystką.
1: Piosenkarka Rosalía przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalía za tydzień przelatuje do Argentyny na 4 koncerty.
0: No i tam część ludzi zwróciła bilety, ale jak zwróciła, to się znaleźli tacy, którzy od razu kupili bilety na te 4 koncerty Rosalii. I przyznam się państwu szczerze, że nie słyszałem o tej artystce. Sprawdziłem, jak ta Rosalía śpiewa.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. W województwie śląskim możliwe są spore utrudnienia dla kierowców. Nie bez powodu nawigacja już wczoraj ostrzegała, że nie ma płynnego ruchu na Krajowej 86 w miejscu połączenia tej trasy z autostradą A4. Rozpoczęły się prace na jednej z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. W rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4 będzie wymieniana nawierzchnia. Mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
3: Docelowo cała nawierzchnia drogi 86 w rejonie węzła Murckowska w Katowicach będzie kompleksowo wyremontowana, a zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia. Tymczasem do 3 sierpnia ma być zamknięty tunel Emilia w ciągu drogi S1 na południu województwa śląskiego. Powód taki sam, czyli po prostu remont nawierzchni. Trasa S1 na odcinku między węzłem Laliki a węzłem Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania właśnie do 3 sierpnia, przez co trzeba będzie korzystać z objazdów. Kierowcy pojazdów ważących 15 ton i więcej, jadący w kierunku Słowacji, będą musieli w najbliższym czasie skierować się na S52 przez Cieszyn, a pozostali kierowcy mogą wybrać starą drogę 69.
5: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
5: Anna Kowalczyk
6: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? O północy minęło ultimatum Jarosława Kaczyńskiego.
5: Prokuratura chce zatrzymania posła Michała Wosia. Jest wniosek do Sejmu.
6: Daniel z siatką na głowie, wciąż nieuchwytny weterynarz, robi wszystko, co może, by zwierzę uratować.
5: O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS-u dla polityków partii na złożenie deklaracji, czy w niej zostają, czy wybierają stowarzyszenie.
6: Emocje buzowały do samego końca. Na Platformie X pojawiały się kolejne wpisy posłów Prawa i Sprawiedliwości.
5: O członkom stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, którzy pisali o wyrzucaniu czy wypychaniu z partii, odpowiedział rzecznik PiS-u: nikt nikogo nie wyrzuca, każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy w stowarzyszeniu. I tyle, podkreślał Rafał Bochenek.
6: Sam prezes partii Jarosław Kaczyński taką deklarację podpisał. Dziś w południe ma wygłosić oświadczenie.
7: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcjonowaniem PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości. Dlatego też nie chcą odchodzić z partii, ale nie chcą też rezygnować ze stowarzyszenia, tłumaczył poseł Robert Gontarz.
8: Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
7: Tymczasem wiceprezes PiS Patryk Jaki uważa, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest nieuzasadniony i apeluje.
9: Chodzi o ambicje, więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
7: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozwoju.

0: rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Wczoraj po południu Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, ale trzygodzinna rozmowa, jak pisał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, nie przyniosła rozstrzygnięcia.
2: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia do prokuratury. Złożył go prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Wcześniej były wiceminister sprawiedliwości zrzekł się immunitetu, ale spotkania ze śledczymi unikał.
2: Składał wprawdzie wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze, ale i tak powinien był stawić się na wezwanie, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
1: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną.
2: Zwrot w sprawie pijanego kierowcy, który jechał autostradą A1 koło Częstochowy, mężczyzna został zatrzymany i jest już aresztowany.
1: Odpowie za jazdę po pijanemu i niestosowanie się do dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
2: Wcześniej, po obywatelskim zatrzymaniu, 36-latek został zwolniony do domu, co wywołało reakcję prokuratora generalnego. Wobec śledczej z Lublińca, która go wypuściła, prowadzone jest postępowanie służbowe.
5: To są aktualności jedynki.
1: Policjanci świętują dziś, usłyszą podziękowania za swoją służbę, będą też awanse i odznaczenia.
2: Nasz reporter Maciej Szefer pytał mieszkańców Poznania, jak oceniają pracę funkcjonariuszy.
6: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
7: Ale to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?
6: Więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
8: Zawód jak zawód, każdy musi swój zawód wykonywać.
9: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło.
1: Według badań formacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym od lat, pozostaje Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna.
2: Nadal nie udało się uwolnić samca Daniela z plastikowej siatki na głowie. Zwierzę błąka się w okolicy pól uprawnych w Opolu.
1: Od kilku dni lekarz weterynarz próbuje trafić Daniela środkiem usypiającym, by oswobodzić go i wypuścić na wolność.
2: W środę ten środek nie zadziałał, mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta w Opolu.
10: Bardzo dużo czynników wpływa na to, żeby to było i skuteczne i doleciała ta lotka i nie trafiła w jakieś tam liści, i że które zmieni kierunek tego lotu i dobrze się wbiła i podała całość tego środka w udodomięśniowo, więc tych czynników, które powodują tym, że to nie jest takie proste dla lekarza, żeby to zrobić, jest dużo, no ale cały czas próbujemy.
1: Mimo plastikowej siatki na porożu Daniel widzi i może normalnie jeść i pić, więc według urzędników nie ma zagrożenia dla jego życia i zdrowia.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Michał Pasiut został wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim w konkurencji K1 na torze w Oklahoma City. O sukcesie zawodnika z Nowego Sącza mówi wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego Bogusław Popiela.
12: Wszyscy się cieszymy z jego medalu, ponieważ jest to medal, który daje nam slalomowi konkretną pozycję w świecie kajakowym. Także świetna sprawa.
11: Dziewiąty był Dariusz Popiela, a wśród pań na 10. miejscu uplasowała się broniąca tytułu wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Klaudia Zwolińska.
13: Nie jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak już mi łzy napierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko. Uważam, że finał Mistrzostw Świata, prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach. Mój slalom jest grą błędów i tych błędów było zdecydowanie za dużo.
11: W Hongkongu trwają Mistrzostwa Świata w szermierce. Wczoraj odbyły się kwalifikacje szablistek i szpadzistów. Awans uzyskały Angelika Wontor i Julia Cieślar, a Zuzanna Cieślar miała pewne miejsce z rankingu. W głównym turnieju szpadzistów powalczą Jan Socha i Mateusz Antkiewicz. Medalowe walki w tych konkurencjach w niedzielę, a dziś eliminacje florecistek i szablistów. Dwie polskie drużyny rozpoczęły rywalizację w kwalifikacjach do piłkarskiej Conference League. W pierwszych meczach drugiej rundy Raków Częstochowa pokonał u siebie maltańską Valettę 3-1.

0: a GKS Katowice przegrał na wyjeździe ze Słowackiem MSK Żylina 1-2, rewanże 30 lipca. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski podpisał 2-letni kontrakt z Barceloną. 25-letni środkowy ostatnio występował w Unika i Malaga, ale w poniedziałek za porozumieniem stron rozwiązał umowę z andaluzyjskim klubem. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał po samotnym finiszu 18 etap kolarskiego Tour de France z metą w narciarskim ośrodku Orsiers-Merlet w Alpach. Słoweniec Tadej Pogacar zachował koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski był 80, a Kamil Gradek 129. Ponownie o sporcie już za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda. Pogodniej i bez opadów będzie dziś na zachodzie kraju, tam też najcieplej do 23 stopni. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum może padać deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura będzie tam też niższa, od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Klimat. W Bielsku-Białej i Jastrzębiu-Zdroju jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 16% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 18 prognozowane są zielone godziny, prąd będzie wtedy najczystszy, a dla niektórych odbiorców także najtańszy.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Największe gwiazdy,
7: a wśród nich
6: Natalia Kukulska,
7: kochaj mnie tak,
6: Perfekt i Drapała,
7: jakbym to ja był tobą,
8: Ania Wyszkoń, okrąg.

0: Publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, jest 16 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: No i Państwa ulubiony dzień tygodnia, piątek, 24 dzień lipca, 205 dzień roku, do końca roku 160 dni. Słońce wzeszło o 4:45, a zajdzie o 20:39. Dzień potrwa 15 godzin i 54 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 53 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 12 minut. Imieniny obchodzą Augustyn, Gleb, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga, Sarbeliusz, Segolena, Wojciecha i Zyglinda. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. I proszę, jedni w poszukiwaniu słońca jadą na przykład do słonecznej Grecji. Inni z tej Grecji właśnie przyjeżdżają.

0: prosto nad Polskie Morze. Jak wrażenia?
1: No chłodno, chłodno. Tak. Przyznam, że dla nas wyjątkowo, bo wczoraj przylecieliśmy z Grecji. Chcieliśmy też zaznać jeszcze parę dni polskiego morza, bo mamy jeszcze urlop do niedzieli. Szok termiczny.
2: Ale spokojnie, warunki mają się poprawić, nadchodzi ocieplenie, co prawda na krótko, ale weekend ma być naprawdę ładny, w końcu słoneczny i bez opadów. A właśnie w weekend nadmorska bursztynowa gmina Stegna stanie się absolutnym epicentrum gorączki bałtyckiego złota. Na plaży w Jantarze startują kultowe mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu. Tej zaciętej rywalizacji z bliska będzie przyglądał się były mistrz świata w tej dyscyplinie, z którym już niebawem porozmawiamy. Nie sposób w tej sytuacji nie zapytać o to, co najdziwniejszego, najcenniejszego lub najbardziej zaskakującego znaleźli Państwo kiedyś na bałtyckiej plaży. Tak się to zastanawiam, czy to może być chociażby ten klasyczny bursztyn, a może zgubiona biżuteria albo z takich bilon star... A może miłość swojego życia, chociaż z tym ostatnim to może być trudno, gdyż albowiem...
3: Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może.
2: To prawda, miłość nad morzem, Bałtyckim Morzem udać się nie może. 22 139 22 02. Co cennego znaleźli Państwo kiedyś nad Bałtykiem? Bałtyk to nie jest jedyne miejsce, gdzie dziś mocno wieje, bo i chyba wiatr zmian, czyli ten słynny Wind of Change, może przynieść zmiany na politycznej scenie. Pytanie jakiej? Pytanie, czy ten rozłam w największej partii opozycyjnej staje się faktem, bo o północy minął ostateczny termin ultimatum, jakie prezes Kaczyński postawił sejmowym rozłamowcom i stowarzyszeniowcom z grupy skupionej w wokół Mateusza Morawieckiego.
4: Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości.
5: Ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, poszukujemy, tak jak wielu naszych kolegów, pozyskiwać wyborców.
2: No jak po tym trzęsieniu ziemi będzie wyglądać polska scena polityczna, o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Michał Dworczyk z PiS-u już o 7.15, Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy, godzinę później o 8.15. Na ten temat będziemy rozmawiać także z naszymi publicystami, Sylwia Białek i Grzegorz Osiecki, już niebawem. 19 po 6. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Co cennego znaleźli Państwo na bałtyckiej plaży? A może to właśnie jest ta miłość, chociaż jak przekonuje zespół Kulturka, miłość nad polskim morzem zdarzyć się nie może.

0: tam, dokąd się teraz przenosimy.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Bo w ten weekend, szanowni państwo, bursztynowa gmina Stegna stanie się epicentrum gorączki bałtyckiego złota, jak co roku startują tam, słyszą państwo, Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu. A na miejscu jest były mistrz świata. Czy nas słychać?
2: Słychać, słychać. Dzień dobry.
0: Słyszą państwo, jak wieje. Były mistrz świata, czyli Patryk Michal... Nie no, przepraszam, Patryku, nie, musimy ściągnąć. Nie, nie, żebyśmy czasem nas słuchaczy nie wystraszyli.
2: Dobrze, to jest efekt.
0: Stop, stop z tym wiatrem.
2: Razie.
0: Już, koniec wiatru. Nie ma. O, pięknie jest. Ustało. Czyli
2: cisza.
0: Co? Cisza w końcu. Cisza na morzu, wicher dmie. Za chwilę Patryk odezwie się. Patryk Michalski, były mistrz świata. Kiedy to było?
2: No, 2024 rok. Wtedy uzbierałem 124,3 grama bursztynu i zostałem mistrzem świata w kategorii VIP, ale warto nadmienić, że Radiowa Jedynka ma bardzo dobre tradycje w tej dyscyplinie, bo 10 lat temu z kolei mistrzynią została też nasza koleżanka Marzena Godon.
0: A wy jako VIP mieliście jakiś tam pokoik osobny?
2: Nie, takie same zasady dla wszystkich.
0: No i normalnie, pewnie, że tak. A w tym roku kto zostanie mistrzem?
2: No najprościej ten, kto uzbiera najwięcej bursztynu w rundzie trwającej 10 minut, będzie najlepszy najpierw w eliminacjach, a potem w finale. Jak co roku mamy trzy kategorie, dzieci, junior i senior, i dziś bursztyn będą poławiać młodsi, ci przed 18, a jutro seniorzy. No a warunki do poławiania bursztynu znakomite, bo rzeczywiście wczoraj, gdy przyjechałem do Stegny, to mocno wiało z północy, Bałtyk był wzburzony, a to jest świetna wiadomość dla poławiaczy bursztynu, przekonuje bursztyniarz i dwukrotny rekordzista Księgi Guinnessa w kategorii największa rzeźba z bursztynu, Tomasz Ołdziejewski.
3: Jeżeli wiatr północny się zjawi, to wiadomo, że będziemy mieli przypływ. Jeżeli pojawi się przypływ, to śmieć, który jest bogaty w bursztyn, będzie bliżej brzegu.
2: Powiedziałeś śmieć, profesjonalnie mówimy o tym kidzina tutaj na mistrzostwach.
3: Tak, tak, kidzina oczywiście. I ta kidzina, przez bursztyniarzy nazywana śmieciem, zostaje na brzegu i wtedy dawaj, ile wejdzie, zbieramy. No można podnieść 4 pensje, a można podnieść tylko 3 kawałki. Szukamy go od Mikoszewa do Piasków.
2: Trzeba jednak dodać, że organizatorzy mistrzostw trochę ułatwiają zawodnikom pracę i na stanowiska, na których odbywają się mistrzostwa, dosypują nieco tego złota Bałtyku. Natomiast wiatr północny sprzyja poławiaczom bursztynu zdecydowanie, ale skutecznie schładza wypoczywających tutaj w Stegnie. No wczoraj po południu, drodzy państwo, odczuwalna temperatura to było 14 stopni, ale na naszym bulwarze, bulwarze Radiowej Jedynki, spacerowiczów nie brakowało.
4: No chłodno, chłodno. Tak. Przyznam, że dla nas wyjątkowo, bo wczoraj przylecieliśmy z Grecji. Chcieliśmy też zaznać jeszcze parę dni polskiego morza, bo mamy jeszcze urlop do niedzieli. Szok termiczny.
5: Bardzo fajnie, przyjemnie. Jest co zwiedzać. Spacerowaliśmy po plaży, tu po bulwarze. No, ciekawe i fajne miejsce. Warto przyjechać.
2: Państwo też tutaj miło spędzają czas na jednej z jedynkowych ławeczek. A jak mijają wakacje w Stegnie?
6: Bardzo dobrze, tylko mało słonka.
7: Przychodzimy troszeczkę odpocząć na ławce. Troszeczkę tego jodu trzeba złapać.
2: No, przy takim wietrze dzisiaj i przy takim sztormie to pewnie go jest dużo.
7: Chcieliśmy się udać do Jantara, bo tam słyszałem, że żniwa bursztynowe się rozpoczęły.
2: No, rozpoczną się dzisiaj dokładnie. No dziś temperatura też ma trochę wzrosnąć do szalonych 21 stopni. Zobaczymy, czy słońce wyjdzie zza chmur. Natomiast wczoraj, kiedy większość w kurtkach opatulona spacerowała po naszym bulwarze, to znaleźli się i odważni, którzy zażywali morskiej kąpieli.
8: Raz w roku się przyjedzie, to trzeba się pokąpać.
2: To jaka woda?
9: No fajna, lekko zimna, ale do przeżycia. Fale fajne.
2: No właśnie tak, fale wysokie, więc trzeba uważać, także bezpiecznie przy brzegu, kto kąpie.
8: Tak, oczywiście. I teraz już na rower wracamy i trzeba się rozgrzać.
2: No naprawdę szanuję, bo temperatura wody wczoraj wynosiła 16 stopni, ale tak myślę sobie, że redaktor ze swoim morsowym doświadczeniem to pewnie by skorzystał.
0: Pewnie, że tak. A słyszałem, że można się na rowerze rozgrzać, czyli twój rowering plus moje morsowanie to rzeczywiście może być taka...
2: Dobre połączenie.
0: Tak. Dziś i jutro 26. Mistrzostwo Świata w poławianiu bursztynu na plaży w Jantarze. Tam na miejscu Patryk Michalski.

0: Polskie Radio. Program pierwszy. Program pierwszy, zawsze pierwszy, także na plaży w Jantarze. Słyszeliście
1: fajne,
0: tam się...
1: Tak, bardzo.
0: Bardzo fajnie, 14 stopni, 16, ale będzie
1: fajnie,
0: cieplej.
1: Że tam jesteśmy.
0: Pewnie, że tak, my tam zawsze jesteśmy.
1: Jestem
0: tam.
1: Morsem, także to nie jest dla mnie straszne.
0: Pewnie, że tak, proszę pani. Tak.
1: A, przepraszam, ty też pani jesteś.
0: I redaktor Cieliński także.
2: Ale jak, będziemy pani... wspominać teraz. No.
1: Przepraszam, my jesteśmy Morsami.
2: Tak jest. Incydent.
0: No. Dobrze, z kim pani tańczy? Gdzie są bułeczki, przepraszam? Bo muszę panu powiedzieć państwu, że spotkałem panią Golonko na korytarzu. Na korytarzu i mówi: Danielu, tak? Po szóstej pójdę do piekarni.
2: Nie wiem, jakie to masz wyobrażenie.
1: Ja nie wiem, jakie on ma wyobrażenie w ogóle. Tak, ja już bym tak powiedziała. Już biegnę do piekarni, już lecę, już kupuję bułeczki do rzeczy. Teraz mam.
0: Ale mówiła pani o piekarniach.
1: Mówiłam, że powiem o piekarniach i jestem z piekarniami. Prawda?
0: No,
1: z tym tematem.
0: No.
1: Słuchamy już. Łóżka otwarte, mogę opowiadać.
0: Tak,
1: no to świetnie. Bo są dane, jak zwykle ciekawe, chciałam powiedzieć, ale naprawdę ciekawe. No, no naprawdę. W Polsce systematycznie przybywa piekarni oraz sklepów piekarniczo-cukierniczych. I to jest, uwaga, jedyny rodzaj sklepów, których liczba zwiększyła się w pierwszej połowie tego roku. No i zdaniem analityków wynika to z faktu, że co się dzieje, że my po prostu coraz chętniej stawiamy na rzemieślnicze wyroby i faktycznie właśnie lepszej jakości, żebym tak powiedziała, pieczywa, kupujemy coraz więcej. Takie są dane. No i w ujęciu rocznym sektor, ten piekarniczy, notuje wzrost o kilkanaście procent. Kilkanaście procent to całkiem nieźle. Właśnie w segmencie sklepów piekarniczo-cukierniczych z poziomu około 2800 placówek do ponad 3200 takich miejsc. No i można się spodziewać, że ta liczba będzie rosła. Ważne jest też to, że te piekarnie inwestują.
0: Ale wie pani, to jest kluczowe, bo mnie ciekawi teraz już poważnie, żeby nie że
1: no,
0: sobie
1: oczywiście,
0: dworuję.
1: Że poważnie.
0: Czy powstają nowe zupełnie piekarnie, czy chodzi o takie po prostu kolejne piekarnie znanych sieci.
2: Oj, pan Maruda.
0: Nie Maruda, wiecie dlaczego? Bo jestem zainteresowany, czy gdybyśmy rzeczywiście byli zainteresowani, myślę, stworzeniem takiego biznesu. Ale
1: kolejny biznes. No. Wcześniej kawiarnię otwieraliśmy, z tego co pamiętam. Jeszcze jeździliśmy food truckiem. Też był taki plan. Sprawdzałam ci, ile to kosztuje.
0: To mam zadanie dla pani
2: Justyno. Tak ci obiecał?
1: Po urlopie, bo ja teraz nie będzie mnie dwa tygodnie. Mogę zapomnieć, także wyślij mi SMS-ka.
0: Dobrze.
1: Będziemy w kontakcie.
0: Dobrze, to po urlopie zajmiemy się tematem. Piekarnie. 6:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Czy Prawo i Sprawiedliwość czeka rozłam? W samo południe prezes partii ma wygłosić oświadczenie. O północy minął termin ultimatum dla polityków. Mieli złożyć deklarację, czy zostają w ugrupowaniu, czy wybierają Stowarzyszenie Rozwój Plus.
4: Chcemy tworzyć dwa plusa, które będą prężnie oddychały.
3: Tak mówią stronnicy Mateusza Morawieckiego, odpowiadają im lojaliści Kaczyńskiego.
5: Gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
3: Jest ponowny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent przesłał go do Senatu. Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
6: Bardzo wspieram wniosek pana prezydenta.
3: Tak mówią przedstawiciele PiS-u, a ci z koalicji rządzącej odpowiadają.
7: Szukanie nowego uzasadnienia dla starych pytań to jest po prostu pomyłka.
3: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiS Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej były wiceminister sprawiedliwości, zrzekł się immunitetu, ale spotkania ze śledczymi unikał. Chciał odpowiadać przed inną prokuraturą.
8: Prokurator ten wniosek oddalił.
3: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie na przesłuchanie.

0: Nie byłoby nieskuteczne. Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni. Postulaty przekazał Teheranowi premier Iraku.
1: Przedstawiciele władz Iranu nie są zainteresowani tymczasowym porozumieniem, które nie rozstrzyga kwestii ostatecznego statusu ciśniny Ormus.
0: A napięcia w regionie spowodowały, że cena ropy naftowej przekroczyła poziom $100 za baryłkę po raz pierwszy od maja. Porzucone śmieci mogą stać się śmiertelną pułapką dla dzikich zwierząt, przypominają leśnicy i podają przykład spod Opola. W lesie błąka się Daniel z plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża.
2: Daniel może nie do końca dobrze widzieć. Też ma problemy z pobieraniem pokarmu.
0: Weterynarze próbują Daniela uśpić i usunąć siatkę z jego głowy. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: Tylko doprecyzujmy, weterynarze, znaczy specjaliści chcą go uśpić na moment.
0: Na moment, no. Tak, oczywiście, że tak.
1: Danielu, jeśli nas słyszysz, to się nie przejmuj,
0: nie
1: oni
0: przejmuj
1: na moment.
0: Się, daj się...
1: złapać.
0: Złapać. Oni strzelają do niego, ale strzelają takimi ampułkami, po które to, mają żeby wbić mu... się, żeby on sobie zastał na chwilę, usunąć mu tę siatkę.
1: Po to, żeby...
0: I mu... dawaj, leć
1: po
0: dalej,
1: to, żeby mu uratować Danielu życie. Kiedyś rozmawiałem z... hodowcą Danieli, wyprowadził mnie z błędu, byłem przekonany, że to niezwykle inteligentne zwierzęta. Powiedział wprost, że w życiu Danieli liczą się trzy rzeczy. Mm-hmm. Jedzenie, spanie i seks. Na zachodzie kraju dziś pogodnie i bez opadów. Autentycznie. Pogodnie bez opadów. Tam też najcieplej po 23 stopnie. Jeśli chodzi o pozostałe regiony, pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Tych rozpogodzeń i tego słońca będzie jutro znacznie, znacznie więcej. W końcu temperatura podskoczy nawet do 28 stopni. Dziś najwięcej, tak jak mówiłem, 23. Ale na wschodzie i w centrum trochę niższa, 18-20. Na wschodzie i w centrum może padać deszcz. Niewykluczone też burze. To jest Polskie Radio, program pierwszy, 6:34. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się.
2: 24 lipca, kalendarz jedynki.
3: Jakie ja miałbym teoretycznie szansę na prowadzenie takiego balu?
4: Teoretycznie żadne. A faktycznie to gdyby tacy panowie, Majer, Sikora, Lasota, myśliwiec, przejechali się nagle na ten świat.
2: W 1978 roku odbyła się premiera filmu Wodzirej Feliksa Falka.
5: Słowacki wielkim poetą był. Dlaczego? Wałkiewicz. No! Wałkiewicz. Niech Wałkiewicz powtórzy dlaczego. A dlaczego zachwyt i poryw i miłość i lecieć, pędzić, płaczemy. No Wałkiewicz, dlaczego?
6: Dlatego, że wielkim poetą był.
2: W 1969 roku zmarł Witold Gombrowicz. Powieściopisarz, nowelista i dramaturg.
7: Pierwszego właśnie Żuka ja składałem z jednym z kolegów osobno, jeszcze nie na taśmie, tylko na boku.
8: Myśmy robili same te urządzenia, wszystkie, te kółkaśmy składali do taśmy wszystko i sameśmy sobie wszystko robiły. Później chodziły na kurs dopiero i dopiero później na taśmy nas przenieśli.
2: W 1959 roku w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego FSC Żuk.
9: Obywatelu, prezydencie, obywatele, otwarcie i oddanie do użytku nowej centralnej radiostacji w Raszynie. Masztu 335-metrowego, wykonanego przez sławny już w Polsce Mostostal i nowej centralnej rozgłośni, jest jeszcze jednym wielkim zwycięstwem polskiego inżyniera, polskiego konstruktora, polskiego technika, polskiego robotnika.
2: Rok 1949. W Raszynie uruchomiono odbudowaną po wojnie radiostację Polskiego Radia. W 1922 roku urodził się Bernard Ładysz, śpiewak operowy, bas. Jest jedynym polskim śpiewakiem, który śpiewał z Marią Callas. Zmarł w 2020 roku.

0: 1900 roku urodził się Aleksander Żabczyński, aktor rewiowy, teatralny i filmowy. Należał do najpopularniejszych polskich aktorów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zmarł 31 maja 1958 roku.
1: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia i 6:37. Ja mówię Państwu i obiecuję w imieniu synoptyków, że jutro będzie lepiej, że jutro będzie cieplej, ale jak na razie niektórzy marzną. Na przykład pan Krzychu nad zalewem w zimowej kurtce, autentycznie.
2: Halo, halo. Dzień.

0: Dzień dobry panie Danielu. Tu Krzysztof Zdusznik, ten od zakładów meczowych. Obecnie jestem nad Zalewem Kozielno. Zimny jak diabli, siedzę w zimowej kurtce, 12 stopni, wieje, powiedziałbym, że jak w kieleckim. Pozdrawiam serdecznie i ciepłego weekendu.
1: Pan Krzysztof w zimowej kurtce, nie tak dawno pojawił się Polar, także w sygnałach dnia. I ja muszę się przyznać państwu, że znalazłem fraszkę na Polar nieznanego poety w interpretacji pewnego lokalnego podwarszawskiego niedoszłego aktora.
2: Strofy dla ciebie.
1: O Polarze, mój królu, obrońco przed chłodem, tyś jesienią i zimą ratunkiem i miodem. Wiosną chronisz przed wiatrem, gdy pogoda mami, lecz i latem na ratunek przybywasz czasami. Dzięki tobie rzucam chłodom weto, zimą czy też latem tyś najlepszy, przeto, gdy za oknem w lipcu 8 stopni raptem. Wciągam cię przez głowę, boś ty moim bratem. Niechaj ci na wieki chwała nie ustanie. Zatem. Fraszka na Polar. Autor nieznany. Można schować na moment, szanowni państwo. Będzie. Jutro i pojutrze. Ale w poniedziałek znowu. Wyciągamy z szafy.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 19 minut. Siódma.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: W naszym studiu Sylwia Białek, która nie tak dawno była nad pięknym naszym polskim zimnym, chłodnym Bałtykiem.
2: Dokładnie, na Półwyspie Helskim. Uwielbiam zimny Bałtyk.
0: Aha.
2: Ponieważ Bałtyk, uważam, ma urok zarówno wtedy, kiedy świeci słońce, jak i wtedy, gdy tego słońca nie ma. Po prostu trzeba się otaczać przyjaciółmi, dobrym humorem. Aha. Można uprawiać sporty, jak to ma miejsce na Półwyspie Helskim, polecam.
0: No bo tam wieje czasami.
2: Wieje. Tam właśnie, jak tak naprawdę, to są, i mamy tak, albo słońce, albo można uprawiać sporty wodne, bo to w parze nie idzie.
0: I zespół Kulturka swego czasu przekonywał, że...

0: No i teraz sprawdzamy w nawiązaniu do tego, do tej miłości, bo no to już chyba się już dawno przestali kochać, tak? Bo...
1: Oj, ta miłość to już dawno wygasła, tak naprawdę. No to, co dzieje się w Prawie
0: i teraz
1: Sprawiedliwości.
0: Już jest na noże.
1: Oj tak, to co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości przypomina taki serial, w którym pewien wątek wydawałoby się, że już ucichł, bo przecież w kwietniu było porozumienie, mowa była o dwóch płucach, jednym płucem właśnie miał oddychać Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, no drugim płucem to później Jacek Sasin utworzył swoje

0: stowarzyszenie, a tu się okazuje, że jednak no, ta koncepcja prezesowi Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiada. I ta sprawa widać, że Jarosławowi Kaczyńskiemu leży na sercu i stwierdził, że teraz sobie z nią poradzi. Ale trzeba przyznać, że sobie raczej nie radzi. Wydawało się, że to wczorajsze spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, no takie spotkanie ostatniej szansy mogłoby przynajmniej niejako wyrok, prawda, przesunąć w czasie, no ale w tym spotkaniu wziął udział także Jacek Sasin, co ponoć dla partii harcerzy, dla tego odłamu harcerzowego było pewnym zaskoczeniem. No i później komunikaty były takie, że jedna strona przedstawiła swoje stanowisko, druga strona przedstawiła swoje stanowisko i tego porozumienia nie znaleziono. Jarosław Kaczyński zaproponował, by stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zostało zamrożone. To się stowarzyszeniu Rozwój Plus nie spodobało. Mateusz Morawiecki...
1: Ale zamrożone na jaki czas?
0: Do czasu wyborów. Ale tak naprawdę, jak usłyszeliśmy to dla członków stowarzyszenia, to tak naprawdę likwidacja. To nie, zamrożenie już to... No, wyobraźmy sobie, że to stowarzyszenie jest reaktywowane po wyborach. No tak naprawdę to już jest nierealne. Mateusz Morawiecki położył na stole 21 postulatów. Chciał iść na rękę, że stowarzyszenie, na przykład zaproponował, że stowarzyszenie będzie się spotykać dwa razy w roku, między innymi na takim grillu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Trzeba przyznać, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, no bo dziś decyzja prezesa Prawa i Sprawiedliwości o godzinie 12 ma wygłosić oświadczenie.
1: I co, będzie rozwód?
0: No wszystko na to wskazuje. Nie wyobrażam sobie, by po słowach, które padły i z ust, i w sieci się pojawiły z obydwu stron, że po takich słowach byłoby jakieś zawieszenie broni na czas jakiś, bo czas zawieszenia broni tak naprawdę już minął. Więc powiem szczerze, że bardzo trudny czas w Prawie i Sprawiedliwości. To już chyba nawet nie trzęsienie ziemi właśnie. To ta ziemia jest po prostu pęknięta, już nie ma czego sklejać.
1: I o tym trzęsieniu ziemi, szanowni państwo, dziś będziemy mówić. Jak ta scena polityczna może wyglądać, będziemy analizować i z gośćmi, i z Sylwią, i z Grzegorzem Osieckim, który już za chwilę w naszym studiu.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i Mistrzostwa Świata w połowianiu bursztynu. Tam radiowa jedynka będzie, bo w ten weekend Stegna, czyli ta słynna nadmorska bursztynowa gmina, stanie się absolutnym epicentrum gorączki bałtyckiego złota. W poszukiwaniu bałtyckiego złota pytam państwa, co też państwo znaleźli kiedykolwiek na bałtyckiej plaży? Coś może czasem nieoczywistego?
1: W latach 90. znalazłem butelkę w środku z listem w języku niemieckim, którą wysłał pewien pan wraz z żoną podczas rejsu z Kłajpedy na Litwie. Ja, ponieważ uczyłem się języka niemieckiego i w liceum, i na studiach, mogłem odtworzyć to, co tam było napisane. Zacząłem z tym panem korespondować, bo on wskazał swój adres. No i dzięki temu moja znajomość języka niemieckiego wzrosła. Także również tego typu niespodzianki można znaleźć, tylko trzeba wtedy zdać język.
0: Ein Flaschen Postenfinden, czyli znaleźć list w butelce chyba.
2: No ja znalazłem butelkę nad Bałtykiem, ale nie było listu.
0: Nie było listu?
2: Nie jedną.
0: A to nie jedną butelkę, tak?
2: Tak, tak.
0: A była szklana czy, czy plastikowa? Bo ale... jak teraz plastikowa i...
2: O Jezu, i takie. Ale najciekawsze znaleziska to ze skroniec. Musiałem go przenieść z nadmorza do lasu. Mhm. Żywy.
0: Ale nie do warszawskiego lasu. Nie zabrał go pan ze sobą.
2: Nie, nie.
0: Całe szczęście.
2: Nie, nie ma w domu.
0: Grzegorz Rysiecki, WP.pl, no i gorący polityczny weekend. Słuchaj, no dawno nie mieliśmy takiego
2: właśnie prezes PiS-u.
0: No właśnie takiego sezonu ogórkowego. Sylwia przed chwilą powiedziała, że to już nie jest trzęsienie ziemi, ale no mało kto spodziewał się czegoś takiego, że to będzie nas czekać w połowie wakacji. Takie rozwiązanie.
2: No dobrze, mało kto się spodziewał, ale pewnie ono, jak się tak spojrzy w tył, bo analiza wsteczna zawsze jest skuteczna, poniekąd było nieuniknione, bo te, no, te sprzeczności narastały od długiego czasu i główna sprzeczność polegała na tym, że no, Mateusz Morawiecki deklarował, że on po prostu chce być szefem PiS-u po Jarosławie Kaczyńskim. No a Jarosław Kaczyński nie chciał dopuścić do sytuacji, w której Morawiecki systematycznie buduje swoją pozycję w partii i odbiera mu władzę, więc no ale Grzegorz, postanowił nie dopuścić.
0: Dwa miesiące temu, gdybyśmy powiedzieli, że w połowie wakacji no, będzie rozbrat, że będzie, no, że PiS się rozpadnie, bo wiele na to wskazuje, no to wielu wsadziłoby to między bajki.
2: Nie, bardzo prawdopodobne, tylko jak się rozmawia z politykami PiS-u z różnych stron, to ten scenariusz w tej chwili jakby, no dlaczego to się wydarzyło teraz? No bo właśnie są wakacje, bo właśnie jakby, no z całym szacunkiem, ale większość ludzi ma w inną stronę zwrócony wzrok. Poza tym do wyborów został ponad rok, więc większość partii takich, które wskakiwały do wyborczego pociągu, takich, które tworzyły, nowych partii, które się tworzyły, one się tworzyły w roku wyborczym. Więc rozumiem, że to też jest jakieś działanie Mateusza Morawieckiego, żeby tak się nie stało.
0: I to jest temat numer jeden na czołówkach i no, gazet, i wszystkich portali.
2: Właśnie, żeby było zabawniej, to nie do końca numer jeden. W Gazecie Polskiej to jest numer jeden obrędowany rozłam w PiS-ie. W innych gazetach mamy inne tematy, ale to też wynika po prostu z cyklu wydawniczego.
0: Po weekend.
2: Bo wczoraj o północy no przecież tak. Mijał deadline. Ja rozmawiałem, bo Michał Dworczyk będzie po 7.15 u nas, rozmawiałem z nim, więc Michał Dworczyk nie podpisał, czy od tego zaczniemy, ale wydaje się, że też żaden z polityków ze stowarzyszenia nie podpisał. W przeciwieństwie do prezesa PiS-u, to też był zabawny obrazek, że prezes PiS-u podpisywał oświadczenie, bo jakby nie podpisał, to mogliby go z tego PiS-u wyrzucić, prawda?
0: Kto?
2: No, ktoś by go wyrzucił chyba.
0: No właśnie, kto?
2: No, uchwała. Bo to mocą uchwały tak było.
0: A i będzie gorąco, szanowni państwo. Szykuje się nam gorący weekend, o której oświadczenie prezesa o 12.00
2: zdaje
0: się, tak? Tak, o 12.00, czyli w nocy, o północy minęło ultimatum, o 12.00 w samo południe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. No i pytanie, co dalej? Odpowiedzi będziemy szukać dziś w sygnałach dnia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem odwiedzi nas wyjątkowy gość. Pies ratownik o imieniu Doktor. Wraz ze swoją przewodniczką i trenerką, która opowie o pracy takich zwierząt. Naszym gościem będzie także Stasiek Kukulski, który już w najbliższą sobotę wystąpi na koncercie Lata z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. A ponieważ kończymy pierwszy miesiąc Lata z radiem, dowiemy się, kto został finalistą konkursu Wakacje Marzeń.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy.

0: Testowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Patryk Bedliński, zapraszam. Na podkarpackim odcinku autostrady A4 pojawiły się problemy, a konkretnie między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski. Na 538 kilometrze bus wypadł z jezdni. Ranne są 3 osoby i mamy zablokowany jeden z pasów na trasie w kierunku Rzeszowa. Coraz więcej samochodów na głównych trasach i na przykład opóźnia się przejazd Zakopianką na jej końcowym odcinku przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie. W Śląskiem na drodze 86 na razie jeszcze w miarę płynnie się jedzie, chociaż uwaga, bo trwa remont w rejonie węzła Murckowska, a prace mają się zakończyć pod koniec sierpnia. I w najbliższych godzinach, a także w najbliższych dniach niestety może nie być tam, delikatnie mówiąc, zbyt płynnie. Na ulicy Opolskiej, na dojeździe do Wrocławia od strony Oławy mamy już spowolnienia. Zwalniamy też na wysokości Partynic, na Krajowej Piątce, która prowadzi do Wrocławia od strony Bielan Wrocławskich. Na drodze numer 10 sporo pojazdów i spowolnienia między Lipnem a Toruniem, zwłaszcza w okolicach Lubicza Górnego i Lubicza Dolnego. Poza tym sporo pojazdów już w Warszawie na S8. Zwolnimy na moście Grota Robeckiego w okolicach Wisłostrady w kierunku zachodnim. Małe spowolnienia pojawiły się dziś o poranku na wysokości Młocin na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, choć teraz sytuacja delikatnie się poprawiła. Jeżeli o Warszawę chodzi, to nie mamy też zbyt dużego ruchu w ciągu Alei Prymasa w kierunku centrum. I przypominamy jeszcze, że w najbliższym czasie będą utrudnienia w Śląskiem na drodze 86 w okolicach Murckowskiej przy połączeniu z A4. Tam cała nawierzchnia ma być wyremontowana, a zakończenie prac przewidziano pod koniec sierpnia.
2: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński. PiS na krawędzi ultimatum minęło, będzie oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
2: Drugie podejście do referendum klimatycznego. Wiemy już, jakie pytanie chce zadać prezydent.
5: Nowy premier Wielkiej Brytanii na ratunek pubom obiecuje specjalną ulgę.
2: Kto zostaje w PiS? O północy minął termin złożenia oświadczenia o przynależności do partii.
5: Krótko przed upływem ultimatum jej władz zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarowali na Platformie X, że nie chcą odchodzić z Prawa i Sprawiedliwości, ale nie będą też podpisywać lojalek.
2: Posłanka Olga Semeniuk-Patkowska mówiła w radiowej jedynce, że nie zrezygnuje ze stowarzyszenia, bo poszerza ono ofertę programową PiSu.
6: Nie chodzi nam o żadne rozwoje Stowarzyszenia Rozwój Plus pod względem politycznym. Nam dzisiaj głównie chodzi, żeby dzięki temu stowarzyszeniu zrobić trochę kampanię door to door i pokazać, jak wiele jest deficytów i mankamentów obecnego obozu, jeżeli chodzi o finansowanie, samorządy, gospodarkę, energetykę, przedsiębiorców.
5: Wczorajsze spotkanie Ostatniej Szansy Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło efektów. Patryk Jaki po wyjściu z siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie mówił, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych politycznych ambicji.
7: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią.
2: Dziś głos w sprawie sytuacji w partii ma zabrać prezes Jarosław Kaczyński w południe. Ma wygłosić oświadczenie.
5: A już za niecały kwadrans pytania o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości padną w sygnałach dnia. Gościem Grzegorza Osieckiego będzie Michał Dworczyk z PiSu.
2: Tym razem prezydent chce zadać Polakom konkretne pytanie. Karol Nawrocki po raz

0: Drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
1: Decyzję ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: W pierwszym wniosku prezydent Nawrocki chciałby pytanie referendalne brzmiało, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: Ten wniosek przepadł w Senacie. Teraz prezydent chce, by referendum zostało zorganizowane 27 września.
0: Po 20 latach sądowej batalii jest ostateczny wyrok w sprawie leczenia i śmierci Jerzego Ziobry. Sąd uniewinnił troje lekarza, sprawę czwartego, który miał błędnie zdiagnozować ojca Zbigniewa Ziobry, umorzył ze względu na przedawnienie. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
3: W tym wyroku padło wiele słów, które mogły dać satysfakcję po 20 latach procesów rodzinie zmarłego.
4: Chyba nie ma osoby, która nie zaczęłaby myśleć, że chyba coś jest nie tak.
3: Mówił sędzia Tomasz Kudla.
4: Ktoś próbuje ukryć rzeczywistą przyczynę śmierci Jerzego Ziobro. I to się już odbywa na etapie sekcji.
3: Ale jednocześnie sąd umorzył postępowanie w jego sprawie w związku z przedawnieniem. O satysfakcji mówił przedstawiciel rodziny adwokat Krzysztof Nocek.
5: Zostały potwierdzone zarzuty co do błędów terapeutycznych. Diagnostycznych.
3: Również jako sukces traktuje wyrok pełnomocnik jednej z oskarżonych.
6: Żałuję, że tak późno, żałuję, że tak długo trwało postępowanie.
3: Mówił adwokat Jan Widacki.
7: Wyrok salomonowy i każdy znajdzie coś, co jest dla niego korzystne.
3: Mówił prokurator Eryk Stasielak. Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Pierwsza taka sytuacja w Berlinie. Skrajnie prawicowa AfD prowadzi w wyścigu o rządy w niemieckiej stolicy.
1: Według najnowszego sondażu Alternatywa dla Niemiec z wynikiem 19% minimalnie wyprzedza CDU i Lewicę.
0: Wybory w Berlinie zaplanowane są na 20 września.
1: Nowy premier Wielkiej Brytanii sypie kolejnymi obietnicami. Andy Burnham chce ciąć podatki dla pubów i barów.
0: Od kwietnia przyszłego roku stawki mają spaść o 20%. To dopiero pierwszy krok, ale bardzo ważny, mówił premier.
1: Zapowiedziałem to już podczas prawyborów w Makefield, bo tracimy puby i puby muszą wiedzieć, że kawaleria nadciąga to nasze dziedzictwo, to kultura klasy robotniczej. Gdy puby znikną, to już nie powrócą. Obniżenie podatku jest znaczące dla pubów i innych miejsc i to może pomóc wielu obiektom w potrzebie.
0: A swoją decyzję nowy premier ogłosił w jednym z pubów w hrabstwie Essex.
1: A z sondażu przeprowadzonego wśród właścicieli pubów wynika, że 1/4 z nich ma straty.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Na początek bardzo dobre informacje z Oklahoma City, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Michał Pasiut został wicemistrzem świata w konkurencji K1. Lepszy od Polaka okazał się tylko Czech Jakub Krejci.
10: To był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy. Co mogę więcej powiedzieć? To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem, ale no kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny, ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
9: 9. był Dariusz Popiela, a wśród pań na 10. miejscu plasowała się broniąca tytułu wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Klaudia Zwolińska. Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali u siebie z maltańską Valettą 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Conference League, mówi bramkarz Rakowa Kacper Trelowski.
11: Na pewno nie lekceważyliśmy przeciwnika, bo mimo iż to jest drużyna z Malty, no to musimy trzymać ten poziom koncentracji i tego przy tej bramce straconej z naszej strony nie było. Przysnęliśmy, dostaliśmy bramkę. Wiadomo, pierwsza połowa była trochę nerwowa, ale myślę, że z przebiegu meczu, gdybyśmy również nie zrobili z bramkarza przeciwników bohatera, to myślę, że spokojnie ten wynik mógłby przekraczać liczbę 5, ale tak nie jest. Dobrze, że jest zaliczka. Na pewno z większym spokojem pojedziemy na Maltę.
9: GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MKS Żlina 1-2, rewanże 30 lipca. A dziś początek nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Na inaugurację pierwszej kolejki Radomiak podejmie Beniaminka, wieczystą Kraków. Następnie Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. Chorwat Luka Modric przedłużył do czerwca 2027 roku kontrakt z AC Milan. Słynny pomocnik 9 września skończy 41 lat. Natomiast 59-letni Jurgen Klopp ma dziś zostać ogłoszony.

0: wielokrotny selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Julia Piotrowska była ósma w zawodach Pucharu Świata w strzelectwie w konkurencji w karabinu w trzech postawach w chińskim Hangzhou, a Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale debla tenisowego turnieju w Pradze. Za godzinę między innymi o kolarskim Tour de Pologne kobiet.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Pogodnie będzie dziś tylko na zachodzie. Tam też najcieplej do 23 stopni w pozostałych regionach pochmurno, choć z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum może padać deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi tam. Temperatura wyniesie od 18 do 20 stopni. Odczuwalna trochę niższa przez umiarkowany wiatr. Ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
14: Polskie Radio, program pierwszy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, 24 dzień lipca, 205 dzień roku, do końca roku 160 dni. Słońce wzeszło o 4:45, zajdzie o 20:39. Dzień potrwa 15 godzin i 54 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 53 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 12. Imieniny obchodzą Augustyn, Gleb, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga, Sarbeliusz, Segolena, Wojciecha i Zyglinda. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu udarzy. Mamy lekką obsuwę z racji tego, szanowni Państwo, że nam się gość spóźnia, ale jak się tylko pojawi, to rozpoczniemy rozmowę dnia. I do czasu rozpoczęcia, jak to było w tych dawnych komunikatach w telewizorze, do czasu emisji rozmowy posłuchajmy muzyki.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 17 minut po godzinie 7. Zaczynamy. Grzegorz Osiecki i...
1: Rozmowa dnia.
2: I Michał Dworczyk, europoseł PiSu. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie pośle, czy pan złożył oświadczenie, że nie będzie pan członkiem różnych stowarzyszeń?

0: Ja złożyłem 24 lata temu deklarację chęci przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło.
1: A czy pan wie, czy ktoś ze Stowarzyszenia Rozwój Plus złożył takie oświadczenie?
0: Mówi pan o tych tak zwanych lojalkach, tak?
1: No, tak państwo je nazywacie.
0: Część komentatorów tak je nazywa. Według mojej wiedzy nikt nie złożył takiego dokumentu.
1: A to, że prezes Jarosław Kaczyński podpisał wczoraj, nie zachęciło pana i pana kolegów? Czemu nie chcieliście podpisać?
0: No, panie redaktorze, chrzest bierze się raz. W związku z tym, jeżeli prawie ćwierć wieku temu podpisałem deklarację wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości, to u mnie nic się nie zmieniło i nie widzę potrzeby podpisywania żadnych innych dokumentów, dlatego że jeżeli mówimy o rzeczywistą chęć, rzeczywiste deklaracje, to tych nie składa się na papierze, tylko poprzez swoje działania. I absolutna większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus przez wiele lat, czy prawie przez ćwierć wieku, swoją pracą jako radni, jako parlamentarzyści, jako członkowie rządu dała dowód, że są sercem i duszą związani z Prawem i Sprawiedliwością, budują tę formację od przeszło dwóch dekad i są gotowi dla niej bardzo wiele poświęcić.
1: No, wczoraj mieliśmy spotkanie Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego i jak się okazało, także Jacka Sasina. Tam miało zostać złożonych szereg propozycji. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówił, że między innymi proponowano zamrożenie działania Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nie była propozycja, która was satysfakcjonowała?
0: To może po kolei. Pan Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki złożył 21 propozycji kompromisowych wyjścia z obecnego kryzysu, zagwarantowania tego, żeby środowisko Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowało jak do tej pory, jak w czasach, kiedy zdobywaliśmy największe poparcie, czyli w 2019 roku, czy wcześniej w 2015 roku w wyborach parlamentarnych. Pojawiła się rzeczywiście propozycja, o której pan mówi, jako kontrpropozycja do tych 21, wcześniej zresztą wypracowanych wspólnie z osobami wskazanymi przez pana prezesa Kaczyńskiego tych punktów, więc pojawiła się propozycja tak zwanego zamrożenia działalności stowarzyszenia, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. To była de facto propozycja zlikwidowania stowarzyszenia. I teraz moje pytanie jest takie, co się zmieniło od kwietnia 26 roku, czyli kilka miesięcy temu pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim wyszli, mówiąc o uzgodnieniach, według których stowarzyszenie może normalnie funkcjonować. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o dwóch płucach Prawa i Sprawiedliwości, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do szerszego elektoratu, dzięki czemu nasza oferta programowa będzie na tyle szeroka, aby przyciągać jak najwięcej wyborców. Przecież wówczas, w 19 roku, kiedy wygraliśmy samodzielnie wybory, byliśmy właśnie szerokim obozem, szeroką partią, która łączyła wiele środowisk, w którym było miejsce dla wszystkich. No i chcemy do tego dziedzictwa 25 lat działania Prawa i Sprawiedliwości wrócić.
1: Panie pośle, a co dalej w takim razie? Dzisiaj o 12 mamy konferencję prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Zgodnie z zapowiedziami władz PiS-u niezłożenie tego oświadczenia oznacza rezygnację z członkostwa w partii. To może stwierdzić komitet polityczny. Jaki macie dalszy plan?
0: Panie redaktorze, ja nie chcę prowadzić dywagacji na temat tego, co dzisiaj się zdarzy, czy w kolejnych dniach. Dla mnie to jest i dla wielu spośród nas w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, no to jest jakby bardzo ważna sytuacja i bardzo ważne wydarzenia, bo tak jak powiedziałem, no ja moje całe życie polityczne byłem związany, jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością i teraz nie chcę prowadzić dywagacji, co będzie, jeżeli zostanę ja czy nasze środowisko usunięci zostaniemy z Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że nic nie zdarzyło się takiego, co by powodowało, że mamy być właśnie usunięci z tej partii. Jest wąska grupa polityków, którzy kierując się chyba własnym jakimś interesem osobistym albo frakcyjnym, próbuje od dłuższego czasu wyrzucić Mateusza Morawieckiego, jego współpracowników

0: z partii, ale to na pewno nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani całej prawicy w Polsce.
1: A ta wąska grupa to wąska grupa to kto? To Jacek Sasin, Patryk Jaki, Przemysław Czarnek?
0: Nie chcę mówić o nazwiskach, dlatego że zwykle właśnie sprawy personalne budzą najwięcej emocji, ale myślę, że każdy, kto śledzi

0: atakują Mateusza Morawieckiego czy jego współpracowników. Wie pan, dla mnie to jest tym bardziej bolesne, że wiele z tych osób wielokrotnie zmieniało barwy polityczne, można powiedzieć zdradzało Prawo i Sprawiedliwość, wstępując do innych formacji. No, ja czy wszyscy koledzy, z którymi współtworzymy i Prawo i Sprawiedliwość, i Stowarzyszenie Rozwój Plus, jesteśmy wierni naszej formacji od samego początku.
1: Ale
0: nikt z nas nie odchodził, nikt z nas nie zdradzał tej partii. No i teraz mamy być pouczani przez osoby, które właśnie już jakiś rozłam przeprowadziły, czy już zdradziły raz albo więcej razy Prawo i Sprawiedliwość. No, przyzna pan, że to wygląda dosyć kuriozalnie.
1: Ale tak naprawdę, jakie jest sedno tego sporu? Czy to jest kwestia tego zakresu władzy Jarosława Kaczyńskiego w partii, ambicji Mateusza Morawieckiego? Wczoraj Jarosław Kaczyński miał powiedzieć po tym spotkaniu do swoich współpracowników, że, no, że Mateusz Morawiecki to, co robi, zakrywa na polityczne szaleństwo.
0: Nie chcę komentować takich plotek kuluarowych i spinów, bardzo często nieprawdziwych, które są przekazywane dziennikarzom. Mam się odnieść do pana konkretnego pytania, to odpowiadam, że jest to jakaś kompletnie absurdalna teza. Wczoraj pan Mateusz Morawiecki zaproponował, że jeżeli to jest problemem, to on jest gotów zrezygnować z funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zadeklarowaliśmy jako członkowie stowarzyszenia, że jeżeli dla kogoś jest to kłopotem, możemy zrezygnować z funkcji szefów okręgów czy szefów struktur wojewódzkich. No i jeśli ktoś tak postępuje, to czy można nazwać to jakimś przerostem ambicji? Wręcz odwrotnie, chyba jesteśmy gotowi tutaj dowodzić na wszystkie możliwe sposoby, że tu nie chodzi o żadne ambicje. Jak pan pyta, o co chodzi, to ja panu odpowiadam. Chodzi o to, żeby partia miała program, żeby budowała te dwa płuca, żeby miała program szeroki, żeby była w stanie zmieścić w sobie ofertę programową na tyle atrakcyjną, aby wygrać wybory w 2027 roku. Bo to, co jest kluczowe, to odsunięcie Donalda Tuska i tej fatalnej koalicji, która obecnie rządzi Polską, od władzy. A do tego trzeba wygrać wybory. A żeby wygrać wybory, trzeba mieć ofertę programową skierowaną do jak najszerszej grupy Polaków. Tak jak to było w roku 2019, więc jak pan pyta o istotę sporu, to istota sporu jest właśnie taka, programowa. Czy chcemy kontynuować działalność i podtrzymywać dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego ćwierćwieku, czy chcemy właśnie zawężać nasz program i radykalizować przekaz?
1: To chciałem zapytać o wydarzenie, które było tutaj jednym z takich największych kontrowersyjnych punktów, tak zwany grill Morawieckiego, który ma się odbyć za tydzień z wieloma panelami. Odbędzie się?
0: Oczywiście, że tak, tak. 31 lipca zapraszamy wszystkich w Warszawie. To będzie bardzo wiele ciekawych dyskusji, a też będzie to taka bardziej luźna forma spotkania, więc jestem przekonany, że będzie i merytorycznie, i przyjemnie.
1: Czy na dziś mamy rozłam w PiS-ie?
0: Ja tego w ten sposób nie oceniam. Na dzisiaj mamy próbę wypchnięcia z Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników i jego środowiska i mam nadzieję, że ten plan się nie powiedzie.
1: Powiedział Michał Dworczyk, europoseł PiS-u. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: 26 po siódmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I tradycyjnie kolejna rozmowa dnia o 8.15. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy, będzie naszym gościem.

0: Dzisiaj rozumiem.
1: No widzicie, pan teraz będę pana atakował cały czas. Będę
2: mnie,
1: pana dzwonił,
2: pana?
1: Będę smsował i będę pytał, co z tym Danielem, czy już go uwolnili.
2: No to ja będę śledził
1: to. To proszę śledzić, ale to nie jest taki zwykły leszcz. To jest kozak, ten Daniel, bo on biega z tą sąsiadką, ale jednocześnie funkcjonuje, bo i je i pije, także funkcjonuje.
2: A i owszem, a zna pan jakiegoś Daniela, który nie byłby kozakiem?
1: Nie znam, powiem panu szczerze.
2: Ale słodzenie o poranku.
1: Absolutnie nie. A propos leszcza.
2: A co pan mówił, że te Daniele, co ich interesuje w życiu?
1: No, to już poza anteną, ja panu powtórzę. Ma pan krótką pamięć. Pan Krzysztof, ten, który...
2: W leszczu?
1: Tak, bo marzł nad zalewem. Ja nie wiedziałem, że on łowi ryby. A żeby słuchać radia, potrzebny jest podbierak, który służy jako antena. Posłuchaj.
3: Halo, halo, panie Danielu. Jeszcze raz Krzysztof z zalewu na Kozielnie. Padł rekord leszcza, 62 centymetry. Zdążyłem usłyszeć siebie w radiu. Wziąłem podbierak, a bez podbieraka radio nie odbiera. Ale dzięki temu wyłowiłem tego leszcza, 62 centymetry. Już jest uwolniony, ale nowy rekord padł. Pozdrawiam.
1: A kto jest kozakiem? Kto jest kozakiem?
2: No, panie Krzysiu, gratulacje.
1: 7:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
4: Według mojej wiedzy nikt z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisał partyjnej lojalki. Taką informację przekazał w Jedynce Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. To jeden z polityków, którzy działają w inicjatywie Mateusza Morawieckiego.
5: Prawie ćwierć wieku temu podpisałem deklarację wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. U mnie nic się nie zmieniło i nie widzę potrzeby podpisywania żadnych innych dokumentów.
4: Ultimatum prezesa partii minęło o północy. Konsekwencją za brak deklaracji ma być wykluczenie z PiSu. Prezydent zgłasza drugi wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tym razem chce zadać Polakom konkretne pytanie. Pyta też przedstawicieli Senatu.
6: Czy jest pani marszałek za tym, żeby dać głos narodowi?
4: A rządzący odpowiadają.
7: Wycofanie się totalnie z polityki klimatycznej jest pierwszym krokiem do wystąpienia z Unii Europejskiej.
4: Polska potępia działania podejmowane przez Hutich u wybrzeży Jemenu. Bojownicy zaatakowali dwa tankowce.
8: Ani Iran, ani popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych.
4: Cena ropy przekroczyła poziom $100 za baryłkę pierwszy raz od maja. Francja walczy z żywiołem w Żyrondzie w południowo-zachodniej części kraju. Pożar objął już 3000 hektarów lasów i zagraża budynkom. Ewakuowano 20 tysięcy osób. Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, by załatwić sprawy urzędowe. W Poznaniu rozpoczął działalność nowy konsulat Ukrainy. To szósta tego typu placówka w Polsce.
9: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy zrobić.
10: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
4: Koszty działania tej placówki pokrywa Kijów. Zapraszam na pełne

0: pogoda.
1: Jak tam za oknem, pani redaktor?
2: Jakoś tak szaro-buro ciągle.
1: Ale, proszę pana.
2: Tak będzie?
1: Tak.
2: Wszystko jasne.
1: Tak, przez dwa dni to, prawda?
2: Podoba mi się to.
1: Ale zawsze. Pan Zbyszek dzwoni z Żarowa, nie mylić z Ożarowem. W Żarowie, wbrew nazwie Żar, z nieba się lać nie będzie. Na razie przynajmniej.
3: Jest takie miasteczko na Dolnym Śląsku. Niedaleko jest Świdnica, gdzieś w pobliżu jest Wrocław i też niedaleko jest Wałbrzych. Patrzę teraz przez okno, widzę góry Sowie, czyli widoczność jest dobra, ale jest 11 stopni. Rześko, powiedziałbym, że jest bardzo rześko. No to dobrego dnia, bo chmurek nie ma, więc przynajmniej słońce będzie nas ogrzewać. Pozdrawiam serdecznie.
1: A to pan Zbyk ma piękne widoki góry
2: tak,
1: Sowie, co?
2: I tyle dobrego.
1: Tak. Pani Beata też ma piękne widoki.
2: Fajnie.
1: Pani Beata na Podhalu. Piękne, ale... Słucham?
2: Owce?
1: Nic nie widać, bo leje, tak? Leje?
4: Tak, leje. U nas leje, jest nieprzyjemnie, nie ma lata, nie wiem o co chodzi. Ja tylko lato to od 9 do 12 lato zrobię, tylko i wyłącznie. Na szczęście jedną nogą jestem już przed urlopem i będę miała dużo słońca na tym urlopie.
1: Pani też przed urlopem?
2: Ja też przed urlopem i też optymistycznie bardzo.
1: No to w takim razie po urlopie pani pamięta się, trzeba zająć tematem piekarni.
2: Tak.
1: Ile trzeba wyłożyć, żeby taką własną piekarnię?
2: O, aż tak, też bym to sprawdziła.
1: No pewnie,
2: dobrze,
1: że tak.
2: Dobrze, przyjrzymy się, tak. Dobrze, dobry
1: dziś,
2: pomysł.
1: Szanowni państwo, pogodniej bez upadów.
2: Cieszymy się bardzo.
1: Spokojnie, tylko na zachodzie. Jeśli chodzi o inne regiony, to tradycyjnie. Pochmurno.
2: Dawno nie padało, nie?
1: Deszcz,
2: tak do siebie mówimy.
1: Niewykluczone burze, ale z rozpogodzeniami. Temperatura od 18 do 20 stopni, tak przeważnie. Natomiast na zachodzie, tam gdzie pogodnie, to nawet i 23.
5: Autopromocja. Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy, zapinamy pasy, wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: W wielu miejscach pojawiły się kurtki zimowe, tak jak w przypadku naszego słuchacza, który łowi nad zalewem. Pojawiła się też fraszka na polar.
2: Mhm. O, proszę.
1: Tak.
6: Dzień dobry, panie redaktorze Danielu. Po co ten polar poszedł w eter? Przecież jest takie polskie słowo, ciepłe. Polski ciepły sweter.
1: No, to przecież,
2: no tak.
1: Ale to przecież nie moja wina. Przecież to
2: nie twoja, tym razem.
1: No Kochanowski o tym przecież pisał.
2: O czym?
1: No o polarze przecież.
2: Tak?
1: Tak, na lipę.
2: Na lipę i to tak. O polarze?
1: Nie
2: wiem jak to.
1: To są zupełnie dwa inne wiersze.
5: Po pierwsze, ekonomia.
1: Mercado Mundelsur. Tak się jakoś to chyba wymawia.
2: Mercosur nie taki straszny, tak chcę powiedzieć. Kolejne niezwykle ciekawe dane. I naprawdę...
1: Ale nie straszne dla naszych rolników?
2: No właśnie nie straszne. Ja już opowiadam. Tak się bardzo baliśmy. No co prawda mamy dane tylko za ten pierwszy miesiąc, ale one są bardzo, bardzo optymistyczne. Najnowsze dane pokazują, że po wejściu w życie umowy handlowej z krajami Ameryki Południowej, uwaga, rośnie eksport z Polski, a spada import. To ważne, bo przecież przed wejściem porozumienia w życie wielu rolników, wielu ekspertów obawiało się tego zwiększonego napływu tańszej żywności z tych regionów. No i właśnie dlatego ten pierwszy miesiąc obowiązywania tego porozumienia był bardzo uważnie obserwowany zarówno przez rolników, jak i resort rolnictwa, jak i ekspertów, jak i ekonomistów. No i okazuje się, że na razie to właśnie polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. Zaskakujące dane, myślę, prawda? No i tak, przypomnijmy, że Polska od początku sprzeciwiała się wejściu w życie umowy w obecnym kształcie i jako jedyny kraj członkowski zaskarżyła sposób jej procedowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale co ważne, w związku z tymi dobrymi wynikami eksportu, Polska nie zamierza wycofywać tej skargi do TSUE, bo się przyglądamy temu, co się dzieje. Tak komentuje te dane

0: Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
1: To jest pierwszy miesiąc. Cieszą te dane, bo wartość eksportu z Polski do krajów Mercosur wzrosła z 4,4 miliona euro do 5,8 miliona euro. Wartość importu spada. To cieszy, ale to jest pierwszy miesiąc. Będziemy oczywiście obserwować. Wszystko jest w tej chwili w rękach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy tą skargą się zajmie? Chcielibyśmy, żeby ta skarga była rozpatrzona. Tak samo nasz wniosek, żeby w momencie, kiedy jest rozpatrywana skarga, nie było tego częściowego stosowania umowy.
0: Ja przypomnę, że Polska złożyła skargę na umowę do TSUE, bo uważamy ją za zagrożenie dla naszego krajowego rolnictwa. Chodzi tu m.in. o to, że wysyłane z Ameryki Południowej towary produkowane są bez restrykcyjnych norm środowiskowych i sanitarnych, jakie obowiązują oczywiście w Unii Europejskiej. No i one, te produkty właśnie z Ameryki Południowej są zazwyczaj tańsze. Oczywiście, że tak.
2: I przez to gorsze?
0: Przez to też gorsze, jeśli chodzi o te normy środowiskowe, nie tylko przez to, że są tańsze. Ale tak naprawdę, czy ten pozytywny trend, o którym ja teraz mówię i który widać w danych, on się utrzyma, to będzie wiadomo po dłuższym czasie, na pewno już pod koniec roku. I o tym mówi Bożena Wróblewska, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
3: Trudno określić w jednym miesiącu rzeczywistą skalę obrotów gospodarczych w obie strony. Pamiętajmy, że kraje Mercosur to są kraje Ameryki Południowej, gdzie dość wrażliwy jest transport morski, trwający często wiele tygodni. Wiąże się to też z odprawami celnymi. To też może ulegać przesunięciom, więc my tak do końca nie wiemy, czy dane za maj są realnymi danymi. Należy obserwować półroczne w zasadzie obroty handlowe. Dadzą nam znacznie właściwszy obraz, jak ta umowa wpływa na nasze wzajemne relacje gospodarcze.
0: I oczywiście będziemy Państwa o tym informować, ale ja jeszcze na koniec powiem, bo sprawdziliśmy, jakie towary wysyłaliśmy do krajów Mercosur. No i to jest przede wszystkim chleb, wyroby piekarnicze, te dzisiaj rano, o którym mówiliśmy, że tych piekarni u nas przybywa, słód, czekoladę i inne przetwory zawierające kakao. No myślę, że jest ciekawe, że przerobione kakao wróciło.
2: Kakao
0: tak, tylko przerobione, czyli czekoladę na przykład.
2: A w jaki sposób wysyłamy, w jakiej postaci wysyłamy chleb? To chyba po prostu zamrożone ciasto.
0: Pewnie tak, pewnie tak. Tak to musi wyglądać.
2: Justyna Golonko, dzięki.
0: Dzięki.
2: To jest Polski Radio, program pierwszy i Sygnały Dnia. Za 20 minut, godzina 8. Ponownie już za chwilę Sylwia Białek.

0: Polski Radio, program pierwszy, 7:43.
1: Polskie Radio, jedynka.
0: I sygnał dnia w radiowej jedynce i ponownie Sylwia Białek, która... od ilu lat jesteś, biegasz z mikrofonem po korytarzach sejmowych i nie tylko?
2: Od blisko 30.
0: Od blisko 30 lat. Michał Dworczyk w wywiadzie, w rozmowie dnia z Grzegorzem Osieckim przypomniał, że prawie pół wieku temu składał taką deklarację wstąpienia do PiS-u. No ja sprawdziłem. Początki PiS-u to jest 13 czerwca 2001 roku, czyli 25 lat równo mija. Już minęło w zasadzie w tym roku. No i co?
2: No i takie świętowanie tej rocznicy, że praktycznie mamy już dwie partie.
0: Ale możemy już to oficjalnie, nieoficjalnie? No chyba jeszcze nieoficjalnie.
2: Nieoficjalnie możemy tak o tym mówić. Oficjalnie ogłosi to w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziś do północy członkowie partii mieli czas na podpisanie tej lojalki. No i członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus dokumentu nie złożyli, chociaż sekretariat partii rzeczywiście do północy był otwarty i taki dokument, jeśli ktoś chciałby w ostatniej chwili się rozmyślić ze stowarzyszeniowców, dokument podpisać i przynieść, no to taka możliwość była.
0: Zaraz w sekretariacie ktoś czekał? Dokładnie,
2: tak? Był budynek przy Nowogrodzkiej otwarty, był sekretariat otwarty, no ale jak mówił przed chwilą na naszej antenie Michał Dworczych, on i jego koledzy ze stowarzyszenia i koleżanki takiego oświadczenia nie złożyli.
3: Ja złożyłem 24 lata temu deklarację chęci przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Według mojej wiedzy nikt nie złożył takiego dokumentu. Chrzest bierze się raz. W związku z tym, jeżeli prawie ćwierć wieku temu podpisałem deklarację wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości, to u mnie nic się nie zmieniło i nie widzę potrzeby podpisywania żadnych innych dokumentów, dlatego że jeżeli mówimy o rzeczywistą chęć, rzeczywiste deklaracje, to tych nie składa się na papierze, tylko poprzez swoje działania. I absolutna większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus przez wiele lat, czy prawie przez ćwierć wieku, swoją pracą jako radni, jako parlamentarzyści, jako członkowie rządu dała dowód, że są sercem i duszą związani z Prawem i Sprawiedliwością, budują tę formację od przeszło dwóch dekad i są gotowi dla niej bardzo wiele poświęcić.
2: Dokumentu nie podpisała także Olga Semeniuk-Patkowska. Jeszcze Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus, no ale w południe prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że się to zmieni. Tak mówiła w rozmowie ze mną na antenie Polskiego Radia 24.
4: Nie podpisałam tego dokumentu, ale nikt z mojego serca nie wyszarpie miłości tak naprawdę do prawicy, ale też zaangażowania w prawicę. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości od lat, tak naprawdę od 2010 roku. Pracowałam w Kancelarii Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam odbywałam staż. Miałam również angaż i później moja ścieżka i cała służba tak naprawdę polityczna toczyła się wokół prawicy. W moim CV nie znajdzie pani momentów wyłamu, w moim CV nie znajdzie pani momentów, w którym miałam jakiekolwiek zawahanie co do tego, że dobrowolnie wstąpiłam do Prawa i Sprawiedliwości i na cele Prawa i Sprawiedliwości, na rzecz tej partii również i poparcia dla tej partii od lat działam.
2: A że wcześniej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił, że osoby, które nie złożą oświadczenia, same wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości, no to mamy tak naprawdę odpowiedź, co się wydarzy dziś w południe.
0: No to gry plan jest taki, Sylwio, o 12 w samo południe prezes Kaczyński ogłasza rozbrat z tą grupą rozłamowców.
2: Dokładnie. Z moich informacji wynika, że chwilę później głos zabierze prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier Mateusz Morawiecki i wszystko będzie już jasne.
0: Aha, czyli Mateusz Morawiecki będzie czekał na koniec konferencji prezesa?
2: No troszkę jeszcze odczeka, bo to nie będzie od razu 12:30, tylko chwilę. Później z moich informacji wynika, że będzie to albo Sejm, albo okolice Sejmu. Taka konferencja prasowa będzie miała miejsce. Dowiemy się więcej.
0: I z twoich informacji wynika także, że powstanie druga prawicowa partia z członków z tego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Pytanie, które się nasuwa, czy ta nowa partia będzie się nazywać Rozwój Plus?
2: Nie. Ale ponoć ma to być nazwa chwytliwa. Prawdopodobnie dziś dowiemy się już o tym.
0: Rozwój Plus Forte?
2: No nie wiem, czy to by była taka bardzo chwytliwa nazwa.
0: 7:47.

0: A w pańskim przypadku, redaktorze, Grzegorz Osiecki, kankan czy walczyk?
1: Walczyk.
0: A w co? A jaki to taniec jest na scenie politycznej? Nie wiem, niektórzy tango, takie mrożkowe, zdaje się, w przypadku największej partii opozycyjnej, bo u Mrożka było tak, że dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Jakoś tak chyba.
1: Tak? No. Możliwe, możliwe. A tutaj w Polonezie jest chyba taka figura, że w pewnym momencie się ta para rozchodzi. Potem się łączy, ale najpierw się rozchodzi.
0: No tak, ale najważniejsza jest ta pierwsza para.
1: No tak.
0: Z dyrektorem albo z prezesem. No i w pewnym momencie ta para z prezesem się rozchodzi i ci rozłamowcy idą w lewo, a idą na prawo.
1: No właśnie, pytanie.
0: No i kto zyska?
1: Kto zyska? No. A kto zyska? No właśnie, to jest na tyle wcześnie, że my nie wiemy. Mhm. Bo za rok... Jeżeli rozłam się dokona, to będziemy mieli pewnie cztery partie.
0: Cztery partie prawicowe.
1: No ale nie jest wykluczone, że na przykład za rok będzie namawianie do jakiejś wspólnej listy.
0: Zobaczymy, będziemy pytać. Komentarze polityczne w radiowej jedynce, ten najnowszy już o 8:15.
1: I tam będzie Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu Lewica.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jeden.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20.

0: Stulecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A4 w Dolnośląskiem zwalnia ruch na odcinku prowadzącym z Legnicy do Wrocławia. Pod Wrocławiem też niełatwo, tak wynika z informacji naszego słuchacza.
4: A4 149 to jest przed węzłem Wrocław Południe, kierunek na Katowice. Mamy zablokowany lewy pas po zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów na lewym. Małe utrudnienia, także na gaz gazu i uważamy.
3: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie i a propos autostrady A4, musimy też ostrzec jadących w województwie podkarpackim, że są problemy między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. Na 538 kilometrze bus wypadł z jezdni. Trzy osoby są poszkodowane i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Rzeszowa.
5: Ja troszkę dodam informacji na temat autostrady A4 na Podkarpaciu, ale na 624 kilometrze w stronę Korczowej, tam auto wylądowało na barierkach, możliwe, że będzie zablokowany lewy pas w stronę granicy właśnie. Dodatkowo strasznie pada deszcz. Uważajmy na siebie dzisiaj i pamiętajmy o światłach.
3: I to słychać, że deszcz pada, a na wieści od Państwa czekamy cały czas pod numerem telefonu 22 513 11 11. Na S1 prosimy uważać w okolicach Bielska Białej między węzłem Lipnik a węzłem Mikuszowice. Na 11 kilometrze osobówka wjechała w bariery, blokując jeden z pasów w kierunku Żywca. Krajowa 9, tutaj jedziemy naprzemiennie, między Opatowem a Rzeszowem na wysokości miejscowości Skrobno na 123 kilometrze miało miejsce zderzenie pojazdu ciężarowego z busem. Ruchem kieruje policja. No i mamy spowolnienie na wjeździe do Rzeszowa 9 od Głogowa Małopolskiego.
1: Jest 8. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
6: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Ważą się losy Prawa i Sprawiedliwości. W samo południe Jarosław Kaczyński zabierze głos.
1: Kolejne ofiary amerykańskiego ataku na Iran. Teheran grozi miażdżącą odpowiedzią.
6: Unia Europejska uderza w Google. Jest gigantyczna kara i ultimatum.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wisi w powietrzu. Za 4 godziny Jarosław Kaczyński ma zabrać głos.
6: No, północy minęło ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mieli wybrać między stowarzyszeniem a partią. Stronnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego zapowiadali, że lojalki nie podpiszą.
1: A przed siedzibą PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Aleksander Przoniek, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: A czy rozłam w partii jest już przesądzony?
7: Stronnicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie chcą być wypychani, jak to określają, z Prawa i Sprawiedliwości, ale nie chcą być też zmuszani do podpisywania lojalek i stawiani przed alternatywą stowarzyszenie albo partia. Podkreślają, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus wzbogaciłaby ofertę programową PiS, szczególnie w obszarze gospodarki. Oficjalnie żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ale były minister rolnictwa w rządach PiS Robert Telus uważa, że do rozłamu faktycznie już doszło.
8: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze z nami i z nim współpracował tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie no, wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
7: A przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości zarzucają mu, że ma wybujałe ambicje polityczne, a działalność jego stowarzyszenia ma wymiar stricte partyjny.
1: Aleksander Przoniek sprzed siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy za relację.
6: A tak na pytanie o rozłam w partii Jarosława Kaczyńskiego w radiowej jedynce odpowiedział europoseł PiSu Michał Dworczyk.
9: Na dzisiaj mamy próbę wypchnięcia z Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników i jego środowiska i mam nadzieję, że ten plan się nie powiedzie.
1: Już za niecały kwadrans w Sygnałach Dnia kolejna rozmowa. Gościem Grzegorza Osieckiego będzie wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat.
6: Michał Woś nie zgadza się z uzasadnieniem wniosku o zatrzymanie i doprowadzenie.

0: Za niego na przesłuchanie zapewnia, że był w ciągłym kontakcie z prokuraturą.
1: Według śledczych poseł PiS-u i były minister sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości czterokrotnie nie stawiał się na wezwania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że wniosek prokuratora generalnego w sprawie Michała Wosia przejdzie standardową procedurę.
2: Droga jest taka, przychodzi do nas wniosek, biuro prawne sprawdza, czy są pełne, bo czasami brakuje jakichś dokumentów. Wtedy prosimy o uzupełnienie, to jest w trybie bardzo pilnym, w ciągu tygodnia odsyłają do uzupełnienia i po uzyskaniu uzupełnienia kieruje to do komisji regulaminowej, w związku z tym tutaj będzie standardowa droga.
0: Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień w czasie, gdy Michał Woś jako wiceminister sprawiedliwości zajmował się sprawami służby więziennej.
3: To są aktualności jedynki.
1: Co najmniej 4 osoby zginęły w 13. z rzędu noc amerykańskich nalotów, informują irańskie media. Teheran zapowiada coraz bardziej miażdżącą odpowiedź.
0: Kilka godzin wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił rozszerzenie ataków na Iran. Po tej zapowiedzi głos zabrał sekretarz generalny ONZ-u.
4: Antonio Guterres na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa mówił m.in., że sytuacja wymyka się spod kontroli. Balansuje na krawędzi niewyobrażalnego. Region jest wciągany w coraz szerszy krąg konfrontacji. Jeden kryzys napędza kolejny, alarmował sekretarz generalny ONZ. W ciągu ostatniej doby rzeczywiście zaostrzyła się retoryka obu stron. Prezydent Donald Trump groził potężnym atakiem, większym niż kiedykolwiek dotąd, i podkreślał, że jest coraz bliższy podjęcia tej decyzji. Reagują na to Irańczycy. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi odpowiadał, że bezmyślna agresja sprawi jedynie, że Donald Trump zapłaci wyższą cenę za porozumienie kończące wojnę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: A konflikt na Bliskim Wschodzie podbija ceny paliw. Baryłka ropy kosztuje już powyżej $100.
1: Google ma 60 dni na zmianę zasad wyszukiwarki sklepu Play. Takie ultimatum stawia Komisja Europejska.
0: Za wykorzystywanie swojej pozycji, promowanie własnych usług i ograniczanie klientom dostępu do tańszych zakupów poza sklepem Play, Unia już wystawiła rachunek.
1: W sumie technologiczny gigant ma zapłacić 890 milionów euro kary, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renie.
0: Google nie pozwala twórcom aplikacji wskazywać konsumentom tańszych alternatyw poza Google Play. W Unii Europejskiej firmy mają prawo do uczciwej konkurencji, a konsumenci do wyboru tańszych ofert.
1: Jeśli Google nie wykona decyzji Brukseli, komisja będzie mogła nałożyć okresowe kary wynoszące nawet 5% średniego dziennego światowego obrotu firmy.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Raków Częstochowa wygrał u siebie z maltańską Valettą 3-1, a GKS Katowice przegrał na wyjeździe ze słowackim MŠK Žilina 1-2 w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Conference League, mówi słowacki napastnik GKS-u Adam Zrelak.
6: Co możemy więcej zrobić? No, przygotować się, zanalizować ten mecz i być lepsi w drugim meczu, żeby ten wynik przywrócił na naszą stronę.
5: Rewanże 30 lipca. Kajakarz górski Michał Pasiut został w Oklahoma City wicemistrzem świata w konkurencji K1. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał po samotnym finiszu 18. etap kolarskiego Tour de France z metą w narciarskim ośrodku Oresiers Merlet w Alpach. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, który jest coraz bliżej 5. triumfu w Wielkiej Pętli. W kraju trwa wyścig dookoła Mazowsza. Drugi etap z metą w Grodzisku Mazowieckim wygrał Francuz Paul Hennequin. Drugi był Michał Pomorski, który został liderem, a dziś w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się Tour de Pologne kobiet. Więcej na ten temat Andrzej Grabowski.
7: Teoretycznie na Lubelszczyźnie szykuje się 3-dniówka dla sprinterek. Kolarstwo kobiece jest jednak trochę inne niż to męskie.
8: Nadal nie jest aż tak bardzo przewidywalne jak kolarstwo męskie.
7: Mówi Małgorzata Jasińska, dyrektorka drużyny Canyon. Tour de Pologne Women jeszcze nie jest w kolarskiej lidze mistrzów, ale już blisko. A na starcie wybitne postacie na czele z Holenderką Loreną Wiebes czy Belgijką Lotte Kopecki. Skąd tak dobra obsada, opowiada nasza czołowa kolarka Marta Lach.
9: Wiedzą, że po prostu Polska jest pięknym krajem. Mamy bardzo dobre jedzenie. Smaczne. Lotte właśnie mówiła, że uwielbia polskie jedzenie. Jadłyśmy po prostu sałatkę i rosół z makaronem. Myślę, że ten rosół z makaronem może.
7: Zaczynamy dziś w Tomaszowie Lubelskim po 13:00. Meta w Zamościu koło 16:30. Na starcie kilkanaście Polek. Oprócz Lach oczy między innymi na Kaję Ryż. Relacje z Tour de Pologne Women w radiowej jedynce. Wszystko można śledzić też w TVP Sport. Transmisje na antenie, w internecie i aplikacji mobilnej.
5: A ponownie o sporcie o 10:30.
10: sponsorem prognozy pogody.

0: jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda. To będzie pochmurny dzień dodatkowo. W centrum i na wschodzie możliwe są opady deszczu i lokalne burze. Trochę więcej słońca i bez opadów tylko na zachodzie kraju. Temperatura bardzo wyrównana, od 18 do 21 stopni. Trochę chłodniej w obszarze górskich Karpat do 14. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Szeroki wybór? Pełny smak?
6: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: The Cure, taki opener kolejnej godziny sygnałów dnia. Jest 15 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, 24 dzień lipca, 205 dzień roku, do końca roku 160 dni. Słońce o 4:45 wzeszło, o 20:39 zajdzie. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 54 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 53 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin jeszcze 12 minut. Imieniny obchodzą Augustyn, Gleb, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga, Sarbeliusz, Segolena, Wojciecha i Zyglinda. Wszystkiego dobrego i tradycyjnego. Jakże się Państwu darzy? Zbliża się 16 po 8. Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnału Dnia Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu Lewica. Dzień dobry, pani marszałek.
3: Dzień dobry.
2: Jak pani obserwuje, czy nawet może szerzej, jak koalicja obserwuje to, co się dzieje w PiSie, to zajada popcorn, czy strzelają korki od szampana?
3: Ja zajadam popcorn. No na pewno to jest koniec pewnej ery. Ery jednowładztwa Jarosława Kaczyńskiego, ery dominacji PiSu na prawej scenie politycznej. Nie będę tęsknić za tą erą, szczerze powiem.
2: No, ale to ja pamiętam, że ponad 10 lat temu była taka książka wydana, Koniec PiSu. Czy to nie jest przedwczesna diagnoza, bo PiS miał kilka epizodów rozłamowych w swojej karierze, no i jednak rządził najdłużej spośród wszystkich ekip.
3: To prawda, natomiast różnica zasadnicza jest taka, że dzisiaj ten rozłam dzieje się na żywo, na oczach całej opinii publicznej i te ostre słowa, często obelgi, które padają po obu stronach sporu, padają w sferze publicznej. I po takiej awanturze, po tym, jak to wszyscy to mogą obserwować, jest bardzo ciężko zszyć z powrotem partię, odbudować jej zaufanie wyborców i w ogóle taką reputację. To jest partia, która przez 8 lat przyzwyczaiła się do rządzenia i która nagle wylądowała w opozycji i zaczyna trzeszczeć w szwach po prostu. Ludzie, którzy do tej pory siedzieli cicho, bo wiedzieli, że mogą liczyć na różne korzyści płynące z tego, że mają dostęp do władzy, dzisiaj czują, że może zabraknąć dla nich miejsca w kolejnym Sejmie, zwłaszcza jeśli dalej twarzą tej formacji będzie Przemysław Czarnek.
2: Ale to co pani zdaniem będzie dalej? Powstanie nowa partia? Jak to będzie wyglądać?

0: wyglądało?
1: Myślę, że Mateusz Morawiecki idzie w kierunku nowej partii. Przyznam, że jeszcze na początku tego tygodnia wydawało mi się, że to będzie to gnicie, które obserwujemy, będzie trwało dłużej. Że nikt nie będzie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ale dzisiaj widzę, że Jarosław Kaczyński postanowił jednak iść na ścianę, że nie może znieść tego, że ktoś stawia mu wyzwanie. No jest jednym z tych liderów, którzy nie lubią konkurencji i którzy nie tolerują wielogłosów partii. To wiedzieliśmy od dawna, a myślę, że premier Morawiecki dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że ten, kto ugnie się przed Jarosławem Kaczyńskim, ten trafia trochę w taki niebyt polityczny. To jest historia wielu delfinów, którzy skończyli na marginesie i partii, i wielkiej polityki.
0: Tylko czy pani zdaniem Morawieckiemu będzie się opłacało to nieugięcie? To znaczy, czy jego to ugrupowanie ma szansę?
1: Trudno dzisiaj powiedzieć. Ta scena polityczna jest bardzo dynamiczna, chyba z roku na rok coraz bardziej i jeśli do tego rozpadu dojdzie, no zobaczymy, co się wydarzy dziś o 12, co powie Jarosław Kaczyński, co się wydarzy w kolejnych krokach, ale najwyraźniej Jarosław Kaczyński jest gotów pozbyć się 1/5 swojego klubu, bo słyszymy, że 40 posłów nie podpisało lojalki, na którą deadline był do wczorajszej północy. No i jeżeli to się wydarzy, to ten wstrząs może być duży i to przetasowanie na scenie politycznej po prawej stronie może być duże. Zobaczymy. Zwłaszcza w sytuacji, w której jeśli Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie brnęło w kierunku ścigania się ze skrajną prawicą, udawania podróbki Grzegorza Brauna, to w sytuacji, w której alternatywą będzie dużo bardziej racjonalne i takie bardziej, powiedziałabym, tradycyjnie prawicowe ugrupowanie byłego premiera, może się okazać, że zacznie gwałtownie tracić.
0: Jak pytałem o ten popcorn i o korki od szampana, to chodziło mi też o przyszły rok i o listy wyborcze, no bo jeżeli zrealizowałby się ten scenariusz, o którym mówimy, to znaczy, że po prawej stronie są 4 ugrupowania. Ta scena jest tam dużo bardziej rozdrobniona. D'Hondt premiuje, to zwiększa szanse koalicji na to, żeby miała władzę, zdobyła reelekcję.
1: Na pewno zmienia warunki tej gry i na pewno tak, może zwiększać szanse, ale ja uważam, że i takie jest też, wydaje mi się, w ogóle podejście na pewno lewicy, ale mam poczucie, że też większej części naszych partnerów koalicyjnych, że nie powinno to być nigdy jakimś naszym głównym azymutem, tak? Naszym zadaniem jest zapewnienie Polakom dobrego życia w Polsce, rozwiązanie kryzysów, z którymi się borykają, takim jak najboleśniejszy teraz kryzys w ochronie zdrowia i niezależnie od tego, co się będzie działo na prawicy, ile tych ugrupowań będzie, co oczywiście jest korzystne dla centrum i lewej strony, to nie możemy zakładać, że to nam cokolwiek zagwarantuje i nigdy w życiu bym nie podchodziła do tego w ten sposób. No, ale mamy... tak, patrzę na to z dużą satysfakcją, jem popcorn i cieszę się, że ten sezon ogórkowy jednak okazał się być nie taki ogórkowy, jak się spodziewaliśmy.
0: Bo od kilku lat sezonów ogórkowych nie ma chyba. Ostatnio był sondaż opinii 24 dla Faktów i tam było ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. W tym sondażu wynikało, że PiS zdobyłby niespełna 18%, czyli szedłby poniżej 20%, a to ugrupowanie zdobyłoby 6%. Były też inne sondaże, gdzie było, miało 6, w innym jeszcze 2.
1: Tak, to na razie bardzo, bardzo się różni pomiędzy sondażami i bardzo różni się też rozkład sił po tej bardziej, po lewej stronie odpisu, powiedzmy, czyli centrum i lewica. Natomiast tak jak mówię, no to jest na razie rozmowa na dużym poziomie takich hipotez. To znaczy pytamy ludzi na razie o coś, czego nie ma. Zobaczymy, co będzie, kiedy rzeczywiście to ugrupowanie powstanie, kiedy Morawiecki stanie razem z tymi wszystkimi posłami, którzy są gotowi, jak rozumiem, razem z nim wyjść i kiedy ludzie zobaczą te twarze, usłyszą ich program i będą też patrzyli na relacje między tym nowym ugrupowaniem a PiS-em. I zobaczymy, bo to może również bardzo mocno wpłynąć na prawicę. A ludzie nie lubią, kiedy politycy się kłócą ze sobą, a ta kłótnia może trwać.
0: Chciałem jeszcze zapytać o takie rzeczy wewnętrzne. Pani jest wicemarszałkiem Senatu. No rozumiem, że jak jest 40 posłów, wyjdzie z PiS-u, no to jest potencjał do stworzenia klubu.
1: Tak.
0: To, na ile to zmieni taką sejmową architekturę?
1: Sejmową architekturę?
0: Tak.
1: No,
0: będzie marszałek dla rozwoju plus?
1: To jest dobre pytanie. Zgodnie, pytanie bardziej do marszałka Sejmu niż do mnie, ale no, zgodnie z regulaminem Sejmu.

0: mu. Powinien, tak, każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka. Tak jest.
1: No PiS nie ma.
0: Tak jest zwyczaj. PiS nie ma, ale dlatego, że PiS nie zgłasza swojego marszałka.
1: Bo nie chcieliście Elżbiety Witek przegłosować.
0: Tak, tak, tak. To podobna sytuacja jest zresztą w Senacie. Zresztą mogę powiedzieć, bo przecież jestem na każdym posiedzeniu Konwentu Seniorów w Senacie, że pani marszałka

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu.

0: budżetu krajowego.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
6: Dziękuję.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
11: zapinamy pasy,
10: wrzucamy jedynkę i jedziemy.
11: W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
10: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
11: Zapraszamy Marcin Kusy
10: i Marcin Wojciechowski.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Na letniej fali to będziemy ocieplać teraz pogodę w Polsce, bo wyraźnie od zachodu naszego kraju będzie się wlewać do Polski taka fala ciepła. Na razie jeszcze tak skromnie, nieśmiało, ale już jutro w Grudziądzu, w czasie naszej imprezy, tak 24-25 stopni, piękne słońce, żadnego deszczu i żadnego niebezpieczeństwa jakiejś burzy, więc zapraszam gorąco. Będzie w sam raz, nie za ciepło, nie za zimno. Wow, jak ja wam zazdroszczę. Natomiast potem tego ciepła będzie więcej, czyli poniedziałek, wtorek, środa, już cała Polska. Pod koniec tego tygodnia, czyli następna nasza impreza sobotnia, to już tak będzie około 30 stopni. Te ostrzeżenia, że 41 i więcej, jeżeli w ogóle, to później. Na razie to nam nie grozi w najbliższych dniach, ale zdecydowanie cieplej niż teraz. No a dzisiaj? Dzisiaj od 18 do 22, w obszarach podgórskich nawet jeszcze chłodniej, bo do 17. Taka będzie pogoda. Ciśnienie w Warszawie, o tym za chwilę, bo teraz zajrzymy sobie do Mielnika. To jest województwo podlaskie. Michał Baranowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Mielnika, województwo podlaskie. W Mielniku w tej chwili lekkie zachmurzenie, 17 stopni, bardzo przyjemna pogoda, szczególnie do ścigania, a zależy nam na tym, ponieważ rozpoczynamy dzisiaj w Mielniku Retro Ride Polonika, jedyny retro ride rowerowy w Polsce. 200 zawodników staje na starcie rajdu Polonika. Rowery międzywojenne, powojenne, zabytkowe, tylko i wyłącznie w Mielniku przez 3 dni można podziwiać takie wydarzenie. Co ciekawe, retro stroje, retro zawodnicy, przepiękne tereny województwa podlaskie i województwo mazowieckie, dwie przeprawy promowe przez rzekę Bóg. Wspaniałe kulinaria. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Mielnika.
12: To ja Państwa jeszcze zapraszam w ogóle na nasze koncerty i zapraszam do zerknięcia na mapę pogody na stronach Jedynki, też takowa będzie. Natomiast teraz w Warszawie mamy 15, najcieplej w Ustce 18, najchłodniej w Zakopanem 10, barometr 1000 hektopaskali. Zaczęło już minimalnie rosnąć. Powinno rosnąć coraz szybciej, oczywiście mowa o ciśnieniu.

0: Jak ja lubię takie wizyty w naszym studiu. Obiecywałem Państwu, że różne psy się w naszym studiu będą pojawiać i to jest pies wyjątkowy. Tak naprawdę jeden z całego grona wyjątkowych psów, bo to jest pies ratownik. Razem ze swoją opiekunką, trenerką, treserką, no można to na różne sposoby nazywać. Arleta Wiewióra. Dzień dobry Pani Arleto.
1: Dzień dobry.
0: Trenerka, która zajmuje się szkoleniem psów ratowniczych. Pies ma na imię Doktor, czyli wabi się Doktor, jednostka ratownictwa specjalistycznego OSP Legionowo. Czemu on nas myczy? Czy można go puścić? Czy może sobie tu biegać po naszym studiu?
1: Tak, już właśnie puściłam.
0: A, już odczepiony. Dobra, proszę. Ile lat ma Doktor? Jaka to rasa? Niech pani o nim opowiada.
1: Doktor to jest pies rasy Labrador Retriever. Ma 2,5 roku i jest to mój
0: czarny?
1: Trzeci... Czarny. Mhm. I jest to mój trzeci pies ratowniczy, z którym właśnie rozpoczynamy tą wielką przygodę.
0: Rozpoczynamy? Czy ona już trwa? Bo w jakim wieku zaczyna się uczyć psa, żeby był dobrym ratownikiem? I od czego zacząć?
1: Od maleńkości. Akurat Doktor, no tu mam tą przyjemność, że Doktor urodził się u mnie w domu, więc tak naprawdę od 4 tygodnia jego życia, czyli no taki mały, mały taki kluseczek, który dopiero co zaczął chodzić, dopiero co otworzył oczy.
0: Kluseczek?
1: Tak.
0: A teraz ile waży?
1: 26. Ale nadal jest szczupły. Nadal jest szczupły.
0: Kluseczek, tak? No.
1: Więc tak naprawdę u niego zaczęło się to już od 4 tygodnia życia, kiedy zaczęliśmy wprowadzać jakieś różne materiały do chodzenia. Potem się pojawiają zabawki, jakieś huśtawki, schodki. Oczywiście wszystko jest dopasowane do wielkości i możliwości takiego małego szczenięcia. Mhm. A treningi, pierwsze wejście na gruzowisko było, jak miał 6 tygodni.
0: A jak sprawdzić, czy się nadaje, czy się nie nadaje?

0: No to zależy.
1: Jest wiele czynników. Jeśli wybieramy świadomie, no to wiadomo, że najpierw popatrzmy sobie na rodowody rodziców, na to, co robią rodzice. I z takiego miotu, nawet po doskonałych rodzicach, mogą się urodzić szczenięta, które będą nam predysponowały do takiej pracy, albo wręcz przeciwnie.
0: Ale mizia się jak każdy inny pies, bym powiedział.
1: Tak.
0: Właśnie tu przyszedł do mnie, tak?
1: Uwaga, bo może wskoczyć na kolanko.
0: Nie skacze, nie skacze.
1: Więc wybierając takiego szczeniaka, przeprowadzamy testy predyspozycji w wieku około 7 tygodni, co nam może jakby ułatwić później pracę i rozpoczęcie tego szkolenia. Także już od 7 tygodnia możemy stwierdzić, czy coś z tego psa będzie.
0: Ale geny są ważne, jak rozumiem, czyli szansa jest, że będzie dobrze, tak. Aczkolwiek nie są decydujące, czyli może być inaczej. Czyli tak mniej więcej... Jak na 100 psów załóżmy tak procentowo, to ile się nadaje na ratowników? 1, 2, 3? Czy może nawet to jeszcze mniej?
1: Nie jestem w stanie określić. No właśnie, bo tutaj nie bierzemy pod uwagę genów. Czyli tak jakby, jeśli na 10 szczeniąt z miotu, który jest, czyli po rodzicach, które już miały jakieś predyspozycje, robiły coś i czyli taki pożądany przez nas miot, pożądany szczeniak, to powiedzmy, że na 10 tych szczeniąt może 4 się urodzą, które będą doskonałe.
0: Mm-hmm.
1: Tak?
0: No dobra. Jak wygląda takie szkolenie? Czy jak go się potem uczy, żeby on potrafił... Co on ma umieć?
1: Co on ma umieć? O. Szukać ludzi. I mieć z tego frajdę. Więc zaczynamy od tego, że wysyłamy psa do człowieka, kontaktujemy go z tym człowiekiem i tam ma być fajnie, czyli mają być zabawki, ma być jedzenie. Natomiast to szkolenie...
0: Czyli
1: tak.
0: On to traktuje jak zabawę?
1: Tak.
0: Ma się cieszyć.
1: Bez względu na to, czy odnajdzie potem w przyszłości osobę żywą, czy też już nie, to musi się z tego cieszyć. Jesteśmy w stanie zmusić psa do tego, żeby, nie wiem, usiadł, ale nie zmusimy nigdy psa do pracy węchowej. Więc od samego początku kształtujemy tego szczeniaka tak, żeby czuł radość.
0: Czyli wywąchałem, wow, jest nagroda, tak, jest zabawka, jest coś
1: dokładnie
0: fajnego.
1: Dokładnie tak.
0: A co lubi najbardziej? Są jakieś smaczki, przysmaczki takiego ulubione, doktora?
1: Jak to labrador? Jak to labrador kocha wszystko właśnie z surową marchewką, pomidorem?
0: Nie, marchewka to pani...
1: Oczywiście.
0: Serio?
1: Oczywiście, wszystko.
0: Czy ja mam kotkę, która je marchewkę, co nas też wszystkich w domu zaskakuje, bo mam sporo kotów różnych i kot z marchewką, to tak nie jest koniecznie dobre połączenie. No ale okej, w porządku, jak lubi, to nie... I pomidory. Wszystko to czerwone, tak? To nas trochę
1: wszystkie
0: zastanawia. No to doktor super.
1: Tak, ale faktycznie preferuje u niego nagrodę u pozoranta mokrą karmę i zabawka. I zabawki oczywiście też są inne do zabawy w domu, inne do zabawy ze mną, a inne z pozorantem. Z pozorantem ma takie puchate, włochate, miękkie.
0: Żeby tam...
1: Żeby
0: się
1: dokładnie dało. Tak.
0: To są treningi w lesie, to są treningi za dnia, to są treningi w nocy, to są treningi na jakichś gruzowiskach. Gdzie?
1: Tak, wszędzie.
0: Wszędzie.
1: Wszędzie. Łącznie z wodą. Czyli my oprócz tego, że szukamy w lesie, na łąkach czy na gruzowisku, to również nasze psy są przygotowywane do pracy, do przeszukania brzegu, zbiorników wodnych, jak również do pracy z łódki.
0: I jak często jedziecie na taką akcję? Czy to jest tak, że jak często dzwoni telefon, który mówi: Arleta, bierz doktora, pędzicie?
1: Aktualnie, no myślę, że 2-3 razy w miesiącu. Wcześniej było tego bardzo dużo. Dużo byliśmy często dysponowani. Teraz na szczęście troszkę rzadziej. Czyli to znaczy, że też policja sobie dobrze radzi bez takiego wsparcia.
0: Mhm. Rozumiem, że jak nie są w stanie sobie poradzić, to dzwonią wtedy do was i mówią, jedźcie.
1: Tak. Przygotowując...
0: Częściej w nocy czy częściej w ciągu dnia?
1: Dzień. Znaczy w nocy, przepraszam,
0: w nocy.
1: W dzień to mogą sobie normalnie, jakby strażacy, policjanci mogą szukać. Natomiast my jako zespoły z psami przygotowujemy się do pracy w nocy i w bardzo ciężkich warunkach. Czyli tak naprawdę tam, gdzie normalny człowiek, czyli normalny policjant tak ubrany nie jest w stanie wejść, bądź jest to dla niego niebezpieczne.
0: No, moment, panie Arleto, teraz bym sobie wyobraził, bo pewnie wiele osób też sobie próbuje to wyobrazić. Mamy noc i mamy na przykład ciemny las, wielki. Jeszcze taki jakiś podmokły teren gdzieś tam. Puszczamy tego psa tak, czy on na smyczy biegnie? Puszczamy go, musimy go puścić.
1: Luzem.
0: No to jak on poleci luzem, to on pani gdzieś tam ucieknie. On ma jakiś nadajnik, odbiornik, jakieś światełko mrugające. To skąd pani wie, gdzie on jest?
1: Wszystko jest też oparte na współpracy. Czyli ten pies nie szuka samodzielnie, on szuka ze mną. Ja mu pomagam, mówiąc, nie wiem, idź na prawo, idź na lewo. Pies sobie sam również układa.
0: Czyli biegnie i wraca?
1: Tak, tak, tak. Takim łukiem. Oczywiście dodatkowo ma na sobie szorki.
0: Co?
1: Szorki, czyli takie specjalne szelki. I tam mamy światło.

0: Pudełko, to mamy dzwonek. Specjalnie nie zabrałam tego ze sobą, żeby nie zachodzało.
1: Żeby nie dzwonił, tam mógł dzwonić.
0: Żeby po prostu nie dzwonił nam tutaj. Ale dzięki temu ja wiem mniej więcej, gdzie ten pies jest. Tak? Jeśli przestanę słyszeć ten dzwonek, to znaczy, że już odszedł na za daleko, więc staram się go przekierować.
1: A jak znajdzie, to jak sygnalizuje, że znalazł? Skąd pani wie, że znalazł?
0: A doktor jest akurat psem oszczekującym, czyli w momencie odnalezienia szczeka na tą osobę, którą znalazł. Natomiast mamy jeszcze inne rodzaje informacji. Jedną z nich, chyba tutaj jego matka była i opowiadała też o tym, jego pan.
1: A to wiele lat temu, była taka wizyta. Tak,
0: Zadra,
1: tak.
0: Która jest psem rolkowym.
1: Tak,
0: czyli
1: Zadra.
0: Ma taki rzemyczek na szyi i w momencie odnalezienia bierze sobie sama Brinksel do pyska i przynosi właściciela. Brinksel.
1: Co to
0: się nazywa
1: Brinksel?
0: Brinksel. No to właśnie taki rzemyk, najczęściej skórzany, i on w ten sposób jest, przychodząc do przewodnika, pokazuje mu, że znalazł człowieka i potem prowadzi wstecznie. No i jeszcze moja starsza suczka Horda, która też jest psem ratowniczym, informuje poprzez oszczekiwanie, ale mnie. Czyli w momencie odnalezienia wraca do mnie, na mnie szczeka i dopiero potem, tak. To jest bezpieczniejsze niż oszczekiwanie takiego zaginionego.
1: Super, dzięki za wizytę. Mam na koniec pytanie takie praktyczne, bo ja tu mam sporo paczek do rozpakowania różnych. Tylko nie wiem, czy da się doktora wykorzystać do tego, bo to są paczki od słuchaczy. Tu jest jedna, uwaga, tu jest, teraz będę podnosił, tu jest druga. Nie, tu jest cały plik. A ja muszę wybrać z tego trzy. Czy na przykład on jest w stanie węchem tam powąchać i wywąchać? Nie wiem, jakbym położył te paczki obok siebie i pierwsza, do której dojdzie, to ja od tej zacznę rozpakowywanie, że tak się
0: nie da. A możemy zrobić.
1: Doktor, spójrz na te paczki, no. I teraz popatrz, do której podejdziesz.
0: Dać mu chwilę, niech sobie wybierze, bo może tam rzeczywiście coś atrakcyjnego jest.
1: Dobra, to ja bardzo pięknie dziękuję, a niech on tutaj do pracy w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Arleta Wiewióra, jednostka ratownictwa specjalistycznego, OSP Legionowo. A pies wabi się doktor. Nasz kolega tutaj kręcił to wszystko, więc na facebookowym profilu, na tych tak zwanych wszelkich mediach społecznościowych państwo zobaczycie film, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak doktor wygląda i nie tylko tak na wiarę, że czarny i ładny i fajny i super i sierść się błyszczy i że to jeszcze możecie sobie włączyć i obejrzeć. Dziękuję.
0: Dziękuję.

Doktor wskazał paczkę do rozpakowania. Zaraz się zabiorę. 72-151. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest pytanie eliminacyjne do naszych skojarzeń. Skojarzeń lata z radiem. Teraz Limal, potem serwis, reklamy i skojarzenia. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece.

0: pracę. To przy okazji kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama. Jedynka. To jest radio.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć. Tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
10: Ogłoszenie społeczne.
1: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Między Kłodzkiem a Złotymstokiem kierowcy muszą jechać naprzemiennie. Częściowo zajęta jest droga 46, bo zepsuła się tam ciężarówka. To na 3 km. Rozpoczynają się prace przy rozbudowie Krajowej 60 między Topolą Królewską a Kutnem. I dziś zaczną obowiązywać się pierwsze ważne zmiany w organizacji ruchu. Uwaga też na Zakopiance. Spowolnienia i korki możemy napotkać m.in. przed Krakowem w Gaju, czyli na końcowym odcinku Zakopianki, ale także w okolicach Szaf. Na południu trasy między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. I tutaj no niestety zwalniamy w obydwu kierunkach. A w Śląskiem spore utrudnienia dla kierowców, bo tam rozpoczęły się prace na 86, niedaleko węzła Murckowska, czyli przy autostradzie A4. Drogowcy chcą wymienić nawierzchnię, a zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia. Drogowcy wyłączyli też z ruchu tunel na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. Nawierzchnia będzie sfrezowana i zastąpiona nową, a prace na odcinku S1 w tunelu między węzłami Laliki i Rajcza potrwają do 3 sierpnia. Niewiele spowolnień już o tej porze. Dosyć dobrze jedzie się warszawskim odcinkiem drogi S8. Spowolnienie owszem występuje na wysokości Wisłostrady, ale jest dużo mniejsze niż zazwyczaj o tej porze. W drugą stronę, gdyby jechali Państwo do Białegostoku, trzeba będzie zwolnić między zjazdem w Aleje Prymasa Tysiąclecia, a zjazdem w okolicach Wisłostrady. Tradycyjne spowolnienia mamy na dojeździe do Warszawy od północy przez

0: Łomianki i na warszawskich Młocinach i też na wyjeździe ze stolicy w kierunku północnym, między innymi w okolicach Dziekanowa Leśnego. 22 513 11 11. Tutaj wciąż czekamy na wieści z trasy od Państwa.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10.

0: pocztówka.polskieradio.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo pocztówki. Andrzej rysuje, trzeba wypełnić dymki, wysłać do kogoś znajomego albo do nas. Można też nagrać własne życzenia, które my puścimy na naszej radiowej antenie. Rozpakowałem pierwszą paczkę wskazaną przez doktora. Genialna rzecz, przepiękny obrazek. Monika już patrzy, to jest nasze takie słoneczko lata z radiem w takiej pięknej ramce z kwiatów zrobionej. Prawda, ładne?
1: No, bardzo imponujące. Za chwilę ja bym sobie powiesiła.
0: Powiesimy oczywiście, mamy specjalną ścianę w redakcji, ale teraz czas na aktualność. Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Nikt ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie podpisał lojalki od Jarosława Kaczyńskiego. Co dalej z największą partią opozycyjną? Głosy polityków zebrała nasza reporterka. Policja ma dziś swoje święto. Mieszkańcy Poznania deklarują zaufanie do tej służby.
2: Myślę, że to jest jedna z takich służb, które gdzieś tam obok strażaków na przykład cieszą się takim zaufaniem społecznym.
1: Ma wrócić lato, ciepłe, bez deszczu i burz. Ma zostać przez weekend. Za chwilę szczegóły. Jedność Prawa i Sprawiedliwości wisi na włosku. Do północy politycy tej partii mieli czas na złożenie deklaracji w sprawie członkostwa. Warunkiem była rezygnacja z działalności w stowarzyszeniach. Członkowie tego założonego przez Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus takiego dokumentu nie podpisali. W związku z tym, co dalej? Decyzję w tej sprawie ma ogłosić prezes Jarosław Kaczyński. Sylwia Białek, łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy rozpad partii jest przesądzony?
3: Wszystko na to wskazuje. Rozmowa ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego rozstrzygnięć nie przyniosła. Ku zaskoczeniu byłego premiera wziął w niej udział także Jacek Sasin. Mateusz Morawiecki położył na stole plany ratowania sytuacji, ale na zamrożenie swojego stowarzyszenia się nie zgodził. Dlatego też politycy jego stowarzyszenia partyjnej lojalki nie podpisali.
4: Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania, docieranie do nowych grup wyborców.
3: Południe planowane jest oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Trudno sobie wyobrazić sytuację, by dał on kolejny czas na refleksję członkom stowarzyszenia. Patryk Jaki, pytany o scenariusz, tak mówił na antenie Polskiego Radia.
5: Sądzę, że raczej Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię.
3: Z moich informacji wynika, że po ogłoszeniu decyzji przez Jarosława Kaczyńskiego konferencję dziś zorganizuje także Mateusz Morawiecki. No i do tych słów i do decyzji się odniesie.
1: Jak Państwo słyszeli, temat śledzi Sylwia Białek, z którą jeszcze będziemy się łączyć. Dziękujemy teraz za relację. Prezydent chce pokazać swoją sprawczość. Mówi o pomyśle referendum Karola Nawrockiego, publicysta Rzeczpospolitej. Karol Nawrocki złożył do Senatu kolejny wniosek o referendum z pytaniem o politykę klimatyczną. Tym razem jednak nie ma w nim tezy, że polityka ta doprowadza do wzrostu kosztów życia obywateli. Artur Bartkiewicz w Polskim Radiu 24 mówił, że prezydent w ten sposób pokazuje, że może działać.
6: Referendum jest potrzebne prezydentowi Nawrockiemu po to, żeby pokazywać swoją sprawczość, bo to jest taka idea prezydentury w wykonaniu Karola Nawrockiego jest taka, że prezydentura aktywna, ciążąca w stronę takiego bycia wręcz superpremierem.
1: Na przeprowadzenie referendum musi zgodzić się Senat. Większość w tej Izbie ma jednak koalicja rządowa. Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Chce za to zainwestować w promocję regionu. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. Przedsiębiorcy liczą na zmianę zdania i w niedzielę zorganizują protest na Krajowej Piątce.
7: Tauron w zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie ryzykują.

0: Rezygnują jednak z rozmów i liczą na zmianę stanowiska spółki, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
1: Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko uległo zmianie. Przedkładamy swoje argumenty.
0: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Jak duże są to straty, mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Wróbel.
2: Dużo rezerwacji zostało odmówionych. Taka inwestycja, dajmy na to, którą poczyniłem, to było kupienie całej przyczepy pontonów, czyli jakieś 120 tysięcy zostało poczynione na ten sezon.
0: W niedzielę od godziny 10 do 16 w Kaczorowie w gminie Bolków na drodze krajowej nr 5 odbędzie się protest Rzeka Bóbr umiera. Nie odwracajcie wzroku. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na skutki katastrofy ekologicznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: To tradycyjnie dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. Dziś, 24 lipca, policjanci obchodzą swoje święto. Reporter Polskiego Radia Maciej Szefer rozmawiał z mieszkańcami Poznania o zaufaniu do tej formacji.
5: Myślę, że rośnie, ale no to też zależy od człowieka.
6: Powiem tak, są ludzie i są ludziska, nie? Co tu więcej mówić?
7: W porównaniu do tego, co było kiedyś, to na pewno myślę, że stopniowo wzrasta.
4: W polskiej policji pełni służbę ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Dobre informacje płyną od synoptyków. Jeszcze będzie cieplej, zrobi się lato. W weekend możemy liczyć na więcej słońca i mniej deszczu. Już w poniedziałek jednak zrobi się chłodniej. Synoptycy prognozują, że ten weekend w wielu regionach kraju może upłynąć właśnie pod znakiem wysokich letnich temperatur. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, skąd takie wahania w pogodzie.
8: Pamiętajmy, że jesteśmy krajem, nad którym się ścierają od zawsze masy chłodniejszego powietrza z północy i cieplejszego powietrza z południa. I też pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. W ramach zmiany klimatu my w pewnym sensie przyzwyczailiśmy się do tego, że Polska to jest kraj no prawie Morza Śródziemnego. Tak nie jest.
4: Jutro na zachodzie Polski temperatury mogą sięgnąć 28 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Pogoda. To ja przebiję. Monika powiedziała przed chwilą Gniewaszewska, że na zachodzie Polski jutro nawet 28 stopni, 29 nawet, tak widzę w okolicach Zielona Góra, Jelenia Góra, tutaj te rejony, 27 Gorzów Wielkopolski, 25 Szczecin, 25 Grudziądz. To jest ważna informacja. Słońce, delikatne chmurki, żadnego deszczu. To ciepło od zachodu będzie się wlewać do Polski. Dzisiaj jeszcze chłodno i dziś jeszcze na południowym wschodzie może być mocno burzowo. Proszę po prostu uważać. Jeżeli chodzi o temperatury, gdzie najcieplej, najzimniej, w tej chwili najcieplej w Ustce, 18 stopni, najchłodniej w Zakopanem 10, w Warszawie 15, ciśnienie 1500 hektopaskala. Coraz szybciej zaczyna rosnąć.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
13: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
11: Rozpakowuję dalej. Nie tylko jest ten obrazek ze słoneczkiem, ale słoiczek z napisem w środku pies. Zaraz otworzę.

Otworzyłem słoiczek. W środku jest super pies zrobiony z jakiejś, chyba to jest modelina, ale taka modelina połączona z czymś jeszcze, pomalowany świetnie. Więc powiem tak, Klaudio, bo to od Klaudii z Mysłowic. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pies i ten obrazek z przepięknym słoneczkiem lata z radiem w takim wieńcu z wiosenno-letnich kolorowych kwiatów, takich łąkowych, ale takich ślicznych, takich intensywnie w kolorze. Ten obrazek będzie w naszej redakcji. Pies może zostanie nawet w naszym studiu, oczywiście rewanżujemy się naszą maskotką. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest pytanie eliminacyjne do naszych skojarzeń. Skojarzenia już niedługo, w tej godzinie wszyscy o tym doskonale wiecie. Roman Czajarek, zapraszam.

pocztówka.polskieradiopisanerazem.pl. To jest ta strona, gdzie możecie Państwo znaleźć rysunki Andrzej Rysuje. To, o czym mówiłem przed chwilą, wpisujemy Dymek, po swojemu wysyłamy, zdobywamy też nagrody.

0: Pani Sabinka pyta, ta dogrywka w wakacjach marzeń to wygląda jak? Pani Sabino, to jest tak, że ci, którzy mają najwięcej punktów, dostają SMS-y. W tym SMS-ie jest pytanie dokładnie takie samo dla każdego i muszą odpowiedzieć. My potem te odpowiedzi sprawdzamy i w ten sposób możemy wybrać tę osobę, która poradziła sobie najlepiej. Ale oczywiście wszystko w protokołach komisji zostaje. W tej czołówce, jeżeli chodzi o wakacje marzeń, pani Joanna ze Świdnicy, pan Jakub z Warszawy, pan Marcin z Purdy, pan Paweł z Brennej, pani Beata z Nowego Targu, zupełnie inna pani Beata z Krakowa, która się w ostatniej chwili dorejestrowała, a czekała do wczoraj, do czwartej rado, sprawdziłem. I pan Bartłomiej z Płocka, ale deptali im po piętach. Pan Grzegorz z Kępiastego, pan Mateusz z Mielca, pani Halina z Lublina, pani Karolina z Jaraczewa, pani Lucyna z Bystrej, pan Jarosław z Kruszewni, pan Marcin też z Bystrej. Brat pani Lucyny napisał w zgłoszeniu, chce być lepszy od mojej siostry. I pani Barbara z Radymna. No, ale tych punktów zabrakło troszkę. Niewielka ma różnica, ale troszkę zabrakło. Teraz będą inne punkty, bo teraz będą punkty w skojarzeniach. Za trzecie miejsce jest specjalna pomarańczowa, jak kolor jedynki, walizka.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie zegarek, który odlicza czas do kolejnych koncertów Lata z Radiem, a że ma GPS-a, doprowadzi państwa do celu, w tym przypadku jutro do Grudziądza.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl.
0: A za miejsce pierwsze jest specjalny czytnik do e-booków, czyli jak państwo jedziecie na taki koncert, na przykład do Grudziądza, żeby wam się po drodze nie nudziło. To sobie odpalacie i nawet jak jest takie wielkie słońce bardzo ostre, co to jutro ma być, no to wy wszystko widzicie, bo to jest specjalny czytnik z kolorowym, kontrastowym wyświetlaczem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: A to wszystko w Lecie z Radiem. Gdzie? W radiowej jedynce.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Też powinienem takim głosem mówić. Teraz skojarzenia. I pani Sawa z Bolechowic. Dzień dobry pani Sawo. Dzień dobry pani Sawo.
4: Dzień dobry.
0: Nie, to już będzie w innej atmosferze. Bolechowice, gdzie są Bolechowice?
4: Koło Krakowa.
0: A tu, to te. Tak. Dobra, w porządku, to już jesteśmy w domu. Czyli pani wychodzi na pole, pije z flaszki, stawia drzewko na święta.

0: Tak? Wszystko się zgadza. Tak, tak. Oczywiście z flaszki, sok, jak najbardziej, nic tam innego. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo...
1: A tutaj napisałam o moim przyjacielu rasy Chihuahua, który ma na imię Tygrys, jest bardzo waleczny, wow, zawsze mnie obroni, więc właśnie taki jest.
0: Czy pani też tak ma, że jak pani słyszy Tygrys, to widzi pani przed oczami taką czołówkę filmu? Są tak, jest taka wytwórnia filmowa, co tam w takim kole się pojawia, to jest lew tak naprawdę, ale wygląda jak Tygrys, taki tam wow, tam Paramount Pictures i tak dalej. Pani Sawo, piękne imię zresztą. Proszę powiedzieć, start, wylosujemy zestaw.
1: Start.
0: Reżyser filmowy, polski albo zagraniczny, ale trafiłem z tym lewem Tygrysem w tym kółku. Reżyser filmowy, polski bądź zagraniczny, sami mężczyźni, ja mówię nazwisko, a pani powinna dopasować do tego imię. Czyli ja mówię na przykład Bareja, a pani mówi...
1: Bareja.
0: Bareja, ten od Misia. Jak on miał na imię?
1: Nie pamiętam.
0: Staszek? Stanisław, tak, tak, dokładnie. A Hitchcock?
1: Alfred.
0: Alfred, dobrze, uff, już się wystraszyłem. No ale Barei i Hitchcocka nie będzie. Uwaga, jak pani czegoś nie wie, magiczne imię dalej niech pomaga. 3, 2, 1, start. Antczak.
1: Dalej.
0: Falk.
1: Dalej.
0: Almodovar.
1: Pedro.
0: Tarantino.
1: Quentin.
0: Zemeckis.
1: Dalej.
0: Barton.
1: Dalej.
0: Lynch.
1: Dawid.
0: Kieślowski.
1: Krzysztof.
0: Coppola.
1: Francisco.
0: Kubrick.
1: Stanley.
0: Hoffman.
1: Dustin.
0: Pawlikowski.
1: Dalej.
0: Smarzowski.
1: Wojciech.
0: Wojciech, dobrze. Z Hoffmanem to się uśmiechnąłem, bo pewnie zrobiłbym dokładnie ten sam błąd, bo pani o aktorze pomyślała. Tak jest, Dustin Hoffman, brawo. Ale my rozmawiamy o reżyserach i w tym przypadku chodzi o naszego Hoffmana. I on ma na imię Jerzy. Jerzy Hoffman, taki znany polski reżyser. Ale pani Sawo... Nie jest źle. Siedem, szczęśliwa siódemka, siedem dobrych skojarzeń. Antczak to jest Jerzy, Felix Falk, Tim Burton, no i Paweł Pawlikowski. To tak, żeby, to ten od Idy, oscarowy reżyser, a teraz od tej podróży po zniszczonych Niemczech powojennych. Ciekawy film, źle przetłumaczony tytuł, ale już jedźmy dalej. Siedem punktów. Pani Jola ze Studzianny. Dzień dobry, pani Jolanto.
2: Dzień dobry.
0: Studzianna. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo...
2: Bo kocha, tęskni i czeka, nigdy nie zawiedzie człowieka, jest wierny, szczery, cierpliwy, taki przyjaciel prawdziwy. Ta lista jest długa i ciągle się zmienia, gdy rankiem w radio włączysz skojarzenia.
0: Pani Jolu, brawo. Powinna być... Nie mamy dodatkowych nagród za udane i trafne rymowanki, czy też fraszki, ale dzisiaj fraszkowo się zaczęło w sygnałach, bo redaktora Wydrycha była taka, jeden ze słuchaczy fraszkę o swetrze wymyślił, to teraz mogę powiedzieć, mamy, jesteśmy lepsi, bardzo dziękuję, w Lecie z Radiem mamy fraszkę o skojarzeniach. Okej, okay, proszę powiedzieć start.
2: Start.
0: Ja bym się zmartwił, ale może dla pani to jest łatwe, bo zestaw jest taki ogrodowy. Gatunki warzyw i owoców, czyli ja mówię nazwę gatunku albo jakieś tam odmiany warzywa czy owocu, a pani powinna powiedzieć, czy chodzi o jabłko, czy o pomidor, czy o ziemniak, czy o truskawkę, czy o gruszkę. Na przykład ja mówię o konferencja, a pani mówi, że...
2: Jabłko.
0: Gruszka. Konferencja to gruszka. Denar.
2: Ja się trochę zmartwiłam.
0: Denar, denar. Okrągły złoty. Jak się przekroi go, to jest okrągły złoty jak denar. Co to może być? Ziemniaczek. Ziemniaczek.
2: Ziemniaczek.
0: Chociaż na zachodzie Polski powiedzieliby kartofel, ale u pani to będzie jednak ziemniak. Pani Olu, no nic, spróbujmy. Ważne by było więcej niż jeden. Jak już jest tam powyżej zera, to
2: ja
0: już...
2: Ja właśnie bardzo bym chciała taką piękną pomarańczową walizkę. No to, dlatego...
0: no to tak. Pani Sawa ma siedem i więcej nie muszę tłumaczyć. Uwaga. 3, 2, 1, start. Nigra.
2: Jabłko.
0: Kamaroza.
2: Ziemniak.
0: Szampion.
2: Jabłko.
0: Klapsa.
2: Gruszka.
0: Irga.
2: Ziemniak.
0: Anulka.
2: Jabłko.
0: Gargamel.

0: To jest już jutro.
1: No tak, trochę szybko czas leci, powiem szczerze, bo wiadomo, że są wakacje. Ja też powiem szczerze, że no aż tak dużo nie śpiewam aktualnie, więc mogę sobie na chwilę odetchnąć, ktoś miał maturę, szkołę. A w Grudziądzu co będzie? Będzie też bardzo mocna, bardzo, bardzo kobylasta, że tak powiem, scenka. Też z tej żelaznej dwójki artysty.
0: No.
1: Nie wiem, czy mogę zdradzić, a w sumie mogę zdradzić. Powiem, że to jest piosenka Queen, czyli Freddiego.
0: Oho. Która?
1: Się nazywa Don't Stop Me Now.
0: No, no to znany kawałek.
1: Bardzo fajny, rytmiczny.
0: Tak.
1: Bardzo duże też dla mnie wyzwanie, bo będę musiał też tam trochę się poruszać na tej scenie. Wiadomo, że trudna wokalnie, emisyjnie piosenka, ale też trzeba będzie tam też trochę ciałem zagospodarować, żeby to wszystko tam dobrze zabrzmiało.
0: Muszę sobie zapamiętać, zagospodarować ciałem. Fajne, fajne stwierdzenie. Stasiek Kukulski, do zobaczenia jutro w Grudziądzu. Natalia powiedziała, że też wpadnie.
1: No, bardzo się z tego spotkania.
0: Dzięki, pa, pa.
1: Cieszę,
0: cześć.
1: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.

0: pieluszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
15: zapinamy pasy,
14: wrzucamy jedynkę
15: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
14: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
15: Zapraszamy Marcin Kusy
14: i Marcin Wojciechowski.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
16: Kolejna paczka rozpakowana, ale co w środku powiem za chwilę, jak Marcin wpadnie do naszego studia, to sobie razem obejrzymy, bo już widzę, że obrazek i szykuje się, że naprawdę jeden z tych najładniejszych w naszej historii. Sporo ich przychodzi od Państwa w tym roku. Bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz o pogodzie. Zobaczmy, gdzie najchłodniej, w Zakopanem, gdzie najcieplej. Jak mi się włączy komputer, to powiem w Pile. 21 stopni. O, udało mi się zobaczyć. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami zwłaszcza na południu i na wschodzie kraju duże, przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i na południu po prostu burze. Temperatura maksymalna dzisiaj tak od 22 do 24 stopni, ale już uwaga, na zachodzie miejscami lokalnie może się pojawić 28-29, bo od zachodu wlewa się ciepło do Polski. Jutro w Grudziądzu piękna pogoda, 24-25 stopni, żadnego deszczu, polecam bardzo gorąco. Teraz Trzebiatów, miasto Słonia, województwo zachodniopomorskie, Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, pani dyrektor, jak tam Trzebiatowie?
17: W Trzebiatowie, podobnie jak dzisiaj, pogoda zawsze jest piękna, zwłaszcza pogoda na zabytki. Zachowana w większości średniowieczna zabudowa staromiejska od wieków przyciąga do Trzebiatowa wędrowców swoją wyjątkową urodą. I właśnie dzisiaj podczas Trzebiatowskiego Święta Kaszy rajcy miejscy dzielić będą sprawiedliwie, nawiązując do starej legendy, misą kaszy. Legenda głosi, iż na basztę prochową młoda niewiasta przyniosła rycerzowi Tymo misę gorącej kaszy. Podczas czułego przywitania misa wypadła przez okno, wprost na głowy czających się pod murami gryficzan. Zaskoczeni najeźdźcy wszczeli rwetest i krzyki obudziły mieszczan, którzy przepędzili droga. Tak oto misa kaszy uratowała miasto przed napaścią, a baszta po tym wydarzeniu przyjęła przydomek Kaszany. Pod nią właśnie i historyczną scenizacją, tańcami, paradą ze słoniem zaczną się główne uroczystości. Można też

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A róż

0: zajrzeć na ulicę Kapeluszników i do Muzeum Pałacowego, które w tym dniu proponuje liczne gry i konkursy. Przybywający mogą zaangażować się w grę historyczną w ogrodach pałacowych, czy też zapisać się na spływ kajakowy o Misekarz. Natomiast w Brzeżynie tradycyjnie odbywają się w dniu naszego święta ekoregaty. Całość wydarzenia zamknie etiuda teatralna, bardzo popularna w naszym regionie, Biała Dama. Zapraszamy więc wszystkich na to niezwykłe święto.
1: Święto Kaszy, miasto Słonia, bo tam słoń narysowany. Nasz Sobieski o nim do Marysinki pisał, że widział tego słonia i niesamowite sztuki wykonuje. I oni wtedy go tam namalowali. A to było dawno, dawno temu. Trzebiatów. Polecam Państwu serdecznie. Wiadomo, Pomorze Zachodnie. Warszawa. Barometr 1001 hektopaskali. Ciśnienie cały czas rośnie.

0: Pani wydawczyni nas tutaj goni, że tylko 3 minuty, ale spróbuję szybko. Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry.
0: Jak? Dajemy pieska?
1: Super, pięknie, oczywiście.
0: Pięknie. Obraz kolejny. Olej na płótnie, pies lata z radiem.
1: Lata z radiem, bardzo
0: ładny.
1: Od
0: pani Katarzyny z Nacpolska. Nie wiem, gdzie jest Nacpolska, ale zaraz sprawdzę.
1: Sprawdzimy. Pozdrawiam wydawczynię Magdę, która nie lubi piosenki, którą zaraz zagramy. I co?
0: Spojrzałem, co będzie, tak? Bo tu mi się wyświetla na komputerze.
1: Proszę państwa, to będzie wyprawa.

0: Sprawa do lat 90., dokładnie 30 lat wstecz, rok 96, czyli
1: to
0: wiadomo.
1: To był skandal wtedy.
0: Disco Polo walczyło... Tak? A to ja nie wiem.
1: Niektórzy
0: Disco
1: Polo walczyło... obrazili, a,
0: wiem,
1: szargali.
0: O wiem, o co chodzi. Disco, no. Disco Polo wtedy walczyło o tron, hip-hop wiadomo też się gdzieś pojawił i nagle oni... Traperzy z Nadwisły, pamiętają państwo? Czyli grupa, która udawała raperów, żeby...
1: Ti raperzy z Nadwisły,
0: różnie mówili. Mm-hmm. Czyli Grzegorz Wasowski, Sławomir Szczęśniak, był taki program telewizyjny, komiczny, odcinek cykliczny, pamiętają państwo? Czyli
1: Koc,
0: tak. To był pastisz modnych gatunków wtedy muzycznych. Panowie nabrali na tapet to, co jest aktualnie na listach i bawili się, tworzyli pewne miniatury obyczajowe. Jedni pamiętają ich za Poczet Królów Polskich. Pamiętasz Poczet Królów Polskich?
1: Oczywiście.
0: Całe pokolenie znało historię lepiej niż po zajęciach w szkole dzięki nim, prawdopodobnie, albo wiele osób. No, a później pojawił się
1: Dyszcz.
0: Dyszcz. Dyskoteka Szarego Człowieka.
1: A tego nie pamiętałam.
0: To był tytuł płyty.
1: Nie, ja miałem ich ulubiony sketch Komisja Poborowa.
0: Ta Komisja Poborowa była genialna oczywiście.
1: Jest na YouTubie, można znaleźć.
0: No, wow. Jest te płyty, no, muszę powiedzieć, że nie jest to, jak by to młodzież powiedziała, bardzo cringe'owe dzisiaj, czyli to się ogląda jakoś, powiedziałbym, i słucha się też. Najwięcej smaku jest w Polskim Chłopaku i inne piosenki tego typu o relacjach damsko-męskich, ale my dzisiaj będziemy o Kazimierzu z Ciechocinka. Jeżeli jest w Polsce jakieś miejsce stworzone do takich historii, to przyznają państwo i Tyromku, że jest to Ciechocinek właśnie, czyli Deptak, sanatorium, park zdrojowy, ludzie, którzy przejechali trochę, żeby podleczyć zdrowie, a niektórzy samotność, jak wiadomo. I taki właśnie Kas rusza na łowy, przedstawia się jako lokalny amant, przekonany o własnym uroku, powodzeniu, wiadomo, śpiewa z taką pewnością, jakby był Jamesem Bondem albo Kasanową. No i
1: był taki u mnie nad morzem.
0: Myślę, że wielu takich było. Tak.
1: Na koniec prowadził chyba pralnię czy lodziarnię, już nie pamiętam, ale wcześniej.
0: To jest Polska lat 90. w pigułce. Ciechocinek nie jest przypadkowy, bo to właśnie w tamtych czasach te sanatoria, tak. Może i nawet dzisiaj też tak
1: są.
0: Jest, nadal są. Tylko czy one nadal pełnią funkcję towarzyską, nie wiem. Natomiast piosenka, która została wtedy nagrana 30 lat temu, brzmi śmiesznie. Ja się zawsze uśmiecham, jak to słyszę. Taki ze mnie Maxi Kas. Mistalowa to było nawiązanie do Szagiego. Tam wszystko miało ręce i nogi. To nie był głupi, prostacki utwór parodiujący Disco Polo, tylko to był naprawdę konkretny sketch.
1: Posłuchajmy. Ty jutro wpadasz do Gruziądza?
0: Oczywiście.
1: Z Bimajami, rozumiem?
0: Oczywiście, będą grać na
1: pozdrowi
0: gitarze.
1: Pozdrowi ode mnie, powiedz, że byli genialni, jak ich ostatnio oglądałem.
0: Pozdrowie. Mhm. Gramy, taki ze mnie Maxi Kas. Ja tego nie
1: chcę. Raperzy czy...
0: Traperzy,
1: jak to woli.
0: Jak to chce. 20 lat tego w radiu nie słyszałem. Pamiętają państwo?
1: Dawaj.
2: Choć głośno o mnie w Warszawie, pozwólcie, że się przedstawię. Kazik mi na imię dali, w skrócie Kas. W Ciechocinku mam mieszkanie, tu

0: Tak raczej łatwo, grubasa, łysy, stary, sztuczna szczęka, szkła jak dwa od piwa dynka.
1: Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem je uraczam. Żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz.

0: zawsze sam.
1: Jedna zagraniczna wdowa powiedziała:
2: Mistelowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
0: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej pobity coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz. Taki ze mnie maxi cut.

0: Jejku, jak ja tego dawno nie słuchałem. Rzeczywiście, troszkę ta muzyka brzmi już teraz tak, no nie jak XXI wiek, ale pamiętam tę sensację wtedy, kiedy oni to nagrali. I ten skandal wcześniej, kiedy jeszcze robili ten Poczet Królów Polski, że zszargali świętość, że jak można było na Ciechocinek, to wiadomo. To teraz będzie wycieczka dużo dalej niż do Ciechocinka, ale najpierw zaczynamy od końca, bo nagroda tygodnia, czyli te nasze zegarki w wersji dla niej i dla niego, odmierzające sam szczęśliwy czas. Pani Beata z Mafiny Górnej otrzymuje te zegarki. To są okolice Nowego Targu, świetnie. I w pewnym sensie zostajemy dalej na południu Polski. Bo teraz tak, siedziała cała komisja i przeglądała te państwa SMS-y i patrzyła na te punkty. 6 osób, ex aequo na pierwszym miejscu. Więc trzeba było jedną osobę wybrać. Dostaliście pytanie. Wszyscy takie samo. Dlaczego warto po prostu słuchać Lata z Radiem? Najlepsza odpowiedź, powiedziałbym pełnym zdaniem. Patrzymy kto, zerkamy potem na numer telefonu. Pan Paweł z Brennej. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. No nie wierzę.
0: Bardzo się cieszę. No ja się cieszę, powiem tak.
1: Aż się trzęsę cały.
0: Konkurent, niech mi pan powie co innego, bo ja te pytania muszę układać. I 6 osób, pan jest w tej szóstce, nie popełniło przez te tyle tygodni, przez te tyle dni ani jednego błędu. Macie absolutny, totalny koniec punktów. Skąd pan bierze te odpowiedzi? Jak wy to robicie? Jak wy to odgadujecie?
1: No generalnie jakąś tam wiedzę historyczną i geograficzną zawsze miałem, mimo że jestem muzykiem, ale przyznaję, może 2-3 razy troszkę internet podpowiedział. Ale
0: co było najtrudniejsze?
1: Już nie pamiętam, bo tych pytań było dużo. Było jedno. Paradoksalnie musiałem pomyśleć przy tych wyspach greckich. Mało brakowało, abym te cyklady pomylił z innym archipelagiem.
0: Tak. I tam się wiele osób pomyliło. To było pytanie, gdzie piosenka Manamu. I chodziło o to, gdzie cykady, na jakim archipelagu się pojawiały. W ogóle te pytania czasami są podchwytliwe, ale widzę, że państwo sobie radzicie. Paręnaście osób pędziło dosłownie za wami, depcząc wam po piętach. Różnica jednogóra dwupunktowa, więc no cóż, zaczniemy za chwilę nowe rozdanie. Gdzie pan pojedzie? Ma pan już pomysł, czy bo to sobie można wybrać w ramach tych pieniędzy? Czy pan tak naprawdę dopiero teraz zacznie wertować katalogi?
1: Dopiero zacznę. Ja po prostu nie wierzyłem, że mi się uda, ale powiem tak, no mamy za rok dziesięciolecie ślubu z moją żoną i okazja będzie.
0: Super. Panie Pawle, gratulacje dla pana, dla małżonki.
1: Dziękuję,
0: gratulacje dla wszystkich.
1: Serdecznie.
0: Zrewanżujemy się tym pozostałym osobom, chociaż naszymi maskotkami, jak ktoś nie ma, bo część tych osób ma. No i oczywiście zaczynamy od poniedziałku grę o nową wycieczkę. Ukłony dla sponsora wycieczek jest więcej.
2: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: Bo to jest program pierwszy i to jest Lato z Radiem.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: I powiem krótko, zapraszamy państwa jutro do Grudziądza. Tam kolejne spotkanie z wami, nasze, na żywo. Od 9:00 audycja Lato z Radiem, którą poprowadzą Ania Zakrzewska i Patryk Bedliński. Potem Dagmara Kowalska pojawi się na tej naszej scenie latoradiowej. Mówimy mniejsza scena i potem jest ta duża scena. Więc na tej trochę mniejszej scenie Dagmara z tym słynnym kołem fortuny, gdzie każdy wygrywa, ale masą innych rzeczy. Całe miasteczko na was czeka. Nasz kurs tańca, nasz wspaniały zespół, nasza polka przerabiana na różne sposoby. I potem o 20:00 ten wielki koncert, gdzie Ula Kaczyńska się pojawi na dużej scenie i będą te wielkie gwiazdy, wielkie artyści. Od samego rana do wieczora z piękną pogodą, Grudziądz i Lato z Radiem. Czekamy na państwa. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest...

0: BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
0: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: To nie są zwykłe wakacje.
11: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
10: Więcej na caritas.pl/dzieci.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Korek o długości nawet 3 km napotkamy na A4 w okolicach węzła Kostomłoty, czyli na trasie Legnica-Wrocław. I potem w okolicach Pietrzykowic, czyli już bliżej Wrocławia, na tej samej trasie korek o długości około 2 km. Autostrada A4 korkuje się też w okolicach Balic, czyli blisko Krakowa. Tutaj zwalniamy na jezdni biegnącej z Katowic do stolicy Małopolski. Zwalniamy zatem przed zjazdem z płatnego odcinka na fragment bezpłatny. A na krakowskiej obwodnicy też widać spory ruch i tu kierunek nie ma większego znaczenia. Miasto Zator, zgodnie ze swoją nazwą, też niestety zatłoczone, a tamtędy przebiega droga 44 między Oświęcimiem a Krakowem. Na S1, a właściwie na zjeździe z ekspresowej jedynki na wysokości Żywca, także kierowcy bardzo wyraźnie zwalniają przy zjeździe na drogę wojewódzką 946. Zatory na Zakopiance, zwalniamy między Nowym Targiem a Białym Dunajcem i tutaj w obie strony niestety są problemy z płynnym przejechaniem. W okolicach Krakowa, w Libertowie również korki w obie strony. Korkuje się także droga 49 przed Nowym Targiem od strony Białki Tatrzańskiej. Kierowcy nie w pełni płynnie mogą też jechać drogą wojewódzką 216 Władysławowo-Puck. Zwalniamy także zjeżdżając z S7 w kierunku Gdańska na trasę Sucharskiego. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu Radia Kierowców 22 513 11 11.
13: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Jestem w PiS i chcę być w PiS. Lojalki nie podpiszę, mówi Mateusz Morawiecki. Nikt ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie poddał się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. W południe do decyzji około 40 posłów skupionych wokół byłego premiera ma odnieść się prezes PiSu. Jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Negocjacje ocenił jako konstruktywne.
1: Nawet pan prezes uznał, że rzeczywiście te negocjacje prowadzone przez pana posła Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego-Welsenk z Piotrem Milowańskim, że one rzeczywiście bardzo dużo dobrego przyniosły. No to jeszcze tą kropeczkę nad i trzeba postawić i skorzystać z tych propozycji.
0: Media donoszą, że w partii nastąpi rozłam. Jarosław Kaczyński poinformuje o usunięciu posłów Stowarzyszenia Rozwój Plus z PiSu. A więcej w magazynie w samo południe. Prezydent podjął drugą próbę.

0: zaproponował kolejne referendalne pytanie dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wniosek o zorganizowanie plebiscytu jest już w Senacie. Tym razem w pytaniu referendalnym nie ma sugestii, że polityka klimatyczna doprowadza do wzrostu kosztów życia obywateli. O nowym, zmodyfikowanym wniosku Karol Nawrocki informował na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
1: Tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Ja szukam kompromisów, szukam rozwiązań. Przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Nic nie sugeruję.
0: Pytanie referendalne miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Politycy koalicji rządowej oceniają, że referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii faktycznie byłoby głosowaniem za bądź przeciwko przynależności Polski do wspólnoty. Wszystkie dotyczą wzmacnienia obronności przez opracowanie i dostarczenie dla polskiego wojska nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu. W ramach rządowego programu Perun Ministerstwo Obrony podpisało 14 umów na ponad 720 milionów złotych. Wszystkie projekty są w 100% polskie, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
2: Projekt, który dotyczy laserowego systemu zwalczania dronów, jest absolutnie kluczowy. Kilka firm zagranicznych, wielkich koncernów proponowało nam to rozwiązanie za setki milionów złotych. I możemy kolejny raz po prostu kupić coś z półki, ale jestem tego absolutnym przeciwnikiem. Uważam, że jeżeli możemy coś wymyślić, jeżeli taka technologia jest w Polsce, to należy ją rozwijać i kupować tutaj.
0: Na mocy podpisanych wczoraj przez premiera Donalda Tuska oraz szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza umów, finansowanie otrzyma kolejnych 14 projektów badawczych dla wojska, prowadzonych przede wszystkim przez polskie wojskowe instytucje naukowe.
3: To są aktualności jedynki.
0: Służby przejęły 15 ton tytoniu oraz prawie 90 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, mówi Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
4: Funkcjonariusze w wyniku przeszukiwań w budynkach znajdujących się na posesji oraz w naczepie ciągnika siodłowego znaleźli 88 tysięcy sztuk papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, a także ponad 15 ton pociętego tytoniu. Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Polski. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
0: Gdyby zabezpieczone wyroby tytoniowe trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 26 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju pogodniej bez opadów, poza tym możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w Zakopanem 12 stopni, w Warszawie 18, w Poznaniu 21, ciśnienie rośnie na barometrach w stolicy 1000 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra, a w kilku miejscach dobra. Niemal połowa prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 minut po godzinie 12.
3: W samo południe.
5: Jaki to moment dla Prawa i Sprawiedliwości? Przełom czy rozłam? Z partii może zostać usuniętych nawet kilkudziesięciu posłów.
6: Dość duża liczba szabel, jeżeli chodzi o arytmetykę na sali plenarnej Sejmu.
5: Policjanci mają dziś swoje święto, a zaufanie do nich rośnie.
7: Więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję.
8: W porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło.
5: A do tego policjanci coraz częściej potrafią nam pomóc, gdy zostaniemy oszukani także w internecie. Choćby gdy oszuści próbują nas uwieść, by nas okraść.
9: Jak nie mamy spełnionej potrzeby bycia kochanym, potrzeby bliskości, no to faktycznie wtedy może być problem.
5: Jak się więc nie dać romantycznym oszustom? O tym też dziś w magazynie W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. O północy minął czas na podpisanie deklaracji przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. To takiej deklaracji warunkowej, która wyklucza członkostwo w stowarzyszeniach. Skupieni wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus dokumentu jednak nie podpisali. Co dalej? Decyzję w tej sprawie ma ogłosić lada moment.

0: prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z nami jest Sylwia Białek. Witaj, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz proszę, czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest przesądzony, czy ta klamka już zapadła?
1: Trudno sobie wyobrazić, by po słowach, które padły, by po wczorajszym spotkaniu prezesa PiSu z Mateuszem Morawieckim, w którym niespodziewanie dla byłego premiera wziął udział także Jacek Sasin, obie strony doszły jeszcze do porozumienia, zwłaszcza, że stanowisko Nowogrodzkiej było jasne. Brak podpisu pod deklaracją oznacza wykluczenie z partii. Mateusz Morawiecki położył wczoraj na stole plan ratowania sytuacji i Jarosław Kaczyński przedstawił swój pomysł. Były premier zaproponował pewne ograniczenia w działaniu swojego stowarzyszenia, ale na jego zamrożenie się nie zgodził. To zamrożenie miało mieć miejsce do czasu wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Były premier i członkowie jego stowarzyszenia partyjnej lojalki, jak mówią, nie podpisali.
2: Nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę, prawda? Użycie jednego słowa nie oznacza przecież, że stowarzyszenie mogłoby dalej funkcjonować. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania, docieranie do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair.
1: Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk, mówił dziś rano na naszej antenie, że propozycja zamrożenia działalności stowarzyszenia miała doprowadzić tak naprawdę do jego zamknięcia, a na to zgody nie ma.
3: Co się zmieniło od kwietnia 26 roku, czyli kilka miesięcy temu pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim wyszli, mówiąc o uzgodnieniach, według których stowarzyszenie może normalnie funkcjonować. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o dwóch płucach Prawa i Sprawiedliwości, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do szerszego elektoratu, dzięki czemu nasza oferta programowa będzie na tyle szeroka, aby przyciągać jak najwięcej wyborców.
0: Sylwio, ale czy politycy tacy jak właśnie Michał Dworczyk, czy wcześniej cytowany Mateusz Morawiecki już się muszą liczyć z tym, że tak naprawdę w Prawie i Sprawiedliwości ich nie ma?
1: Tak, już muszą tak naprawdę myśleć o przyszłości poza Prawem i Sprawiedliwością. W południe właśnie za chwilę, to już z małym opóźnieniem, głos zabierze Jarosław Kaczyński, który prawdopodobnie ogłosi już dziś, że posłowie, którzy nie podpisali, politycy, którzy nie podpisali tej deklaracji, tak naprawdę nie mają już czego szukać w jego partii. Do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie, tak mówił w Sejmie w rozmowie ze mną Zbigniew Kuźmiuk.
4: Koledzy potwierdzają, że byt, który stworzyli jakiś czas temu i zapewniali Prawo i Sprawiedliwość, że on ma charakter tylko merytoryczny, no okazuje się być także bytem politycznym. Prezydium Komitetu Politycznego, czy szerzej Komitet Polityczny, to już dawno dostrzegł, stąd sprzed tygodnia ta uchwała. Nie podpisując tych dokumentów będących załącznikiem do uchwały prezydium, no koledzy jakby potwierdzili, że chcą funkcjonować w tym bycie politycznym. Zresztą dzisiaj już specjalnie tego nie kryją, że to będzie partia polityczna.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości to tak naprawdę koniec ery dominacji tej partii na prawicowej scenie politycznej. Tak mówiła rano na naszej antenie Magdalena Biejat z Lewicy.
5: Ten rozłam dzieje się na żywo na oczach całej opinii publicznej i te ostre słowa, często obelgi, które padają po obu stronach sporu, padają w sferze publicznej i po takiej awanturze, po tym jak wszyscy to mogą obserwować, jest bardzo ciężko zszyć z powrotem partię, odbudować jej zaufanie wyborców i w ogóle taką reputację. To jest partia, która przez 8 lat przyzwyczaiła się do rządzenia i która nagle wylądowała w opozycji i zaczyna trzeszczeć w szwach.
1: I w tym momencie właśnie głos zabiera prezes partii Jarosław Kaczyński, a jeszcze dziś konferencję ma zorganizować także były premier Mateusz Morawiecki, no i odnieść się do decyzji, które za chwilą zostaną ogłoszone. Z moich informacji wynika, że nazwa dla nowej partii już jest, powstanie też oddzielny klub parlamentarny.
0: Sylwia Białek, jeszcze się z Sylwią będziemy łączyć, bo właśnie w tej chwili, tak jak Sylwia mówiła, prezes Jarosław Kaczyński zaczął przemawiać. Co powie, na bieżąco będziemy też o tym Państwa informować.
6: Rozmowa dnia.
0: A z nami jest senator trzeciej drogi Michał Kazimierz Ujazdowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam pana.
0: Panie senatorze, czego pan się spodziewa w tej sytuacji? No, dziennikarze ustalają, że właściwie rozłam już jest.
7: Tak, to sądzę, że to najbardziej prawdopodobny wariant, bo alternatywą jest uznanie autonomii grupy skupionej wokół premiera Morawieckiego. Wydaje się, że prezes Kaczyński dąży do rozwiązania siłowego, a nie do kompromisu, a zatem dojdzie do rozłamu. To jest najbardziej prawdopodobne, no ale to mówię o tym, co jest prawdopodobne, a nie ogłoszone jeszcze oficjalnie.
0: Tak, bo prezes Kaczyński jeszcze decyzji nie przekazał, zaczął dopiero przemawiać. No,

0: którzy wskazują na to, że musiał to przeciąć, bo im dłużej do wyborów, tym tak naprawdę byłoby gorzej. A wybory przecież w przyszłym roku.
1: No ale źródłem tego wielkiego problemu, jaki ma Prawo i Sprawiedliwość, jest podejście Jarosława Kaczyńskiego do partii, tak jako jego własności, i odmowa uznania podmiotowości rozmaitych środowisk, które współtworzą partię. Tak? No, to jest to źródło podstawowe. Nie jest to konflikt, zwykły konflikt, tylko on jest spowodowany wizją partii jako własnością lidera, tak? Kwestia druga, no to jest radykalizacja PiSu. Rozumiem, że
0: to zaraz o to zapytam, panie senatorze, bo przerwam tylko dlatego, żeby powiedzieć, że Jarosław Kaczyński przekazał, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. Nie chcieliśmy, żeby tak się to skończyło, ale cóż, tak się to ułożyło, powiedział prezes PiS. No czyli już mamy chyba potwierdzenie, że ten rozłam jest. Mowa o około 30 posłach, nie około 40, więc być może się pojawiły jakieś w nocy, w ostatniej chwili jednak podpisane te dokumenty. No ale chyba ten rozpad, rzeczywiście już teraz możemy to powiedzieć, staje się faktem. Panie senatorze, to po prawej stronie sceny politycznej w Polsce zrobi się ciasno? Jeszcze ciaśniej? Mamy dwie konfederacje przecież jeszcze.
1: Mamy cztery podmioty. Nade wszystko PiS traci pozycję hegemona, tak? Nie tylko dlatego, że słabnie w sondażach, nie tylko dlatego, że rośnie Konfederacja, ale także dlatego, że ulega podziałowi. Mamy cztery prawice. Od dziś, tak, w jednym spektrum, którym niegdyś PiS był partią dominującą, dzisiaj jest jedną z wielu.
0: I czym to może poskutkować, pana zdaniem?
1: No, przede wszystkim bardzo trudno skutecznie przeprowadzić kampanię parlamentarną. Uważam, zresztą mówiąc to, uważam, że obóz rządzący musi postarać się o to, by wygrać wybory nie na skutek problemów prawicy, nie na skutek problemów opozycji, tylko na skutek własnego wysiłku i utrzymania zaufania społecznego. Ale na pewno cztery podmioty prawicowe i cztery listy prawicowe to ryzyko kolejnej porażki w wyborach.
0: A gdyby jednak te wybory już były tuż i okazało się, że jednak są jakieś ruchy znowu w stronę większej współpracy na prawicy, to te różnice pomiędzy tymi czterema podmiotami są pana zdaniem do pogodzenia? To jest w ogóle możliwe?
1: No, jeśli wierzyć deklaracjom Mateusza Morawieckiego, to pogodzenie jego poglądów z skrajnym nacjonalizmem Grzegorza Brauna i z eksploatacją takich emocji, które całkowicie są sprzeczne z interesem państwa, to jest przedsięwzięcie całkowicie niemożliwe. Tym bardziej, że Morawiecki jest atakowany przez Brauna nie mniej ostro i nie mniej brutalnie niż Platforma Obywatelska. Tak? Znaczy dla Brauna Morawiecki jest takim samym przeciwnikiem jak Platforma Obywatelska, więc wydaje mi się, że tych światów się nie da połączyć. Jeśli wierzyć, że deklaracje premiera Morawieckiego o chęci budowy środowiska państwowego, racjonalnego, rozumiejącego świat są wiarygodne.
0: A gdzie na scenie politycznej dokładnie by pan umiejscowił to ugrupowanie, które no wszystko na to wskazuje, założy Mateusz Morawiecki? Nazwa ma być już gotowa, być może ją poznamy o 14. Mateusz Morawiecki też ma wystąpić.
1: No, jest częścią prawicy, to jest premier prawicy, więc odwołuje się dziś do części wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To jest to spektrum. Premier Morawiecki bardzo ostro atakuje rząd Donalda Tuska, więc bardzo trudno będzie pozyskiwać mu innych wyborców, ale to jest kwestia przyszłości. Rozumiem, że to jest dziś batalia ze strony premiera Morawieckiego o to, by pozyskać część wyborców Prawa i Sprawiedliwości dla siebie.
0: A dla strony rządowej zatem co to może znaczyć dla tych ugrupowań, które są po drugiej stronie sceny politycznej?
1: No, chcę to powtórzyć raz jeszcze. To jest na pewno osłabienie prawicy, no ale wygrywa wybory ten, kto legitymuje się przed wyborcami dobrym rządzeniem, efektami pracy, i zadaniem obozu rządzącego jest nie osiadanie na laurach, tylko ciężka praca na rzecz państwa i obywateli. To jest oczywiście korzystna okoliczność, ale no, odradzałbym

0: ogłaszanie triumfu z tego powodu, że prawica się dzieli, czy opozycja się dzieli. To jest na pewno czynnik osłabiający opozycję, ale strona rządowa musi sama udowodnić, że jest lepsza, że lepiej pracuje dla państwa i dla obywateli.
1: To ma jakieś znaczenie, że będzie teraz pod ostrzałem z czterech kierunków, a nie trzech czy dwóch?
0: Nie ma żadnego istotnego znaczenia, czy są cztery opozycje, czy jedna. Powtarzam, opozycja ma problem, tak? Prawica ma problem, no bo z dwóch podmiotów zrobiło się już cztery. I rozumiem, no, logika konfliktu będzie nieubłagana, tak? Ten spór przecież nie wygaśnie z chwilą rozejścia się tych grup.
1: Czy to jest koniec takiego w jakimś sensie najważniejszego w ostatnich latach duopolu na scenie politycznej w Polsce PiS, Platforma Obywatelska, taki ostateczny koniec?
0: No, Prawo i Sprawiedliwość przestaje być czynnikiem dominującym po stronie opozycji. Jest jedną z ważnych partii opozycyjnych, ale nie dominującą. No to jest zasadnicza zmiana.
1: A nie poza przetrwa tym, tego już? No, wiele rozpadów PiS jednak przetrwał, tylko one nie były tak duże.
0: No ale przetrwał jako partia dominująca po stronie prawicowej. Zasadnicza zmiana polega na tym, że już utraciła ten status ugrupowania dominującego. Tak naprawdę Jarosław Kaczyński walczy o to, by to, co mu pozostało w ręku, należało do niego. Ale nie sądzę, żeby można było, znaczy, że uważam za nierealne odzyskanie przez PiS pozycji partii dominującej na prawicy. To już jest kwestia przeszłości.
1: Tak to też rzeczywiście wygląda, panie senatorze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kazimierz Michał Ujazdowski, senator
0: dobrego dnia
1: trzeciej drogi, a my za chwilę będziemy zastanawiać się dokładnie nad tym, co powiedział prezes PiS. Ponownie łączymy się z Sylwią Białek. Witaj, Sylwio.
2: Witam, dzień dobry.
1: Wiemy już, że ponad 30 posłów jest poza Prawem i Sprawiedliwością. Jak powiedział Jarosław Kaczyński, wypisali się sami. Co dokładnie mówił prezes PiS?
2: Rzeczywiście Jarosław Kaczyński zaznaczył, że 30 kilku posłów zrezygnowało tak naprawdę z członkostwa w jego partii. Komitet polityczny we wtorek ma zatwierdzić ich decyzję. Zaznaczył, że decyzja już zapadła. Tu chodzi tylko o formalne zakończenie tej sprawy, formalne zakończenie tej współpracy. Zaznaczył, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego tak naprawdę sami podjęli decyzję, nie podpisując deklaracji.
3: W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
2: Jarosław Kaczyński powiedział, że każdy wiedział, czym jest podpisanie oświadczenia i czym jest niezgoda na złożenie tej deklaracji. Czas na to był do północy. Do północy działał sekretariat przy ulicy Nowogrodzkiej, ale zwolennicy Mateusza Morawieckiego takiego oświadczenia, czy jak mówią, takiej lojalki, nie podpisali. Jarosław Kaczyński mówił w tym swoim krótkim oświadczeniu, bo ono trwało niespełna 5 minut, że tak naprawdę nie chodzi tu tylko o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, ale tak naprawdę przy okazji dochodziło już od kilku tygodni do podziału jego partii i z uwagi na fakt, że deklaracji politycy, zwolennicy Mateusza Morawieckiego nie podpisali, on nie widzi dalszej możliwości współpracy i jak zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości, on chciał iść na ustępstwa, zaproponował zamrożenie do czasu wyborów parlamentarnych działalności stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Na to jednak były premier się nie zgodził, bo dla Mateusza Morawieckiego i jego zwolennicy takie zamrożenie po prostu oznaczałoby zakończenie działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: No, czym mówiła Sylwia Białek. Sylwio, bardzo ci serdecznie dziękujemy. To jest, jak mówił przed chwilą senator Kazimierz Michał Ujazdowski, na pewno moment zwrotny dla prawej sceny politycznej, prawej strony sceny politycznej w Polsce. No to za chwilę będziemy też pytać o kolejne opinie w tej sprawie.
4: Polskie Radio.

0: przed wyborami robi się bardzo dużo.
1: No i kto na tym najwięcej zyska pana zdaniem? Czy nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego? Na pewno myślę, że możemy spokojnie zakładać, że o 14 on ogłosi jego powołanie. Czy jednak te dwie konfederacje, a może strona rządowa?
0: Tutaj to tak naprawdę oznacza to pewną rekonfigurację także sceny politycznej i tu dopiero za kilka tygodni będziemy mogli powiedzieć to, co się tak naprawdę wydarzyło, bo proszę zauważyć, że my jeszcze do końca nie wiemy, jak duży jest ten ubytek posłów, jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj nawet Jarosław Kaczyński nie podał precyzyjnej liczby, powiedział, że to jest gdzieś tam około 30, no ale to by na przykład oznaczało, że właściwie już w tym momencie Mateusz Morawiecki może dysponować klubem w Sejmie, a więc stanie się, jakby można powiedzieć, takim samodzielnym, rozpoznawalnym podmiotem politycznym.
1: A to jest dużo, bo kluby mają swoje przywileje.
0: Kluby mają swoje przywileje, kluby są widoczne choćby w debacie parlamentarnej. No i zapewne to jest tak, że w tej chwili, jeżeli ta zmiana się dokona, powstanie jakiś nowy podmiot, to natychmiast sondażownie włączą to do tego standardowego pytania, na kogo pan, pani będzie głosować.
1: I myślę, że istotne jest też to, że media włączą. Bardzo dużo jest takich audycji u nas na antenach Polskiego Radia też, gdzie się sadza polityków z różnych opcji, żeby oni ze sobą dyskutowali. No to jeśli jest klub parlamentarny, to polityk tej opcji też się znajdzie na równi z innymi. Od razu.
0: No jeżeli to będzie tak, że tak jak mówił z kolei o tym sam Morawiecki, że to jest około 40 posłów, no to będzie praktycznie trzeci co do wielkości klub w Sejmie, więc to będzie spora siła. Natomiast oczywiście to jest też tak, że wszystko zależy od tego, jak to odbiorą wyborcy. To tak naprawdę dzisiaj o to idzie walka, jak wytłumaczyć wyborcom Prawa i Sprawiedliwości to, co się wydarzyło. To znaczy, czy to jest rzeczywiście tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, że wina leży po stronie jednak tego środowiska Morawieckiego, który w jakimś sensie no, dążył do tego, żeby partię rozbić, czy przeciwnie, zwycięży ten przekaz, że to jednak właśnie ci ludzie z grupy Morawieckiego niejako chcą być tam, gdzie PiS był wcześniej, prawda? A więc jakby w jakimś sensie nie akceptują takiego silnego przesunięcia na prawo, którego symbolem jest ten kandydat na premiera, były minister Czarnek, prawda? Więc to jest oczywiście kwestia teraz pewnej bitwy o narrację, która ona się już zaczęła od kilku dni i ona teraz będzie dalej się toczyć, ale tak naprawdę to myślę, że gdzieś tak we wrześniu, w październiku będziemy mogli powiedzieć, jak ta scena polityczna rzeczywiście się przebudowała, bo to jest duża zmiana i na pewno ona będzie miała bardzo poważne konsekwencje.
1: To o tych konsekwencjach jeszcze bym chciał, żebyśmy porozmawiali, panie profesorze, bo no, znowu się odwołam do tego, co mówił senator Michał Kazimierz Ujazdowski na naszej antenie. On nie widzi możliwości, żeby te cztery komitety za rok przed wyborami jakąś współpracę ze sobą nawiązały. Znaczy partia, wtedy one będą miały swoje komitety już. A mamy taką metodę liczenia głosów, jaką mamy w Polsce, czyli metodę Donta i ona premiuje duże komitety, więc na pewno dużym komitetem będzie Koalicja Obywatelska, a po prawej stronie małe. To będzie premiować Koalicję Obywatelską.
0: Niewątpliwie tak, dlatego że gdybyśmy założyli, że łącznie ta grupa wyborców głosująca na te cztery podmioty, to może być nawet całkiem dużo. Natomiast jeżeli to będą wyniki każdego z nich poniżej 20%, no to w systemie Donta rzeczywiście ci, którzy prowadzą, dostaną tutaj premię. Poza tym wydaje mi się, że jakby Mateusz Morawiecki nie po to jakby PiS-u odchodzi, kontestując ten taki zwrot w prawą stronę, żeby za chwilę jakby powrócił do tego układu politycznego i szukał jakiegoś porozumienia no, z konfederacjami. Więc wydaje mi się, że tutaj ten potencjał koalicyjny Morawieckiego może być interesujący także z punktu widzenia tej słabnącej obecnie koalicji. Że być może to jest tak, że to będzie ten podmiot, który powiedzmy wejdzie w rolę takiego PSL-u trochę.
1: To by było w tym nowym arcyciekawe. Arcyciekawy byłby to zwrot na polskiej scenie politycznej, choć Mateusz Morawiecki politycznie zaczynał raczej bliżej Platformy Obywatelskiej niż Prawa i Sprawiedliwości. Dopiero później w tamtą stronę skręcił. Ale panie profesorze, zastanawiam się jeszcze nad tym, czy może największym wygranym tego wszystkiego nie jest, aby prezydent Karol Nawrocki, który wyrasta w tym momencie na scenie politycznej polskiej na taką prawicową postać numer jeden.
0: To prawda, ale tak naprawdę my tutaj właściwie nie wiemy, jak te relacje między Karolem Nawrockim ewentualnie, a tym środowiskiem Mateusza Morawieckiego będą wyglądać. Proszę zauważyć, że w ostatnich dniach prezydent Nawrocki zachowuje

0: się tak bardzo wstrzemięźliwie i właściwie nie wypowiada się w żaden sposób, jakby nie zajął stanowiska wobec tego, co dzieje się po tej prawej stronie sceny politycznej, ale to jest rzeczywiście dla niego też nowa sytuacja, no bo on niewątpliwie ma takie ambicje, żeby zostać liderem właśnie na prawicy. No i teraz oczywiście jest pytanie, z jednej strony, czy ta siła Nawrockiego w jakimś sensie zrekompensuje te straty, które poniósł PiS właśnie tracąc tych posłów i jednak takie dobre nazwisko, jakim jest były premier. No czy ten układ będzie wyglądał tak, że również to środowisko Morawieckiego będzie szukało jakiegoś sposobu na ułożenie dobrych relacji właśnie z Pałacem
1: Jedno jest pewne, panie profesorze, nudy politycznej w te wakacje w Polsce nie będzie i będzie o czym na pewno jeszcze rozmawiać. Bardzo dziękuję. Profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, był moim państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Zostawiamy na boku politykę. Teraz będzie o policji, która służy obywatelom już od 107 lat, choć oczywiście z pewną przerwą na czas, kiedy w Polsce funkcjonowała milicja. Ale tradycje są bez wątpienia ponad stuletnie. Dziś święto policji, a na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie centralne obchody tego święta. I temu przygląda się też Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
1: Jak to wszystko wygląda, jak świętują policjanci? No i to też jest w jakimś sensie święto nas wszystkich, bo ta policja to służba nas wszystkich.
2: No tak, to jest święto bezpieczeństwa, tak można to ująć, a na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zgromadzili się nie tylko funkcjonariusze i pracownicy cywilni policji, dowództwo tej formacji, ale też przedstawiciele władz państwowych. Jest prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W czasie tych uroczystości wręczono już 10 odznaczeń dla wyróżniających się policjantów, no ale przed nami jeszcze wręczenie awansów na wyższe stopnie, ale też przysięgę złożą nowi policjanci. Witając zebranych, komendant główny policji podkreślił, że formacja, którą kieruje, jest bardzo istotna w systemie bezpieczeństwa kraju, mówił generalny inspektor Marek Boroń.
3: Policja odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie pokoju to policja jest formacją, która gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo. Na funkcjonariuszach i pracownikach naszej formacji spoczywa odpowiedzialność, której znaczenia nie sposób przecenić.
2: Na obchody przybyli też warszawiacy z dziećmi, są też oczywiście turyści, a wśród tych najmłodszych uczestników tych uroczystości, no wiele dzieci, patrząc na policyjne mundury z błyskiem w oczach, już teraz deklaruje, że będą kiedyś policjantami.
4: A ty byś chciał zostać policjantem?
5: Tak.
4: I co byś robił jako policjant?
5: Łapał złodziei.
6: Polaryzator.
4: Tak? I co robią wtedy?
5: Zatrzymują czasami ruch, pilnują porządku.
2: No ale na uroczystości przybyli też rodzice tych młodych ludzi, którzy dziś złożą tutaj policyjną przysięgę. Wśród nich jest pani Anna, której córka będzie policjantką w jednej z komend w Bieszczadach.
7: Nie wiem, od dziecka zawsze chciała być policjantką. Tak jej zostało.
4: A jak rodzina na to patrzy, że to jest chyba czasem, się mówi, niebezpieczny zawód, chociaż nie zawsze.
7: Poradzi sobie. Dzielna dziewczyna.
4: Czy jest duma?
7: Oczywiście.
2: Święto będzie też okazją do poznania tego zawodu na placu Piłsudskiego, obok tego miejsca, gdzie odbywają się te główne uroczystości. Na zwiedzających czeka, można powiedzieć, policyjne miasteczko z różnymi atrakcjami, mówi komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
8: My jesteśmy tutaj także tutaj, aby pokazać się społeczeństwu, a więc mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale także dla dorosłych. Mnóstwo stoisk edukacyjno-informacyjnych. Możemy znaleźć zarówno stoisko Policji Ruchu Drogowego, gdzie policjanci przekażą informacje dzieciom o bezpiecznym poruszaniu się na drogach. Cały przekrój różnych specjalizacji. Niedaleko stąd stanowisko Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kawałek dalej Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. To także prezentacja pojazdów policji.
2: W tym roku obchodzimy 107. rocznicę powstania Policji Państwowej, ale też 95-lecie lotnictwa Policji, 50-lecie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, 100. rocznicę utworzenia stanowiska dzielnicowego w polskiej Policji oraz 100-lecie sportu w Policji. A teraz w tej formacji służy ponad 102 tysiące policjantów, czyli najwięcej w historii. Tak czy inaczej jest to świętować.
1: O, bez wątpienia jest 102 tysiące policjantów, policjantek, to jest naprawdę duża siła i wszystkim dziś to świętowanie się należy. Z centralnych obchodów Święta Policji na Placu Piłsudskiego w Warszawie Mariusz Pieśniewski.

0: A ja dodam, że w bardzo wielu miejscowościach w Polsce są też regionalne obchody tego święta.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Policja się zmienia i dziś także bardzo często policjanci potrafią nam pomóc w sytuacji, kiedy zostajemy oszukani w internecie. To już nie są te czasy 20 lat temu, kiedy nie bardzo wiedzieli mundurowi, jak się do takiej sytuacji zabrać. A jest niestety coraz więcej tego typu sytuacji. Teraz o jednym z takich przykładów powiemy, czyli o wykorzystywaniu przez oszustów wakacji i pewnego takiego romantycznego nastroju do oszukiwania innych. Anna Zakrzewska jest w studio. No dziś mamy też Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości i w niej oczywiście nic złego nie ma, pod warunkiem, że nikt nikogo nie próbuje tam oszukać, a tymczasem na portalach randkowych, podobnie trochę jak w tak zwanym realu, w kurortach wakacyjnych, no czyhają niestety oszuści albo oszustki.
2: Niestety tak i opowiemy, jak się przed tym bronić, ale najpierw trochę o tych metodach oszustów opowiemy, bo w przeciwieństwie do klasycznych, szybkich oszustw finansowych, te romantyczne oszustwa zaczynają się od rozmowy. Stopniowo ta znajomość się rozwija, tych rozmów jest coraz więcej i ta znajomość polega na takim stopniowym budowaniu zaufania. Oszust musi przekonać nas do siebie. Czasem trwa to tygodnie, czasem miesiące, a czasem, jak pokazują różne historie, nawet lata. Dochodzi też do takiego zjawiska, które z angielskiego nazywa się love bombing.
0: Czyli bombardowanie miłością, tak można by to przetłumaczyć.
2: Dokładnie tak i oczywiście teoretycznie nie ma nic złego w dużej ilości miłości, ale to jest taki zły przykład, bo to jest zalewanie nas komplementami, wyznawanie uczuć, że nigdy w życiu nikogo takiego się nie spotkało, żeby przekonać po prostu osobę, z którą rozmawia oszust, do tego, że jest ona tą jedyną, o czym opowiada psycholog Natalia Harasimowicz.
3: Style of bombing jest poprzedzony też takim szybkim researchem, sprawdzeniem, czego tej osoby najbardziej brakuje, gdzie ona ma największe jakby potrzeby, deficyty i potem manipulant dostosowuje właśnie te treści do tej osoby.
2: I dopiero kolejnym etapem jest prośba o pieniądze. Z początku są to mniejsze kwoty, bo na przykład komuś zdarzyła się kolizja samochodowa, czy ma podróż, problemy z podróżą, ale mogą to być też prośby o inwestycje, na przykład w kryptowaluty. I ja rozmawiałam z jedną osobą, która padła ofiarą takiego oszustwa matrymonialnego. Pani Maja przez taką internetową znajomość straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo zaczęła inwestować w kryptowaluty właśnie zgodnie z instrukcjami oszusta.
4: Że zysk z tego wyszedł. Ale był problem z wypłacaniem tych pieniędzy z konta, bo według niego, a ja w to uwierzyłam, żeby wypłacić z konta, trzeba zapłacić podatek od tego zysku. I on mnie mocno zachęcał, żebym wzięła pożyczki i kredyt, ponieważ za 2-3 dni ja sobie je od razu spłacę z tego zysku i jeszcze mi dużo zostanie.
2: Pani Maja siłą rzeczy prosiła o to, żeby pozostać anonimowa, stąd taki głos, ale historia jest jak najbardziej prawdziwa i można pomyśleć w pierwszym takim odruchu, jak to jest w ogóle możliwe, że można komuś, z kim się nigdy nie widzieliśmy, przekazać takie pieniądze? Jak można być tak naiwnym? Można tak pomyśleć, ale okazuje się, że osoba, która to robi, no, uważa, że nie jest naiwna, bo dokładnie to sprawdza, tak jak było w przypadku właśnie pani Mai.
4: Ja wcale nie byłam tak bardzo, bardzo naiwna, bo ja go w różny sposób sprawdzałam, pytając się właśnie o szczegóły jego pracy jako architekta i tak dalej, gdzieś, żeby wyłapać, czy to jest osoba wiarygodna. I wszystko było bardzo spójne. On się zweryfikował i mi wysłał swój paszport nawet. Aż mi było głupio, że kurczę, on mi wysłał aż dokumenty.
0: Aniu, ale powiedz, co sprawia, że nawet osoby, które się uważają za rozsądne, dają się złapać na takie randkowe oszustwa?
2: Odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Po prostu potrzeba bycia kochanym i ważnym.
3: Każdy z nas ma taką potrzebę i na pewno warto o tą potrzebę na co dzień dbać, ponieważ jeżeli ta potrzeba będzie bardzo ignorowana, czyli jak nie mamy spełnionej potrzeby bycia kochanym, potrzeby bliskości, potrzeby bycia istotnym dla kogoś, no to faktycznie wtedy może być problem.
2: Warto dodać, że cyberprzestępcy nie wybierają ofiar ze względu na płeć czy wiek, bo choć w mediach częściej pojawiają się historie skrzywdzonych kobiet właśnie w tych romantycznych online relacjach, to ofiarami tak zwanych romans skamów są także mężczyźni, którzy, tak jak powiedzieliśmy, wykorzystują, u których wykorzystuje się tę samotność i potrzebę bliskości.
0: No to powiedz, Aniu, proszę, jak się przed tym bronić, skoro to może tak naprawdę tak z tego wynika dotknąć nawet każdego z nas.
2: Przede wszystkim powinniśmy zwracać na takie sygnały ostrzegawcze. Tutaj młodzi mówią na to red flagi.
0: Czyli czerwone flagi takie,
2: alarmowe. Dokładnie, dokładnie tak.

0: takie czerwone lampki powinny nam się zapalić, na przykład wtedy, kiedy ktoś nam bardzo szybko wyznaje miłość i planuje z nami wspólną przyszłość, choć znamy się tylko z internetu. Jeśli ktoś unika spotkań na żywo, zawsze znajdzie wymówkę, że nie może przyjechać z jakiegoś powodu, to też powinno nas zaniepokoić. Albo na przykład opowiada o nagłych problemach finansowych, tłumaczy Anna Kwaśnik, ekspertka do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa NASK.
1: A także to, kiedy nasz rozmówca będzie próbował utrzymać naszą relację w tajemnicy, kiedy będzie nas przekonywał, że nikt nie powinien wiedzieć o tym, że się poznaliśmy, że rozmawiamy, bo jest to robione tak właściwie tylko po to, aby odciąć nas od naszych znajomych.
0: Oszustwa romantyczne są jednym z najbardziej dotkliwych cyberoszustw, no bo z jednej strony oczywiście tracimy coś, co jest bardzo istotne, pieniądze, ale także takie poczucie bezpieczeństwa i zaufania do innych. I bardzo mnie się podobało zdanie, które przeczytałam właśnie w raporcie NASK, że miłość nie wymaga przelewów i o tym powinniśmy pamiętać.
2: To prawda, dobrze sobie to wziąć do serca, nie gdzie indziej. Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. A w studio Błażej Prośniewski.
3: Dzień dobry.
2: O gospodarce będzie i też będzie o karze na tych, co nie do końca fair postępują. Najpierw o karze, jaką Komisja Europejska nałożyła na prawdziwego giganta, czyli na Google.
3: No tak, Komisja Europejska nałożyła na Google karę w wysokości 890 milionów euro. Według Brukseli koncern złamał unijne przepisy aktu o usługach cyfrowych. Po pierwsze, chodzi o faworyzowanie własnych usług, takich jak wyniki wyszukiwania dotyczących zakupów hoteli, transportu czy wydarzeń sportowych w stosunku do usług stron trzecich. Drugi zarzut dotyczy ograniczenia dostępu do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Cierpieli na tym m.in. gracze korzystający z telefonów z systemem operacyjnym Android, którzy chcieli kupić cyfrowe podmioty dla swojej postaci, na przykład miecz czy hełm. Google dopuszczało taki zakup jedynie z wykorzystaniem jego systemu płatności. Przy tym od każdej takiej transakcji pobierał dużą prowizję. No, a według unijnych urzędników gracze powinni jednak wiedzieć, że ten sam miecz czy hełm mogą kupić taniej gdzie indziej. Na przykład bezpośrednio na oficjalnej stronie wydawcy gry lub w konkurencyjnych sklepach, a Google powinien o takim fakcie informować. Firma ma teraz 60 dni na dostosowanie się do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, to będą jej grozić kolejne kary.
2: No i mamy też tutaj naszą krajową historię. UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z kolei wszczyna postępowanie wobec jednego z takich wielkich sieciowych dealerów używanych samochodów.
3: Tak, chodzi o Autocentrum AA Auto. Firma według UOKiKu miała m.in. uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta dodatkowych produktów i usług, takich jak ubezpieczenie samochodu, lokalizator GPS, czy gaśnica, trójkąt ostrzegawczy lub kamizelka odblaskowa. Ich koszt doliczano do kredytu, przez co on w konsekwencji opiewał na wyższą kwotę niż sama cena samochodu, mówi Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK.
4: Nasze zastrzeżenia budzi sposób sprzedaży pojazdów na kredyt. Do urzędu wpłynęły skargi, z których wynika, że konsumentom oferowano zakup samochodu na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
3: Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów grozi kara do 10% rocznego obrotu firmy. Tu też warto wspomnieć, że to nie pierwszy spór na linii AA Auto UOKiK, bowiem pod koniec 2023 roku urząd wydał decyzję, w której stwierdził, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd co do ceny samochodów. Aktualnie ta sprawa jest w sądzie.
2: No i bardzo dobrze, że różnego rodzaju instytucje europejskie czy krajowe nas przed różnymi tego typu działaniami dużych firm bronią. Tak być powinno. Błażej Prośniewski, bardzo ci dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: To teraz trochę odetchniemy od tych trudniejszych jednak tematów, jakimi są polityka, czy walka z oszustwami w internecie, czy innych miejscach. Anna Stępniak w studio.
1: Dzień dobry.
0: No i zabierzesz nas do takiego ogrodu Orientu, tylko że to taki ogród utkany.
1: Ogród utkany, ale jakże piękny, tak nazywa się ta wystawa. Niewielka, ale przepiękna w Zamku Królewskim w Warszawie. To są dywany z kolekcji fundacji pani Teresy Sahakian.

0: wybitnej znawczyni i kobierców, i sztuki. W ogóle historia pani Teresy jest znakomita, ale nie czas, żeby ją opowiadać. Wróćmy do dywanów. One pochodzą z kluczowych ośrodków tkackich w Persji i z regionu południowego i wschodniego Kaukazu. Są utkane z wełny, z jedwabiu. Mówi o tym Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, kuratorka tej wystawy, wielka znawczyni i fascynatka, nie wiem, czy jest takie słowo, sztuki tkackiej.
1: Wszystkie dywany tutaj pokazywane są w zasadzie z XIX wieku. To jest taki wyjątkowy okres też w kobiernictwie. On się nazywa wśród kolekcjonerów, wśród znawców takim złotym wiekiem kobiernictwa. To jest też taki okres, kiedy rzeczywiście znowu nastąpił renesans sztuki kobierniczej. Nasze dywany, te tu Państwu prezentowane, wszystkie charakteryzują się tym, że są ręcznie tkane i wszystkie barwione są w sposób naturalny, czyli to jest naturalnie barwiona wełna. Co to znaczy? To znaczy to, że barwniki uzyskane do pokolorowania tej wełny pochodzą z tego w zasadzie, co jest w naturze.
0: Prezentowane kobierce różnią się i formatem, i techniką wykonania, gęstością splotu. To można by zauważyć, jeśli Państwo tam pójdą, że te z wełny są jednak troszkę grubiej tkane, a te z jedwabiu są po prostu takie filigranowe, ale wszystkie, tak jak mówiliśmy, łączy motyw ogrodu i kwiatów. I te kwiaty mają szczególne znaczenie. O wszystkim nie opowiem, ale powiem tylko, że szczególne miejsce zajmuje róża, będąca takim uniwersalnym symbolem estetycznej doskonałości, piękna, tajemnicy. Utkana z czerwonej wełny wyraża pasję, potęgę i bogactwo, a biała to oczywiście niewinność i młodość.
1: Kultura zachodnia wytworzyła obrazy. Mamy artystów, mamy szkoły malarskie, mamy podpisane dzieła. Tutaj tego nie ma. W ogromnej mierze dywany są wytworem anonimowego twórcy. Bardzo rzadko zdarzają się dywany podpisane i to dodatkowo dodaje im wartości. Natomiast to są dywany, gdzie ten proces twórczy bardzo jest taki złożony, czyli najpierw mamy artystę, który tworzy wzór, mamy przygotowaną wełnę do tego i potem do tej pracy zasiadają wykwalifikowani tkacze. Ten dywan jest naprawdę dywanem bardzo bogatym w kolor, w treść.
0: No właśnie, kolor, treść, no i taka namiastka ogrodu, bo w surowym klimacie Bliskiego Wschodu bujny ogród był czymś więcej niż tylko naturą. Stanowił jakby taki odpowiednik, ziemski odpowiednik raju.
2: Najbogatsi mogli sobie po prostu na to pozwolić.
0: No więc dywany, mistrzowie tkaccy próbowali przenieść tę wiecznie kwitnącą przyrodę na tkaninę.
2: No i to wszystko można teraz zobaczyć w Zamku Królewskim.
0: Naprawdę to jest wspaniałe. Jest na przykład taki dywan, który w zależności od tego, w którym miejscu staniemy, zmienia barwy. Widziałeś coś takiego?
2: Tak. No zobaczę. Do 16 sierpnia mam czas, żeby tę wystawę zobaczyć. To myślę, że na pewno zdążę. Anna Stępniak, bardzo ci dziękuję za to zaproszenie. A w jedynkowym studio Krzysztof Kuzak o sporcie teraz.
3: Dzień dobry.
2: Mistrzostwa w kajakarstwie górskim. Na Klaudię Zwolińską patrzyliśmy przede wszystkim, a tymczasem no, to nie ona na razie ma medal.
3: Nasza wicemistrzyni olimpijska, a z poprzedniego roku dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Świata i jeszcze dodatkowo brązowa. No tym razem na razie bez medalu, no ale za to z medalem wróci z Oklahoma City Michał Pasiut. Wczoraj został wicemistrzem świata w konkurencji K1.
4: To był mój dzień, czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. To był mój dzień po prostu, szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
3: Dziewiąty był Dariusz Popiela, a wśród pań na 10. miejscu plasowała się właśnie broniąca tytułu wicemistrzyni olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska. Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali u siebie z maltańską Valettą 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Conference League, mówi bramkarz Rakowa Kasper Trelowski.
5: W przebiegu meczu, gdybyśmy również nie zrobili z bramkarza przeciwników bohatera, to myślę, że spokojnie ten wynik mógłby przekraczać liczbę 5, ale tak nie jest. Dobrze, że jest zaliczka. Na pewno z większym spokojem pojedziemy na Maltę.
3: GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MŠK Żilina 1-2, rewanże 30 lipca. No ale żeby zamknąć piłkarski wątek, to jeszcze informacja z Niemiec. Jurgen Klopp został selekcjonerem reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. A dziś początek sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Na inaugurację pierwszej kolejki Radomiak podejmie Beniaminka Wieczystą Kraków, a następnie Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. Teraz kolarstwo. Richard Carapaz, ekwadorczyk, wygrał 18 etap Tour de France. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś 19. etap także w Alpach. Dziś

0: także początek kobiecego wyścigu Tour de Pologne. Pierwszy etap z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa, ale więcej na ten temat Andrzej Grabowski, który czeka na start zawodniczek. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko z Tomaszowa Lubelskiego. Atmosfera tu naprawdę bardzo gorąca. Pogoda może nie sprzyja, bo około 20 stopni, ale dość ciemne, takie pochmurne warunki pogodowe. Na razie jeszcze nie ma deszczu, ale atmosfera naprawdę gorąca. Mnóstwo kibiców, wydaje się, że niemal całe miasto wyszło tutaj, by przywitać kolarki w samym sercu Tomaszowa Lubelskiego. Wiele gwiazd światowego peletonu zjechało na Tour de Pologne Women, choć to nie jest jeszcze wyścig World Tourowy, to przyjechały takie postacie jak Lorena Wibes, Lotte Kopecki, Eliza Balsamo i moglibyśmy długo, długo wymieniać. Trochę żal, że nie ma tych najwybitniejszych polskich kolarek jak Katarzyna Niewiadoma czy Dominika Włodarczyk, ale jest chociażby Marta Lach, jest oczywiście reprezentacja Polski w biało-czerwonych koszulkach, jest też drużyna MAD Atom Developer Wrocław, więc jest tutaj komu kibicować. Wyścig raczej dla sprinterek, ale nie sądzę, żebyśmy się nudzili. Dziś etap do Zamościa, meta po 16.30, start i za 25 minut.
0: Bardzo dziękuję, Andrzej Grabowski. Oczywiście zachęcamy do słuchania Radiowej Jedynki, bo będą tam meldunki z trasy Tour de Pologne kobiet. Andrzej Grabowski, tak jak mówiliśmy, towarzyszy kolarkom w tym wyścigu. Później w sierpniu także będzie uczestniczył w wyścigu Tour de Pologne mężczyzn, a to już jest wyścig zaliczany do tej najwyższej kategorii UCI.
2: Oby ten kobiecy też kiedyś się znalazł w tej najwyższej kategorii.
0: Myślę, że bardzo szybko, bo naprawdę jest na wysokim poziomie robiony. I rzeczywiście kolarki, które przyjeżdżają tutaj rywalizować, bardzo mocne kolarki, o których wspominał Andrzej Grabowski, one bardzo chwalą organizację Tour de Pologne kobiet.
2: No i na te relacje Andrzeja Grabowskiego oczywiście w Radiowej Jedynce zapraszamy i z kobiecego, i później z męskiego Tour de Pologne. Krzysztof Kuzak o sporcie, dziękuję ci bardzo, Krzyśku. Inny Krzysiek teraz w studio, czyli prowadzący Tylko Szczerze Krzysztof Grzybowski.
3: Dzień dobry.
2: No i ty będziesz się z kolei z naszymi słuchaczami zastanawiał nad czymś, co jest dosyć nowym zjawiskiem, czyli nad reklamowaniem produktów przez ludzi, którzy są głównie znani z tego, że są znani.
3: Influencerzy, celebryci może tak, żeby było trochę szerzej, rzeczywiście bardzo chętnie wykorzystują swoją popularność i oczywiście nic z tym złego, bo trochę na tym tak naprawdę to coś polega, ten ich fakt na tym polega, żeby tę popularność najpierw zdobywać, a potem ją po prostu móc spieniężyć.
2: Zmonetyzować, jak to się modnie mówi.
3: Dobrze. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście powinni mieć zezwolenie na wszystko, bo jeżeli mamy na przykład celebrytów, influencerów, którzy kierują swój przekaz głównie do młodzieży, albo wręcz do dzieci, a potem się okazuje, że wchodzą na przykład w jakiś deal z firmami, które produkują rzeczy zdecydowanie dla dorosłych, to można mieć pewne wątpliwości.
2: No i Państwa zdanie bardzo nas interesuje. Tylko Szczerze po 13:00 w samo południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
0: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
7: Patryk Bedliński, zapraszam. Od Kostomłotów po Kąt Wrocławskie korkuje się dolnośląski odcinek A4 prowadzący z Legnicy w

W kierunku Wrocławia. W Dolnośląskiem zwalniamy też na trasie 35. Korek jest między Gniechowicami a Małuszowem, także w kierunku Wrocławia. Korek mamy też na Krajowej 8 w okolicach Jordanowa Śląskiego, na trasie z Łagiewnik do Wrocławia. Korkuje się A4 pod Krakowem między Balicami a zjazdem Łagiewniki w obie strony. Kierowcy, którzy jadą z Katowic do Krakowa, też muszą zwolnić na płatnym odcinku przed zjazdem z tego fragmentu, czyli w okolicach Balic. Na S7 tymczasem problemy pojawiły się między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Dworek. Po awarii ciężarówki mamy wyłączony jeden pas w kierunku Gdańska, a mówimy o 30 km drogi S7. Uwaga w Warszawie, bo problemy pojawiły się na S8 między Marywilską a Wisłostradą. Z powodu awarii autokaru zajęty jest jeden pas do Poznania. Rolnicy protestują na Krajowej 10 między Stargardem a Suchaniem w pobliżu Krąpieli. To 57 km. Ruch jest tam wstrzymywany na 10 minut. Korki tworzą się cały czas na Zakopiance, zwłaszcza w południowej części trasy między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Zwalniamy niezależnie od tego, czy jedziemy do Krakowa, czy do Zakopanego. W okolicach Krakowa, w Libertowie zwłaszcza, także są korki i także korkuje się w obie strony. Zatory mamy też na trasie 49 przed Nowym Targiem na dojeździe od południa, czyli od m.in. Białki Tatrzańskiej. No i nie do końca płynnie dziś jedzie się drogą wojewódzką 216 Władysławowo-Puck, tutaj zwłaszcza w kierunku południowym. I cały czas na wieści od Państwa. Czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rozłam w PiS-ie. 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. Sami podjęli taką decyzję, mówi prezes PiS-u. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zespoły polskie i amerykańskie działają nad utworzeniem bazy wojskowej USA w Polsce, poinformowała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nie susza, a deszcz okazały się być zagrożeniem dla rolników z Żuław.
1: Zima długa, śnieżna, przymrozki i niektóre rośliny bardzo uszczypiały.
0: Partia pękła, nie jest już monolitem. Ponad 30 posłów jest poza PiS-em. To zwolennicy Mateusza Morawieckiego. Oficjalnie potwierdzi to w najbliższy wtorek Komitet Polityczny Partii. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zdecydowali o swojej przyszłości. Sylwia Białek jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co to oznacza?
2: Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w jego formacji. Decyzja o przyszłości polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus już tak naprawdę zapadła. Komitet polityczny zbierze się tylko po to, by formalnie zakończyć tę sprawę. Prezes partii zaznaczył, że zwolennicy Morawieckiego sami podjęli decyzję, bo nie podpisali do północy deklaracji.
3: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
2: Jarosław Kaczyński zaznaczył, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić jego partię, a na to zgody nie ma. Podkreślił, że wczoraj proponował kompromis, by zamrozić działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. No, to też nie zostało przyjęte.
2: Za godzinę w Sejmie planowana jest konferencja byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który ma poinformować o planach działania stowarzyszenia, czy raczej już o powstaniu nowej partii, bo takie nieoficjalne informacje do mnie docierają.
0: Tematem od rana zajmuje się Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. To konkretny krok do tego, by stała baza w Polsce powstała, mówi wiceszefowa MON-u. Zespoły polski i amerykański do spraw utworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce już pracują, poinformowała w Waszyngtonie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: To, co też ważne, mogę ogłosić, i po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. I po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
0: Ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce należy do Donalda Trumpa. Nie chciał stać w korku.

0: Więc pojechał ekspresówką pod prąd. Policjanci z Goleniowa w Zachodniopomorskim zatrzymali kierowcę, który wykorzystał korytarz życia, by zawrócić na drodze S3. Aneta Łuczkowska.
1: 27-latek chciał uniknąć zatoru, więc zawrócił na pasie w kierunku Świnoujścia, a następnie korytarzem życia dojechał do najbliższego zjazdu z ekspresówki. Daleko jednak nie zajechał, mówi sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
2: Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę i ukarali go 2 mandatami karnymi na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punktami karnymi.
1: Wyczyn 27-latka był skrajnie nieodpowiedzialny, dodaje policjantka. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Nie susza, nie punktowe ulewy, a intensywne opady deszczu niszczą uprawy rolników z Żuław. Jak podkreślają producenci, dodatkowym problemem jest ich osłabiona kondycja, mówi przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Roman Puchalski.
4: Nieźle poradziły sobie zboża i rośliny jare. Gorzej jest z rzepakami ozimymi, pszenicą ozimą, bo były siane w zeszłym roku w mokre grunty. Dodatkowo zima długa, śnieżna, zimny i suchy marzec, potem znowu suchy kwiecień i przymrozki i niektóre rośliny, zwłaszcza zimowe, bardzo uszczypiały.
0: Według synoptyków w weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatury wzrosną, mniej ma być też deszczu. Gorączka bałtyckiego złota na Mierzei Wiślanej na plaży w Jantarze rozpoczęły się 26. Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu. Rywalizację na miejscu obserwuje Patryk Michalski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegają zawody?
5: Trwają rundy eliminacyjne w kategorii dzieci do lat 10. Każda trwa 15 minut. Przed każdą z nich sędziowie wysypują na stanowiska do poławiania 120 gramów bursztynu, a zadaniem uczestników jest nazbierać go jak najwięcej. Najmłodszych poławiaczy nie brakuje.
6: Henryk, to mój pierwszy raz.
5: Co skłoniło cię do tego, żeby wziąć udział?
6: Mama mnie zapytała, czy chciałbym wziąć udział, a że bursztyny no to jednak nasze złoto, polskie złoto, no to wziąłem udział.
5: No i jak było?
6: Mega fajnie.
7: Zarazem brzydka.
5: No i udało ci się dostać do finału. Który raz tutaj jesteś?
7: Pierwszy.
5: I od razu dostałaś się do finału. Gratulacje.
7: Dziękuję.
5: Finał w tej kategorii za nieco ponad godzinę, a wójt gminy Stegna Ewa Dąbska cieszy się, że zawody co roku przyciągają setki uczestników z całej Polski.
8: Mówią, że specjalnie planują sobie urlopy w tym terminie, żeby móc brać udział w takim ważnym wydarzeniu. Cieszę się, że w miarę dzisiaj, chociaż pogoda dopisuje, jest ta możliwość, żebyśmy mogli przeprowadzić Mistrzostwa Świata.
5: Rzeczywiście nad nami bardzo pogodne niebo i dużo słońca dziś na plaży w Jantarze. Dużo atrakcji czeka też tutaj na plażowiczów. Czekają m.in. stoiska bursztyniarzy. Można na przykład samemu zrobić sobie biżuterię z bursztynu.
0: A na plaży w Jantarze mistrzostwa w poławianiu bursztynu obserwuje Patryk Michalski. Dziękujemy za te relacje. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda.
0: W całej Polsce możliwy przelotny deszcz, tylko na zachodzie pogodniej tutaj nie powinno padać. 15 stopni w Małopolsce, 19 na Mazowszu, do 21 miejscami w Wielkopolsce. Wiatr jest słaby i umiarkowany, na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 84 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Szczucinie 89 cm. W ciągu ostatniej doby było 1. W Zawichoście 190 cm. W ciągu ostatniej doby było 2. W Puławach 92 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Warszawie 120 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Kępie Polskiej 170 cm w ciągu ostatniej doby było 3. W Toruniu 102 cm w ciągu ostatniej doby było 14. W Tczewie 236 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 5. Na Sanie w Przemyślu 81 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 3. Na Narwi w Ostrołęce 56 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 2. Na Bugu we Włodawie 60 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej w ujściowym odcinku i wynosił w Raciborzu Miedonii 148 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 20. Ujściany Sykłockiej 200

0: 274 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 2. W Malczycach 135 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 12. W Połęcku 39 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 119 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 160 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
13: zapinamy pasy,
12: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
14: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
12: Zapraszamy Marcin Kusy
14: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: tylko szczerze.
1: po 13:15, to jest tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witamy serdecznie. Numer telefonu 22 645 22 66. A dziś chcemy zająć się celebrytami, chcemy zająć się influencerami, chcemy zająć się wszystkimi, którzy mają znane twarze, znane nazwiska, no i potem wykorzystują to na przykład w reklamach. I oczywiście nic w tym złego, że ktoś wykorzystuje swoją popularność, przekuwa ją na pieniądze. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale pojawiają się jednak w pewnych sytuacjach mniejsze lub nawet większe wątpliwości. Bo dopiero co rozpętała się burza dotycząca udziału pewnej młodej, znanej piosenkarki w takim projekcie muzycznym sponsorowanym przez znaną markę piwa. Chodzi o to, że ta artystka, jej piosenka jest jeden do jednego kojarzona z logo pewnej marki piwnej. To wszystko wpisuje się w estetykę, wpisuje się w logo, wpisuje się w kolorystykę tego znanego gatunku piwa. No i być może ktoś znów mógłby powiedzieć, no piosenkarka śpiewa, jest znana, rozpoznawalna, dlaczego ma nie zarabiać na tego typu reklamach? No i tu pojawia się właśnie ta wątpliwość, ponieważ jest to piosenkarka, której w potężnej części słuchają już nawet, słucha nie młodzież, a dzieciaki. I mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ z własną córką rok czy dwa lata temu miałem okazję być na jej koncercie w Kazimierzu nad Wisłą. I proszę mi wierzyć, że nie wiem, czy 50, 60, czy nawet 70% rodziców wyłączam, ale tej publiczności, która ją oklaskiwała, która jej słuchała, to już nawet nie była młodzież, to były dzieciaki po 8, 9, 10, 12 lat. No i pytanie brzmi, czy w takiej sytuacji taka artystka rzeczywiście powinna być kojarzona, no jakby na to nie patrzeć, z promocją alkoholu? I to jest pytanie do państwa, czy powinny się pojawiać różnego rodzaju ograniczenia dla celebrytów, dla influencerów, jeżeli chodzi o reklamowane przez nich produkty. 22 645 22 66. Tradycyjnie zacznijmy w takim razie od sądy.
2: Myślę, że alkoholu i ogólnie używek zdecydowanie. Jeśli są to produkty nieinwazyjne, mogę to tak określić, to myślę, że nie. Każdy ma tam swoją wolność też, jeśli chodzi o reklamowanie produktów, ale zdecydowanie nie używki.
3: Kasyna online. Tego jest, wydaje mi się, że naprawdę dużo, a no nie wiem, nie jest to dobre, żeby ludzie tracili pieniądze, więc no wydaje mi się, że na pewno to jest coś, co można by uregulować jakoś prawnie lub ukrócić.
4: Te wzmacniające, te różne takie płyny, coś z
5: energetyki.
4: Tak jest. To wszystko, no to właśnie mi się wydaje, że to źle wpływa. No i młodzież, jak słyszę się, że w szkole, w tych kioskach różnych, to nie kupują odżywianie się, żywność, tylko kupują to wszystko na nie.
5: Czyli powinno się zakazać reklamowania niezdrowej żywności.
4: No, oczywiście, tak mi się wydaje.
6: Ja bym raczej stawiał na to, żeby nie reklamować takich rzeczy, które młodzież mogą wciągać do jakiegoś

0: hazardu na przykład, czy uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków. Często młodzież się uzależnia od energetyków, od papierosów elektrycznych, albo na przykład są często reklamowane te pastylki z nikotyną do żucia i tak dalej.
1: Snusy.
0: No właśnie, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, wie pani. No to więc młodzież to po prostu używa nagminnie.
2: No, na pewno przychodzi pierwsze do głowy to alkohol, na pewno, prawda? Jakiekolwiek używki, jakiś taki styl życia właśnie bardzo mocno imprezowy. Takie rzeczy, które po prostu będą naśladować.
1: Czyli reklamowanie też poza alkoholem stylu życia imprezowego to też?
2: No, na pewno, na pewno. Zwłaszcza jeżeli jakby mamy świadomość, że konkretne gwiazdy są followane przez nastolatków. No bo to też jest, zależy jaka jest grupa wiekowa.
3: No, to na pewno hazardu. Zdrabki, niezdrabki, tak? Różne takie kasyna, nie kasyna. Strony, które też reklamują hazard, na przykład jest to bardzo popularne ostatnio, skiny, nie skiny. Tak naprawdę mnie to te dwie rzeczy tak bardzo bodzą. To mi przeszkadza i to by było tak naprawdę według mnie najważniejsze.
2: Fast foody? No nie wiem. Wszystko też ma swoje granice, wydaje mi się, nie? Że tak, jak będziemy tak szli dalej, to i słodyczy można zakazać też, bo te są szkodliwe. Wydaje mi się, że wszędzie gdzieś jest granica. I jeżeli to nie jest za dużo i nie jest szkodliwe, jakby tak jak alkohol dla dzieci konkretnie, no to też to nie jest dobra droga zakazania, wydaje mi się.
4: No właśnie, zakazywać, ograniczyć, regulować czy zostawić tak jak jest, no i liczyć jednak na odpowiedzialność młodzieży i liczyć na odpowiedzialność rodziców. 22 645 22 66, jako pierwszy pan Wojciech, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie Wojciechu, ja jak ten problem rozwiązać?
5: Znaczy, no nie możemy tego problemu rozwiązać, dlatego że to już poszło tak daleko, że musielibyśmy wszystko zakazać. Dzisiaj nie ma szansy zakazywania wszystkiego. I teraz ja patrzę.
4: Ale
5: na
4: nie wszystkiego, pewnych rzeczy, na przykład reklamy produktów alkoholowych lub blisko alkoholowych, hazardu.
5: A niech pan zobaczy, ile jest reklam leków, ile jest reklam McDonalda, ile jest reklam niezdrowej żywności. I co, to jest zdrowe? To tak samo zabija. A tak jak ktoś powiedział, a cukier nie zabija? Jeszcze bardziej. Dlaczego tylko wtedy alkohol? No albo przyjmujemy, że wszystko, co jest niezdrowe, albo dlaczego mamy tylko alkohol wyłączać? Ja na przykład widzę teraz młodzież. Młodzież właśnie, i są już badania, że coraz mniej pije alkoholu. I właśnie trzeba się nad tym zastanowić, bo faktycznie alkohol jest problem, myślę, że nie wśród młodzieży, chociaż on oczywiście jest, ale wśród ludzi bardziej starszych, a wśród młodzieży są inne problemy.
4: No dobrze, panie Wojciechu, przyjmuję do wiadomości, nie do końca się z takim spojrzeniem zgadzam, ale od tego jest tylko szczerze, żeby dyskutować. Bardzo panu dziękuję za telefon. 22 645 22 66, pan Sławomir, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli chodzi o reklamę alkoholu, no to chciałbym zwrócić tylko uwagę,
4: ale panie Sławomirze, przepraszam, alkohol jest punktem wyjścia, no bo mówimy o konkretnej sytuacji, ale możemy też rozmawiać o innych produktach, o innych problemach, o innych wyzwaniach. Proszę bardzo.
6: Dokładnie, też chciałem zwrócić uwagę chociażby na to, że są dosyć inwazyjne reklamy na YouTubie w kontencie tworzonym dla dzieci. Tego na to się nie zwraca uwagę. Nie chodzi mi o młodzież, tylko bezpośrednio dla dzieci, które dosyć mają elastyczny umysł i wsiąkają wszystko jak gąbkę. Więc jest dużo takich produktów wirtualnych, czy to jakichś takich rzeczy związanych z w cudzysłowie hobbystycznymi. I tam też występuje.
4: Ale to panie Sławomirze,
6: to
4: przepraszam, to wróćmy jednak też do tego podstawowego pytania, bo ja nie przez przypadek zapytałem o influencerów i celebrytów, bo oni mają olbrzymią siłę oddziaływania.
6: Dokładnie, dokładnie. No i tutaj wiadomo, że no, jeśli taki influencer czy celebryta otrzymuje bardzo duży zastrzyk gotówki za taką reklamę, no to się po prostu skusi, ale nie patrzy się na konsekwencje takiej reklamy. No,
4: i tego, do kogo ten przekaz trafi, na przykład.
6: Dokładnie. No, korporacje, no, czy chcą, czy nie chcą, mają taki zasób finansowy, że są w stanie naprawdę kupić znaczną część popularnych osób, czy to w internecie, czy telewizji.
4: Ja się temu nie dziwię, ja tego nie potępiam. No, jeżeli zapracowaliśmy sobie na znaną twarz, no to korzystajmy z tego, oczywiście, że tak. Natomiast pytanie, czy jednak nie powinny istnieć jakieś granice, jakieś normy? 22 645 22 66. To był pan Sławomir. Pędzimy dalej. Pani Sylwia, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja generalnie jestem za zakazem reklamy alkoholu w jakiejkolwiek formie, czy to przez celebrytów, czy to przez kogokolwiek. W tej chwili teoretycznie jest taki zakaz, z tego co wiem, ale on no, nie jest przestrzegany, wszyscy znamy.

0: mamy te bardzo dobrze niestety zrobione reklamy telewizyjne, spotów, no przede wszystkim piwa.
1: Bezalkoholowego dodajmy, tak.
0: Po prostu bez względu na to, czy ono udaje bezalkoholowe, czy jest jakiekolwiek, jeżeli coś się nazywa piwo, alkohol, cokolwiek, powinien być stuprocentowy zakaz alkoholu, tak samo...
1: Ale to pani Sylwio, to ja jednak będę wracać do tych celebrytów i influencerów, no bo jeżeli mamy tak, bo jeżeli mamy reklamę piwa bezalkoholowego i w tej reklamie pojawia się zawodowy kierowca, to szczerze mówiąc, ja mam z tym poważny problem.
0: Dokładnie, no więc jeżeli byłby zakaz całkowity reklam, no to ani pan Hołowczyc, ani pan Woronowicz, który jest świetny w tych reklamach, niestety, nie mógłby się pojawić. Natomiast co do celebrytów uszczegóławiając, tu bardziej mnie boli to, że fantastyczni aktorzy, bo to wielu naprawdę świetnych aktorów gra w reklamach piwa, oddają swój talent no w złej sprawie. I chciałabym takie moje małe marzenie, żeby to było po prostu obciachem. Wystąpienie w reklamie alkoholu, żeby to było takie, no, grasz w reklamie alkoholu, hello, nie?
1: No. No dobrze, to trzymajmy się tego hello, pani Sylwio. Bardzo pani dziękuję. 22 645 22 66. Grasz w reklamie alkoholu, grasz w reklamie innych, no nie do końca fajnych produktów. Hello, 22 645 22 66. Czekam na państwa telefony, czekamy na państwa opinie. A przypomnę, wychodzimy od reklamy, inaczej się tego nie da nazwać. Reklamy pewnej marki piwa. Reklamy, w której uczestniczy bardzo znana, bardzo popularna, dodajmy, bardzo fajna piosenkarka, której większość odbiorców to są po prostu dzieciaki. No i tu następuje pewnego rodzaju zgrzyt. A już teraz nasz gość, pani doktor Dota Szymborska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Psycholożka. No i teraz pytanie.
2: Nie, przepraszam, socjolożka.
1: Socjolożka.
2: Socjolożka z WSB Merito, bo potem będzie kwas.
1: Dobrze, to tak, to hello można powiedzieć.
2: Dokładnie.
1: No, pani doktor, jak to jest z tymi celebrytami, z tymi influencerami? Czy my nie przeceniamy ich znaczenia, ich udziału? Czy to nie jest takie trochę demonizowanie z naszej strony? Czy jednak rzeczywiście bardzo musimy na to uważać?
2: Myślę, panie redaktorze, że to, co pan powiedział właśnie o tym koncercie, jest świetnym, świetnym przykładem tego, co się tak naprawdę dzieje. Zerknęłam do danych. Wprawdzie to są badania z 2025, ale UODO, więc takie, bym powiedziała, renomowane. I naprawdę się przestraszyłam, bo 58% dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z mediów społecznościowych. Oczywiście robi to nielegalnie, bo nie powinni, ale czyli siedmiolatki są w tym internecie, w mediach społecznościowych. Jakby tego było mało, co trzecie dziecko, też w tym wieku nawet do 14 lat, od 7 do 14, regularnie korzysta z TikToka.
1: Dobrze, ale to pani doktor, to ja w takim razie będę adwokatem diabła, bo teraz ktoś mógłby powiedzieć, ale to nie jest wina celebrytów, to nie jest wina influencerów, gdzie są rodzice, którzy pozwalają na to, żeby 7-8-latek miał telefon.
2: Zmierzam to, bo jeszcze doczytałam, że 40% dzieci dostaje pierwszy smartfon

0: No tak, ale tam było imię, nazwisko, nazwa zespołu i koniec.
1: No właśnie, a teraz mamy rzeczywiście taką aktywność i dokładnie tak jak wynika z tych badań, jeżeli dziecko z tym zostaje samo, to rzeczywiście influencer ma po prostu, tak jak w jego nazwie, czy influencerka, olbrzymi wpływ na dziecko, więc zgadzam się w pełni, że bez rodziców obecnych w życiu tych dzieci, to właśnie taka ikona, czy muzyczna, czy sportowa, staje się tym modelem do naśladowania. I tak, rzeczywiście widzę tutaj wiele, wiele niebezpieczeństw. Z drugiej strony, tak jak tutaj i padało w sądzie i mówili słuchacze przede mną, to są wybory tych znanych osób, które no, w większości przypadków są podyktowane finansami. Inna sprawa, że
0: ja
1: przecież
0: to też rozumiem.
1: No, to jest biznes, prawda?
0: Dokładnie
1: oni
0: tak.
1: Bardzo mocno na to pracowali. Inna sprawa, że przecież tych ofert myślę, że jest bardzo, bardzo wiele i można mądrze je wybierać i być spójnym z nie tylko ze swoim wizerunkiem, ale to, co tutaj właśnie chyba jest najważniejsze, z grupą, do której adresowane są te reklamy, prawda? No bo na tym koncercie to nie byłaby reklama piwa dla nastolatków, ani dla rodziców, tylko właśnie dla kogo? No bo i tutaj oczywiście można zawsze zmrużyć to oko i powiedzieć, że ono było bezalkoholowe. Więc myślę, że tak naprawdę dotknęliśmy tutaj dużo większego problemu, bo jeżeli chodzi o influencerów, którzy po pierwsze, to i tak już się zmieniło moim zdaniem bardzo na dobre i to też bym chciała podkreślić, że jesteśmy informowani, że to są treści reklamowe.
0: No tak, bo wcześniej nawet tego nie było. Tak.
1: Dokładnie.
0: No, pani doktor, to przepraszam, tak, przerwijmy na chwilę, bo czekają kolejni słuchacze, więc
1: już
0: posłuchajmy w takim razie.
1: Tak,
0: nie, to też o to chodzi. Posłuchajmy, jakie są kolejne głosy i kolejne opinie. 22 645 22 66. Bardzo cierpliwie czeka pan Wojciech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Chciałbym zabrać w sumie zupełnie przypadkowo, ponieważ jadę samochodem, zatrzymałem się, a dosyć mocno przeżywam temat właśnie promowania pewnych rzeczy w mediach i na świecie. Odniosę się tutaj do problemu globalnego, ponieważ idole małych dzieci, grupa docelowa, najskuteczniejsza grupa docelowa dla ludzi, którzy chcą zrobić biznes, oczywiście są dzieci, ludzie nieświadomi, ludzie bez wiedzy. Odniosę się do potężnej firmy z dużym M w logo żółtym.
0: Tak, i niech to wystarczy, dobrze? Nie używajmy nazwisk, nazw, tak.
2: Zgadza się, nie mam zamiaru tego robić. Natomiast nie jestem stałym bywalcem tego typu restauracji. Natomiast ostatnio zapytałem kilka dzieciątek w wieku tam od 6 do 10 lat, co najbardziej przykuwa uwagę i co najbardziej zachęca do odwiedzin tego typu miejsc. Jednoznacznie odpowiedziały, że wizerunek piłkarzy, idoli, ludzi, którymi chcieliby się w przyszłości stać, te małe dzieci. I teraz zastanawiam się, czy osoby, które się decydują na tego typu kampanie reklamowe, mają świadomość, do czego się przyczyniają, ponieważ grupa docelowa małych dzieci jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju uzależnienia.
0: Ale to, panie Wojciechu, to ja przypomnę, że przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, to mieliśmy reklamy z influencerami tejże właśnie marki, mieliśmy reklamy z ludźmi z branży muzycznej, z tejże właśnie również marki. To wszystko są postacie, które chyba też trafiają jednak do tych młodszych odbiorców, nie do starszych.
2: Panie redaktorze, przede wszystkim, natomiast żeby trafić do starszych odbiorców, zazwyczaj ten pan, który stworzył system w ogóle posiłku radosnego dla dzieci z zabawkami, on wiedział, gdzie celować. To już był zaczątek. Powinno to dać do myślenia celebrytom, którzy używają swoich twarzy do zachęcania, do prowokowania, wręcz do podkładania firmom gotowego produktu do uzależnienia, czyli małych dzieci. Więc teraz się zastanawiam, czy po prostu te osoby nie są poinformowane, czy potrzeba byłaby taka, żeby one odwiedziły na przykład szpitale onkologiczne z dziećmi, żeby zobaczyli poniekąd, czego są autorami te osoby, ponieważ jest kwestia, panie redaktorze, uzależnienia fizjologicznego od substancji, które są
0: dobrze
2: stosowane w jedzeniu.
0: Panie Wojciechu, najmocniej muszę pana przeprosić, bo wybił dżingiel, mamy kolejnych słuchaczy i musimy pilnować czasu. No ja mógłbym się pod tym, co pan mówi, tak naprawdę podpisać i zapewne moglibyśmy jeszcze długo wymieniać argumenty, czy też sposoby na to, jak tę sytuację zmieniać. Ale pędzimy dalej. Pani Teresa, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy, pani Tereso.
3: przeraża mnie.

0: reklama piwa w telewizji, to naprawdę, ale już najbardziej to mnie przeraża, jeżeli występują w tych reklamach sportowcy, sprawozdawcy sportowi, to ja tego po prostu naprawdę nie rozumiem.
1: Powinno to być pani zdaniem jakoś ograniczone, tylko pytanie jak, jeżeli w ogóle?
0: To znaczy to wstyd jest tak dla tych osób, według mnie, że oni biorą udział w takich reklamach. No sportowiec, no... Higieniczny tryb życia i no, piwo bezalkoholowe, no ale ono tak jest tylko...
1: No wiadomo, że chodzi o markę, oka, że no, chodzi prawda. O logo, tak. To jest przecież najważniejsze w tym wszystkim.
0: I najważniejsze to jest ta nazwa piwo, a że ono bezalkoholowe, to już tam nie każdy patrzy.
1: Mhm. No, pani Tereso, znów mogę tylko powtórzyć. Trudno się nie zgodzić z tym, co pani mówi. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Paulina. Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja bym chciała zabrać swoje zdanie w tej dyskusji. Moja opinia pewnie będzie niepopularna w tej dyskusji.
1: O, to ja już przepraszam, to ja wygodnie usiądę, z przyjemnością posłucham.
2: Jestem też rodzicem nastolatka i powiem tak, że mam wrażenie, że my też strasznie kryminalizujemy pewne rzeczy w Polsce. Mówimy o bardzo złym wpływie reklam mediów społecznościowych na dzieci, na to, że reklamy alkoholu są złe. Ale ja pytam, gdzie w tym wszystkim są rodzice, bo jest wiele rzeczy reklamowanych, które nie są dla dzieci. I tak naprawdę to rodzice powinni tłumaczyć dzieciom pewne zjawiska.
1: Ale
2: pewne
1: to pani Paulino, przepraszam, to co mówił nasz gość, pani doktor Szymborska, no jeżeli dzieciaki w wieku 7-8 lat dostają smartfony i tak naprawdę mogą z tych smartfonów korzystać jak chcą, no to z drugiej strony trudno się dziwić, że te treści do nich docierają.
2: Dokładnie, ale te treści będą bardzo różnorodnie docierać. Mhm. Można powiedzieć, że idziemy nadać list, zapłacić rachunki i na poczcie spotykamy się z zakładami bukmacherskimi, które też są negatywne i negatywnie wpływają na dzieci. Więc tak naprawdę moim zdaniem kryminalizowanie wszystkiego jest negatywne. Ja powiem tak, bardzo dużo oglądam programów dotyczących kulinariów. Za granicą we Francji normalnie na wizji ludzie podczas gotowania piją alkohol i nie jest to w żaden sposób penalizowane. I traktuje się to jako coś normalnego i mi się wydaje, że w zdrowym społeczeństwie pewne rzeczy są zdrowe i normalne. A w momencie, kiedy, tak jak było mówione, dzieci malutkie mają smartfony, rodzice się nie interesują tymi dziećmi, to wszystkie dzieciska mogą dojść tak naprawdę do zjawiska.
1: Oj, pani Paulino, troszkę pani nam zaczyna znikać, ale myślę, że chyba to, co najważniejsze, zdążyło paść. Bardzo pani dziękuję. Jak widać, różne spojrzenia, różne opinie, ale problem cały czas ten sam. Jak go rozwiązać? Czy ograniczenia dotyczące celebrytów, influencerów i tego, co mogą reklamować, jak mogą to reklamować, czy to jest rzeczywiście krok w dobrą stronę, czy być może, idąc trochę tropem tego, co powiedziała nasza słuchaczka przed chwilą, no w tych ograniczeniach idziemy za daleko, nie tędy droga. 22 645 22 66. Czekamy na kolejne opinie.
3: Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 22 minuty godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Bardzo szybko przypominam, od czego dziś zaczęliśmy. Od pewnej bardzo znanej młodej piosenkarki, której odbiorcami w dużej mierze, naprawdę w potężnej części są dzieciaki, nawet nie młodzież, a dzieciaki, która związała się z pewną znaną marką piwa. No i pojawiły się bardzo różne komentarze, nie brakowało słów krytyki i trochę idąc tym tropem zastanawiamy się, czy rzeczywiście w przypadku celebrytów, influencerów, ludzi bardzo znanych, bardzo popularnych, którzy mają czasami milionową widownię i mają również potężny wpływ na młodzież i na dzieci, czy w ich przypadku nie powinny istnieć pewne ograniczenia dotyczące tego, co i jak reklamują. Nasza słuchaczka kilka minut temu mówiła o tym, że na przykład we Francji w programach kulinarnych jest rzecz normalną, że uczestnicy tych programów piją wino. I to jest ciekawe, rzeczywiście tak jest, a jednocześnie Francja jest krajem, gdzie istnieją, gdzie wprowadzono jedne z najbardziej surowych przepisów dotyczących tego, jak uregulowana jest kwestia udziału właśnie celebrytów, influencerów w reklamach, co mogą reklamować, czego nie mogą reklamować, co mogą reklamować, ale w bardzo określony, ograniczony sposób i jak wysokie kary finansowe na przykład grożą za złamanie tych punktów czy też zakazów. No to jak ten problem rozwiązać w naszym kraju? To jest pytanie do Państwa. Proszę bardzo, jako pierwsza pani Anna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam się powiedzieć, że moim zdaniem też jest duża rola rodziców. Powinni jak najwcześniej dzieciom przedstawić, że takie reklamy, że są, nie są uczciwe, że są złe. No i że w sumie robią szkodę i no nie wiem, ale ja na przykład zawsze miałam od dzieciństwa już taką w sobie dozę przekory, że jak ktoś mi chciał coś mówić czy reklamować, to ja byłam zawsze na nie. I
1: to,
2: nie
1: pani, to pani Anno, ja się z panią zgadzam. Oczywiście nie możemy w tej dyskusji zapominać o rodzicach, tym bardziej, że rozmawiamy o dzieciach, o naprawdę małych dzieciach.
2: No właśnie.
1: Bo ktoś, kto ma 7, 8, 9 czy nawet 12 lat, to jest dzieciak. I rola rodziców jest tu nie do przecenienia po prostu, co nie zmienia faktu, że jednak pewne treści, pewne przekazy, pewne obrazki w tych głowach, bez względu na to, jak uważni będą rodzice, no w tych młodych głowach jednak mogą pozostać.
2: No tak, no i to jest bardzo złe. To jest właśnie bardzo złe i to powinno być jakoś, nie wiem, prawnie czy takie uregulowane, no nie wiem.
1: To no dobrze, pani Anno,
2: powinno być zakazane niektóre rzeczy.
1: No to będziemy w takim razie dalej szukać odpowiedzi na te pytania i na te wątpliwości. Bardzo pani dziękuję. 22 645 22 66. Pan Bartosz, dzień dobry.
3: Dzień dobry. No ja myślę, że żyjemy w świecie takim, w którym już ten marketing jest jakby w każdej dziedzinie naszego życia i nie unikniemy tego w żaden sposób. Tak jak tutaj pani przed chwilą mówiła, rodzice mają ogromną rolę w tym.
1: Czyli panie Bartoszu, przepraszam, taka trochę walka z wiatrakami, nie do wygrania?
3: Myślę, że tak. I tutaj jest rola rodziców, a także jakby etyka zawodowa tych ludzi, którzy reklamują to.
1: Tylko panie Bartoszu, znów będę trochę adwokatem diabła. Jeżeli jestem influencerem i dostaję propozycję zrobienia reklamy za, nie wiem, milion, za 2 miliony, za 3 miliony, no nie skusiłby się pan?
3: No to zależy, no jakie mamy sumienie i co chcemy reklamować i jakby co...
1: Ja nie usprawiedliwiam.
3: Ja nie,

0: usprawiedliwiał, żeby było jasność.
1: Cristiano Ronaldo, który odstawił Coca-Colę, która zawsze miała stać na stole, i jakby była reklamą, odstawił tą Coca-Colę, postawił wodę. No, to...
0: no dobrze, panie Bartoszu, to ja bardzo proszę, żebyśmy nie używali konkretnych nazw, konkretnych marek. Okay. Natomiast no, można też powiedzieć, że akurat jego na taki gest było stać, prawda?
1: No tak, z drugiej strony tak, ale też uważam, że reklama stricte piwa bezalkoholowego też jakby nie powinna być, powinna być zakazana, bo piwo jest jakby alkoholem, nieważne czy bezalkoholowe, czy alkoholowe.
0: No tak, marka logo się pojawia i tak.
1: Jest wódka zero, załóżmy, a nie jest to reklamowane w jakiś sposób.
0: No a można by było powiedzieć, że skoro zero, to właściwie czemu nie, prawda? Panie Bartoszu, bardzo dziękuję, wybił gong. Pędzimy dalej, 22 645 22 66. Czy tego typu dyskusje, czy tego typu problemy to jest rzeczywiście walka, której wygrać już nie możemy? No, czy jednak przynajmniej powinniśmy próbować? To wracamy do naszego gościa, pani doktor Dota Szymborska, socjolożka WSB, Uniwersytet WSB Merito. Pani doktor, to rzeczywiście jest... walka, w której stoimy na przegranej pozycji, co najwyżej możemy ograniczać nasze straty? Czy jednak warto jakoś wytoczyć działa?
2: Panie redaktorze, może nie wojenne porównania, bo myślę, że...
0: No ale trochę nasza rozmowa w tę stronę poszła, mam wrażenie.
2: Ale myślę, że to jest wyzwanie i bardzo mnie cieszy, że to nie jest tylko nasze zdanie, że rodzice tutaj mają tą rolę. Ja dzisiaj jadę na najróżniejszych statystykach i powiem, że co też będzie taką zdecydowanie byciem adwokatką diabła, że wzrasta spożycie piwa bezalkoholowego, więc to też się dzieje. Więc myślę, że warto tutaj oddać też kwestię rynkowe i co się u nas dzieje. Rzeczywiście dzieci są traktowane jako bardzo ważny segment rynku. Tutaj rozmawiamy o influencerce, ale to też przecież, jak czytamy w statystykach, dzieci wpływają na decyzje zakupowe rodziców. Więc to jest dużo bardziej skomplikowane.
0: Są najlepszymi konsumentami.
2: Dokładnie tak. Namówią na samochód, ojca na nowe buty i tak dalej, już nie mówiąc o produktach społecznych, spożywczych, przepraszam. No więc rzeczywiście to się dzieje. Tutaj też ogromnie mnie ucieszyło, że jeden ze słuchaczy powiedział, że to bardzo zależy od etyki influencera. Tak. Dokładnie, bo pieniądze można zarabiać w sposób mniej lub bardziej etyczny i tak po prostu jest. I rzeczywiście te wybory osób, które są świadome, że wpływają na właśnie grupy, myśmy rozmawiali tutaj o dzieciach, ale też taką grupą są osoby starsze, które niekoniecznie rozróżniają, co jest reklamą, a co nie i tak dalej. Więc tutaj wchodzimy i dotykamy dwóch grup, które są po prostu słabsze. No i przez to też są, tutaj anglicyzm się przyda, mocno targetowane właśnie przez firmy, bo z kolejnej strony zwróćmy uwagę na to, że firmy są po to, żeby generować zysk.
0: No i pani doktor, to przepraszam, to znów zróbmy sobie chwilę przerwy, zatrzymajmy się przy tym zysku, bo wracamy do podstaw funkcjonowania większości firm, ale również do podstawy funkcjonowania influencerów czy też celebrytów, którzy po prostu chcą swoją popularność spieniężyć. No i teraz pytanie, czy w tej chęci spieniężenia swojej popularności jest coś złego i czy to też powinno być jakoś ograniczone. 22 645 22 66, pan Jerzy, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Proszę Państwa, ja chciałem takim zrównoważonym podejściem się generalnie tutaj wykazać. Powiem tak, że zarówno, powiedzmy tutaj wspomniałem napoje słodzone, czy jakkolwiek tutaj rywalizujące ze sobą dwie światowe marki. Powiem Państwu tak, można dziecko wytłumaczyć, że od czasu do czasu można takiego napoju użyć, ale on nie gasi pragnienia tak naprawdę, on go tylko wmarza. Wystarczy mu to pokazać, ale też wystarczy mu pokazać, że takie napoje idealnie nadaje się do na przykład zardzewiałych nakrętek, tak? I tu można w tym momencie jakby dostosować taką trochę...
0: Terapię szokową, mam wrażenie.
3: Tak, znaczy można powiedzieć, taką ciekawostkę pokazać, że niekoniecznie musisz go spożywać w taki, a nie inny sposób. Odnosząc się do influencerów, powiem tak, szanuję bardzo George'a Clooney'a, który odmówił rolę za kilkadziesiąt milionów dolarów w filmie, z którego scenariusz mu absolutnie nie spodobał się, tak? I to jest człowiek, którego faktycznie trzeba należytym szacunkiem wszelako, można powiedzieć, otoczyć. Nie wspomnę, że tutaj większość po prostu ludzi czołówek kadry to faktycznie koni za pieniądze, tak? Oni też mają konkurencję ze sobą, więc trudno od nich oczekiwać, że oni po prostu odrzucą kontrakt, który właściwie im wypadają.

0: No tak. Ale powiem tak, to jest jeszcze świadoma jakby rola faktycznie rodziców, uświadomienie dzieciom. Ja powiem Państwu tak, to jest nazwa restauracji, której nie chcemy wypominać na głos. Powiem Państwu tak, ja w tej restauracji generalnie nie stołuję się, ale zdarzały się przypadki, gdzie na przykład na dworcu no po prostu musiałem z takiego sposobu posiłku skorzystać, dlatego tylko i wyłącznie, że jest to przygotowany sposób kontrolowany, w jakiś tam sposób można powiedzieć świadomego i wiadomego pochodzenia.
1: Dobrze, panie Jerzy, to przepraszam, bo niestety czasami muszę być brutalny. Bardzo panu dziękuję za te słowa i oczywiście z uwagą się wsłuchujemy, natomiast niestety czas jest ograniczony, a są kolejni słuchacze, a wybił gong i przypominam o gongu, drodzy państwo. Pani Elżbieta, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Proszę państwa, ja chciałam powiedzieć krótko i zwięźle. Chodzi mi o to, że tak, reklamy prowadzą po prostu do tego, że ci, co robią reklamy, zarabiają grube pieniądze. I tak jak sportowcy nie powinni brać w tym udziału, bo oni zarabiają grube pieniądze przez sport.
1: I nie tylko, przez różne inne reklamy również.
2: Tak. I uważam, że to nie jest honorem brać udział w takich reklamach. Mhm. I mam nadzieję, że oni, nie wiem, albo się po prostu pogubili i stracili swój honor, że idą w inną drogą zdobywać pieniądze. Ale pieniądze to nie wszystko. Używki czy piwo powinni reklamować zakłady, którzy oni to po prostu produkują sami. Mhm. Jeżeli będzie...
1: Czyli bez sięgania po celebrytów, bez sięgania po znane twarze.
2: Tak, mhm. Sami producenci. Ci, co rolnicy produkują ziemniaki, niech produkują i sami reklamują. Ci, co pieką chleb, niech sami reklamują chleb. Ci, co reklamują, produkują złe rzeczy, niech się pokażą, co oni produkują. Niech pokażą całemu światu, co produkują.
1: Dobrze, pani Elżbieto, wybił gong. Musimy tu niestety skończyć, pani Elżbieto, no muszę tego pilnować. Mam tylko taką wątpliwość, bo w sumie zgadzam się jak gdyby z tym kierunkiem, o którym mówiła nasza słuchaczka, natomiast wydaje mi się, że to chyba we współczesnym świecie nie jest możliwe. To na sam koniec jedno krótkie zdanie komentarza, podsumowania pani doktor Dota Szymborska. Pani doktor, mam wrażenie, że chyba najlepszym podsumowaniem byłaby zapowiedź, że do tego tematu powrócimy.
3: Myślę, że tak. I po tym, jak wiele było ciekawych tutaj punktów widzenia podniesionych, to jak najbardziej ja tylko powiem, że nie każdy sportowiec to jest piłkarz, który ma milionowe kontrakty. Nie każdy influencer podjął się współprac, bo nie wiemy, co było na stole u innych.
1: Oczywiście, ja tak słuszna uwaga.
3: Chciałabym też wytłumaczyć, że rzeczywiście tutaj mówimy o skrajnym przypadku, o czymś, co nas poruszyło i pana redaktora, i słuchaczy, i mnie również, bo rzeczywiście to nie jest coś, w czym chciałabym, żeby się dzieci wychowywały, ale z drugiej strony wielu innych podjęło słuszne decyzje, więc zostańmy tutaj z optymizmem, że ten przykład z wodą zamiast napoju gazowanego był świetnym pokazaniem, że można też zmieniać się i zmieniać decyzje reklamowe.
1: No i to jest bardzo ładne podsumowanie, przyznaję. Pani doktor Dota Szymborska, Uniwersytet WSB Merito, socjolożka, bardzo dziękuję za udział w programie.
3: Dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dziękujemy i myślę, że mam takie dziwne wrażenie, wrócimy jeszcze do tego tematu. Natomiast teraz inne tematy i letnisko. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Letnie tematy.
1: Bardzo letnie.
5: Oj, będziemy podróżować. Wybierzemy się do Mrągowa, gdzie już czeka na nas Marcin Kusy, na nas, na państwa, ale też na artystów, którzy wystąpią na pikniku country. 45. odsłona pod patronatem radiowej Jedynki, o tym tuż po 14. Potem odwiedzi nas gość, ale nie powiemy jaki gość, bo ten gość znienacka wydał dzisiaj singiel. I to jest singiel, który powstał gdzieś w drodze między kolejnymi miastami w Japonii, a pewnym bardzo ciekawym klubem w Warszawie, jazzowym klubem. Będą, och, jakie będą
4: i
5: dzisiaj
4: będą
5: premiery. Jedna nowość, jedna starość, fantastyczni reżyserzy. Zachęcamy do spotkania z Łukaszem Muszyńskim. No i jeszcze opowiemy o koncercie, który odbędzie się dziś wieczorem w Radiowej Dwójce.
1: A to wszystko i jeszcze więcej zapewnia.
5: Oczywiście.
1: W letnisku.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Wywiad Rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa.
2: Zapraszam osoby, które pomagają zrozumieć świat i same mają w tym świecie swoją fascynującą historię.
1: Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Najprostsze pytania prowadzą daleko.
1: Wywiad Rzeka. W niedzielę po 21:00 w Jedynce.
2: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musu.

0: wstającą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Spory ruch pojazdów na dolnośląskim odcinku autostrady A4 i zwolnimy jadąc z Legnicy do Wrocławia. Zwalniamy także między Balicami a zjazdem na Łagiewniki w obie strony, czyli na obwodnicy Krakowa. Na S6 problemy między węzłem Ustronie Morskie, na węzłem Kołobrzeg Wschód. 93 km to jest miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Mamy przez to zajęty jeden pas na trasie do Szczecina. Uwaga też na S7, na odcinku z Kielc do Stolicy. Między węzłem Szydłowiec Północ, a węzłem Wolanów. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. Na trasie Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki, czyli także na S7, doszło do karambolu z udziałem czterech pojazdów. 127 km to miejsce z zablokowanymi dwoma pasami w kierunku stolicy. Prosimy także o wyjątkową czujność na S7 w Pomorskiem, między węzłem Nowy Dwór Gdański, a węzłem Dworek. Tam są problemy na jezdni do Gdańska, bo zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów. Rolnicy protestują na Krajowej 10 na odcinku Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli. To 57 km. Na krajowej trasie numer 10 ruch jest wstrzymywany na 10 minut. Potem pojazdy są przepuszczane. Prosimy również uważać na korki na Zakopiance. Tych jest niestety całkiem sporo. Między innymi między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Tłoczno jest tam w obie strony. Zwalniamy także w okolicach Krakowa na wysokości Libertowa. Tu także korki w obydwu kierunkach. No i także powoli poruszamy się 44 przez Skawinę do Krakowa oraz drogą 49, która prowadzi do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej. Nie do końca płynnie też w Dolnośląskiem na krajowej trasie numer 8 w okolicach Jordanowa Śląskiego.

0: Jest 14:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rozłam w PiS-ie. Partia zmniejszyła się o ponad 30 posłów. To politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie podpisali lojalek od Jarosława Kaczyńskiego. Fałszywe informacje o saloniku VIP miał przesyłać mediom pracownik poznańskiego ośrodka medycznego.
1: Zmanipulowała niezgodnie z prawem, dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP.
0: Z roku na rok rośnie zainteresowanie pracą w policji. Funkcjonariusze obchodzą dziś swoje święto. O jego obchodach opowie nasz reporter. Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 30 polityków. O północy minął termin na złożenie przez członków partii deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla PiS-u stowarzyszeniach, takich jak to Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że posłowie, nie składając deklaracji, sami podjęli decyzję.
2: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS-u. Kandydat tego ugrupowania na premiera, Przemysław Czarnek, uważa, że Mateusz Morawiecki od dawna miał w planach nową partię.
3: Sam byłem świadkiem rozmowy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W tej rozmowie uczestniczyłem ja, pan prezes Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. Kiedy pan Mateusz Morawiecki przekonywał nas przez ponad 2 godziny z tych 4 godzin rozmów do tego, że musi stworzyć nową partię polityczną. Tłumaczyłem wtedy Mateuszowi Morawieckiemu, że to jest bez sensu, że łowić elektorat po lewej stronie sceny politycznej można, ale ze wspólnej łodzi Prawa i Sprawiedliwości.
0: Mateusz Morawiecki o 14:00 ma się odnieść do decyzji prezesa PiS-u. Z naszych nieoficjalnych

0: Oficjalnych informacji wynika też, że były premier ma ogłosić nazwę swojego nowego ugrupowania. Ponad 30 posłów poza Prawem i Sprawiedliwością to szansa na stworzenie konkretnej siły politycznej, ocenia politolog dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
1: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej. Daje ona temu środowisku konkretną stabilność, która się może przełożyć na budowanie tożsamości. Ja myślę, że to jest w tym momencie ważne.
0: Według ekspertów na podziale w Prawie i Sprawiedliwości mogą zyskać radykalne ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej. Dezinformacja i sfingowane dane przesłane portalowi Zero. Pracownik Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych próbował stworzyć wrażenie, że w przychodni działa salonik VIP. Mężczyzna zmienił w systemie informatycznym opisy kilku pacjentów związanych z poznańskim samorządem pacjentów. Następnie przesłał zrzuty ekranu ze sfingowanymi danymi do portalu Zero. Wiceprezydent Poznania Magdalena Pierusiak-Adamska przekazała, że jest to osoba związana ze środowiskiem osób, które obrażały prezydenta Poznania.
2: Zmanipulowała niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami w systemie zapisy osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem. Dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP.
0: Pracownik został zwolniony, pracował w ośrodku przez blisko 2 lata.
3: To są aktualności jedynki.
0: Chińskie rakiety w cieśninie tajwańskiej z użyciem ostrej amunicji Chiny przeprowadziły w pobliżu Tajwanu manewry morskie. Manewry odbywają się wokół należącej do Chin wyspy Dongshan, położonej w cieśninie tajwańskiej. To nie pierwszego tego typu manewry morskie na jednym z najbardziej newralgicznych akwenów. Administracja prezydenta Donalda Trumpa chce ocieplenia relacji z Pekinem. Głównym problemem w relacjach pozostaje jednak kwestia Tajwanu. Blisko 104 tysiące policjantów obchodzi dziś swoje święto. Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych trwają na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wyglądają obchody?
4: Były nominacje, odznaczenia i przysięga nowych policjantów, ale też zewsząd podziękowania. Premier Donald Tusk powiedział, że ze służby polskich policjantów możemy być dumni. Szef rządu podkreślił, że obcokrajowcy odwiedzający nasz kraj podziwiają, jak jest tu bezpiecznie. Premier zaznaczył, że policjanci często przywracają nadzieję i wiarę w człowieczeństwo.
5: Dziś każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć, i nie jestem tu pierwszy, dziękuję. To słowo ma dzisiaj szczególny wymiar. Jest naprawdę za co dziękować polskiej policji.
4: Wcześniej prezydent Karol Nawrocki również dziękując mówił, że policja ma w ostatnim czasie więcej obowiązków związanych z sytuacją, w jakiej znajduje się nasze państwo. Prezydent cieszył się, że służba w policji jest wciąż popularna.
6: W materiałach, które czytałem 2 dni temu, było 102 tysiące. 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104. Cieszę się z tego, niech polska policja rośnie w siłę. Dziękuję panu komendantowi, dziękuję wam.
4: To największa liczba polskich policjantów w historii tej formacji.
0: Relację przygotował Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
0: Sporo chmur, ale też przejaśnienia. Jedynie na zachodzie, tutaj pogodnie, dużo pogodnego nieba. Na południu i na wschodzie mogą wystąpić też burze. 15 stopni w Małopolsce, 19 na Mazowszu, do 21 w Wielkopolsce. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
7: I przyszło lato. I co my na to?

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
0: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
15: Rozmowy, analizy i opinie.
14: I dużo muzyki.
15: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
14: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
15: Od godziny 16.
14: Zapraszamy Karolina Rożej
15: i Michał Strzałkowski.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: My Music.
1: Bez wątpienia jeden z najgłośniejszych debiutów tego wieku w polskiej muzyce, zespół Sea Stars. Chwilę temu jeszcze na męskim graniu. Dziś już ręce we własnych projektach, bo każdy z muzyków tworzących grupę Sea Stars ma coś muzycznego za uszami i bardzo nas to cieszy. Sea Stars nie bez powodu, ale o tym za moment.
2: Ale country nigdy nie tworzyli chyba, nie tworzyły. Jakoś nie kojarzę, żeby elementy tego typu pojawiały się w muzyce.
1: A to musielibyśmy na okoliczność tego przepytać każdego członka tego zespołu.
2: Zapytamy. Znaczy, może do tego na chwilę wrócimy, ale teraz przeniesiemy się do Mrągowa nad jezioro Czos za moment dosłownie.
1: Letnisko. Marcin Wojciechowski.
2: Ula Kaczyńska.
1: Jesteśmy z Państwem do godziny 16. Jesteśmy też na pikniku country w Mrągowie. 45. raz ten piknik się odbywa. A właściwie wszystko na ten temat. I o artystach, i o przede wszystkim fantastycznym klimacie, który w Mrągowie panuje w tym czasie, czyli od 24 do 26 lipca, wiedzą Paweł Sztompkę i Marcin Kusy. Panowie, oddajemy Wam głos.
3: Dziękuję bardzo, witamy Was bardzo serdecznie. Nie wiem, jak jest Sea Stars i z country, ale wiem, że country jak miłość, niejedno ma imię, a więc właściwie każdy z artystów, wielu muzyków, którzy grają na co dzień zupełnie inną muzykę i słuchają innej muzyki, gdzieś z tą muzyką country są połączeni. A my witamy Państwa z Mrągowa, gdzie słońce świeci pięknie, gdzie dziś wieczorem wielki koncert i to będzie festiwal, który ma takie radiowe korzenie. Gdyż 45 lat temu, jak powiedzieliście wcześniej, wymyślił ten festiwal nasz redakcyjny kolega Korneliusz Pacuda. Legenda radia i legenda muzyki country.
4: Pierwszy piknik odbył się wprawdzie w Karpaczu w Jeleniej Górze, ale bardzo szybko przekonano władze tutaj w Mrągowie, że warto postawić bardzo szybko amfiteatr.
3: Na 5000 miejsc.

0: I za chwilę zjawili się tutaj artyści. Dzisiaj w tym koncercie Złote Przeboje 45-lecia, także hity mrągowskich pikników, będą ci, którzy również byli na tym pierwszym pikniku, między innymi Tomasz Szwed i Lone Star. Ale z nami jest Wojtek Cugowski. Witam cię, Wojtku. Witam
1: który
0: cię
1: nie
0: serdecznie.
1: Pamiętam pierwszego festiwalu.
2: No, nie pamiętam, ale jednak jestem trochę starszy od festiwalu.
0: A to właśnie ta zmiana kodu piątka z przodu nastąpiła. No i co, zmieniła ci się trochę perspektywa?
2: Nie, zmieniła się tylko czwórka na piątkę, tak.
0: I tyle.
2: Zmienia właśnie wprost proporcjonalnie jest chyba coraz lepiej.
0: Paweł powiedział, że są tutaj pośród dzisiejszych występujących tacy artyści, którzy z country no niewiele mieli wspólnego. Ty też w zasadzie więcej z hard rockiem, muzyką rockową niż z country, ale tak, te elementy myślę, że są.
2: Elementy są na pewno, bo country się też łączy z rock'n'rollem, z bluesem, a to jest muzyka bardzo, bardzo mi bliska. Ale też utwory, które dzisiaj wykonam, no nie są tak... Wydaje mi się, że to nie jest czyste country w najczystszej postaci, bo tam jednak są gitary i to przesterowane mocno. I to jest raczej taki rock and roll połączony z country niż country samo w sobie. Ale jest mi tu bardzo miło być, a ciekawostka jest taka, że byliśmy tu z zespołem Bracia 12 lat temu.
0: Ale na pikniku country
2: tak,
0: właśnie?
2: Byliśmy i podczas pikniku country pierwszy dzień tego festiwalu to był mocny, tak mam zaznaczone to, że najmocniejsza muzyka pierwszego dnia i byliśmy tutaj my, była Ira, T-Love, także bardzo
0: to
2: ciekawy
0: to country.
2: Był, bardzo ciekawy to był piknik
1: tak?
2: country.
1: Słuchajcie, bo naprawdę country naprawdę nie ma jednego imienia i gdy wam powiem, że dziś ten festiwal będzie też absolutnie wyjątkowy, ten dzisiejszy koncert, dlatego, że po 25 latach powraca do Mrągowa telewizja. Przez wiele lat uznawano, że to jest właściwie pewnego rodzaju nisza, że może nie zawracajmy sobie tym głowy, a jednak po latach popularność muzyki country, zresztą współczesna, spowodowała to, że właściwie powracamy z tą muzyką na wielkie ekrany, na małe ekrany i do naszego życia.
0: Czyli koncert galowy Złote Przeboje 45-lecia dzisiaj w Telewizji Polskiej o 25. Wojtek częścią tego koncertu, ale myślę sobie, że wiesz co, to jest frajda występować z tymi artystami, ale też frajda spotykać tutaj mistrzów, bo tak. Przyjeżdża jeden z naprawdę wyjątkowych tuzów gitarowych w ogóle właśnie. W historii muzyki i country, i muzyki rockowej, czyli Albert Lee.
2: Właśnie miałem ogromną przyjemność go wczoraj spotkać. Zrobiliśmy sobie zdjęcie, żona Alberta Lee zrobiła nam zdjęcie. Dostałem kostkę gitarową, czyli tak zachowałem się jak psychofan prawdziwy z krwi i kości, ale naprawdę no, to jest postać dla gitary, ale nie tylko kantrowej, bo na nim się wzorowali tacy goście jak Steve Morse, Aldi Meola też tam słychać te wpływy. Także naprawdę spotkać go tutaj i posłuchać i mieć go tutaj blisko, to jest super.
0: To
2: super
0: przypomnijmy, że on w pierwszy raz przyjechał do Polski z Ericiem Claptonem w 79 roku.
2: Chyba tak, a tego tak, nie wiedziałem.
0: Na 100% akurat. Był jego zespole i to była ta mini trasa z przerwanym koncertem w Katowicach.
2: O tej trasie czytałem gdzieś, nie pamiętałem, że Albert Lee brał w niej udział, ale że to w ogóle jakimś skandalem się skończyło.
0: Tak, w Katowicach. Co dzisiaj zaśpiewasz? To zdradź, bo trochę tak...
2: A mogę mówić?
0: Słuchaj, ode mnie masz pozwolenie.
2: Wiesz co, będę śpiewał trzy utwory w konfiguracjach duetowych i tercetowych. To jest Tennessee Whiskey, czyli ten przebój Chrisa Stapletona, choć dowiedziałem się, że to nie jest jego piosenka, że to jest przeróbka. Mm-hmm. To było dla mnie nowum, ale to idzie do mojej encyklopedii, do głowy. Będę śpiewał Highwaymenów Help Me Make It Through the Night. I żebym nie skłamał, Play Something Country, czyli Brooks and Dunn. W odsłonie tutaj polskiej naszej.
0: No to wszystko dzisiaj w Amfiteatrze, a także w Telewizji Polskiej. Jutro także koncert wyjątkowy, bo to będzie ten hołd złożony Emilu Harris. I tutaj dowodzi między innymi Albert Lee, który współpracował z nią wiele lat, tak. Pisał dla niej piosenki.
1: I to wszystko w Mrągowie. O, z Mrągowa będziemy się łączyli również po 18, gdzie cała muzyczna jedynka, a dzisiejszy koncert o 20. Zapowiada się naprawdę wspaniale.
0: A Wojku, dokąd lecisz? Do Ćmielowa, zdaje się.
2: Do Grecji. Aha, do Grecji.
0: Na wakacje.
2: Zmyliłeś mnie, tak. A rzeczywiście jutro jadę do Ćmielowa, bo na festiwal Jana Borysewicza, a pojutrze na wakacje.
0: No to życzymy wszystkiego pięknego. Wojtek Cugowski był z nami.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
3: To ja jeszcze tylko dodam, że w niedzielę Parada Country, czyli barwny korowód pojazdów, motocykli i uczestników stylizowanych na klimat dzikiego zachodu i o tym wszystkim o

0: Śniegu Country będziemy Państwu opowiadać na naszej antenie, a na miejscu są Marcin Kusy i Paweł Sztomka.
1: Dziękujemy za relację. No i wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, ponad jezioro Czos. Pamiętasz tę piosenkę? Nie, ty nie słuchałaś, No ale dobra, a zaraz posłuchamy czegoś wspólnie. Zapraszamy.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Taśmę wkręciłaś.
1: Triple Run, good luck, babe. Tak nam mija czas na letnisku. Mam nadzieję, że państwo również przyjemnie upływa to lato i te wakacje. U nas na letnisku wiele rzeczy się dzieje.
0: Tak, szkoda, że państwo tego nie słyszą. Och, a powiedz, jaka będzie nowa płyta? Taka kobieca jak ta moja ukochana? Jak
1: to przed chwilą? Takie pytania też czasami zadajemy gościom. Ale najfajniej, drodzy państwo, jest, kiedy my nie mamy zielonego pojęcia, a tu nagle widzimy w drzwiach, że stoi postać, robi...
0: Chodzi.
1: Prosimy, prosimy. Jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, wydałam piosenkę.
1: To dzisiaj postanowiłam do was wpaść. Paulina Przybysz.
0: Paulina Przybysz.
2: Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Ja, to był akurat Fish.
1: Rozpoczęliśmy od Sisters, nasze w ogóle letniskowe spotkanie od My Music, bo chwilę temu zeszłaś ze sceny z kolegami w ramach męskiego grania. Lubicie sobie pomuzykować jeszcze jako Sisters na takich wielkich imprezach?
2: No okazuje się, że lubimy. Lubimy, jest to bardzo przyjemne i takie sentymenty.

0: A tak. Po co się to robi?
1: No z jednej strony może to wynikać z faktu, że współczesny repertuar kinowy no, nie jest wystarczająco kuszący, a z drugiej strony chyba ludzie po prostu lubią je, jak już chcą się wybrać do kina, to chcą zobaczyć coś dobrego. No i wraca klasyka.
2: Jest jeszcze trzecia strona tego medalu.
0: Niektórzy nie widzieli na przykład.
2: Mianowicie, nie, ja myślę, że to też chodzi o to, że jest młode pokolenie, które chciałoby zobaczyć filmy z klasyki kina.
0: Swoich rodziców.
2: Które i nie mają takiej możliwości, bo oczywiście są serwisy streamingowe, można wypożyczyć, obejrzeć nawet na projektorze w domu, ale kino ma jednak swój smak. No ja sobie nie wyobrażam, żeby film Rekwiem dla snu oglądać w telewizorze. Warto zobaczyć go na dużym ekranie. Czy to jest pytanie, czy warto, czy nie warto. Darren Aronofsky, 2001 rok. U mnie kino Muranów i wstrząs, jaki doznałam po tym seansie. To było jedno z najmocniejszych doświadczeń filmowych w moim życiu.
1: No nie dziwię się. Pamiętam, jak organizowaliśmy pokaz tego filmu kilka miesięcy temu w Iluzjonie, w naszym cyklu Wielkie Kino na Wielkim Ekranie. Słuchajcie, już w najbliższą środę o godzinie 20 pokazujemy film Pianistka w reżyserii Michaela Haneke'ego. Mm-hmm. Zapraszam, godzina 20.
2: Iluzjon.
1: Tak jest. Wracamy tymczasem do Rekwiem dla snu. Zacząłem czytać komentarz na Filmwebie. No to znalazłem wam tam mnóstwo rzeczy. Film, który mnie przeczołgał. Film, który chciałem zobaczyć tylko raz w życiu i nigdy więcej. Film, który odmienia twoją percepcję. No to jest rzeczywiście kino, które ogląda się raz. I najlepiej obejrzeć je w młodym wieku, bo takie mam też poczucie, że jak się jest młodszym, to jednak filmy trudniejsze, cięższe, takie, które mają cię wgnieść po prostu w podłogę i skopać jeszcze, ogląda się mimo wszystko lżej, niż kiedy jest już
0: nie przez pryzmat własnych doświadczeń, być może.
1: Może, może.
2: Chociaż w przypadku głównego bohatera...
0: doświadczenia, to...
2: Jared Leto, główna rola.
1: Jest na ekranie młody Jared Leto, jest też Jennifer Connelly, jest też jeden z braci Wayansów, świeżo po sukcesie Strasznego filmu. To też w ogóle całkiem niezły przeskok ze Strasznego filmu do Rekwiem dla snu. I to jest adaptacja powieści Huberta Selbiego z lat, Huberta Selbiego Juniora z lat 70. Zdaje się, że chyba Scorsese w ogóle nosił się na przełomie lat 70. i 80. z zamiarem zekranizowania tego.
2: Może dobrze, że tego nie zrobił.
1: No, ale myślę, że wizja też mogła być ciekawa. Mm-hmm. Ale trafiło w ręce Darrena Aronofskiego świeżo po sukcesie Pi, więc wiecie, taki młody pistolet z kina artystycznego. Widać, lubi przesuwać granice kina i wyznaczać nowe horyzonty. No i wyznaczył rzeczywiście. O tym filmie mówiło się sporo oczywiście w kontekście tego, że opowiada o piekle uzależnień. A te uzależnienia są w tym filmie bardzo różne. To może być uzależnienie od narkotyków, może być uzależnienie od pigułek odchudzających, może być uzależnienie od telewizji, mediów.
0: Tylko na czasie.
1: I generalnie jakiegoś takiego amerykańskiego snu, wizji w ogóle świata, którego tak naprawdę nie ma. I bohaterowie, którzy pogrążają się w swoich złudzeniach, w swoich marach i są przekonani, że kiedyś im się uda, kiedyś się wydostaną z tego piekła uzależnień i wszystko jeszcze będzie dobrze. To, o czym warto powiedzieć, no to strona formalna tego filmu. Przyzwyczajowo w filmie jest około 600 do 700 cięć montażowych. W tym filmie jest ponad 2000. I im bardziej bohaterowie schodzą w kolejne kręgi piekła swoich uzależnień, tym no, ta strona formalna robi się coraz bardziej udziwniona, coraz bardziej no, taka dojmująca. Ten film działa bardzo fizycznie.
2: Tak
1: jak
2: prawda.
1: Na ciebie. Że naprawdę wychodzi się z niego i czuje się przeciążonym i sensorycznie, i no generalnie ma się poczucie, że trochę jakby... Macie takie poczucie, czy my jeszcze jesteśmy jakby w rzeczywistości, czy już jesteśmy w świecie jakichś takich chorych i mrocznych fantazji z bohaterami.
2: Jeśli ktokolwiek miał pokazać uzależnienie w kinie, tak jak ono może działać na nasze struktury w głowie, na nasze struktury, na nasze synapsy, na mózg, to wydaje mi się, że Aronofsky osiągnął w tym mistrzostwo świata na każdej płaszczyźnie. Natomiast najbardziej dojmujące w tym filmie, przepraszam, że takie dojmujące tematy na piątek przygotowaliśmy dla państwa, ale najbardziej dojmujące w filmie jest to, że od 25 lat wszystkie problemy, które były pokazywane
0: są cały czas aktualne.
2: Nawet niektóre jeszcze zwiększyły swoje natężenie.
1: No więc Rekwiem dla snu oczywiście polecamy, ale też ostrzegamy. Jeżeli idziecie pierwszy raz, to jest seans, którego się nigdy nie zapomni.
2: I zobacz, to jest film, który właściwie nie dostał żadnej chyba nagrody ważnej.
1: No był w Cannes, ale chyba tak. Ale dzisiaj absolutnie cieszy się statusem dzieła kultowego, bez dwóch zdań.
2: Łukasz Muszyński też się cieszy statusem dzieła kultowego, jeśli chodzi o letnisko, bo przychodzi i opowiada o filmach, a państwo wiedzą, co można oglądać. O, Marcin się pochwalił, proszę, ale wiesz, że to już było dawno po tym filmie.
1: Wiem,
2: Marcin
1: nam pochwalił.
2: Najpierw Marcin pokazał nam zdjęcie, no musisz tutaj odblokować, z Jaredem Leto, ale to już jest ten Jared z
0: jeszcze
2: 30 seconds
0: to Mars. Oj, dobra, no wywiad był, no.
1: No raczej.
0: No właśnie, więc jest. Także mam to.
1: Teraz Jared Leto jest szkieletorem w filmie Władcy Wszechświata. Jest bardzo dobry.
0: I ludzie go kochają za te zmiany i za te kolejne wcielenia. Łukaszu, bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się nisko, dobrego weekendu.
2: Miłego weekendu.

0: Słowikowa Samba, czyli Zbigniew Wodecki i Be My, to jest zapowiedź tego, co będzie dziać się w Grudziądzu. W Grudziądzu kolejna odsłona naszej trasy wakacyjnej Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie wyśmienite gwiazdy, polskie piosenki w różnych wykonaniach, także w różnych aranżacjach. Be My przypomną utwory Zbigniewa Wodeckiego.
1: To ja tylko dodam Państwu, że Be My nie tylko na dużej scenie będą po godzinie 20, ale także na małej scenie radiowej po 14 pojawią się w specjalnym wydaniu audycji Muzyczne Lato z Radiem i to uwaga, przyjdą z gitarą, z instrumentami, więc wiadomo, że będzie muzycznie i wesoło.
0: No to jeszcze dorzucę od nas z Marcinem, że Be My gościli w letnisku w ubiegłym tygodniu.
1: Mogą Państwo to
0: Jeśli
1: zobaczyć.
0: Państwo zajrzą na naszego Instagrama jedynkowego, to tam jest zapis ich występu właśnie z gitarą, a panowie w naszym studiu odśpiewali po francusku szalupy bienvenue, czyli chałupy welcome to. Ale oczywiście Be My to nie jest jedyny zespół, który wystąpi. Wystąpią także Grzegorz Chyży, Krystian Ochman, Sound and Grace, będzie Kobranocka, będzie...
1: Ania Wyszkoni, będzie Pektus, Perfect i Łukasz Drapała, Be My i Stasiek Kukulski.
0: I będzie Merys
1: Polski.
0: Czasami Państwo piszą, że no, uznani twórcy, a gdzie młodzi? No to będzie Merys Polski. Mam nadzieję, że zaprezentuje swój najnowszy przebój, a w przyszłym tygodniu Mery wpadnie do nas, żeby opowiedzieć i o wspomnieniach związanych z Latem z Radiem, ale też o tym, jak się robi wakacyjne hity.
1: To ja jeszcze dodam, że w Grudziądzu czekamy na Państwa jutro przy Błoniach Nadwiślańskich, Aleja Królowej Jadwigi. To jest piękne miejsce w Grudziądzu nad Wisłą.
0: Trzeci raz już tam będziemy.
1: Tak, i za każdym razem zachwyceni.
0: Tak, ja jeszcze tylko dorzucę, że tuż przed koncertem

0: czyli przed godziną 20, jeśli państwo przyjdą pod scenę, a warto już być wcześniej.
1: Będziesz rozdawać maskotki.
0: Będą maskotki, oczywiście. A czy myśmy w ogóle powiedzieli, kto jest największą gwiazdą tego koncertu?
1: Nie, pewnie
0: to
1: taka...
0: To nie mówmy.
1: To zagrajmy.
0: Ta oto pani.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Pani Edyta właśnie na przymiarkach teraz jest, wiesz, tak mniej więcej.
1: A co, piszecie ze sobą?
2: Nie, ale chciałem.
1: A jaki będzie miała strój?
2: A w tym odwiedziałem, że to najciekawsze. A to jutro zobacz, będziesz ją zapowiadać być może, więc...
1: To wszyscy zobaczymy.
2: Ula, proszę pani, proszę państwa.
1: Proszę pani, a jutro Ula
2: proszę
1: będzie
2: pani,
1: na scenie.
2: Proszę pani, jutro Ula prowadzi koncert, będzie dlatego nieprzygotowana w poniedziałek. Nie, żartuję, Ula zawsze będzie przygotowana. A z nami Marta Zienkiewicz.
3: Dzień dobry.
2: Cześć Marta.
3: Cześć.
1: Wcale... Nie, to nie miało tak wyglądać, że Edyta Górniak zaśpiewa Jestem kobietą, a Marta wiedzie i opowie o dietach. To nie jest żadna zależność.
2: No, dzięki, że zwróciłaś uwagę na takie połączenie. Nie połączyłem, nie zwróciłem na to uwagi.

0: Ula, dzięki.
1: Ale rzeczywiście będziemy rozmawiać o zdrowym odżywianiu.
2: Tak.
0: Znowu kolejna dieta.
2: Ale można powiedzieć, że jak nigdy, ale tym razem o zdrowym odżywianiu, bo to łączy się z naszym mózgiem i tym, jak funkcjonujemy na co dzień. A my często mówimy o takich nieoczywistych połączeniach. Ostatnio perfumy funkcjonalne. Wczoraj. I to, jak one wpływają na nasze samopoczucie, no to proszę Państwa, tym razem dieta. Z jednej strony taka korelacja wydaje się oczywista, ale pojawiło się bardzo ciekawe badanie, które zostało przeprowadzone między innymi przez naukowców z Uniwersytetu Harvard. W tym badaniu wzięło udział ponad 159 tysięcy osób. Badanie
0: sporo.
2: Trwało kilka lat. Wszystkie osoby, które wzięły w tym udział, żyli zgodnie z 6 wzorcami żywieniowymi. Czyli nie mogli przez ten czas jeść, co im się tak naprawdę chciało. Tylko
1: ile trwało to badanie?
2: No, kilka dobrych lat.
1: W życiu 4. Bym nie wzięła w nim udziału.
0: Kilka lat nie mogli jeść tego, co chcieli?
2: No ja, może tam się jakiś do dobrego filmu chips trafił,
0: tylko za duże pieniądze. Tylko za duże.
1: Zobacz, co jesteś interesowany.
2: 159 tysięcy. Każda z tych diet oczywiście uchodziła za zdrową. Nikogo tu nie skazano na dietę fast foodową, chipsową. Ale był jeden wygrany, absolutny tego badania. I jest to dieta DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Brzmi to tajemniczo, ale zaraz to wszystko oczywiście rozwikłamy. Mogłoby tak to brzmieć faktycznie. Dieta przede wszystkim kojarzona jest z tym, że jest ona dobra dla serca. O tym mówi Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyk z Dietosfery.
3: W Polsce choruje 11 milionów osób na nadciśnienie, a ta dieta właśnie została stworzona do obniżenia ciśnienia i zaobserwowano cudowne działanie już nawet po 2 tygodniach takiej interwencji żywieniowej diety DASH, właśnie obniżenie tego ciśnienia, ale również właśnie zmniejszenie ryzyka udarów, zawałów czy cukrzycy typu drugiego. Ona też bardzo fajnie pomaga w takim utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Jest to tak na dobrą sprawę jedna z lepiej przebadanych modeli żywieniowych na świecie. Bazą tej diety jest dieta śródziemnomorska, więc też świetnie przebadana i bardzo duża literatura w kontekście badań klinicznych.
2: Dieta dobra dla serca, ale w międzyczasie okazało się, że też dieta bardzo dobra dla mózgu. Ma być tam dużo magnezu, wapnia, błonnika, a z kolei mniej soli. Co więc konkretnie należy jeść, żeby trzymać się właśnie tej diety DASH?
3: Skupiamy się na warzywach i owocach. Staramy się, żeby właśnie w każdym posiłku porcja warzyw, porcja owoców się znalazła. Minimum takie potrzebne do tego, żeby nasz organizm dobrze pracował i właśnie również w kontekście nadciśnienia, to jest 0,5 kg warzyw. Dobrze jest też pamiętać o tych 2-3 porcjach owoców. I tutaj trzeba też się skupić na produktach pełnoziarnistych. Też kasze, na przykład kasza gryczana, która zawiera właśnie tą wspaniałą ilość magnezu. Pamiętajmy w tej diecie o takich naturalnych produktach mlecznych. Mleko, przetwory mleczne, ale naturalne, czyli nie owocowe, nie kolorowe i też dobrze wybierać takie o obniżonej zawartości tłuszczu.
2: No bo tłuszcz w tej diecie przede wszystkim ma pochodzić z oliwy, z oliwek, do tego dodajemy świeże ryby, strączki, chudy drób, orzechy, a unikamy przetworzonego czerwonego mięsa. Ale zaczęliśmy rozmawiać o tym, że jest to dieta dobra dla mózgu. Na razie skupiamy się na tych zdrowotnych, sercowych czynnikach.
0: No, tak,
2: więc
0: myślę sobie, mięsko, jeżeli 0,5 kg warzyw, to mięsko i 0,5 kg placków ziemniaczanych.
2: Na przykład, od razu, szarlotka to też jest sałatka owocowa.
1: Jagodzianki, pamiętaj, to też są owoce.
0: To są owoce.
2: Ale jeszcze o ważnej rzeczy należy tutaj wspomnieć, bo skąd ten mózg? Tutaj uczestnicy tego badania wypełniali różnego rodzaju testy i te osoby, które przez kilka dobrych lat przestrzegali diety DASH, mieli o 41% niższe ryzyko subiektywnego pogorszenia funkcji poznawczych i byli o średnio prawie 1,5 roku młodsi w testach pamięci
1: roboczej. Ale to mnie przekonało. Idąc tym tropem, gdybym stosowała tę dietę, nadal bym była przed 50.
0: Byłabyś. Ja jest taka dieta już od wielu lat stosowana, nazywa się MZ.
1: Działa.
0: No tam nie działa.
1: Nie działa, uwierz mi.
0: Marto, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: z następni goście. Znowu. Kto tam?
1: Kto tam?
2: Ja bym dzwonka użyła.
0: Tylko nie tego zielonego, bo tu mamy taki, proszę państwa, zielony guziczek, który jest umieszczony tuż pod guziczkiem, którym otwiera się drzwi.
2: Alarm w całym radiu.
0: I wtedy niektórzy nasi wspaniali goście, chcąc otworzyć drzwi, uruchamiają alarm.

0: żarowy, a to już zdarza się często. Za tej kochamy. No.
1: Ależ tam się piękne letnisko zrobiło, bo jest jeszcze Marta, doszła Karolina, my z Marcinem, Monika za ścianą.
2: Ja nic nie chcę mówić, po prostu musicie mnie częściej i wcześniej zapraszać. Ja z przyjemnością sobie posiedzę.
0: To łączasz się
2: na
0: pół godziny ostatnich?
2: No pewnie, jest mi bardzo miło na letnisku.
0: Ale pas nie powiedziała, żebyśmy my zostali u niej, tylko ona przyjdzie do nas wcześniej.
1: Pilnuje swojego.
0: Pilnuje swojego. A co dzisiaj u ciebie?
2: W tym twoim? A w tym moim? No przede wszystkim wszystko to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, a dzieje się bardzo dużo, więc będziemy to, no mam nadzieję, próbować przynajmniej...
1: Co noc nowa atrakcja.
2: No właśnie, rozłożyć na czynniki pierwsze, bo około ponad 30 posłów zostaje wyrzuconych z Prawa i Sprawiedliwości. Oni z kolei mówią, że nie czują się, że są poza Prawem i Sprawiedliwością. Jedni drugich nazywają intrygantami i rozłamowcami, więc co tak naprawdę dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości i co się wydarzy w najbliższym też czasie, o tym będziemy mówić na pewno po godzinie 16, ale po 17 będę miała wspaniałego gościa, profesor Jacek Hajduk, filolog klasyczny z UJ-u, który Homera zna od podszewki. I będę go pytała oczywiście o Odyseję Christophera Nolana, czy on jak dużo takiego autentycznego Homera widzi w tej adaptacji, ekranizacji, nowej opowieści o Odysei, a no, mogę już zdradzić, że widzi sporo, więc o tym sobie porozmawiamy po 17.
0: Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Proszę pamiętać o pocztówkach i
1: pocztówka.polskieradio.pl. Wysyłamy do bliskich, wysyłamy do nas. Zachęcamy, żeby wziąć udział w tej akcji. Tam są i zdjęcia, i rysunki Andrzej rysuje. No i oczywiście Państwa kreatywność. A na to wiemy, że możemy liczyć. To co, kłaniamy się nisko?
0: Dziękujemy. Ula Kaczyńska.
1: To ja, Marcin Wojciechowski.
0: Audycję wydawała Monika Góral, a zrealizował Wojciech Błoński. Zostawiamy Państwa z Karoliną. My wracamy w poniedziałek.
1: I jeszcze Marta Dziękiewicz.
0: Oczywiście, Martusia nasza. Dzięki.
3: Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Mamy wiadomość od państwa.
9: Dzień dobry. Autostrada A1, kilometr około 54, jest jakiś wypadek, zjeżdżają się służby. Autostrada w stronę Gdańska jest całkowicie zablokowana, nieprzejezdna, jeżeli ktoś potrzebuje jechać w stronę Trójmiasta.

0: Absolutnie nie autostradą A1. Omijać na wysokości 54 kilometra.
1: Dziękujemy, wszystko się zgadza. To odcinek Kopytkowo do węzła Pelplin w pobliżu miejscowości Barłożno. Było zderzenie 5 samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna i jezdnia w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Służby są na miejscu i zalecają objazd drogą wojewódzką numer 231, drogą wojewódzką numer 229 albo drogą krajową numer 91. Tam można z powrotem wrócić na autostradę A1 na węźle Pelplin. Przywrócenie normalnego ruchu na zamkniętym odcinku autostrady przewidywane jest na godzinę 17, ale te utrudnienia na A1 mogą się zdecydowanie wydłużyć. Także są korki na autostradzie A4, to południowa obwodnica Krakowa w obu kierunkach oraz na S2 i S8, to Warszawa i kierunek Łódź oraz Siedlce. S7 już od ponad 2 godzin drogowcy są na odcinku Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki w pobliżu miejscowości Szczytniki na 127 kilometrze, gdzie zderzyły się 4 samochody osobowe. Do tej pory zablokowane były 2 pasy w kierunku Warszawy. To utrudnienia, które cały czas są w naszych komunikatach, chociaż na mapach nie widać, aby kierowcy zwalniali. S6, węzeł Ustronie Morskie do węzła Kołobrzeg Wschód, czyli 93 kilometr. Tam samochód osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. A my czekamy cały czas na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
2: Jest 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Rozwój Plus poza PiS-em. Morawiecki mówi, że do końca walczył o jedność Prawa i Sprawiedliwości, a Kaczyński, że nie podobał mu się pomysł podziału partii. Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w rosyjskim ataku na prywatny poligon pod Kijowem. Do portu w Gdyni wpłynął największy w historii kontenerowiec.
3: Prawdziwy kolos i wielki dzień dla Gdyni, bo to największy statek w historii tego portu.
2: Czterdzieścioro posłów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus wykluczonych z PiS-u. Działaliśmy w dobrej wierze, do końca walcząc o jedność partii. Były premier Mateusz Morawiecki odpowiada tak na decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości parlamentarzystów. Mateusz Morawiecki uważa, że do obecnej sytuacji i rozłamu doprowadziła wewnątrzpartyjna intryga.
4: Ze mną tutaj są ludzie, którzy zakładali partię Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy nawet byli jeszcze w porozumieniu Centrum. Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki.
2: Morawiecki powiedział też, że jeszcze dziś wysłał do prezesa Jarosława Kaczyńskiego list z nowymi propozycjami, próbując zapobiec rozłamowi partii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na wcześniejszej konferencji prasowej tłumaczył, że na jego decyzję wpływ miał pomysł podziału partii.
5: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
2: Politolog profesor Szymon Osowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza zwraca uwagę, że wydzielenie z PiS-u mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Kaczyńskiego. Zdaniem politologa na tym podziale zyskuje koalicja rządząca.
6: Pamiętajmy też, że metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna z punktu widzenia PiS-u duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską, niż żeby to się podzieliło dwa mniejsze ugrupowania i wtedy każdy po, nie wiem, 10-15% i to Dont temu nie służy. Także na pewno premier rządzący Koalicją Obywatelską, wszystkie partie dzisiaj tworzące koalicję rządową i większość parlamentarną, no cieszą się z tego konfliktu.
2: Prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o usunięciu z partii polityków, którzy nie podpisali deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla ugrupowania stowarzyszeniach. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na poligon w obwodzie kijowskim wzrosła do 10 zabitych i około 100 rannych. Rosjanie zaatakowali prywatny poligon pod Kijowem, kiedy odbywał się tam pokaz uzbrojenia.
7: Według władz obwodu kijowskiego Rosjanie użyli pocisku balistycznego. Wstępne informacje wskazują, że rakieta spadła na teren prywatnego poligonu, gdzie odbywał się pokaz uzbrojenia. Ukraińska Rada Producentów Uzbrojenia poinformowała, że w chwili uderzenia na miejscu przebywali przedstawiciele ukraińskiego przemysłu obronnego. Wśród nich są zabici i ranni. Organizacja podała, że lokalizacja spotkania nie była wcześniej ujawniana.

0: Na miejscu był m.in. doradca prezydenta Zełenskiego Serhii Bezkresnow, pseudonim Flash. Ze mną wszystko w porządku, moja ekipa żyje, napisał w mediach społecznościowych. Jak przekazała prokuratura generalna Ukrainy, zginęło co najmniej 10 osób, a około 100 zostało rannych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Pędził hulajnogą elektryczną i potrącił seniora na pasach, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Doszło do tego w Wolbromiu koło Krakowa. Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed pasami, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą ominął auto i uderzył seniora, po czym zostawił go bez pomocy. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Dość poważnie poturbowany, bo tutaj odniósł złamań kości twarzoczaszki, ale też złamań żeber. Rekonwalescencja będzie zajmowała dłuższy czas. Tego samego dnia sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany. Usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
1: O przyszłości 19-latka zdecyduje teraz sąd. Odpowie on także za niedozwolone poruszanie się po jezdni hulajnogą i za przewożenie na niej pasażera.
3: To są aktualności jedynki.
1: Port w Gdyni przyjął dziś największy statek w swojej historii. To mający 399 metrów długości kontenerowiec MSC Venice. Jego wpłynięcie do Gdyni to efekt trwających od ponad dekady inwestycji, między innymi pogłębienia kanałów portowych i przebudowy nabrzeży. Tym samym Gdynia weszła do ekstraklasy portów basenu Morza Bałtyckiego, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Osiągamy nowe zdolności przyładunkowe. Możemy teraz tutaj obsługiwać największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. 400 metrów długości to tyle, ile prawie 4 boiska piłkarskie. Ponad 50 metrów szerokości. Prawdziwy kolos i wielki dzień dla Gdyni, bo to największy statek w historii tego portu.
1: MSC Venice poprawił dotychczasowy rekord najdłuższego statku cumującego w Gdyni o 33 metry. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Już za dwie godziny meczem w Radomiu zainaugurowany zostanie sezon 2026-27 w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak podejmie Beniaminka rozgrywek wieczystą Kraków. Szkoleniowiec gospodarzy Tomasz Kaczmarek komplementuje rywali.
6: To jest zespół w 100% gotowy na ekstraklasę, to tak trzeba szczerze powiedzieć, to nie jest pierwszoligowy zespół, to nie jest Beniaminek, to jest zespół, który już w pierwszej lidze był zespołem ekstraklasowym, jak popatrzymy na zawodników, na jakość, na ich CV, na ich umiejętności, teraz jeszcze mocno dodali jakości, także pod takim względem myślę, że to będzie pierwszy bardzo dobry test dla nas. Dobry sprawdzian, my na to jesteśmy gotowi, ale wiemy też, że gramy z dobrym przeciwnikiem.
5: Początek o 18, a o 20.30 w Szczecinie mecz Pogoni z Legią Warszawa. Jurgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. 59-letni szkoleniowiec zastąpił Juliana Nagelsmana, który został zwolniony po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Klopp wcześniej pracował w Borussii Dortmund i Liverpoolu. Z The Reds w 2019 roku wygrał m.in. Ligę Mistrzów. Trwa pierwszy etap Tour de Pologne kobiet z Tomasz Lubelskiego do Zamościa. Rywalizację na trasie śledzi Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Piątek na roztoczu z żywiołami. Było mokro, było deszczowo, chwilami wręcz ulewnie. Do tego pofałdowany teren, do tego chyba też troszeczkę wiatru. I choć etap dla sprinterek, to z tego pelotonu nie pozostało już wiele. Była między innymi też ucieczka, w niej między innymi dwie Polki, Szczęsna i Krześlak, ale z tej ucieczki już wiele nie zostało. Za to sama od wielu, wielu minut ucieka w fioletowym stroju holenderka Ton, ale peleton ma wszystko pod kontrolą. 16 km do mety, ona ma może nad tym 40-50-osobowym peletonem góra 7-8 sekund przewagi do zakończenia 16 km, czyli mniej więcej 25 minut na już powoli wysychającej na szczęście szosie, więc zapowiada się na ciekawy sprinterski pojedynek w Zamościu. Relacje z Tour de Pologne niezmiennie w radiowej jedynce, a wszystko można śledzić też w TVP Sport, na antenie, w internecie i w aplikacji mobilnej.
5: A zatem tak jak jak mówił Andrzej, na trasę wyścigu będziemy się jeszcze oczywiście przenosić. I jeszcze jedna informacja. Łukasz Czapla zdobył w Tallinie brązowy medal w Mistrzostwach Świata w strzelectwie. Polak startował w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. Zwyciężył Hajk Minasyan z Armenii, drugi był Ukrainiec Roman Berezycki.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
4: Na zachodzie kraju nadal pogodnie, w centrum, na północy i wschodzie możliwy przelotny deszcz, a na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach także burze. Od 10 stopni na Podhalu i 16 na Podlasiu do 19 nad morzem i 21 w Wielkopolsce. Ciśnienie w Warszawie nadal wynosi 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
17: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Reklama. Autopromocja.
18: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi.

0: Wsiadamy,
1: zapinamy pasy,
0: wrzucamy jedynkę
1: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
0: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
1: Zapraszamy Marcin Kusy
0: i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
3: I 14 minut po godzinie 16. Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu w piątek. Zaczynamy popołudniówkę.
2: Ekspres Jedynki.
3: No i pytanie, czy to już jest definitywny rozwód, czy jednak na razie separacja z szansą na porozumienie?
4: Do końca proponowaliśmy jedność, mówiliśmy, przestańcie nas wypychać.
5: Łowić elektorat po lewej stronie sceny politycznej można, ale ze wspólnej łodzi Prawa i Sprawiedliwości.
6: Jeszcze przed nami weekend. Mam nadzieję, że po weekendzie te emocje opadną.
3: Jedni drugim zarzucają manipulacje i intrygi, ale chyba nikt się nie spodziewał, że sprawy zajdą tak daleko, takie mam wrażenie. Rozłam w PiSie i co dalej, od tego zaczniemy dzisiaj popołudniówkę. No a potem policjantów z drogówki zapytamy o najciekawsze historie.
7: Zatrzymaliśmy kiedyś do kontroli mężczyznę za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, który, jak nam powiedział, śpieszy się do swojej dziewczyny, bo no, jest cały w emocjach, bo chce się jej oświadczyć. No niestety, ale po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że jest poszukiwany do odsiadki i ma przed sobą 2 lata kary pozbawienia wolności.
3: Został oczywiście zawinięty na komendę, ale czy były te oświadczyny, czy nie, to wszystko wyjaśni się za kilka minut. Sprawdzimy też, co można kupić na nowym portalu e-licytacje.
8: Na sprzedaż wystawiono oryginalnego szwajcarskiego Brillinga w kopercie z 18-karatowego różowego złota. Cena wywoławcza? Prawie 40 tysięcy złotych.
3: Ale jeśli dla kogoś to za dużo, to jest na przykład też wiertarka za złotych 60. No a w związku z sukcesem filmu Odyseja będę pytała naszego gościa, filologa klasycznego, który epos zna od podszewki, ile Homera zostało w Nolanie. To Piątkowy Ekspres Jedynki. Gramy.

0: Pres jedynki czy definitywnego rozłamu, to jest pewnie zupełnie inne pytanie. Sylwia Białek jest w studiu. Dzień dobry, Sylwia.
1: Dzień dobry.
0: Ja będę miała do ciebie prośbę, żebyś po kolei wszystko wyjaśniła, dlatego że tak, z jednej strony słyszymy, że ta grupa posłów związanych z Mateuszem Morawieckim, to oni się sami wykluczyli z partii. Z kolei były premier Morawiecki mówi, że to oni zostali wypchnięci. Jedni drugich oskarżają o intrygi i manipulacje, ale tutaj cytując piosenkę, którą przed chwilą słyszeliśmy. No Sylwio, kto chciał polecieć za wysoko, kto posunął się za daleko?
1: Kto nie wypełnił deklaracji, którą miał wypełnić do północy, bo tak naprawdę o ten dokument poszło, ale...
0: Czyli
1: tak,
0: o lojalność wobec partii.
1: To prawda, choć ta sprawa tak naprawdę tliła się od wielu miesięcy, bo w kwietniu wydawało się, że udało się osiągnąć porozumienie, wtedy była mowa o dwóch płucach i ten temat z siłą wrócił w ubiegłym tygodniu. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego byli bardzo zaskoczeni tak naprawdę, że z tak dużą siłą, bo wtedy dyskutowano o słowach Przemysława Czarnka dotyczących pomocy Ukraińcom, a to proszę, wrócił temat. Wydawałoby się, że zamknięty, że stowarzyszenie może działać, ale oczywiście na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Takie zapewnienia zresztą z ust zwolenników Mateusza Morawieckiego zapadały. No i rzeczywiście tym kluczowym terminem była godzina 24. Do 24 była otwarta siedziba partii. Działał sekretariat, więc jeśli ktoś chciał w ostatnim momencie się rozmyślić z tych, którzy planowali nie podpisać dokument i przynieść i złożyć i powiedzieć, że jednak rezygnuje ze stowarzyszenia, a będzie członkiem partii, bo na tym ta deklaracja polegała, to mógł to zrobić. Ale już wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, czując, że jednak dotrzymają słowa ci, którzy za Mateuszem Morawieckim stoją murem, tego dokumentu nie podpiszą, zapowiedział dziś na południe oświadczenie i rzeczywiście w trakcie tego krótkiego, niespełna pięciominutowego oświadczenia mówił, że to zwolennicy Mateusza Morawieckiego sami tak naprawdę podjęli decyzję o opuszczeniu partii, bo nie podpisali deklaracji.
2: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: Jarosław Kaczyński zaznaczył, że sprawa ta jest związana rzeczywiście z jednej strony ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale jak mówił, przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić partię, a na to zgody nie ma. Mateusz Morawiecki ze swoimi współpracownikami pojawił się w Sejmie około godziny 14 i mówił, że do końca miał nadzieję, że uda się porozumieć. Do końca wyciągał rękę do Jarosława Kaczyńskiego i do końca zapewniał, zresztą tak jak mówił, takiego stowarzyszenie działało, że to wszystko robi w interesie Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy w ramach naszego grona, że będzie tutaj zgoda.
1: To, co dzieje się w PiS-ie, na gorąco komentował Przemysław Czarnek, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, i mówił, że mamy do czynienia z rozłamem i z rozłamowcami.
4: Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego przy wielu rozmowach, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, także w mojej obecności. Tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów, no ale nie udało się wytłumaczyć do końca. A przykro, że tych 30 kilku kolegów i koleżanek uległo tej presji.
1: Mateusz Morawiecki pytany w Sejmie o plany stowarzyszenia był bardzo tajemniczy. Z moich informacji jednak wynika, że jego zwolennicy chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia. Wiem, że nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus, a to oznacza, skoro powstanie nowy klub, zmieni się także sejmowa rzeczywistość. Rozmawiacie z szefem największego klubu parlamentarnego w Sejmie, tak żartował dziś przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: To są takie rzeczy techniczne, oczywiście lokalowe, bo to każdy klub w zależności od wielkości ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych. To też jest od wielkości klubu. Pewnie jakieś tutaj przetasowania nas czekają, ale jak się tam PiS podzielił, to czy ja się będę przejmował tym?
1: Andrzej Szejna z Lewicy nie był zaskoczony tym, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości.
6: Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego, którego trzeba poza mury PiS-u wyprowadzić, zanim dojdzie do rzezi wewnątrz partii. A Morawiecki miał jasne cele. Przejąć partię, w przyszłości być może przejąć władzę, zostać premierem. Na to nie chcieli jego konkurenci się zgodzić i krótko mówiąc został wystawiony poza mury ugrupowania.
1: Andrzej Szejna powiedział, że nie widzi możliwości utworzenia koalicji, czy w ogóle jakichkolwiek rozmów z przyszłą partią Mateusza Morawieckiego.

0: Kaczyńskiego, ale taką możliwość widzi i nie wyklucza rozmów Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć jak dodaje, jest to nieco dłuższa perspektywa.
1: To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów, którzy też na przykład energii odnawialnej wielokrotnie zgadzaliśmy się, pomimo, że głosowali tak jak Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w kuluarach nie bali się spotykać i rozmawiać. Myślę, że to jest frakcja zdecydowanie bardziej taka otwarta.
0: W Prawie i Sprawiedliwości już wcześniej dochodziło do rozłamów, ale nie na taką skalę. W 2011 roku Klub Prawa i Sprawiedliwości opuściło 16 posłów i jeden senator, tworząc Solidarną Polskę, która później zmieniła nazwę na Suwerenna.
2: Ja przyznam też, nie mogłam sobie wymarzyć chyba lepszej zapowiedzi rozmowy ze swoim gościem po godzinie 17, czyli o tym, jak dużo jest Homera w adaptacji Odysei Christophera Nolana. A tu się okazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest
0: troją.
2: Rozwój Plus jest koniem trojańskim, więc Homer jest wiecznie żywy. O tym będę rozmawiała po 17, natomiast już za kilka minut do tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i co w ogóle na prawicy będzie się działo, wrócisz, Sylwio, w popołudniowej rozmowie dnia za kilka minut.
0: Tak, z posłem Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze Prawa i Sprawiedliwości.
2: Formalnie.
0: Tak, formalnie to Krzysztof Lipiec, który także jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus i który dzisiaj w Sejmie towarzyszył Mateuszowi Morawieckiemu. No i był zaskoczony tym, co się wydarzyło.
2: Zaprasza Sylwia Białek, ja również, a już za chwilę w Ekspresie Jedynki. No właśnie, czy były to oświadczyny, czy nie?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I piątkowa popołudniówka, 28 minut po godzinie 16. 24 lipca. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że to jest święto policji. My z tej okazji postanowiliśmy troszeczkę odwrócić rolę, dlatego że to najczęściej kierowców pytamy i to kierowcy oceniają pracę policjantów. No a tym razem

0: Jakie kierowców najbardziej was, policjantów, dziwią? Nie te najgroźniejsze, ale takie, po których myślicie, po co on to robi?
1: I ja myślę, że warto wskazać na zapinanie pasów za plecami.
2: Mówi komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Zawsze się dziwię i zawsze mnie to zastanawia, dlaczego te pasy nie są po prostu zapięte, tylko są zapięte za plecami. Ja rozumiem, że zamysłem jest to, żeby po prostu samochód nie brzęczał, bo te nowe samochody są właśnie wyposażone w taki system alertowy, żeby przypomnieć kierowcy o zapięciu tych pasów. Ale no, naprawdę nie rozumiem tego, dlaczego są zapięte za plecami. Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy te wskazania lekarskie determinują to, żeby nie zapinać tych pasów, ale są to sytuacje naprawdę marginalne.
0: Czy zdarza się, że podczas kontroli sami musicie powstrzymywać się od śmiechu? Jaka sytuacja najbardziej zapadła w pamięć policjantów z Biura Ruchu Drogowego?
1: Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, które wywołują nasz uśmiech. Ja przywołuję z uśmiechem jedną sytuację, która mi się zdarzyła. Zatrzymaliśmy kiedyś do kontroli mężczyznę za przekroczenie dopuszczalne prędkości, który, jak nam powiedział, śpieszy się do swojej dziewczyny, bo no, jest cały w emocjach, bo chce się jej oświadczyć. No niestety, ale po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że jest poszukiwany do odsiadki i ma przed sobą 2 lata kary pozbawienia wolności. My oczywiście pana zatrzymaliśmy, przyjechaliśmy na jednostkę policji, ale skontaktowaliśmy się z panią i ona przyjechała na jednostkę policji i tam przed komisariatem mężczyzna miał jeszcze tą okazję, żeby się jej oświadczyć. Ona te oświadczyny przyjęła, no ale niestety następny przystanek tego pana, no to już był areszt.
3: Ja bym chciał w tym macie dodać jeszcze bardzo wiele ciekawych interwencji związanych z ubiorem kierowców.
2: Podinspektor Robert Opas, do niedawna rzecznik Biura Ruchu Drogowego, obecnie rzecznik Komendy Głównej Policji.
3: Nie tylko takich, kiedy w środku zimy zdarzały się kontrole, kiedy ktoś chociażby wracał z jakiegoś meczu czy z wydarzenia sportowego i był nieodpowiednio ubrany. Bardzo ciężko przy takiej temperaturze minus kilkunastu stopni szybko, sprawnie przeprowadzić taką kontrolę, ale także kontrole, gdzie te osoby były ubrane w różnego rodzaju stroje okolicznościowe. To naprawdę nie tylko Sylwester, ale czasem podczas normalnego, bieżącego dnia, no chociażby różowy króliczek wysiadający za kierownicy, to naprawdę budzi bardzo pozytywne emocje, tak? O ile ten króliczek nie popełnia oczywiście poważnych wykroczeń, to myślę, że to jest jedna z takich sytuacji, kiedy ta interwencja od samego początku toczy się w takiej, no, wesołej bardzo atmosferze.
0: Czy kierowcy i kierowczynie próbują czasem oczarować policjantkę albo policjanta, licząc, że skończy się na pouczeniu? I czy taki plan ma w ogóle szansę powodzenia?
3: Jeżeli to jest takt, kultura, a jeszcze te osoby, dajmy na to, wyglądają bardzo atrakcyjnie i próbują tutaj policjanta czy policjantkę zmanipulować, to tam czasami może faktycznie pomóc. Natomiast jesteśmy w służbie po to, żeby, można powiedzieć, wykonywać swoją pracę. Natomiast, no, odpowiem jeszcze tak przekornie. Znam wiele małżeństw funkcjonariuszy i niefunkcjonariuszy, którzy poznali się w różnych okolicznościach, więc to będzie odpowiedź moja na to pytanie.
0: Za co mimo wszystko najbardziej lubicie polskich kierowców?
1: Ja powiem tak ogólnie i trochę dyplomatycznie, ale rzeczywiście ta pozytywna tendencja związana ze spadkiem liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach. To, z czym mamy do czynienia i najniższa w historii, to jest warte odnotowania, w 2025 roku najniższa w historii liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach. To jest ten element, za który na pewno polskim kierowcom należą się słowa uznania. Od takich już konkretniejszych rzeczy, to myślę, że warto tutaj wskazać na korytarz życia. Ten element, który obowiązuje już w polskim ustawodawstwie od dobrych kilku lat i tutaj naprawdę można zauważyć to, że coraz więcej osób stosuje się do tego korytarza życia. Kiedy mamy do czynienia z jakimś wypadkiem, to już praktycznie zawsze ten korytarz życia jest utworzony.
3: A ja chciałem tutaj dodać, że jeżeli chodzi o pracę, służbę policjantów, policjantek ruchu drogowego, to znajdą tutaj na pewno miejsce dla siebie osoby, które po prostu lubią rozmawiać z ludźmi. Nie ma takiej opcji, żeby policjant ruchu drogowego był osobą mało komunikatywną i tak naprawdę te rozmowy, czasami uśmiech po pouczeniu, czasami uśmiech po niewielkiej grzywnie, to jest bardzo często dla nas największa nagroda. Czasami są to też bardziej poważne sytuacje, ale naprawdę to dziękuję, uśmiech i rozstanie się w takiej przyjaznej atmosferze. I to pouczenie czasem więcej znaczy niż mandat. I to najbardziej cenię w polskich kierowcach.
4: No to umówmy się, że jednak uśmiech za pouczenie, a nie uśmiech za małą grzywnę. Tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego z okazji policyjnego święta. To jest Ekspres Jedynki, już za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, piątkowa popołudniówka, 16:35 na zegarach, czyli już teraz Sylwia Białek i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Państwa i moim gościem jest Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jeszcze Prawo i Sprawiedliwość do wtorku.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Zobaczymy, jak to będzie. Na dzień dzisiejszy z formalnego punktu widzenia jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości jestem już ponad ćwierć wieku.
2: No ale deklaracji pan nie podpisał tego dokumentu.
3: No,
2: pan
3: ja podpisałem deklarację w 2001 roku.
2: Ale to panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu nie wystarcza.
3: No, to już trudno mi z tym dyskutować. W każdym razie te ostatnie deklaracje, które ukazały się w naszym środowisku politycznym, to nic innego jak taka próba sił przeciągania, odciągania od Stowarzyszenia Rozwój Plus. I myślę, że to nie o to w tym wszystkim jednak chodzić powinno.
2: No właśnie, bo tak naprawdę to w kwietniu udało się wypracować takie porozumienie. Wtedy była mowa o dwóch płucach. Prezes partii zgodził się na to, by stowarzyszenie działało, no by działało na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiste, takie wtedy zapewnienia padały z jednej i z drugiej strony.
3: No dokładnie, była wtedy długotrwała kolacja pomiędzy panami premierami, później rzeczywiście ta wspólna konferencja prasowa, dwa płuca, którymi Prawo i Sprawiedliwość powinno oddychać. No dzisiaj okazuje się, że oddycha tylko jednym płucem.
2: No właśnie, tu się okazało, że jednak
3: tym,
2: Prawo i Sprawiedliwość zdaniem prezesa, ale także...
3: To jest organizm zdecydowanie osłabiony. No i boję się, że moja partia Prawo i Sprawiedliwość została dzisiaj mocno osłabiona.
2: 40 posłów, jeden senator, trzech eurodeputowanych. Tak mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie. Zresztą pan w Sejmie też był. Prezes Jarosław Kaczyński wcześniej wygłaszając oświadczenie mówił o 30 kilku posłach. Gdzie prawda leży? Ile, jak to dokładnie? Ile posłów zostanie wykluczonych, wyrzuconych w najbliższy
3: wtorek? Prawda jest taka, że rzeczywiście członkami stowarzyszenia jest 40 posłów, jeden senator i trzech europosłów. To pewnie, o czym mówił pan premier Jarosław Kaczyński, rzecz dotyczy tego, że w gronie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus są posłowie, którzy nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości i jest kilka rzeczywiście takich osób, które należą do klubu Prawa i Sprawiedliwość i nie są członkami partii. Dlatego też według statystyk partyjnych to pewnie jest tak, jak mówił pan premier, że to chodzi chyba o 37 posłów, którzy są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rozumiem, stąd ta różnica tak. Dokładnie. To nie o to chodzi, że prezes nie mógł się doliczyć, ile posłów traci. Dzisiaj na przykład Andrzej Szejna z Lewicy mówił, że Mateusz Morawiecki

0: To dla Prawa i Sprawiedliwości taki koń trojański. Należało się tego konia trojańskiego po prostu z murów obronnych partii pozbyć.
1: No, ja to bardzo nie wiem, czy pan poseł Szejna dokładnie rozumie pojęcie konia trojańskiego. Ja myślę, że akurat jeśli próbował ekipę pana premiera Mateusza Morawieckiego porównać do konia trojańskiego, to jest z całą pewnością w błędzie, bo nie takie cele zakładało sobie to stowarzyszenie, które powołał do życia pan premier Mateusz Morawiecki. To wręcz przeciwnie, to miał być przyczynek ku temu, aby Prawo i Sprawiedliwość rosło w siłę, w tym sensie, że tak powiem, programowym, ideowym, ale również w tym sensie związanym z pozyskiwaniem jak najszerszego elektoratu. I to, co nie da się pewnie niektórych rzeczy uczynić w ramach funkcjonowania partii politycznej, to można to zrobić również poprzez funkcjonowanie stowarzyszenia i damy temu przykład, bo na przykład tak się będzie działo podczas tego festiwalu, który będzie miał miejsce 31 lipca i sądzę, że tu pokażemy właśnie tę klasę, na czym polega z prawdziwego zdarzenia uprawianie polityki i sądzę, że tutaj mamy doskonałą orientację w tej sprawie i to jest trudne do zrozumienia, dlaczego akurat ten festiwal, który ma być takim inkubatorem
0: myśli politycznych. To mówimy o tym grillu, prawda? Tak, który teoretycznie był otwarty dla wszystkich, prawda?
1: Niektórych działaczy, którzy są związani z moją partią Prawo i Sprawiedliwość.
0: No działacze się obawiali, że państwo za pieniądze partyjne budują poparcie, ale nie dla partii, tylko dla siebie.
1: Akurat to jest nieprawdą, bo przecież nie ma takiej możliwości, żeby osoby, które nie mają wpływu na przebieg finansów partii, żeby o tym mogły decydować, bo robimy to za środki finansowe, które spływają do stowarzyszenia i tu nie są zaangażowane w żaden sposób środki partyjne.
0: Ale to swojej wizji właśnie działania stowarzyszenia na rzecz partii państwo Jarosława Kaczyńskiego nie przekonali.
1: No, myślę, że być może pan premier Jarosław Kaczyński spojrzy łaskawym okiem, jak zobaczy to wydarzenie, które
0: ale to może będzie za późno, jak państwo będą poza Prawem
1: no,
0: i Sprawiedliwością.
1: Myślę, że dobrze jest również coś zobaczyć na własne oczy i przekonać się do pewnego rodzaju aktywności, no, która zostaje wyzwolona w naszym środowisku. I sądzę, że to przyczyni się również do tego, aby szeroko rozumiany obóz patriotyczny, ten obóz, który wyznaje wartości konserwatywne, mógł dać takie świadectwo, że to, co czynimy, nie jest jednak złą rzeczą, a dobrą, która się przyczyni do tego, że nasz elektorat będzie się powiększał.
0: A może wystarczyło prezesa partii na tego grilla właśnie zaplanowanego na 31 lipca zaprosić?
1: Ja nie wiem, czy tak się też nie stało. No trudno mi jest powiedzieć, bo nie jestem wprost zaangażowany w organizację tego przedsięwzięcia, ale z tego, co słyszałem, to prawdopodobnie pan premier Jarosław Kaczyński takowe zaproszenie otrzymał. Ale głowy za to nie dam. Myślę, że to powinno być taką naturalną rzeczą, że jednak powinien być zaproszony.
0: Jak słyszałam, to nawet rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim przebiegały w taki spokojny, łagodny sposób. Wydawało się, że to porozumienie jest bliskie wypracowania, natomiast no, pewni doradcy podpowiadali liderowi partii, jak ta rzeczywistość polityczna powinna wyglądać. No i to z ust pana kolegów padają takie słowa, że ta lista intrygantów, no kilka nazwisk liczy, wymieniani są między innymi Jacek Sasin, Jacek Kurski. Kogo by pan
1: Ja bardzo żałuję, że do takiej sytuacji właśnie doszło, bo dzisiaj akurat to jest ten czas, kiedy tak naprawdę trzeba i powinno się skupić na tym, co w Polsce się dzieje. A dzieje się wiele rzeczy złych w wykonaniu rządu koalicji 13 grudnia pod przywództwem pana premiera Donalda Tuska, bo przecież służba zdrowia pod zdechłym Azorkiem, strasznie wadliwie funkcjonujące finanse publiczne, ogromny deficyt, który został wygenerowany w przeciągu pół roku. To są skandaliczne sytuacje. Dzisiaj środków finansowych na wszystko brakuje. Jest realizowana.
0: Ale dzisiaj
1: ta
0: wszyscy mówią o tym, że Prawo i Sprawiedliwość się rozsypuje,
1: nie ma,
0: tak naprawdę.
1: Nie będzie, a wszyscy mówią o tym właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość się rozsypuje. Ja bym uspokoił tych, którzy tak sobie myślą. Mam takie przekonanie, że ten

0: obóz szeroko rozumianej prawicy zostanie jednak dobrze zorganizowany przed wyborami w 2027 roku i znajdzie się tam miejsce dla tych wszystkich, którzy wyznają wartości patriotyczne, wartości konserwatywne, dla tych wszystkich, którzy kontestują obecne funkcjonowanie rządu Donalda Tuska, bo myślę, że Polska potrzebuje takich zmian. Polska zasługuje na lepszy rząd, a taki rząd jest w stanie stworzyć tylko i wyłącznie środowisko polskiej prawicy.
1: No tak naprawdę, jak pana słucham, pani pośle, to tak jakby nie miało miejsca to, co się dzisiaj wydarzyło i to, co się działo w ostatnich dniach. No jednak wiele pani słów redaktor, takich obraźliwych padło.
0: Myśmy dali tego dowód przecież przez dwie kadencje polskiego parlamentaryzmu. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w taki sposób, że samodzielnie tworzyło rząd. Stworzyliśmy dobre projekty dla Polski, z których do dnia dzisiejszego rząd się chwali. Bardzo często, no ostatnio się odwołują do świetnego programu Kolej Plus. Tak się to ma w różnych debatach publicznych, kiedy próbuje się dyskutować właśnie z politykami opcji przeciwnej, to oni wychodzą z programem o łączeniu Polski poprzez kolej, tak? Tylko zapomnieli o tym, że Kolej Plus to jest nic innego jak dobry projekt Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale szprychy zostały przekreślone i wtedy pojawiły się te połączenia.
0: Ja nie mówię o projekcie CPK. Tylko
1: tak, ale mówię o szprychach, które miały być właśnie połączeniami kolejowymi.
0: O tej kolei, która łączy Polskę lokalną, bo to jest ważne, że tak powiem.
1: Tylko, że koalicja rządząca uważa, że wasz projekt tej Polski lokalnej tak naprawdę nie łączył, bo wszyscy musieli dojechać do centrum, żeby później się gdzieś dostać.
0: Właśnie, że łączył, ja przypomnę, miasto z mojego województwa świętokrzyskiego, Końskie, gdzie właśnie prezydent Andrzej Duda podpisał ten projekt ustawy Kolej Plus. Końskie są dzisiaj połączone z innymi miejscami, są połączone z centralną magistralą kolejową do Opoczna i sądzę, że myśmy to zapoczątkowali, a dzisiaj ludzie Tuska tym się chwalą. Nie w tym rzecz.
1: Panie pośle, ale tak naprawdę skoro teraz jest taki rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, skoro pana frakcja, no tutaj nieoficjalnie mówi się, że będzie miała własny klub?
0: Pani redaktor, zaczekajmy do wtorku, zobaczymy. No w polityce
1: pan jest
0: nie
1: optymistą,
0: ma.
1: Pan wierzy w to, że prezes wycofa się z tego, co dzisiaj ogłosił?
0: Pani redaktor sobie zdaje z tego sprawę, że pan premier Mateusz Morawiecki, najdłużej urzędujący premier w wolnej Rzeczypospolitej, nie będzie siedział w
1: ławach sejmowych. No ale prezes Prawa i Sprawiedliwości o tym zapomniał chyba chwilowo.
0: W ławach sejmowych z założonymi rękami i wokół niego grupa 39 jeszcze posłów, którzy też nic nie będą robić i będą zdani tylko na łaskę bądź niełaskę innych polityków. Nie, no tak być też nie może. Ja mam takie przekonanie, że do wtorku przyjdzie jeszcze to opamiętanie w mojej partii, której jestem jeszcze członkiem. Tej partii mi nikt z serca i z ducha nie jest w stanie, że tak powiem, wyciągnąć, bo ja tam włożyłem naprawdę sporo serca w to, aby funkcjonować, aby ta partia trwała. Ja byłem w Prawie
1: Czyli dotknęła pana tak naprawdę ta decyzja
0: ja byłem w Prawie
1: prezesa partii.
0: Również na złe czasy, bo Prawo i Sprawiedliwość też w swojej karierze politycznej przeżywało złe czasy. 2007 rok, ja przypomnę, przegraliśmy wtedy wybory. Przez dwie kadencje byliśmy zdani na nieudolne rządy Donalda Tuska. Ludzie z Prawa i Sprawiedliwości się wypisywali, odchodzili, szukali miejsca po drugiej stronie sceny politycznej. A myśmy jednak przetrwali ten najtrudniejszy czas. I dzisiaj no, jest takim dla nas, mówiąc delikatnie, niezrozumiałą sytuacją, że w ten sposób ludzie, którzy dla Prawa i Sprawiedliwości włożyli serce, włożyli ducha, ciężko pracowali, zostali tak potraktowani.
1: Ale jest pan w stanie sobie, panie pośle, wyobrazić sytuację, że Jarosław Kaczyński wycofuje się ze słów, które dzisiaj wypowiedział, że mówi, że no dobrze, to podżyjmy, wyrzućmy do kosza deklaracje, które mieli państwo do północy wypełnić.
0: Ja mam wielki szacunek dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i sądzę, że naprawdę jest w stanie znaleźć w tej sytuacji, w jakiej znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, jest w stanie znaleźć salomonowe rozwiązanie.
1: Czyli na razie państwo nie myślą o klubie, nie myślą o założeniu własnej partii, nie myślą o tym, że w Sejmie po sąsiedzku trzeba będzie siedzieć z dawnymi kolegami partyjnymi?
0: Na dzień dzisiejszy nie ma mowy o tym, żebyśmy tworzyli jakiekolwiek inne ugrupowanie czy jakikolwiek inny klub, co nie oznacza, że tak się pewnie może, że tak się nie zdarzy. Jeżeli w Prawie i Sprawiedliwości nie będzie dla nas miejsca...
1: No po wtorku może się okazać, że nie będzie.
0: No to zaczekajmy do wtorku. Na dzień dzisiejszy to jest nic innego jak wróżenie z fusów.
1: No nie, ja usłyszałam

0: już takie informacje, że nawet pojawiają się jakieś nieoficjalne informacje, jak pana nowa partia będzie się nazywać.
1: A ciekawy jestem, jakie?
0: Na pewno nie Rozwój Plus.
1: I co jeszcze więcej?
0: Ma być ciekawa, chwytająca i taka wpasowana w kampanię wyborczą.
1: A no to bardzo dziękuję za podpowiedzi. Jak nie przetrwamy w Prawie i Sprawiedliwości, to być może skorzystamy z rad pani redaktor.
0: A nie, nie, to ja usłyszałam, ale... że ta nazwa już jest gotowa. Bardzo dziękuję za rozmowę
1: bardzo
0: państwa
1: dziękuję.
0: I moim gościem był Krzysztof Lipiec, jeszcze Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: A z naszym gościem rozmawiała Sylwia Białek. Sylwio, dzięki. To jest Ekspres Jedynki za 11 minut 17.

0: Za 8 minut godzina 17 w popołudniówce przeniesiemy się jeszcze na malownicze Roztocze, bo w Szczebrzeszynie kolarki brzmią, w Trzcinie podobnie. Na pierwszy etap dokładnie Tour de Pologne Women się przenosimy z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. Oczywiście to wszystko na miejscu śledzi Andrzej Grabowski. Andrzeju, jak jest, jak było, opowiadaj.
1: No to jeśli mówimy o Szczebrzeszynie, to od razu Państwa odsyłamy na Instagrama Jedynki. Warto zobaczyć, jak kolarki mierzą się ze Szczebrzeszynem. Łatwo nie jest, a tutaj działo się bardzo dużo, bo pogoda zmienna, bardzo dużo deszczu. Potem wychodziło słońce. W końcu ten finisz w słońcu, choć przy już bardzo takich ciemnych, gęstych chmurach. Finisz też z kraksą, ale z pewnym zwycięstwem faworytki, Holenderki Loreny Wibes i z bardzo miłym zaskoczeniem, bo na piątym miejscu finiszuje Olga Wankiewicz z drużyny Mat Atom Developer Wrocław. To jej prawdopodobnie życiowy sukces. Ona sama była bardzo mocno zaskoczona tym, jak przebiegała ta końcówka dzisiejsza etapu. A zatem ten najtrudniejszy etap wyścigu kobiet za nami, przed nami jeszcze dwa, raczej etapy już czysto sprinterskie.
0: Andrzej Grabowski, pięknie dziękuję za relację. Kolejne oczywiście w Radiowej Jedynce.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy.
4: A wśród nich
3: Natalia Kukulska. Perfekt i Drapała.
4: Jakbym to ja był tobą. Ania Wyszkoń.

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
15: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
16: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
15: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
16: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
15: Dziękuję.
17: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
3: Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
18: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
20: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowe wiadomości. Niestety jest bardzo dużo utrudnień, zwłaszcza na autostradach, na drogach ekspresowych i drogach krajowych. Są to głównie wypadki, czyli osoby są, niestety w tych wypadkach są też osoby ranne. Zacznijmy od autostrady A2, to węzeł Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny na 165 km. Zderzyły się trzy samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Od

0: godziny 16.30 i te utrudnienia mają potrwać jeszcze do godziny 19. Na autostradzie A2 zderzyły się też trzy samochody osobowe między węzłami Łowicz i Skierniewice. Przez ostatnią godzinę zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy. Tam korek miał prawie 20 km. Jak informują nasi słuchacze, drogowcy zaczynają przepuszczać pojazdy, więc w najbliższym czasie te utrudnienia powinny się zmniejszyć. Przypominamy, że na autostradzie A1 po 14 doszło do karambolu. Na trasie w kierunku Gdańska między Kopytkowem i Pelplinem zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna. Do tej pory droga do Trójmiasta była zablokowana. Natomiast kilkanaście minut temu pojawiła się informacja o tym, że został już przywrócony ruch. Tak więc w najbliższym czasie korek powinien się rozluźnić. Mimo wszystko utrudnienia można cały czas omijać drogami wojewódzkimi, czyli drogą wojewódzką numer 231, 229 oraz drogą krajową numer 91. Przed 16 na odcinku trasy S7 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Olsztynek-Nidzica, a w pobliżu miejscowości Witramowo na 13 kilometrze samochód osobowy wjechał w bariery. Do tej pory zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11.
1: Jest 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Rozłam w PiSie jest faktem, co dalej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i blisko 40 posłów, to szeroko komentują politycy i eksperci. Kolejne spotkanie Trump-Zełenski w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Duże straty po ulewach w Braniewie.
2: Zabezpieczamy wyrwę, która powstała na ulicy Długiej, czyli w drodze miejskiej.
1: Strażacy kontrolują sytuację. Upadł dogmat, że od PiSu dalej na prawo tylko ściana. Tak rozłam w Prawie i Sprawiedliwości ocenia dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Z partii zostanie wykluczonych co najmniej 30 polityków będących członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dr Słupik ocenił, że taki scenariusz nie dziwi, ale zdecydowanie zmienia sytuację po prawej stronie sceny politycznej w Polsce.
3: To tworzy jakby zupełnie nowe otwarcie i jakby nową logikę sceny politycznej, bo mamy cztery byty na prawicy, czyli Konfederację, Konfederację Korony, mamy PiS i mamy to coś, co nazywa się obecnie Rozwojem Plus, a zobaczymy, jak się to będzie nazywało.
1: Decyzję w sprawie rozłamowców Komitet Polityczny PiSu ma podjąć w najbliższy wtorek. Jak ocenia Grzegorz Puda, jeden z posłów, który opuścił szeregi partii, na rozłamie z pewnością zyska opozycja.
4: Wypychanie posłów części Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jest powodem dla uśmiechu wyłącznie Donalda Tuska i wyborców czy partii o nazwie Konfederacja. Prawda jest taka, że robiliśmy wszystko, aby można było w ramach Prawa i Sprawiedliwości poszerzać grupę odbiorców.
1: Zaskoczony decyzją Jarosława Kaczyńskiego nie jest Andrzej Szejna z Lewicy. Jak wyjaśnił, wskazywały na to ostatnie wydarzenia.
5: Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego, którego trzeba poza mury PiSu wyprowadzić, zanim dojdzie do rzezi wewnątrz partii. A Morawiecki miał jasne cele: przejąć partię, w przyszłości być może przejąć władzę, zostać premierem. Na to nie chcieli jego konkurenci się zgodzić.
1: O północy minął termin wyznaczony członkom PiSu na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Prezydent Nawrocki podpisał 5 ustaw i jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Wśród nowych przepisów znalazły się zmiany dotyczące ochrony przyrody, elektronicznego systemu zawierania umów, egzekucji administracyjnej, wykonywania zawodu radcy prawnego i utworzenia Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzą ogólnopolski obowiązek czipowania i rejestracji psów i części kotów w jednym centralnym rejestrze, a także generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi, nakaz zapewnienia zwierząt codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Prezydent skierował natomiast do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Podziękowania za codzienną służbę, zaangażowanie oraz narażanie własnego życia. Politycy dziękowali policjantom w dniu ich święta. Centralne obchody Święta Policji zorganizowano w Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego. W trakcie uroczystości wręczono 4 generalskie nominacje. Odbyła się też przysięga nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. prezydent Nawrocki i premier Tusk. Co mówili do policjantów? O tym już teraz Agnieszka Drążkiewicz.
6: Prezydent i premier

0: podkreślali wagę służby policjantów. Karol Nawrocki z zadowoleniem przyjął informację od komendanta głównego policji, że do formacji zgłasza się coraz więcej chętnych.
1: W materiałach, które czytałem dwa dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
0: Z kolei premier Donald Tusk szczególne słowa uznania skierował do funkcjonariuszy, którzy codziennie wspierają wojsko i Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią, ale też do tych, którzy w ostatnim czasie interweniują w sprawie ataków na cudzoziemców.
2: Każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć, i nie jestem tu pierwszy, dziękuję. To słowo ma dzisiaj szczególny wymiar. Jest naprawdę za co dziękować.
0: Policja świętuje 107. rocznicę utworzenia. To też jubileusz 95-lecia policyjnego lotnictwa i pół wieku działania BOA, oddziałów kontrterrorystycznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy planowane jest w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Jak poinformował dziś urzędnik Białego Domu, cytowany przez Reutersa, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają spotkać się we wtorek.
4: To są aktualności jedynki.
3: Po intensywnych opadach deszczu w Braniewie przelał się zbiornik retencyjny. Woda uszkodziła drogę, chodnik i ścieżkę rowerową. Strażacy zabezpieczyli miejsce i opanowali sytuację. Mówi o tym starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek ze Straży Pożarnej w Braniewie.
5: Zabezpieczamy wyrwę, która powstała na ulicy Długiej, czyli w drodze miejskiej. Kontrolujemy, monitorujemy stan wody w zbiorniku. Oceniamy stan infrastruktury tej przeciwpowodziowej, czyli cieki wodne, którymi ta woda może napływać. Mamy cały czas pod uwagą to, że tej wody może nam więcej napłynąć. Udało nam się ograniczyć napływ wody z górnych partii i miasta, i gminy.
3: Przyczyną zalania były intensywne opady i zatkane przepusty pod drogą. Do czasu remontu ulicy Długiej obowiązuje objazd przez Józefowo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
3: Do końca dnia najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałych regionach pochmurno, możliwy jest przelotny deszcz, a przy wschodniej granicy także burze. Od 10 stopni na Podhalu i około 17 w centrum, do 20 na Podlasiu i 24 w Wielkopolsce.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze

0: Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
7: zapinamy pasy,
6: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
8: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
6: Zapraszamy Marcin Kusy
8: i Marcin Wojciechowski.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
9: 11 minut po godzinie 17. Karolina Rożej. Dzień dobry ponownie. To jest piątkowa popołudniówka. Gramy dalej.
10: Ekspres Jedynki.
9: No i sami Państwo słyszeli przed chwilą w naszych aktualnościach.
11: Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego.
9: To pokazuje, że po 3000 lat symbolika jest wciąż żywa, jeden z najstarszych mitów naszej kultury. No rzeczywiście żyje, no a jego interpretacje od tygodnia można oglądać w kinach. After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. I cały czas toczy się dyskusja, ile jest Odysei Homera w Odysei Nolana i w ogóle po co dziś opowiadać historię Odyseusza, czy może ona mieć wciąż taki uniwersalny wydźwięk, który poruszy współczesnego widza. Oto już za chwilę będę pytała znakomitego znawcę Homera, profesora Jacka Hajduka. Ale w popołudniówce zajrzymy sobie jeszcze nad morze, sprawdzimy między innymi, czy pogoda się wreszcie poprawiła, no ale będziemy też mówić o tym, co można kupić na nowym portalu e-licytacje.
12: Znajdziemy tam nie tylko samochody czy sprzęt elektroniczny, ale też prawdziwe rarytasy. Na przykład autorska replika obrazu Tomasza Sętowskiego pod tytułem Objawienie. Cena wywoławcza to 9000 zł.
9: Wszystko wyjaśnimy do godziny 18:00. To jest Ekspres Jedynki. Gramy.

0: To jest piątkowy ekspres jedynki, a to znaczy, że właśnie mija tydzień od premiery Odysei Christophera Nolana. Filmu, który chyba już można spokojnie uznać za wielki sukces artystyczny, na pewno wielki sukces finansowy, bo to już ponad 320 milionów dolarów zarobionych na całym świecie. Największym jednak sukcesem tego filmu jest to, że po 3000 lat ten film ożywia epos Homera i prowokuje do dyskusji także takiej, czy obraz Nolana, choćby ze względu na wybory fabularne czy obsadowe, to jest profanacja wielkiego tekstu, czy jednak przybliża masowemu odbiorcy fundamenty zachodniej cywilizacji. I z nami w popołudniówce jest już doktor habilitowany Jacek Hajduk, filolog klasyczny, eseista, prozaik i tłumacz Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie profesorze, zastanawiam się, czy pan wyszedł z kina w zachwycie, czy jednak z taką długą listą rzeczy w głowie, rzeczy, w których Nolan rozminął się z pierwowzorem.
1: Wyszedłem absolutnie zachwycony, to znaczy zanim wyszedłem, to jeszcze dłuższą chwilę siedziałem w zachwycie. Ja bym zaczął od tego, że to, co jest ważne, pewnie na początku nie wszyscy potrafią się od tego powstrzymać, ale film jest innym medium, to znaczy film jest autonomicznym dziełem sztuki i już na wstępie próba przymierzania go, która oczywiście nas korci z różnych powodów i oczywiście czasami nie da się tego uniknąć, zawsze zawiedzie nas na manowce.
0: No właśnie, więc padały takie pytania jeszcze przed premierą, na ile Nolan będzie wierny Homerowi, i teraz po premierze, na ile Nolan jest wierny Homerowi. I w związku z tym kolejne pytanie, czy w ogóle powinniśmy go z tego rozliczać?
1: Oczywiście postawienie takiego pytania powoduje, że stawiamy kolejnych 100 i nie znajdujemy odpowiedzi. Przede wszystkim, co to znaczy być wiernym Homerowi, co to znaczy Homer i co to znaczy Odyseja? Utwór ten powstawał przez bez mała 500 lat. Kimkolwiek był Homer, jeżeli zechcemy sobie kogoś takiego zwizualizować, spersonalizować, to był jednym z wielu, wielu poetów, którzy pieśni powstające między XII, XIII wiekiem, a VIII, VII układali, opowiadali. To się wszystko

0: z pokolenia na pokolenie oczywiście zmieniało, kształtowało przez całe długie wieki. Była to poezja mówiona, czy recytowana, może lepiej powiedzieć. Jeśli zechcemy się zgodzić na istnienie jakiegoś Homera, to był to na pewno wybitny poeta, redaktor, poeta łamany przez redaktor, ktoś, kto zastane wersje opowieści, pieśni, mitów zebrał, uformował, nadał im pewien kształt. Więc już sam jakby nie możemy zapominać o tym, z czym my mamy do czynienia. To znaczy,
1: z fikcją historyczną i literacką też.
0: To oczywiście. To znowu, kiedy mówimy o Odysei, pytanie jest, co z wojną trojańską? Czy wojna trojańska była, czy nie była? I była, i nie było. To znaczy, wedle archeologów w tym terenie, na terenie Troady, w tamtym mniej więcej czasie, o którym mówimy, były dwie wojny trojańskie, co najmniej dwie wojny. Więc też musimy mieć tę świadomość, że ta tradycja poetycka, która została zapoczątkowana przez te wydarzenia historyczne, uległa takim przemianom, ja już nawet pomijam całą tę sferę przygodową, mityczną, bajkową, ale nawet jeśli chodzi o same te ramy quasi-historyczne, wojny, co najmniej dwie, zlały się w jedną. Więc ta wojna trojańska jest wydarzeniem, które oczywiście napędza i Iliadę, i Odyseję, i w zasadzie całą literaturę starożytną, a pośrednio także literaturę zachodnią. I Odyseja jest pewnie najciekawszym do niej komentarzem. Ale znowu, czy jesteśmy w stanie zgodzić się na jakąkolwiek historyczność? Bo tu oczywiście pojawiały się rozliczne uwagi. Że nie takie hełmy, że nie takie statki. To oczywiście trzeba włożyć między bajki. Tego typu uwagi są absolutnie nieuzasadnione, ponieważ tekst Odysei, podobnie zresztą tekst Iliady, to jest tekst, który scala obrazy z różnych epok, z różnych wieków, z różnych pokoleń. Tam nie ma kompletnego, nie wiem, stroju jakiegoś wojownika czy jakiegoś obrazu, który byłby koherentny. Więc jakby też musimy mieć tę świadomość, że te teksty są zlepkiem. One są oczywiście na tyle fantastycznie przekonującą poezją, czarującą absolutnie, że my jakby potrafimy przejść nad tym do porządku dziennego, ale gdyby się zechcieć przyjrzeć z lupą wybranemu Pastusowi, to się okaże, że uzbrojenie jest z innego wieku, statek jest z innego wieku, a obyczaj opisany w tej czy innej pieśni jest zupełnie z innej epoki. Więc jak w ogóle próbować żenić te rzeczywistości, czyli jakąś rzeczywistość quasi-historyczną, rzeczywistość filmową, po prostu się nie da.
1: Panie profesorze, tym bardziej się zastanawiam też nad tym, na ile to pożenienie jest możliwe w sytuacji tekstu, który zawiera w sobie też elementy baśniowe, boskie, mityczne, mitologiczne, fantastyczne wręcz. Więc na ile adekwatny jest zarzut, że Lajstrygonowie mają nie takie zbroje, podczas gdy mówimy o olbrzymach kanibalach, albo tu najgorętsza dyskusja rozgorzała o aktorce, czyli Lupicie Nyong'o, która wciela się w postać Heleny Trojańskiej, że jest aktorką czarnoskórą, podczas gdy wedle mitologii ona się z jaja wykluła, jeśli dobrze pamiętam.
0: No właśnie, więc podstawowa sprawa. Jeżeli artysta tak świadomy jak Christopher Nolan przystępuje do ekranizacji, on oczywiście przystępuje do swojego rodzaju autorskiej wersji, w której musi dokonać pewnych wyborów, które będą bardzo świadomie grały z jego wizją ogólną. Czy da się zekranizować Odyseję jako całość? Oczywiście, że się nie da, bo jakby tych rejestrów jest tyle. Jest to jeden z tych tekstów w zachodniej literaturze, który jest swego rodzaju pustym naczyniem, do którego nalewamy swoje treści i ono zaczyna mówić do nas na nowo. Dlatego inny Odyseusz to jest Odyseusz Leopolda Staffa, inny Odyseusz to jest Odyseusz Jamesa Joyce'a, inny Odyseusz to jest Odyseusz Christophera Nolana. Nie da się opowiedzieć o tym wszystkim, co jest możliwe dzięki tej genialnej absolutnie poezji. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy powiedzieli, że chcemy zekranizować Biblię. To jest samo w sobie niemożliwe. To znaczy my się musimy zdecydować, po pierwsze, jakie epizody chcemy ekranizować, a poza tym, dlaczego? To, co jest ważne w filmie
1: Christophera
0: uzyskać. Nolana, i co chcemy uzyskać. Mhm. To, co jest ważne w filmie Christophera Nolana, to, że on dokonuje tych swoich wyborów niezwykle świadomie. To znaczy, ja jako ktoś, kto od mniej więcej ćwierćwiecza ma ten kontakt z tekstami Homera, również w oryginale, mogę powiedzieć, że jest to bardzo dojrzała, bardzo świadoma, bardzo przemyślana, bardzo celowa interpretacja. Czy ją nazwiemy ekranizacją, adaptacją, renarracją, retellingiem, inspiracją czy dialogiem. Chodzi o to, że Nolan bierze tekst i zachowując wszędzie tam, gdzie to możliwe, tę homeryckość, jednak mówi nam coś bardzo ważnego o czasach współczesnych.
1: A co mówi w pańskim odczuciu przede wszystkim? Bo dla mnie

0: To, co najbardziej było przejmujące w tym filmie, to był ten wydźwięk podróży Odyseusza wewnętrznej, podróży ku odkupieniu, ku przemianie, no i oczywiście ten antywojenny wydźwięk, niezwykle aktualny teraz, ale jednocześnie z taką drugą warstwą fatalizmu, że kolejne pokolenia no bardzo szybko zapomną o naszych błędach.
1: Myślę, jak udzielić odpowiedzi na to pytanie, żeby nie zdradzić, które sceny są dla mnie szczególnie
0: uderzające. No właśnie, miałam zaznaczyć też na początku rozmowy, że musimy, że to musi być strefa wolna od spoilerów, że tak powiem.
1: Właśnie dlatego się pilnuję i będę mówił bardzo ostrożnie. Ja też po obejrzeniu tego filmu miałem żal za dużo powiedziane, nie? Ale poczucie, że na przykład pewnego epizodu mi brakuje. Nie chcę zdradzać którego, ale ja jednocześnie po obejrzeniu, po przemyśleniu dobrze wiem, że tego epizodu tam nie mogło być. Właśnie ze względu na tę spójną wizję. To znaczy, to nie jest ekranizacja przygód Odyseusza. Myśmy już mieli trochę ekranizacji, które były bardziej mniej udane, które były różnymi podejściami do tej opowieści, bo tak jak mówię, jest to rodzaj pustego naczynia, do którego możemy zawsze wlać coś nowego i atrakcyjnego. Co wlewa Nolan? Dla mnie jest to bardzo przejmujący głos na temat tego, czym jest wojna i na temat tego, że tak naprawdę wojna nigdy nie zostaje za nami, nie możemy jej odciąć, nie jest to coś, po czym można umyć ręce i wrócić do codzienności, że to się tak naprawdę ciągnie. Jak mówię, są tam sceny, którym Nolan nadaje w jakimś sensie pewnym rekwizytom znanym od setek lat, jak chociażby Koń Trojański czy Osoba Ateny. U Nolana nabierają właśnie tego nowego wydźwięku, świeżego. W tym filmie nie ma żadnej publicystyki. W tym filmie nie ma czegoś udowadniania na siłę. Tu nie ma jakichś prostych tez.
0: I wielkich pacyfistycznych deklaracji, takich też bardzo prostych.
1: Oczywiście, że nie. To jest film, ośmielam się powiedzieć, pod tym takim płaszczem hollywoodzkiej superprodukcji. Jest to film bardzo dojrzały, inteligentny, zachęcający do myślenia i to myślenia o tych sprawach najważniejszych. W tym przypadku, tak jak powiedziałem, wojna, konsekwencje tego, życie rodzinne, życie społeczne, rozkład tego życia i w żadnym stopniu, bo to o tym też trzeba powiedzieć, Nolan nie sprzeniewierza się Homerowi, bo takie...
0: Niektórzy takie twierdzą, że on trafił w samo serce tak naprawdę Odysei.
1: To znaczy Nolan daje dowód, co to znaczy przeczytać ze zrozumieniem i dać nam pewien dialog. Cała literatura jest dialogiem w jakimś sensie z Homerem, począwszy od tragików greckich, poprzez literaturę rzymską, poprzez Dantego, Szekspira, naszych romantyków. To jest wszystko dialog z tą w jakimś sensie katastrofą trojańską, która jest dla nas takim nieśmiertelnym archetypem. Nolan umieszcza ten swój film Anno Domini 2026. To jest jedno z tych dzieł, które będzie wymieniane jako klasyka tej dekady co najmniej. To też jest oczywiście pytanie, dlaczego akurat ten film budzi akurat takie emocje. Ja myślę, że to jest głęboko również wpisane w dyskusję o Homerze. Homer od zawsze budził dyskusję. Osoba Heleny od zawsze budziła dyskusję. Dla starożytnych Greków Helena była tym tematem, który jak się rzucało przy stole, to się zaczynała awantura. Więc w tym sensie Nolan oczywiście wyczuł doskonale pewne uniwersalne treści. On potrafił je pięknie przenieść.
0: No i znowu o Helenę toczyła się wojna przed premierą i po premierze.
1: Prawda? No właśnie, te jego zabiegi świadczą nie tylko o przeczytaniu świadomym Odysei, ale on zrozumiał rolę tego utworu w dziejach naszej literatury i naszej myśli. To jest coś, co powoduje, że to kino jest przykładem arcydzielnego podejścia do tekstu i nie wiem, czy można zrobić to lepiej. Nolan z jednej strony zachwyca wizualnie, zachwyca swoją wizją, zachwyca tą epickością, a z drugiej strony pokazuje, dlaczego myśmy tego Homera, my, czytelnicy zachodni, tak sobie ukochali, dlaczego właściwie każdy tekst, począwszy chociażby od nie wiem, Eneidy Wergiliusza, poprzez Dantego, przez czasami zupełnie nieświadomione na pierwszy rzut oka odniesienia, tak jak Pinokio, czy Władca Pierścieni, czy Hrabia Monte Cristo, to są wszystko wariacje na temat Odysei.
0: Bardzo spodobało mi się zdanie, które przeczytałam. Każdy rozgłos wokół Homera to jest dobry rozgłos i niech to będzie puenta do naszej rozmowy, panie profesorze. Bardzo za nią dziękuję i naszych słuchaczy zachęcamy bardzo gorąco do tego, żeby ten film obejrzeć. zachwycić się nie tylko tą stroną wizualną, dźwiękową, muzyczną, ale no właśnie, niech każdy znajdzie w tym filmie coś z Homera, co najbardziej z nim rezonuje i dla każdego to może być coś zupełnie innego, co tylko potwierdza to, że no to jest największa wartość tego filmu, że dialog z Homerem wiecznie żywy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, doktor.

0: The Cardigans w radiowej jedynce i w popołudniówce, 17.36 na zegarach. Teraz będzie coś dla tych, którzy chcieliby sobie kupić, nie wiem, jakieś antyki, albo samochód, albo mieszkanie po kosztach.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Błażej Prośniewski jest w studiu. Dzień dobry, Błażeju. Rzeczywiście ruszył taki nowy portal, dzięki któremu, na którym, no właśnie, można brać udział w licytacjach bardzo różnych rzeczy.
2: Tak, chodzi o portal e-licytacje.kas. On ma być takim centralnym miejscem sprzedaży majątku zajętego przez fiskusa. Do tej pory informacje na ten temat były publikowane osobno na stronach Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych izb administracji skarbowej. Teraz to się zmieniło i wszystkie sprzedaże prowadzone przez 366 urzędów skarbowych są publikowane na jednej platformie internetowej. Portal umożliwia również udział w elektronicznych licytacjach bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie, co ma zwiększyć liczbę uczestników i usprawnić sprzedaż zajętego majątku. A tak
0: no i sprawić, żeby ten majątek trafiał do skarbówki jednak trochę sprawniej.
2: Dokładnie tak. A tak na ten temat mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
3: To nowoczesne i przede wszystkim wygodne rozwiązanie, dzięki któremu zainteresowani nie muszą już przeszukiwać stron poszczególnych urzędów, ponieważ wszystkie aktualne oferty są dostępne online w jednym miejscu, w jednym serwisie. Portal wyposażony jest w intuicyjną wyszukiwarkę. Ogłoszenia można filtrować m.in. według rodzaju przedmiotu, lokalizacji, ceny czy terminu licytacji. Dzięki temu każdy może szybko znaleźć oferty odpowiadające swoim zainteresowaniom.
2: A jakie konkretnie oferty możemy znaleźć na portalu e-licytacje? No bardzo różne, bo to są zarówno nieruchomości, jak i samochody, maszyny rolnicze, sprzęt AGD czy RTV, a także elementy wyposażenia biur. No ale i to nie wszystko, bo znajdziemy tam także, jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, na przykład biżuterię, zegarki czy dzieła sztuki.
4: Znajdziemy tam nie tylko samochody czy sprzęt elektroniczny, ale też prawdziwe rarytasy. Na przykład autorska replika obrazu Tomasza Sętowskiego pod tytułem Objawienie. Cena wywoławcza to 9 tysięcy złotych. Jeszcze ciekawiej robi się przy zegarku. Na sprzedaż wystawiono oryginalnego szwajcarskiego Breitlinga w kopercie z 18-karatowego różowego złota. Cena wywoławcza? Prawie 40 tysięcy złotych. Zegarek nosi ślady użytkowania, ale tarcza i szkło są podobno w bardzo dobrym stanie.
0: Ja też znalazłam różnego rodzaju samochody za kilkaset złotych, dom w Szczecinie za 1 000 000 z hakiem i wiertarkę za 60 zł, więc rzeczywiście dużo różnych różności. Najbardziej zaintrygował mnie dział artykuły spożywcze, ale na razie jest jeszcze pusty. Zobaczymy, jakie licytacje tam będą się odbywały, w których, no właśnie, w jaki sposób będzie można i można już wziąć udział.
2: No właściwie trzeba zrobić to samo, co trzeba zrobić, gdy chcemy kupić coś na takiej komercyjnej platformie.

0: sprzedażowej, bowiem portal e-licytacje KAS działa na podobnych zasadach. Jak wyjaśnia Justyna Pasieczyńska, po pierwsze trzeba się zalogować przez login.gov.pl, co można zrobić z wykorzystaniem profilu zaufanego e-dowodu lub bankowości elektronicznej, założyć konto, następnie wpłacić wadium, jeśli jest ono wymagane, no i już można składać swoje oferty.
1: Sam udział w licytacji jest bardzo prosty. Wystarczy założyć konto na portalu, zalogować się i zapoznać z warunkami konkretnej licytacji. W przypadku licytacji, która wymaga wniesienia wadium, należy wpłacić je w określonym terminie. Po spełnieniu warunków uczestnik może składać postąpienia, czyli oferować wyższą cenę od aktualnej. Cały proces odbywa się online w sposób przejrzysty i bezpieczny, a uczestnicy na bieżąco widzą przebieg licytacji.
0: Tu dodajmy, że na razie dostępne są tylko licytacje, no ale już wkrótce, czyli 31 lipca, na portalu ma pojawić się również możliwość zakupu wybranych przedmiotów z wolnej ręki na zasadzie trochę zbliżonej do opcji kup teraz, znanej z popularnych serwisów sprzedażowych.
2: A czy mamy 100% pewność bezpieczeństwa takich transakcji na tym portalu, czy jednak na pewne rzeczy trzeba uważać?
0: Na pewno mamy pewność tego, że ten sprzęt, który licytujemy, będziemy mogli posiąść, ale są inne pułapki, na które trzeba uważać, bo oczywiście możliwość kupienia od fiskusa czegoś po atrakcyjnej cenie wiąże się z pewnymi ryzykami. Urząd Skarbowy, choć zamieszcza w sieci opisy przedmiotów wystawionych na licytację, to jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, na przykład za ukryte wady danego przedmiotu. Tu problemem jest także to, że możliwość obejrzenia czegoś na własne oczy przed licytacją jest dość ograniczona, więc jak mówi mecenas Andrzej Zorski z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci, trochę kupujemy kota w worku.
3: Tutaj diabeł tkwi w szczegółach, bo to nie jest sprzedaż konsumencka. To nie jest tak, że kupujemy na pewno pełnowartościowy produkt. Kupujemy produkt, który opisywał jakiś urzędnik, nie rzeczoznawca. I warto też pamiętać, że nie mamy tutaj rękojmi zawady fizyczne. W pewnym sensie mamy rękojmi zawady prawne, to znaczy możemy być pewni, że jeżeli to od Urzędu Skarbowego nabyliśmy, to rzeczywiście jesteśmy jego właścicielami. Natomiast Urząd Skarbowy nie odpowiada absolutnie za żadne defekty, więc jest to trochę ruletka. To, że ta cena jest niższa, niesie ze sobą znaczne konsekwencje właśnie w postaci tego, że być może będziemy musieli dołożyć na przykład drugie tyle do naprawy tego sprzętu.
0: Co więcej, po wygranej takiej aukcji nie ma możliwości zwrotu w licytowanej rzeczy i tak czy inaczej musimy za nią zapłacić.
3: Tak, absolutnie. Jeżeli nie, to stracimy wadium, które musimy wpłacić, żeby w ogóle do licytacji przystąpić. Nie ma tutaj ani 14-dniowego terminu na odstąpienie, ani też terminu na odstąpienie z powodu wad fizycznych rzeczy. Jeżeli kupujemy, to kupujemy. Nie ma tutaj już drogi odwrotu, że ta rzecz nam się nie podoba albo nie spełnia jakichś funkcji. To ma za zadanie chronić Skarb Państwa i zmniejszać wysiłek też urzędników, którzy wystawiają go na licytację, to oczekuję, że ktoś go kupi i dalej już Skarb Państwa z tego tytułu nie będzie mieć żadnych problemów.
0: Skarb Państwa nie chce też mieć problemów związanych z logistyką i wysyłką. Stąd też każdy wylicytowany przedmiot trzeba odebrać osobiście. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy kupujemy coś z drugiego końca Polski.
2: Zwłaszcza jeśli to będzie ten wspominany zegarek za 40 tysięcy złotych. Trudno, żeby on wylądował w paczkomacie na przykład. Błażej Prośniewski, bardzo ci dziękuję za te informacje. Jeszcze tylko podam adres, jeśli ktoś chciałby sobie przejrzeć. Może będzie sobie ostrzył na coś zęby. alicytacje.mf.gov.pl.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I zostawimy teraz po południówce karaibskie plaże, co tam Aruba, co tam Jamajka. W Jantarze będziemy teraz, a dokładnie jest tam Patryk Michalski. Witaj, Patryku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I powiedz mi proszę, bo ostatnie tygodnie przyzwyczaiły nas do widoków z nadpolskiego morza, no przypominających raczej takie widoczki listopadowe, czyli wieje, zimno i pada, a ty okazuje się masz wielkie, wielkie szczęście.
2: Ja mam szczęście i organizatorzy 26. Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu, które w Jantarze się odbywają. Jeżeli organizatorzy gwarantują w pakiecie startowym na te zawody dobrą pogodę, no to mają jakieś wyjątkowe chody. U meteorologów siły wyższej matki natury tutaj proszę sobie wybrać.
1: Przedłużą do końca wakacji w takim razie mistrzostwa, skoro jest tu słońce. Patryk, czy znamy już pierwsze rozstrzygnięcia tegorocznych mistrzostw?
2: Tak, po 14 poznaliśmy pierwszych laureatów w kategorii dzieci do lat 10. One rywalizowały na samym początku, odbyło się 7 rund eliminacyjnych, a zwycięzcy każdej z nich weszli do finału.
3: Do miejsca!
4: Kamil!
5: Komu tutaj kibicujecie?
6: Kamilowi Płóciennik.
5: To jest ktoś od was z rodziny?
6: Tak, mój wnuczek.
5: Czy tylko Kamil będzie startował, czy ty też startujesz?
7: Wszyscy będą startować.
5: Czyli rodzinnie?
7: Dokładnie tak.
5: A który raz tu już jesteście?
7: Drugi.
5: To dlaczego tutaj warto przyjechać, wziąć udział w mistrzostwach?
7: No nie wiem, no fajna atmosfera jest, można się pobawić fajnie.
2: Runda finałowa dzieci zakończona, teraz komisyjne ważenie zebranego bursztynu w biurze zawodów.
8: 4, Julia. 87,6.
2: Julia, 87,6 grama zebranego bursztynu. Jak oceniasz ten wynik?
9: Jest bardzo dobrze, chociaż w tamtej rundzie była troszkę lepiej.
2: A który raz tutaj jesteś na mistrzostwach?
9: Pierwszy.
2: Łatwo było, trudno?
9: Było łatwo, ale w tej rundzie było troszeczkę trudniej.
2: A dlaczego?
9: Bo bursztyny były inaczej wysypane i były bardzo małe.
2: W ogóle dużo debiutantów w tym roku wystartowało w zawodach, a po dokładnym policzeniu wszystkich wyników organizatorzy ogłosili nazwisko pierwszego tegorocznego mistrza świata w poławianiu bursztynu.
10: Z numerem 6 Kuba Traczyński.
11: Brawo!
10: 134 gramy.
2: Kuba Traczyński, jesteś mistrzem świata w poławianiu bursztynu. Jak to zrobiłeś?
9: No, po prostu sobie tak furałem tymi patyczkami i szukałem bursztynków.
2: A łatwo było je znaleźć?
9: U mnie tak łatwo było bursztynka znaleźć.
2: No i jak się czujesz jako mistrz świata? Jakie masz w sobie uczucia teraz?
9: Bardzo radośnie.
10: Super!
2: Który raz tutaj jesteście na zawodach?
10: Pierwszy.
2: Kuba, czyli jesteś debiutantem, tak?
9: Tak.
2: No to debiutant wygrywa mistrzostwo. A jakie macie wrażenia tutaj z tej imprezy?
10: Rewelacja, bardzo się cieszymy.
2: Wielka radość w obozie nowego 7-letniego mistrza świata Jakuba Traczyńskiego. Wystarczy szurać patyczkami po piasku i zbierać bursztynki. To taka rada, którzy jeszcze swój start mają przed sobą. A dzisiaj jeszcze poznamy nazwisko zwycięzcy w kategorii junior, czyli wśród młodzieży w wieku od 10 do 16 lat, bo trwają rundy eliminacyjne, a finał tuż po 18.
1: To rzeczywiście już niebawem, ale Patryk, podobno bursztynka można nie tylko zbierać, ale też różnych ciekawych rzeczy się o nim dowiedzieć.

0: powiedzieć.
1: Tak, tu na plaży w Jantarze są stoiska bursztyniarzy. Można samemu zrobić sobie biżuterię z bursztynu albo dowiedzieć się, skąd w ogóle to złoto Bałtyku się tu wzięło. Bo chyba każdy pamięta, że bursztyn to jest żywica, która zastygła w morzu. Ale co wspólnego? Bursztyn ma z kiszeniem ogórków? To tłumaczy współautor książki Skąd bursztyn w Bałtyku, Wojciech Kurczewski.
2: Po tym, jak już ta kropelka żywicy z drzewa spadła do wody, bo tylko te się zachowały, które wpadły do wody bądź z jakichś torfów i zostały wypłukane do morza, osiadła sobie na dnie i tam razem z osadami z tego dnia się macerowała jak te ogórki kiszone. W tej solonej, siarkowanej wodzie i nabierała różnych właściwości i przyjmowała różne minerały, przyjmowała różne olejki eteryczne, przyjmowała różne rzeczy, które tam w morzu pływały. I po 50 milionach lat bursztyn stwardniał, części substancji się pozbył, część substancji zassał, tak można powiedzieć. Jak ogórki, dokładnie, więc dlatego to porównanie wydaje mi się najwłaściwsze.
1: No przecież najlepsze kiszone to te twarde, prawda? Także jak będą Państwo w najbliższych tygodniach kisić ogórki, to proszę pomyśleć, że to proces podobny do powstania bałtyckiego bursztynu, no tylko trochę krótszy. Nie trwa to 50 milionów lat, a 26. Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu na plaży w Jantarze potrwają do jutra. No i kto się stęsknił za słońcem w ostatnich dniach, to zdecydowanie zapraszamy tu na plażę. Ja przyznam, że dzisiaj wziąłem grubą kurtkę, a nie wziąłem kremu z filtrem. Jutro chyba zrobię na odwrót.
0: Patryk Michalski, to bardzo po pierwsze Ci dziękuję za te informacje. No i po drugie, trzymam mocno kciuki, żeby ta pogoda utrzymała się do niedzieli, czyli do końca mistrzostwa. Kolejne relacje oczywiście w radiowej jedynce. To wszystko dzisiaj w popołudniówce. Bardzo dziękuję za to spotkanie, ale to nie koniec naszych podróży, bo po godzinie 18 muzyczna jedynka prosto z Mrągowa.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w grudniu.

0: Dziądzo. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
0: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
1: Reklama. Radio Kierowców.
18: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Apelujemy o ostrożność na drogach. Poważne utrudnienia są praktycznie w całej Polsce. Trasa z Wrocławia do Katowic na 203 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe, tak informuje słuchacz, a wiadomość potwierdzają służby. To kolizja 2 samochodów osobowych, jest blokada w kierunku Wrocławia. Przed 17 na A2 pod Poznaniem miała miejsce kolizja 3 samochodów osobowych. Nie ma możliwości przejazdu jednym pasem do Warszawy. Drogowcy są również na innym odcinku autostradowej dwójki w województwie łódzkim między Łowiczem i Skierniewicami. Na 286 kilometrze również zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście to tylko kolizja, nie ma informacji o osobach rannych i tam także zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku stolicy. Autostrada A4, węzeł Brzeg do węzła Opole Zachód, dokładniej to 213 kilometr. Tam też kolizja 2 samochodów osobowych i wiemy, że zablokowany jest jeden pas do Katowic. To teraz trasy ekspresowe. Po 16 na S3 między Goleniowem i miejscowością Kliniska. zepsuł się autokar, który zatorował przejazd prawym pasem do Szczecina. Na S7 na Mazowszu w miejscowości Promna Kolonia doszło do kolizji czterech samochodów osobowych.

0: nie ma możliwości przejazdu jednym pasem do Krakowa. To teraz jeszcze drogi krajowe. Droga krajowa nr 12 Radom - Zwoleń w pobliżu miejscowości Kiedrzyn na 511 km. Samochód osobowy wypadł z jezdni i droga jest całkowicie zablokowana. Droga krajowa nr 74 Piotrków - Trybunalski - Kielce 35 km. Tam było zderzenie samochodu osobowego i ciężarowego, ale przepuszczani są państwo jednym pasem naprzemiennie. I droga krajowa nr 20 odcinek Żukowo - Kościerzyna na wysokości Egiertowa. Tam była kolizja trzech samochodów osobowych. 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości od państwa.
1: Jest 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Prezydent Karol Nawrocki tym razem podpisał ustawę łańcuchową. Rozłam w PiS-ie, a u nas komentarze polityczne w tej sprawie. Jutro radiowa jedynka będzie w Grudziądzu z masą atrakcji.
2: Koło Fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem. Nasze stoiska, między innymi Escape Room.
1: Prezydent Nawrocki podpisał nowelizację ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Karol Nawrocki, wetując poprzedni projekt nowelizacji, uznał, że jest on przeregulowany i źle przygotowany.
3: To ważny projekt i cieszę się, że dziś po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać. Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze weto było potrzebne.
1: Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni lub w kojcu zapewnienie bud dopasowanych do ich wielkości i chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Polityczne trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił rozłam w partii i poinformował, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego, wychodzą z ugrupowania. To oznacza co najmniej 30 parlamentarzystów, choć Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Były premier ze współpracownikami w Sejmie mówił o najbliższych planach, choć na razie ogólnie.
4: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
5: Nie mamy omówionych tematów ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że, szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
4: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Z kłopotów politycznych oponentów cieszy się szef MSWiA i poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
6: Dla Polski to dobrze, że Jarosław Kaczyński traci jakąkolwiek władzę na prawicę. Zważywszy na zacięcie i determinację pana posła Kaczyńskiego, to nie wydaje mi się, żeby on ich tak wyrzucał, żeby potem ich przyjmować.
1: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS-u na podpisanie tak zwanej lojalki, tak sami o niej mówią, czyli deklaracji przynależności do partii. Szczątki żołnierza podziemia niepodległościowego podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rui, zidentyfikowane. Eksperci IPN-u w wyniku badań porównawczych DNA ustalili, że odnalezione kilka lat temu na cmentarzu powązkowskim na Łączce szczątki należą do dowódcy jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów na Mazowszu. Córka siostry Mieczysława Dziemieszkiewicza, Barbara Kownacka-Pułałszewska, nie kryła poruszenia z powodu zidentyfikowania krewnego.
7: Najpierw sobie pomyślałam, że wstyd by było się cieszyć, ale to nie jest cieszenie się, ale jest to triumf prawdy nad kłamstwem. Po 75 latach zaczyna odkrywana być prawda.
1: Zidentyfikowanie szczątków podporucznika było możliwe m.in. dzięki odnalezieniu przy nich fragmentu beretu z orzełkiem, który został porównany ze zdjęciem, na którym żołnierz taki beret właśnie miał założony.
8: To są aktualności jedynki.
1: Lipiec powoli dobiega końca, więc to już półmetek wakacyjnej weekendowej trasy.

0: lata z radiem. Jutro organizatorzy kultowej audycji odwiedzą Grudziądz. Będą stare spichlerze, średniowieczne mury obronne z bramą wodną, a także balony. To wszystko od 9 w Lecie z radiem, prosto z nadwiślańskich Błoni. O 12 rozpocznie się piknik Lata z radiem. Będą gry, konkursy, a także nauka przez zabawę, mówi prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
1: Nie tylko rozrywka, ale też edukacja i na tą edukację stawiamy. Zaczynając od rozrywki, Koło Fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem. Nasze stoiska, między innymi Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia. Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły, no przede wszystkim słuch. Poznajemy na przykład podcasty naszych dziennikarzy.
0: O 16 odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka z zespołem Lazy Swing Band. To okazja, by przy dobrej muzyce rozgrzać się przed wieczornym show, a o 20 właśnie wystartuje koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. W Radomiu rozpoczęło się pierwsze w tym sezonie spotkanie piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak podejmuje Beniaminka Wieczystą Kraków. Po 5 minutach jest 0-0. O 20:30 w Szczecinie mecz Pogoni z Legią Warszawa. Pomocnik portowców Patryk Dziczek nie może się już doczekać rywalizacji w nowym sezonie.
3: Mamy na pewno gdzieś na ten mecz swój plan. To, co sztab przygotuje, to po prostu trzymać się planu, zrealizować to. No i mam nadzieję, że ten wynik będzie dla nas korzystny, ale no na pewno trzeba nastawić się, że to będzie ciężki mecz. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Wiemy, że Legia za trenera Papszuna gdzieś wygląda na pewno lepiej niż troszkę wyglądała wcześniej w tamtym sezonie, więc myślę, że trzeba na pewno spodziewać się ciężkiego meczu, ale uważam, że jesteśmy gotowi i każdy z nas chce zostawić tutaj 3 punkty i wygrać ten mecz, no bo taki jest cel, żeby te mecze wygrywać. To na pewno będziemy wszyscy walczyć jako drużyna.
2: Szkoleniowiec Legii Marek Papszun mówi, czego oczekuje po swoim zespole w tym sezonie.
4: Musi być widać, że to jest zespół z charakterem dążący zawsze do zwycięstwa. No i oczywiście istotne jest, żebyśmy grali jak najlepiej, żebyśmy w wyniku sportowego, który ma dać też pozytywne emocje naszym kibicom i taką dumę z tej drużyny, drużyny z charakterem, drużyny, która zawsze walczy o zwycięstwo i wygrywa. Oczywiście kolejnym elementem jest styl, w jakim gramy i dążymy do tego, żeby ten styl był jak najlepszy.
2: Przypomnę, początek meczu w Szczecinie o 20:30. Obrońca piłkarskiej reprezentacji Argentyny Nicolas Otamendi nie wystąpi już w narodowej drużynie. 38-latek poinformował o tym w mediach społecznościowych. Z Albicelestes w tym roku zdobył wicemistrzostwo świata, a 4 lata temu mistrzostwo. W narodowych barwach rozegrał 139 spotkań i strzelił 8 goli. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Tour de France po pokonaniu dziś 127 km z Gap do Alpe d'Huez. W klasyfikacji generalnej Pogacar wyprzedza Belga Remka Evenepoela oraz trzeciego Meksykanina Isaaca del Toro. Holenderka Lorena Vives wygrała za to pierwszy etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Kobiet. Na 5. miejscu etap z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa zakończyła Olga Wankiewicz.
5: To 5. miejsce to trochę czuję się jakbym wygrała, bo przed startem zdawałyśmy sobie sprawę, że naprawdę są duże nazwiska na tym starcie. Zresztą te dziewczyny za chwilę będą jechać Tour de France, a my no nie oszukując się jesteśmy mega mocne, ale z taką Loreną ciężko na finiszu, no więc na końcowych metrach chciałam złapać jej koło, ale zobaczyłam, że dziewczyny naprawdę mega się spisały z naszego klubu. Dlaczego jestem mega i wdzięczna i tak naprawdę to dzięki dziewczynom z Atomu stało się tak, że jestem 5., więc to jest nasza wspólna zasługa.
2: Drugą pozycję zajęła dziś Włoszka Barbara Guarisci, a trzecia była Belgijka Marte Truje.
6: Pogoda.
0: Przed nami pogodny wieczór, podobna będzie noc, deszcz, spaść może jedynie przy wschodniej granicy. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w Małopolsce, około 13 na Mazowszu do maksymalnie 14 na Pomorzu.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W Zlewni Wieprzy na Pomorzu Zachodnim obowiązuje nadal ostrzeżenie 2. stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
6: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Radiowa Jedynka.
4: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna Jedynka.

0: Natalia Nykiel w programie Pierwszym Polskiego Radia na rozpoczęcie dzisiejszej wyjątkowej muzycznej jedynki. Anna Wil przed mikrofonem. Jest 16 minut po godzinie 18 i o tej porze, proszę Państwa, przenosimy się do Mrągowa. Tam właśnie rozpoczął się jubileuszowy, bo 45. piknik Country and Folk. Na miejscu są Marcin Kusy i Paweł Sztompkę, którzy dziś chyba słuchają wyłącznie country. Witajcie.
1: Tak, zdecydowanie słuchamy wyłącznie country. Od godziny 10 trwała próba, ona skończyła się dosłownie kilka minut temu i te dźwięki country właściwie są w nas i będą przez najbliższe dwa dni.
2: Tym bardziej, że 45 lat pikniku country to również 45 lat z Polskim Radiem, z Jedynką, z Korneliuszem Pacudą, współtwórcą tego festiwalu i przede wszystkim człowiekiem, który spowodował, że w tym Mrągowie to country się pojawiło.
1: Tak, i cały czas wspominamy Korneliusza. Będziemy zresztą o nim mówili dziś, i jutro, i dzisiaj w nocy. I przedstawimy fragmenty chociażby płyty, którą nagrał Mariusz Kalaga i Mirosław Kalisiewicz z tekstami. Nie tylko Korneliusza. W stylu country Korneliusza.
2: Ale dzisiaj plejada gwiazd na scenie, bowiem koncert galowy Złote Przeboje 45-lecia i będą ci, którzy na co dzień country nie śpiewają, ale świetnie radzą sobie tutaj na mrągowskiej scenie. Będzie Wojtek Cugowski, będzie Lanberry, będzie Filip Lato, który zresztą będzie gościem muzycznej jedynki za chwilę, będzie Sławek Uniatowski czy Mateusz Ziółko. Goście specjalni to m.in. legenda gitary Albert Lee, ale także Sarah Jory, światowej klasy wirtuozka pedal steel. A trzecia część, Paweł, dzisiaj to jest the best of przeboje mrągowskie. I tacy artyści jak Andrzej Rybiński, jak Tomasz Szwed, Gang Marcela czy Lone Star.
1: Słuchaj, jeśli the best of, to nie może zabraknąć i w naszym programie w muzycznej jedynce standardu kantrowego, czyli Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Czarek Makiewicz już dwa razy zaśpiewał podczas próby ten utwór, a więc znamy wszystkie zwrotki na pamięć. Mam nadzieję, że Państwo również.
2: No to próbujemy śpiewać razem z Państwem.
3: Do Mrągowa droga Cię prowadzi.

0: Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa i tak od 44 lat nad jeziorem Czos i trzeba powiedzieć, że wszystko się zmieniło przez te 44 lata, ale są rzeczy niezmienne. Między innymi genialna atmosfera tego festiwalu i cała część handlowa, która prowadzi nad jeziorem Czos aż do amfiteatru i muszę powiedzieć, że ona też się zmienia, dlatego że kiedyś przed laty to było tam bardzo dużo stoisk z kiełbasą, żeberkami, z takimi zjadłem męskim, a dziś się zmienia. Tych takich jadła męskiego jest stosunkowo niewiele. Jest bardzo wiele ogórków, jest bardzo wiele pomidorów, jest bardzo wiele sałatek.
1: Proekologicznie.
0: Tak, wszystko to opowiadam, dlatego że tu się rzeczy dzieją magiczne i warto być w ciągu tych dni letnich na Mazurach.
1: Swoją drogę do Mrągowa, nie wiem czy wegetariańską czy nie, ale odnalazł na pewno Filip Lato, który jest w naszym plenerowym studiu. Witamy cię, Filipie.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, cieszymy się, cześć, że jesteś. Słuchaj, to Mrągowo, kantrowe Mrągowo, to dla ciebie coś znaczy? Ty masz jakieś wspomnienie w ogóle z tym miejscem?
2: Wiesz co, no, dla mnie to jest trochę nowość, nie ukrywam.
1: No właśnie.
2: Jestem tutaj pierwszy raz, więc może jestem trochę bardziej obiektywny, mówiąc, że mi się tu bardzo podoba. I rzeczywiście ta słynna atmosfera to nie jest jakiś taki wymysł, wydmuszka, tylko ona naprawdę tutaj jest.
1: Tak, zdecydowanie. Jesteś dzisiaj w koncercie, w tej wielkiej gali, koncercie 45-lecia. Śpiewasz światowe przeboje country.
2: To prawda. Sporo piosenek śpiewam, bo aż 4 i wszystkie ze świata, z dalekiej Ameryki. No tak, wystąpię i solo, i w duecie z Kasią Moś, i w większej grupie artystów, gdzie wspólnie złożymy hołd dla Johnny'ego Cash'a, także będzie się działo, trochę tych przygotowań było, ale bardzo się cieszę, no bo jak mówię, czuję się tu świetnie.
0: No właśnie, bo mówiliśmy, że ten dzisiejszy koncert, ten dzisiejszy dzień będzie

0: jednej strony bardzo kantrowy, a z drugiej strony nawiązujący tylko do tego stylu, dlatego że wielu artystów, którzy dziś nagrywają piosenki, wcale nie czują się kantrowcami, a rzeczywiście w tych piosenkach, w tych melodiach, w tym pomyśle na przebój jest sporo z muzyki country.
1: To prawda, to jest ciekawa myśl. W ogóle ta muzyka country, ona jest taka no bardzo przebojowa i nastawiona na tę melodię i na ten storytelling. To jest zawsze bardzo ważne w tych piosenkach,
0: opowieść,
1: że ten tekst tak, jest o czymś. Często to nie jest w ogóle jakaś bardzo wesoła historia, ale podana w taki sposób, który jest bardzo przystępny, bardzo taki atrakcyjny, wydaje mi się, dla słuchacza. Przynajmniej dla mnie, kiedy uczyłem się tych piosenek, to właśnie odkryłem, że no kurczę, śpiewam o złamanym sercu, ale w taki sposób, że mam ochotę do tego tańczyć.
2: Nie, tak. To jest tak, że to tak jak powiedział Harlan Howard, czyli że to country to są te trzy akordy plus prawda.
0: Tak.
2: I to jest chyba najlepsza definicja, rzeczywiście to się tutaj przewija. Co zaśpiewasz? Zdradź chociaż jeden tytuł.
1: No mogę zdradzić nawet kilka. Zaśpiewam wielki przebój country Achy Breaky Heart. Zaśpiewam z Kasią Moś w duecie Shallow, to jest dużo nowsza
0: gwiazdy.
1: Produkcja z narodzin gwiazdy. No jak już mówiłem, zaśpiewamy medley ku czci Johnny'ego Cash'a. No i zaśpiewam przede wszystkim wielki klasyk, też tutaj w tercecie, nawet więcej, w kwartecie zaśpiewamy Country Roads.
2: Tak jest, John Denver.
0: A dziś zaśpiewasz swoje w muzycznej jedynce, opowiadaj.
2: No właśnie, to będzie premiera, Filip, Burza, to jest twój najnowszy singiel.
1: Tak, to jest rzeczywiście świeżynka, bardzo mi miło, że będziemy mogli za chwilkę na antenie Polskiego Radia go usłyszeć. Mój nowy singiel miał premierę w ostatni piątek, czyli dzisiaj mija w sumie tydzień. Zapowiada moją płytę, która wyjdzie tą jesienią. To jest kolejna piosenka, która zapowiada moją płytę, bo tak sobie wymyśliliśmy, że co mniej więcej co miesiąc, co kilka tygodni wypuszczamy po jednej piosence do internetu, do radia, wszędzie, tak żeby Państwo mogli pomału sobie wyrabiać opinię na temat tego, co z mojej strony jesienią można usłyszeć.
2: Ale słuchaj, ja obserwuję to trochę i wiem, że ta burza idzie jak burza.
1: No bardzo się cieszę, słuchaj, no to jest taka piosenka, nie przez przypadek wypuszczamy ją akurat teraz, bo to jest po prostu fajny letniaczek, no burza też się kojarzy z latem, więc może dlatego się podoba, bardzo mnie to cieszy.
0: A burza w Rogowie już była, padało kilka razy, mam nadzieję, że tylko będzie burza w piosence.
2: Dzisiaj ocalejemy, mam nadzieję. Filip Lato był z nami w plenerowym studiu.
1: Wielka przyjemność.
2: Bądź dzisiaj jak piorun, AC Piorun DC na scenie. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam.

0: to Burza i Filip Lato, jego najnowszy singiel. Ciekaw jestem, czy po festiwalu Picnic Country, po występach Filip skusi się jednak, żeby pewne elementy country umieścić w swojej piosence. Nie jest to takie trudne, prawda?
1: Te

0: Zostało zapomniane, to podpowie na pewno. Zresztą ja pamiętam ten koncert, no zdawało się tak niedawno, ale to był taki symboliczny pani powrót do radia, czyli nasz koncert w studiu imienia Władysława Szpilmana kilka lat temu.
1: Tak.
0: No już kilka lat temu.
1: No właśnie. I to był jeden, to była nasza, to były, ja od właśnie dwóch już lat współpracuję z zespołem Blue Sounds. I szczerze mówiąc, takie pierwsze nasze koncerty i od razu studio właśnie muzycznej jedynki Szpilmana. I ja mam straszną zawsze tremę, bo bardzo, bardzo poważnie podchodzę do takich imprez na żywo. A zresztą nie tylko, ale generalnie koncertów i powiem szczerze, że przeżyłam ten koncert strasznie.
2: Krystyna Giżowska jest z nami w muzycznej jedynce i cóż, teraz utwór, który pojawia się kiedyś w koncercie życzeń, no naprawdę co tydzień nie było ciebie. Tyle, to był jeden z najbardziej ukochanych utworów, o które życzyli sobie zawsze nasi słuchacze. Ma pani tę świadomość, że była pani nie tyle gwiazdą jedynki, ale super gwiazdą jedynki i tak pozostało.
1: Ale proszę mi wierzyć, że do dzisiaj koncert, w ogóle w koncercie musi być ten utwór. Nie ma przebacz. No, także nie było ciebie, przeżyłam z tobą. No i oczywiście słynne złote obrączki. Ale no, uważam, że to jest dla artysty bardzo wspaniałą sprawą, kiedy znanym się jest z jakichś konkretnych przebojów, a nie jest się takim anonimowym, kto mówi pan tytuł piosenki i zastanawia się, kto to śpiewa. Tak,
0: a tutaj w tym wypadku wiemy, że to Krystyna Giżowska. Pani Krystyno, pięknie dziękujemy. Dzisiaj, proszę państwa, ten koncert i w ogóle Piknik Country powraca do telewizji. Będzie można to oglądać.
2: Po 25 latach, a więc po 20 jest normalna transmisja i będzie nie było ciebie tyle lat w Mrągowie.
1: Będzie w Mrągowie.
0: Bardzo dziękujemy.

0: pomylił drzwi.
1: Krystyna Giżowska, nie było ciebie tyle lat, nie było ciebie tyle lat w Mrągowie. W tym roku właśnie powraca Krystyna Giżowska właśnie z tym utworem. No można powiedzieć, może nie tyle czyste country, ale kiedyś również tak brzmiała muzyka country i te gitary i ten wszystko pomysł na ten tekst bardzo kantrowy.
2: Tak, to nie jedyny zresztą powrót do amfiteatru w Mrągowie, bowiem powraca tutaj też legenda gitary, wielka gwiazda, czyli Albert Lee.
1: Tak, i to jest ta światowa gwiazda,
2: i to jest
1: autentyczna
2: tak.
1: Światowa gwiazda, która w tym roku odwiedza nas w Mrągowie.
2: On zagra dzisiaj, ale zagra też jutro taki specjalny koncert, zresztą w towarzystwie wielu również polskich gwiazd, czyli hołd dla Emmylou Harris, gdzie w pewnym momencie w latach 70. zastępuje swojego idola Jamesa Bartona. Barton powraca do gry z Elvisem Presleyem, a młody Albert Lee zostaje takim nadwornym szefem muzycznym zespołu tej wielkiej pieśniarki, ale na 5 lat w 78 roku dołącza również do kolejnej legendy, czyli do Erika Claptona, zresztą z jego zespołem i przyjeżdża tu do Polski w 79 roku po raz pierwszy. Później bywa na Rawie Blues, tam go widziałem. Zapowiadaliśmy go, Paweł, tutaj w amfiteatrze w Mrągowie. I jeszcze jedna historia wiąże się, pamiętam, to było, no właśnie nie wiem ile lat temu, ale to mi się kojarzy tak, że miałem iść do Sygnałów dnia w sobotę, żeby opowiadać entuzjastycznie o koncercie Alberta Lee, ale zadzwoniłeś do mnie po 6 i powiedziałeś, że umarła Cora.
1: Cora, tak.
2: I ta moja relacja z koncertu Alberta Lee właściwie zeszła na plan dalszy, a wspominałem w Sygnałach dnia Corę. No ale takie to smutne wspomnienie, ale te koncerty są niezwykle jakościowe. Lee jest wybitnym instrumentalistą, który wpłynął na wiele pokoleń, bardzo znanych zresztą, dzisiaj Wojtek Cugowski na Antenie Jedynki o tym mówił, bardzo znanych gitarzystów.
1: Ale powiedz sobie tak też, bo mówimy o genialnych artystach, którzy przyjeżdżają, którzy uczyli nas słuchać muzyki, swojej muzyki, ale jednocześnie jaką ważną rolę odgrywali nasi starsi koledzy, dziennikarze, którzy gdzieś inspirowali te wszystkie osoby, aby ci ludzie mogli przyjechać do Polski. To Janek Chojnacki, Wojtek Mann, to właśnie
2: Andrzej Marzec,
1: właśnie,
2: który sprowadzał te wielkie gwiazdy.
1: I oczywiście Korneliusz. O Korneliuszu Pacudzie mówimy tu bardzo często, dlatego że on jest synonimem rozkwitu muzyki country w Polsce. W tym roku po raz pierwszy nie ma Korneliusza. Korneliusz jest chory. Życzymy mu wszystkiego dobrego, żeby się trzymał, żeby przewalczył chorobę i mówimy mu tylko jedno, że my pilnujemy spraw country w Polsce.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia, no to Country Boy, to Albert Lee.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To był Albert Lee, jego wyborna technika gitarowa, fingerstyle, zresztą był pionierem wielu rzeczy, zapatrzeni w niego byli gitarzyści naprawdę światowej klasy, a Albert Lee przez te dwa dni będzie z nami w amfiteatrze w Mrągowie, tutaj także nasze studio przy amfiteatrze, program pierwszy Polskiego Radia, jak zwykle na miejscu na pikniku country.
2: A ten dzisiejszy koncert będzie trwał sporo, długo, dlatego że z jednej strony to będzie prezentacja takich gwiazd telewizyjnych, z drugiej strony ukłon dla świata, a z trzeciej strony ukłon dla piosenek, które właściwie zostały wykreowane tu w Mrągowie i jest pewne całe takie środowisko, wokół którego kręci się ten nasz świat polskiej muzyki country. Wojtek jest z nami, droga na Ostrołękę. Wojtek Dudkowski, będziesz jedną z gwiazd tegorocznego.
3: Dzień dobry, kłaniam się Państwu pikniku. Bardzo nisko. Wydaje mi się, że to my kręcimy się wokół tego świata countrowego. Nieodwrotnie. Taka teoria heliocentryczna raczej w drugą stronę i bardzo nam jest miło, bo to takie środowisko, które jest bardzo wdzięczne, ale też wymagające. Tu nie ma oszukiwania. Tu te three chords and the true jest faktycznie prawdziwe i ludzie, którzy tu przyjeżdżają do Mrągowa, lubią prawdę. Tu się nie da oszukiwać. Jeżeli ktoś jest farbowanym lisem, to szybko to ludzie odkrywają i lubią prawdziwość taką, jaką my też im chyba dajemy. I stąd się chyba też bierze to, że te piosenki, które tak jak powiedzieliście, zostały wykreowane tutaj właśnie, są przez ludzi lubiane, bo są chyba prawdziwe i tak troszkę o nich. Troszkę te piosenki, te gwiazdy, o których też wspomnieliśmy, wywodzą się właśnie z takiej publiczności, bo przecież ja w 93 roku przyjeżdżałem tutaj jako taki przysłowiowy Jan Kowalski, zwykły zjadacz chleba, który oglądał ten piknik z zapartym tchem i z otwartą buzią z pozycji publiczności, a potem dopiero, będąc młodym Moseskiem, jako dziennikarz młody, przyjeżdżałem tutaj i dopiero potem chwyciłem gitarę i pióro i zacząłem występować.
1: My także tu przyjeżdżamy jako młodzi dziennikarze z
2: Pawłem. Jeszcze nie śpiewamy, ale wiesz, wszystko w tym

0: Także, a kto cię zaraził w ogóle? Ten bakcyl, jak połknąłeś country?
1: Wiecie co, to chyba nie ma mowy tutaj o zaraźliwości choroby zwanej country. Ja po prostu ją nabyłem gdzieś w drodze słuchania, bo kiedy jeszcze telewizyjna dwójka dawno temu transmitowała te spektakle kantrowe, to ja łykałem je do późna w nocy, nagrywałem je na magnetofon marki Grundig z telewizora marki Neptun 412 i to potem sobie gdzieś tam odtwarzałem w bardzo słabej jakości. Stąd moja chyba miłość do tej muzyki i chyba z tych transmisji wszystkich wywodzi się to, że poznałem tę muzykę.
2: A miłość do Juanity?
1: To miłość jest ojcowska. To zawsze tłumaczę. Zawsze tłumaczę ludziom, że to jest piosenka o córce, bo tam różne są teksty i potem pytania dziwne. Nie ma tam żadnych krzywych akcji. To jest miłość do mojej córki, którą nazywamy Juanita, choć naprawdę ma na imię Florentyna Miriam.
0: Wojtek, musimy kończyć, bo ta nasza muzyczna jedynka wprost z Mrągowa, z pikniku country w programie pierwszym dobiega końca, ale zapraszamy Państwa, ja zapraszam na Letniej Fali po godzinie 20, a po północy jedynka będziemy w drodze i będziemy razem tutaj live stąd z naszego studia plenerowego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Paweł Sztompkę, Marcin Kusy, dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Natalia Kukulska.
3: Kochaj mnie tak.
1: Perfekt i Drapała.
3: Jakbym to ja był tobą.
2: Ania Wyszkoń.
4: Okrąg.

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. 30

0: 5 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Mamy aktualizację utrudnienia na autostradzie A4. Wiemy, że jezdnia w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. A mowa o odcinku węzeł Brzeg do węzła Opole Zachód na 202 kilometrze. Tam zderzyło się 5 samochodów osobowych i najpierw zablokowany był jeden pas do Katowic. Teraz całkowicie nie można tam przejechać. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że o godzinie 18.40 na bramkach wyjazdowych w Kopytkowie zakończyły się utrudnienia drogowe, a tam na autostradzie A1 między właśnie Kopytkowem a węzłem Pelplin doszło do bardzo poważnego zdarzenia drogowego. Również zdarzyło się 5 samochodów osobowych, tam jedna osoba została ranna i przez długi czas jezdnia w kierunku Gdańska była zablokowana. Autostrada A2, węzeł Groszki do węzła Siedlce Zachód w miejscowości Jagodne, to województwo mazowieckie. Mamy zderzenie 2 samochodów osobowych i to niestety wypadek, ponieważ tam również jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas do Terespola. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o autostradę A2. Kolejny odcinek w województwie łódzkim. Węzeł Dąbie do węzła Wartkowice. W pobliżu miejscowości Dzierżawy, tam na 317 kilometrze, zderzył się samochód osobowy z ciężarowym i jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Czekamy na wiadomości od Państwa.
7: Jest 19:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Do końca walczyłem o jedność PiS, mówi Mateusz Morawiecki, zabierając z partii 40 osób. Polscy strażacy pomogą gasić pożary w Hiszpanii.
8: Chodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
7: Za nami pierwszy dzień 26. Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu w Jantarze. U nas wyniki. Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że do ostatnich chwil walczył o jedność Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Jarosław Kaczyński mówił, że pomysł tworzenia zewnętrznych stowarzyszeń miał podzielić partię. Jaka jest przyszłość PiSu i grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, która opuściła szeregi ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego? O to politologów pytał Maciej Szefer.
9: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do PiS.
10: Gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądała trochę inaczej.
9: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
11: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna z punktu widzenia PiSu duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
9: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
12: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie 2 klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
9: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
7: Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt.

0: Nowe przepisy, które wejdą w życie za rok, zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
1: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
2: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
1: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
3: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
1: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Polacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W akcji udział weźmie 105 strażaków z polskich modułów GFFF. Czym charakteryzuje się ten moduł, tłumaczy kapitan Przemysław Rogalewicz, jego dowódca we Wrocławiu.
4: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
0: Akcja gaśnicza potrwa od 1 do 31 sierpnia w regionie Castilla-La Mancha.
5: To są aktualności jedynki.
0: Za nami pierwszy dzień 26. Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu. Zawody odbywają się na plaży w Jantarze. Na miejscu jest Patryk Michalski. Patryku, kto był dzisiaj najlepszy?
6: Znamy już nazwisko nowego mistrza świata w kategorii dzieci. Zwyciężył w niej 7-letni Kuba Traczyński, który podzielił się ze mną swoim sposobem na poławianie bursztynu.
7: Po prostu sobie tak furałem tymi patyczkami i szukałem bursztynków.
6: Jak się czujesz jako mistrz świata? Jakie masz w sobie uczucia teraz?
7: Bardzo radośnie.
6: Pół godziny temu zakończył się z kolei finał w kategorii junior. W nim wystąpiło 6 zawodników. Patryk Łagiewka zakończył rywalizację w dobrym nastroju.
8: Bardzo fajnie, przyjemnie. Kto wie, może ciućkowo wygra.
6: Silną ekipą tutaj jesteś. Z kim przyjechałeś?
8: Z mamą i z tatą. Ale wiem, że najbardziej się liczy wspólna zabawa. Jednak to jest najlepsze. Jak szukasz, nie ma i po chwili jest ładny bursztyn.
6: Ale zwycięzcę w tej kategorii poznamy dosłownie za chwilę, bo rozpoczęła się właśnie ceremonia medalowa. Jutro natomiast rywalizacja w kategorii seniora. Na wszystkich na plaży w Jantarze będzie czekać bursztynowe miasteczko, stoiska bursztynników, rybaków i lokalnych kół gospodyń wiejskich.
0: Czyli jeszcze dużo emocji przed nami, a z Jantaru mówił Patryk Michalski. Dziękuję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Pogoda.
0: Przed nami spokojna noc, taki też będzie wieczór. Deszcz spaść może jedynie przy wschodniej granicy na termometrach od 7 stopni na Podhalu, na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w Małopolsce, około 13 na Mazowszu, a maksymalnie w nocy do 14 na Pomorzu. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 999 hektopaskali i jest stabilne.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff,

0: dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Jedynka.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Reklama. Autopromocja.
13: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.
14: A oto instrukcja obsługi.
13: Wsiadamy,
14: zapinamy pasy,
13: wrzucamy jedynkę
14: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
13: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
14: Zapraszamy Marcin Kusy
13: i Marcin Wojciechowski.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
15: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea Watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich. Są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
16: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych.

0: najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
1: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
2: Wiadomości ze świata.
1: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Catanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
3: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
1: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Catanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Kłaniam się i zapraszam na piątkowe naukowe spotkanie. Już za chwilę porozmawiamy o polaryzacji społecznej okiem fizyków z Politechniki Warszawskiej. Następnie odwiedzimy Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, a na końcu tego magazynu przeniesiemy się do Torunia. Tam odbyła się inauguracja działalności Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Zaczynamy.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: W studiu programu pierwszego Polskiego Radia witam teraz badaczy z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, dokładnie z pracowni fizyki w ekonomii i naukach społecznych. Witam pana profesora Janusza Hołysta i pana doktora Piotra Górskiego. Dobry wieczór, witamy w Jedynce.
5: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
4: A porozmawiamy o polaryzacji społecznej, właściwie o polaryzacji nie tylko, bo panowie opublikowali w bardzo prestiżowym magazynie Proceedings of the National Academy of Sciences bardzo interesujący artykuł, który pokazuje, że za wzrostem polaryzacji społecznej może stać nie sama liczba kontaktów między ludźmi, lecz zmiana ich charakteru. Tutaj w swoich notatkach mam zapisane, coraz większą rolę odgrywają słabe więzi. Pierwsze pytanie może takie ogólne do pana profesora Janusza Hołysta o definicję. Jeżeli chodzi o polaryzację, to chyba łatwiej zdefiniować, czym jest polaryzacja w naukach ścisłych, w fizyce, niż w naukach humanistycznych. Czym jest polaryzacja społeczna?
6: Świetnie pan redaktor rozpoczął naszą rozmowę. nauki społeczne są bardzo trudne, jeżeli chodzi o opis ilościowy. W opisie jakościowym oczywiście też są problemy. My w fizyce potrzebowaliśmy jednak kilku tysięcy lat, żeby zrozumieć na przykład, czym jest czas, odległość, temperatura. W dalszym ciągu zresztą wielu moich studentów myli temperaturę z innymi pojęciami. W

0: W naukach społecznych te ilości, te wielkości są o wiele trudniejsze do zdefiniowania, ponieważ to, co obserwujemy wokół nas, jest bardzo złożone. W fizyce ja mogę sobie coś pomierzyć na linii prostej, jak zmierzyć w prosty sposób emocje na przykład człowieka, czy polaryzację społeczną. To są zjawiska, które w porównaniu do tego, co obserwujemy w fizyce, chemii, a nawet biologii, wymagają złożonego aparatu matematycznego i dlatego polaryzacja społeczna może być zdefiniowana na wiele różnych sposobów. Tutaj pan doktor Górski zaraz wytłumaczy, dlaczego mieliśmy tak duży problem, ponieważ nasz kolega z Wiednia, i który współpracuje z Instytutem Santa Fe, troszeczkę inaczej rozumie polaryzację niż my, i dlaczego wobec tego nasze koncepcje tego, co się w tej chwili dzieje w społeczeństwie spolaryzowanym, możemy tłumaczyć, naszym zdaniem powinniśmy tłumaczyć troszeczkę w inny sposób niż inni badacze.
1: Czyli te problemy z definicją mogą wynikać z różnic kulturowych?
2: To nie są raczej różnice kulturowe, ale inny punkt spojrzenia, ponieważ zarówno badacze z Wiednia, jak i my skupialiśmy się raczej na społeczeństwie amerykańskim, ale nie tylko, może skupialiśmy się obaj na społeczeństwie zachodnim. Z ich punktu widzenia oni analizowali polaryzację przez patrzenie na opinie, jakie mają ludzie. I jeśli mamy dużą grupę ludzi, która ma jedną opinię, i duża grupa ludzi, która ma drugą opinię, to oni stwierdzali, że mamy polaryzację. My patrzymy na to trochę inaczej. My patrzymy na relacje między ludźmi i czy te relacje wpływają na ich zachowania. To znaczy, że jeśli ludzie czują, że przynależą do jednej grupy, to widząc osobę z innej grupy, czy z automatu nie powiedzą o niej coś złego, albo nie pomyślą, że ich opinia na temat, o którym oni wcześniej nie słyszeli, jest z automatu zła.
1: To wydaje się, jakby to powiedzieć, taka głębsza definicja polaryzacji, bardziej przemyślana.
0: No, to będzie zawsze subiektywne odczucie, jeżeli chodzi właśnie o nauki społeczne. I chociaż w tej grupie, o której tutaj dr Górski zacytował, są również fizycy, a mamy w naszym gronie również socjologa, nie będzie nigdy zgody, jak to dokładnie zdefiniować. No, moglibyśmy na przykład pokusić się o definicję polaryzacji następującą, jak silnie pan jest przekonany do jakiegoś poglądu. Jeżeli pan jest słabo przekonany, to jest pan słabo spolaryzowany. Jeżeli pan, przepraszam, jak to się mówi, da sobie rękę uciąć za to, że to powinno być tak i tak, no to jest pan silnie spolaryzowany. No dobrze, ale mówiąc o społeczeństwie, nie możemy mówić o pana poglądzie, nie wiem, na temat jakiegoś polityka czy jakiegoś wydarzenia, tylko trzeba wziąć cały zespół poglądów, używając języka fizyki, wektor poglądów, które oczywiście, gdzie składowe tego wektora też nie będą od siebie zupełnie niezależne. Szukając pojęcia polaryzacji, trzeba zwrócić uwagę, że powinno się idealnie umieć rozgraniczyć pomiędzy różnymi grupami, które można określić, że jedna jest polaryzowana w jednym kierunku, druga w drugim. Tak by chcieli fizycy. No ale jak określić na przykład społeczeństwo, w którym istnieją partie, które nie mają jakiegoś bardzo spójnego poglądu, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, społeczne, światopoglądowe. Może być partia, która z założeń ekonomicznych na przykład jest silnie socjalistyczna, a z założeń ideowych jest na przykład bardzo konserwatywna. No i teraz jak określić polaryzację ludzi, którzy wierzą, którzy są zwolennikami tej partii. To, co powiedział tutaj dr Górski, że określając polaryzację w sposób, w którym możemy zdefiniować, czy ktoś jest moim przyjacielem, czy wrogiem, jak szybko podejmę decyzję, na jakiej podstawie, naszym zdaniem byłoby bardziej logiczne. Czyli w naszej koncepcji nie mamy wektorów przypisanych do poszczególnych osób, ale mamy wektory opisujące związki pomiędzy różnymi osobami. Czyli na przykład jak bardzo jesteśmy z kimś zaprzyjaźnieni, albo jak bardzo odczuwamy wrogość do jakiejś osoby. Mogą być również bardziej złożone jeszcze sytuacje, że przyjaźni się z kimś w pracy, ale na boisku jesteśmy zawsze w przeciwnych drużynach, albo odwrotnie, prawda? To pokazuje, że słowo polaryzacja w naukach społecznych będzie zawsze trudna do zdefiniowania.

0: badania.
1: Pan profesor wspomniał, że panów badania są też w jakimś sensie odpowiedzią na badania innych naukowców. Są w relacji na pewno. No, nomen omen, mówimy o naukach społecznych, o polaryzacji, czyli o relacjach. Te relacje zawsze muszą być. Źródłem polaryzacji według niektórych badaczy jest przede wszystkim wzrost liczby bliskich relacji, a panowie sądzą niejako odwrotnie, że to chodzi o wzrost liczby słabszych znajomości.
2: Gdy przeczytaliśmy ich artykuł, to byliśmy zaskoczeni tym założeniem, bo oni wyszli z takiego trochę założenia, patrząc na pewne, zebrali wyniki wielu badań i potem zaproponowali pewien model, który właśnie odtwarzał wzrost polaryzacji spowodowany wzrostem bliskich relacji. Przyjęliśmy to z pewnym zaskoczeniem, ponieważ tak nam się nie wydawało, że tak w ostatnich 20 latach coś takiego wystąpiło. Też ten artykuł spotkał się z krytyką socjologów, którzy trochę podważyli to założenie, wskazując na inne badania, które nie wykazują tego trendu. My sami nie krytykujemy tego, tylko podpieramy się tutaj właśnie tą krytyką socjologów. W naszych badaniach my zauważyliśmy, że w momencie, kiedy obserwujemy w społecznościach wzrost liczby słabych relacji, to wtedy obserwujemy również wzrost polaryzacji w tych społecznościach.
1: Rzeczywiście wniosek, że źródłem polaryzacji jest wzrost bliskich relacji, no to jest taki wniosek nieintuicyjny, no ale z drugiej strony nauki społeczne może są czasami nieintuicyjne, a już o fizyce nie wspomnę, ale rzeczywiście panów wniosek, że to jednak jest wzrost liczby słabszych znajomości, czy luźnych znajomości, no to jest bardzo intuicyjny i myślę, że każdy z naszych słuchaczy obserwuje to codziennie. Media społecznościowe, telefony komórkowe, no czyli te relacje są luźniejsze niż 50 lat temu, no ale czy stąd wniosek, że polaryzacja jest teraz naszym przeznaczeniem?
0: Nie wiadomo, co będzie za kilka lat. Natomiast te badania, które były prowadzone, modele, które były opracowywane przez naszych kolegów z Wiednia, opierały się na założeniu, w których analizowano ilość połączeń pomiędzy ludźmi w czasie na tle rozwoju mediów społecznościowych. No jak wiadomo, kilkanaście lat temu te media społecznościowe wybuchły na Facebooku. W zasadzie każdy sobie coś tam może napisać, poszukać znajomych, będzie się o tych znajomych starał i tak dalej, i tak dalej. Wokół tego powstała, można powiedzieć, nawet cała ekonomia pozyskiwania tych znajomości. To, co pokazali badacze z Wiednia, że pewne miary polaryzacji mogą wykazywać skokowy wzrost w czasie i ten skokowy wzrost pokrywa się właśnie z rozwojem mediów społecznościowych. Wielu innych badaczy twierdzi, że media społecznościowe nie prowadzą do silnych relacji. Na pewno prowadzą do wielu relacji, ale te media wcale nie wzmacniają tych relacji. Wprost odwrotnie, można nawet zaryzykować inne stwierdzenie, że prowadzą do wielu słabych relacji, poprzez to, że mamy te wiele słabych relacji, to budowanie tych silnych relacji w obecnym społeczeństwie staje się czasami o wiele trudniejsze, bowiem ta łatwość uzyskiwania tych słabych relacji prowadzi do tego, że ludzie się w jakiś sposób zadowalają tymi relacjami. Tym niemniej te słabe relacje, na przykład no relacja pomiędzy influencerem czy influencerką a tak zwanym followersem, prawda? To jest pewna relacja społeczna, zresztą bardzo niesymetryczna. One mają tą cechę, że na ich podstawie można budować pewne zależności, które nazywa się zależnościami hierarchicznymi. W hierarchii społecznej oczywiście influencer i follower są na innych poziomach. I my zaczęliśmy obserwować w naszych modelach, że te struktury hierarchiczne są o wiele częstsze dla grup społecznych, które żeśmy obserwowali, w których pojawiają się duże ilości słabych relacji. Więc ta hierarchia społeczna, a w hierarchii społecznej niestety pojawiają się struktury silnie spolaryzowane, może być efektem właśnie mediów społecznościowych, które pozwalają na istnienie słabych relacji. To jest nasze wytłumaczenie obecnego wzrostu polaryzacji.
1: No i co dalej z tą polaryzacją? Ja wiem, że to być może nie jest pytanie do fizyków, ani nawet

0: może do badaczy społeczeństwa, ale co będzie dalej?
1: Można się obawiać, że jeżeli w dalszym ciągu będą rozwijały się tylko te słabe powiązania społeczne i będzie brakowało tych silnych więzi, to polaryzacja może się powiększać. No a jak wiadomo, wzrost polaryzacji może prowadzić do bardzo dramatycznych zjawisk w społeczeństwie. Świadomość tego mogłaby podpowiadać na przykład politykom, że budowanie więzi, silnych więzi społecznych powinno stać się w jakimś sensie celem państwa, w sposób oczywiście, który by nie naruszał naszej prywatności.
2: Pozwolę sobie jeszcze odpowiedzieć. My w naszych badaniach nie dajemy wniosku, co można zrobić, żeby tę polaryzację obniżyć. Natomiast w innych naszych badaniach zwróciliśmy uwagę na to, że ważne może być, żeby te osoby z różnych tych obozów nie widziały tylko i wyłącznie tych bardzo polaryzujących zależności, takich jak właśnie kto jest z jakiej partii, czy kto jest z jakim obozem, kto ma jakie poglądy polityczne, ale również zaczęły dostrzegać różne inne cechy, które również pojawiają się w obu obozach. Przykładami takimi może być spostrzeżenie, że osoby z obu grup mają podobne problemy, choroby, mają podobne przeżycia, są pewne rzeczy, które mimo wszystko je łączą, są po prostu ludźmi. No i to jest pytanie, czy na tym można budować zmniejszenie tej polaryzacji.
0: Tych rzeczy na pewno łączących jest zdecydowanie więcej, ale o nich się pewnie na co dzień nie myśli czy nie mówi. Zresztą łatwej recepty chyba nie ma, no bo nie można teraz powiedzieć zlikwidujmy Facebooka czy inne takie rzeczy internetowe, no bo to jest a niemożliwe i b chyba nie będzie mieć takiego skutku, który byłby dla nas zadowalający.
1: Tak, ale na przykład zwiększenie siły relacji społecznych można sobie wyobrazić na jakichś mniejszych grupach. Powiedzmy, że mamy firmę, która z jakichś przyczyn odczuwa negatywne skutki spolaryzowania pracowników wobec, no nie wiem, różnych działów, różnych problemów i tak dalej. W tej firmie mądry zarząd dojdzie do wniosku, no zróbmy, nie wiem, zawody sportowe, które zintegrują tą społeczność i obniżą tą polaryzację, prawda? No wokół tego sportu, czy wokół jakiegoś innego eventu. I wydaje mi się, że takie działanie jest obserwowane w wielu firmach i budują tą społeczność tak, żeby te podziały nie następowały. Myśląc o większych społecznościach, o większych grupach, no to spójrzmy w naszym kraju, w naszym

0: Obie rzeczy nie powiedzieliśmy, także mam nadzieję, że jeszcze się w programie pierwszym Polskiego Radia usłyszymy. A państwa i moimi gośćmi byli pan profesor Janusz Hołyst i pan doktor Piotr Górski z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Również bardzo dziękuję wszystkim.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: A już niebawem odwiedzimy miasto Łódź. Hey baby.

0: Słuchają Państwo Jedynki i magazynu Eureka. Wszystkich, którzy w sobotę i w niedzielę odwiedzą Łódź, czeka masa wspaniałych atrakcji. Miasto obchodzi bowiem swoje 603 urodziny. To pamiątka nadania praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę, a dokument został podpisany 29 lipca 1423 roku w Przedbożu. I łódzką tradycją jest organizowanie obchodów w weekend najbliższy właśnie tej dacie. Co planuje tamtejsze Centrum Nauki i Techniki EC1? O tym opowie Michał Kędzierski, popularyzator nauki i kierownik działu doświadczenia klienta, oczywiście we wspomnianym centrum.
1: Nasze centrum w ramach Urodzin Łodzi zwykle proponuje podwójną logikę zwiedzania. Pierwsza jest związana z odkryciami naukowymi, no bo nazwa zobowiązuje, więc od przetwarzania energii, makro-mikroświat, zagadnienia ekologiczne, rozwój wiedzy i cywilizacji – to wszystko czeka na naszych zwiedzających na pięknych wystawach stałych. Ale mamy również całą narrację historyczną, która wiąże się z tym, że EC1 w całości

0: części jest takim pomnikiem przemysłowej przeszłości właśnie Łodzi. No i żal byłoby tego absolutnie nie wykorzystać. Dlatego zapraszamy po pierwsze na zwiedzanie poświęcone rewitalizacji tego miejsca. Przeprowadzi je były kierownik w ogóle całego projektu rewitalizacji, pan Paweł Żuromski, który również kierownik Centrum Nauki i Techniki przed laty. I chyba nie ma osoby, która lepiej opowiedziałaby Państwu o tym fascynującym procesie transformacji dawnego obiektu przemysłowego w wielki, prężnie działający hub kulturalny. Druga część narracji to jest wizyta na Placu Węglowym i to tylko pozornie brzmi nieciekawie, dlatego że będziemy się poruszali wśród fascynujących urządzeń, sprzętów z przeszłości. Opowiemy sobie o ich przeznaczeniu, często nieoczywistym, a jednocześnie zejdziemy pierwszy raz do takiego kanału konwejera pod ziemię, po to, żeby zobaczyć system wagoników, który zasilał tę elektrownię, potem elektrociepłownię węglem właśnie po to, żeby w ogóle mogła ona działać. I opowiemy sobie co nieco o takiej pracy, która jest ukryta, mało widowiskowa, jest jej niewiele na pamiątkowych fotografiach, ale bez której życie takiego organizmu jak zakład przemysłowy czy elektrociepłownia właśnie byłyby w ogóle niemożliwe. Do tego zachęcam szczególnie, również do wizyty na naszej stronie internetowej, gdzie w zakładce wydarzenia cały program tego, co proponuje Centrum Nauki i Techniki na nadchodzące urodziny Łodzi jest oczywiście pięknie opisany.
1: Zapraszał i opowiadał Michał Kędzierski, kierownik działu doświadczenia klienta w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. A przed nami jeszcze jeden temat. Już za chwilę naszą bohaterką będzie chemia analityczna. Zachęcam do pozostania z nami.
2: Jedynka. To jest radio.

0: ze studiem Radia PIK w Toruniu, gdzie jest pan profesor Bogusław Buszewski, specjalista w zakresie chemii analitycznej i chemii środowiska, od wielu lat związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, oczywiście w Toruniu. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Pan profesor jest także, albo przede wszystkim, dyrektorem nowo powstałego Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. I właśnie dzisiaj odbyła się uroczysta inauguracja działalności tego instytutu. Panie profesorze, to może takie pierwsze pytanie na gorąco. Jakie uczucia, jakie emocje towarzyszą panu jako badaczowi, jako dyrektorowi? Czy to jest bardziej zwieńczenie wieloletniej pracy? Czy to jest bardziej wielkie wyzwanie, wielka niewiadoma? Jak to jest?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, wszystko razem, można by było powiedzieć. Oczywiście uczucia i emocje, jakie nam towarzyszą, związane są z przyszłością, co z tego wyniknie. Ale marzenia trzeba mieć, no i te marzenia właśnie realizujemy. Od wielu lat koledzy, profesorowie, wybitni specjaliści z zakresu chemii analitycznej mieli ideę taką, by w Polsce powstał taki instytut, Instytut Chemii Analitycznej, który łączyłby specjalistów z zakresu metrologii, z zakresu analizy jakościowej, ilościowej, a więc wszystko to, co odnosi się do analizy nie tylko pierwiastkowej, ale tych związków chemicznych, które na poziomie supramolekularnym występują w komórkach i możliwe jest ich określenie mechanizmów przebiegających na poziomie komórkowym, by można było stawiać różnego rodzaju diagnozy czy różnego rodzaju koncepcje wynikające z formowania się zmian zachodzących w różnego rodzaju matrycach. A więc udało nam się po wielu, wielu latach, po wielu, wielu staraniach wspólnie z koleżankami i kolegami z Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk dokończyć tego dzieła. No i dzisiaj jest to zwieńczenie. Nie ukrywam, jestem wzruszony, podniecony, no bo nie dość, że radość, to jeszcze niepewność, co będzie jutro, z tego względu, że duże wyzwanie i duże oczekiwania.
0: Panie profesorze, ten instytut nowo powstały ma swoją główną siedzibę w Toruniu. To chyba nie jest przypadek.
1: No nie, 30 lat temu przyjechałem do Torunia, zostałem zaproszony, żeby wspomóc uniwersytet, jeśli chodzi o tak zwane ratowanie chemii. Byłem wtedy w Stanach, zostałem zaproszony przez ówczesnego dziekana po wykładzie w Atlancie. No i stworzyłem tu grupę ludzi, którzy zajmują się najpierw ekoanalityką, czyli wszystko to, co odnosi się do procesów środowiskowych, a później przeszliśmy w sposób naturalny do systemów bio i ta bioanalityka stała się naszym takim wzorem, symbolem jak gdyby tego wszystkiego, co się dzieje w Toruniu, poprzez stosowanie najbardziej, bym powiedział, zaawansowanych technologii analitycznych, jakimi jest bez wątpienia chromatografia sprzężona ze spektrometrią mas, ale nie tylko, bo inne nowe metodyki, które pozwalają określać te indywidua, które występują w otaczających nas ekosystemie.
0: Panie profesorze, przy tej okazji trzeba zacząć chyba od definicji. Proszę, jeżeli to jest możliwe, w prostych słowach, żebyśmy wszyscy zrozumieli, powiedzieć, co to jest właściwie chemia analityczna i czym różni się od innych dziedzin chemii.
1: Znaczy, chemia analityczna z jednej strony ma jak gdyby dwie misje do spełnienia. Powinna po pierwsze umieć określić co, ile, jak i dlaczego, a więc co to jest za związek, ile tej substancji jest, jak to zmierzyć, czyli układy metrologiczne, no i dlaczego to są te mechanizmy wynikające z procesów jednostkowych. Poszukiwanie nowych rozwiązań, metodyk, to jest tak jak książka kucharska, którą stosujemy w domu, prawda? Można to z głowy wymyślać i robić różnego rodzaju przetwory, ale można stosować różnego rodzaju przepisy, które są następnie modyfikowane. I właśnie ta modyfikacja, która tu występuje, polega na tym, że do każdego postępowania, do każdej procedury trzeba dokonywać pewnego rodzaju modyfikacji, poprawek charakterystycznych czy selektywnych, specyficznych dla danego obiektu. Stąd tak ważne jest interdyscyplinarne podejście. Nie ma sztampy, nie ma pewnej reguł, standardów. Muszą one być dopasowane w zależności

0: i od potrzeb i wymagań, jakie stosujemy w naszym postępowaniu. Inne będą metodyki, inne sposoby dla potrzeb medycyny, dla potrzeb farmacji, dla potrzeb środowiska, czy dla potrzeb analizy przemysłowej, a inne będą dla potrzeb analizy żywności, prawda? Owszem, pewne elementy będą wspólne, pewien schemat będzie wspólny postępowania. Niemniej różnice i te detale będą tworzyły jak gdyby całość naszego postępowania. Nieraz nam chodzi o to, byśmy na poziomie atomowym mogli dokonać oznaczenia i zrozumieć później na tej podstawie wyników uzyskanych, jakie są mechanizmy i przyczyny różnego rodzaju zmian zachodzących w danym ekosystemie czy biosystemie.
1: A czy takie instytuty istnieją już na świecie? Pan wspomniał o sytuacji w Stanach. Jak to jest w ogóle z chemią analityczną poza Polską?
0: Każdy kraj dysponuje swoim potencjałem analitycznym i wiele instytucji, czyli w wielu krajach tego typu instytucje są. W Czechach na przykład, które są naszym siostrzanym jak gdyby instytutem wprowadzających nas do układu tego międzynarodowego, zlokalizowany w Brnie, no i on ma tradycję bez mała stuletnie. Ta chemia analityczna jest rozwiązywana. Jest to Instytut Chemii Analitycznej Czeskiej Akademii Nauk. Tego typu instytucje zlokalizowane są we Francji w ramach Akademii, czy w Niemczech w ramach Max Plancka, czy Fahrenheita. Są tego typu instytucje we Włoszech i na Węgrzech. Bardzo dużo dużych firm, zwłaszcza farmaceutycznych, koncernów żywieniowych, organizuje swoje niezależne instytucje, które na rzecz właśnie tych instytucji wykonują tego typu prace. Z jednej strony badawcze, badania podstawowe, opracowanie nowych metodyk, nowych spojrzeń na te działy, a z drugiej strony opracowują narzędzia, dzięki którym możliwe jest wykonanie danego oznaczenia. A zatem nie tylko aparat i śledzenie tam kropelek, które spadają, czy obserwacja pod mikroskopem jakichś rzeczy, ale również opracowanie narzędzi, nanotechnologii, które pozwalają wejść bardzo głęboko. Powiem krótko, określić na przykład, jak przenikają leki, niektóre leki, przez barierę biologiczną mózg-krew, czyli przez ścianę komórkową do wnętrza komórki i jakie są reakcje, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych indywiduów w tych układach. Dosyć skomplikowany mechanizm.
1: Instytut jest międzynarodowy, ma ten przedrostek międzynarodowy instytut. No, nie wszystkie instytuty panowskie właśnie są takie. Pan wspomniał, panie profesorze, o tym, że chemia analityczna jest interdyscyplinarna, że nie można o niej myśleć jako tylko o chemii analitycznej bez odwołania się do innych dyscyplin. Czy tak samo też jest z tym międzynarodowym charakterem instytutu, że nie da się badać chemii analitycznej tylko w obrębie jednego kraju?
0: Tak, oczywiście, że tak jest, z tego względu, że w tej chwili się nie da robić nauki pojedynczo, tak jak to kiedyś było, prawda? W tej chwili to grupa specjalistów pracuje z sobą, no i ta synergia odgrywa istotną rolę. My mamy to w dwóch wariantach. Wariant międzynarodowy, jak pan wspomniał, i tutaj zaprosiliśmy do współpracy jako liderów lub przyszłych liderów projektów specjalistów z Francji, Austrii, Niemiec, Włoch, Turcji nawet. Także są ludzie z różnych krajów zajmujący się różną problematyką, począwszy od nie tylko chemii tej klasycznej, ale również farmaceuci, lekarze onkolodzy, biolodzy komórkowi, są również fitochemicy, są również specjaliści od tak zwanej chemii materiałowej, a więc ci wszyscy ludzie, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni mają wpływ na rozwój tej dyscypliny i realizację ambitnych planów i celów.
1: A jakie są te ambitne plany, panie profesorze, czy na najbliższe kilka miesięcy, czy na najbliższe lata?
0: Sprawa jest prosta. Pracujemy w obszarze zarówno chemii środowiska, jak pan wspomniał, a więc matryca woda, która jest najważniejszą moim zdaniem matrycą. Owszem, powietrze, gleba tu odgrywają istotną, ale dla nas woda z tego względu, że ona jak gdyby łączy wszelkie

0: wszelkiego rodzaju elementy ekosystemu i biosystemu, chociażby cytoplazma, prawda, i wszystko jest to najlepszy rozpuszczalnik, w nim wszystko jest, prawda. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, żywność, no bo relacja między glebą a wodą, a później żywnością i transferem tych produktów żywnościowych do naszego systemu biologicznego i nie tylko środowiskowego, powoduje, że to ma później przełożenie na metabolizm, na przemiany tych związków, które tam występują i tworzą się nowe pochodne, które mogą być bardziej toksyczne lub mniej toksyczne w zależności od potrzeb. No i później interpretacja tych zjawisk i tych efektów. W konsekwencji dochodzimy do zdrowia, a więc N Food Life, można by było powiedzieć, czyli środowisko, żywność i zdrowie poprzez na przykład poszukiwanie markerów, biomarkerów, zmian zachodzących w ekosystemie, zmian zachodzących na przykład w produktach, surowcach żywnościowych, a później w konsekwencji produktach, no i w kontekście zmian zachodzących w organizmach żywych, a więc zdrowie, czy to z roślin, zwierząt, czy człowieka, to wszystko niesie swoje odpowiednie konsekwencje. W tym obszarze działamy, w tym obszarze staramy się specjalizować i w tym obszarze poszukujemy nowych rozwiązań, które pozwolą nam uzyskać odpowiedź na wiele kwestii, które występują w tym otaczającym bardzo trudnym i złożonym świecie.
1: Gościem programu pierwszego Polskiego Radia był pan profesor Bogusław Buszewski, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję państwu.
1: Ja także bardzo dziękuję za to naukowe spotkanie, a na kolejne wydanie Eureki zapraszam w najbliższy poniedziałek w imieniu Krzysztofa Michalskiego. Natomiast po godzinie 20 na naszej antenie audycja Na letniej fali. Życzę państwu spokojnego, pięknego i niezapomnianego wieczoru. Jakub Domoracki.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: Sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Radiowa Jedynka.
7: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
1: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Emilia Kleszczewska i kolejny drogowy raport. Zaczynamy od najnowszych informacji z dróg krajowych akurat. Droga krajowa nr 80 Bydgoszcz-Toruń w miejscowości Strzyżawa. Tam na 17 kilometrze zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Droga jest całkowicie zablokowana już od godziny 18.30. Droga krajowa nr 74 to województwo świętokrzyskie. Odcinek Opatów-Kraśnik w pobliżu miejscowości Kunice. Tam mamy kolizję 3 samochodów osobowych i droga także jest całkowicie zablokowana. A już teraz autostrady i drogi ekspresowe. W województwie łódzkim mamy 2 zdarzenia drogowe. Pierwsze na 386 kilometrze to odcinek węzeł Łowicz do węzła Skierniewice, gdzie także jest kolizja właśnie 3 samochodów osobowych i zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Kolejny odcinek to węzeł Dąbie do węzła Wartkowice w pobliżu Dzierżawy na 317 kilometrze, gdzie jest zdarzenie drogowe z udziałem kilku pojazdów i tam także jezdnia w kierunku stolicy jest zablokowana od godziny 18.40. Zakończyły się natomiast już prace na innym odcinku autostradowej dwójki, to węzeł Groszki do węzła Siedlce Zachód na 541 kilometrze, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Tam także jedna osoba została ranna i przez dłuższy czas zablokowany był jeden pas w kierunku Terespola. S8 to Warszawa-Wyszków w pobliżu miejscowości Dybów na 485 kilometrze. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku. 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości.
11: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, chociaż Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapewnia, że walczył o jedność. Nowelizacja tzw. ustawy łańcuchowej z podpisem prezydenta. Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej? Takie plany ma Europarlament.

0: Do końca walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił dziś Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności do partii, same podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa, mówił dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński. A dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak on sam mówi, jego środowisko liczy obecnie ponad 40 osób.
1: Mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco w całych tych bardzo skomplikowanych okolicznościach politycznych, w których dzisiaj się Polska znalazła, czyli poszerzać elektorat.
0: Pomysł stowarzyszeń miał podzielić partię, podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
2: W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.
3: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło.
0: Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Czterech oficerów policji odebrało nominacje generalskie, wręczono też nominacje oficerskie i odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości Święta Policji. Obserwował je Mariusz Pieśniewski.
4: Na Placu Piłsudskiego wybrzmiały słowa policyjnej przysięgi. Na obchody przybyli też warszawiacy z dziećmi, a najmłodsi, patrząc na policyjne mundury z błyskiem w oczach, już deklarują, że będą kiedyś policjantami.
5: A ty byś chciał zostać policjantem?
6: Tak.
5: I co byś robił jako policjant?
6: Łapał złodziei.
7: Polaryzator.
5: Tak? I co robią wtedy?
6: Zatrzymują czasami ruch, pilnują porządku.
4: Ale na uroczystość przyjechali też rodzice młodych ludzi, którzy dziś złożyli policyjną przysięgę. Wśród nich jest pani Anna, której córka będzie policjantką w jednej z komend w Bieszczadach.
8: Dziecka zawsze chciała być policjantką. Tak jej zostało. Poradzi sobie. Dzielna dziewczyna.
5: Czy jest duma?
8: Oczywiście.
4: W policji służy już blisko 104 tysiące funkcjonariuszy, czyli najwięcej w historii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
0: Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło przeprowadzenie ataku na podkijowski poligon. Według Moskwy miały się tam odbywać prezentacje dronów. Według serwisów internetowych 10 osób zginęło, a około 100 jest rannych.
10: Ukraińskie media, powołując się na Waleria Borowyka z firmy zbrojeniowej First Contact, podały, że Rosjanie uderzyli w poligon w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego. Według Borowyka na poligonie odbywała się wystawa sprzętu wojskowego. Zerkało Niedzieli napisało, że na wystawie byli przedstawiciele ukraińskiej zbrojeniówki. Śmierć 10 osób i ranienie co najmniej 100, potwierdził prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Organy ścigania wszczęły postępowanie w sprawie naruszenia obowiązków służbowych w trakcie organizacji tego przedsięwzięcia. Agencja Union zwróciła uwagę, że wystawa pod nazwą Armada anonsowana była publicznie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Czy będzie jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej? Po wakacjach Europarlament rozpocznie pracę nad takim właśnie rozwiązaniem. Mają się też pojawić odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów, zapowiada europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
11: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet. Jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
0: Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Piłkarze Radomiaka na inaugurację Ekstraklasy pokonali wieczystą Kraków 2-1. Dla gospodarzy trafiali Roberto Alves i Jan Grzesik, dla gości Stefan Fajertak. A za 25 minut pierwszy gwizdek w meczu Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Jurgen Klopp już oficjalnie został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. 59-letni szkoleniowiec zastąpi Juliana Nagelsmana, który został zwolniony po odpadnięciu narodowej drużyny w 1/16 finału Mistrzostw Świata. O szczegółach Adam Górczewski.
1: Według szefa DFB w niemieckim związku recepta na powrót do dobrych czasów była jedna. On był dla nas od początku wymarzonym rozwiązaniem i wiedzieliśmy, że to z nim musimy rozmawiać. Nie ukrywał Bernd Neuendorf, szybko oddając głos swojemu wybrańcowi. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, przyznał Jürgen Klopp. Nowy kosz reprezentacji od razu jednak podkreślił, że będzie realizował misję tylko jeśli będzie czuł wsparcie. Nikt mi nie musi dziękować, bo to jest zaszczyt dla mnie, ale w dniu, w którym nie będziecie mnie już chcieli, powiedzcie, a odejdę. Bez odprawy. Jeśli jutro usłyszę, że się nie nadaje, odejdę, ale nie po jednym głosie, musi być ich kilka. Jeśli DFB powie, że tak dalej być nie może, odejdę. Jeśli zaatakujecie moją rodzinę, odejdę. Zapowiedział Klopp, który dostał zadanie wyprowadzenia drużyny z wynikowej zapaści. Na mundialu w Ameryce Północnej Niemcy odpadły w 1/16 finału w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich dwóch mistrzostwach świata nie wyszły z grupy, a jeszcze w 2014 roku, zachwycając stylem, pokonując po drodze Brazylię 7-1, Niemcy wywalczyły tytuł najlepszej drużyny globu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Holenderka Lorena Wiebes wygrała pierwszy etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de Pologne kobiet. Drugą pozycję zajęła Włoszka Barbara Guirassy, a trzecia była Belgijka Marte Truin. Na piątym miejscu etap z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa zakończyła Olga Wankiewicz. A Sylwester Schmidt, selekcjoner reprezentacji kobiet, tak ocenia ten wynik.
2: W sumie zgodnie z przewidywaniami. Co prawda liczyliśmy na to, że odjazd pojedzie trochę dalej, przynajmniej tą drugą lotną premię, że uda się przejechać, no wiadomo, wyścig na sekundę, tak? Jak na mecie ciężko zbierać te sekundy, to gdzieś tam na premiach trzeba, żeby później może w generalce być troszeczkę wyżej.
0: Wyścig potrwa do niedzieli. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał za to 19 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Tour de France. Na 97. miejscu finiszował Michał Kwiatkowski, 144. był Kamil Gradek. I jeszcze jedna informacja, LeBron James przenosi się do Philadelphia 76ers. Najskuteczniejszy zawodnik w historii NBA ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, określając ją mianem ostatniego transferu. Koszykarz podkreślił, że podjął ją po poważnym rozważaniu zakończenia kariery.
3: Pogoda.
4: W nocy na wschodzie kraju i nad morzem zanikające przelotne opady deszczu i burze. Miejscami silne zamglenia i mgły. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 10 do 15 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich około 7-9. Wiatr słaby, tylko wysoko w górach porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Klin wyżowy znad Niemiec, Polski i południowej części Bałtyku odsuwa się na południowy wschód. Zatoka Niżowa znad Szwecji i Bałtyku Północnego przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5, stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Możliwy słaby deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5. Stan morza 3. Widzialność dobra. Możliwy słaby deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych przechodzący na południowo-zachodni 3 do 4. Stan morza 2. Widzialność dobra. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, na północy do 6. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5, przejściowo zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Radiowa Jedynka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa.
11: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
14: Dziękuję.
16: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
16: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
17: Wygodnie i za darmo.
16: No.
18: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
19: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na letniej fali.

Jeśli chodzi o gitarowe intra, to nie mają sobie równych. To Billy Duffy, który komponował, który wymyślał te wszystkie charakterystyczne liki, zagrywki gitarowe. She Sells Sanctuary, The Cult. Od tego zaczynamy nasze spotkanie w piątek w naletniej fali w radiowej jedynce. Marcin Kusy przed mikrofonem. Kłaniam się Państwu. Cieszę się, że będziemy podróżowali przez te 2 godziny razem, bo i te podróże muzyczne szykują nam się naprawdę bardzo ciekawe, bo zestaw utworów, powiem nieskromnie, wyborny i po polsku, i trochę nowości, ale przede wszystkim bardzo dużo wspomnień. Patrzę w tej chwili na zestaw utworów i chyba zrobił nam się jednak tym razem ukłon w stronę lat 90. Przypomnijmy sobie jeden z przebojów, Freak Power.

Na letniej fali program pierwszy Polskiego Radia, Turn On, Tune In, Cop Out. To był czas, kiedy jeszcze oglądało się z zainteresowaniem teledyski, a wiedzę także czerpało nie tylko z radiowej jedynki, radiowej trójki, ale także z jednej z telewizji muzycznych, w której może to zabrzmi dziwnie, co powiem, ale była wtedy muzyka. Freak Power i wspomnienie tych cudownych lat 90. Lata 90. to również fantastyczny czas Natalii Kukulskiej, ale byłbym niesprawiedliwy, gdybym zamykał jej karierę tą kilkudziesięcioletnią już przecież, tylko do jednej dekady. Dobrostan, ta piosenka już za chwilę, to dlatego, że jutro Grudziądz i Lato z radiem i kolejny przystanek na naszej trasie i tam między innymi Natalia Kukulska, choć nie tylko, bo będzie też Ania Wyszkoni, będzie Grzegorz Chyży, będzie chór Sound and Grace, będzie Stasiek Kukulski, Perfekt, Łukasz Drapała. No słowem, muszą państwo być z nami w Grudziądzu, będzie oczywiście nasz piknik, będą występy na żywo, będzie audycja muzyczna Lato z radiem po 14 i po 20 na antenie telewizyjnej, ale także na antenie radiowej jedynki po 21. Już teraz państwa zapraszam.

roku zagra wspaniałe kompozycje, które pisał przez lata dla Emilu Harris. To będzie hołd złożony tej wspaniałej artystce. No a teraz Lay Down Sally, czyli też taki romans Erika Claptona z country, ale bardzo ciekawy, bo w chórkach, proszę Państwa, między innymi Yvonne Marian Elliman, a także Marcella Levy. Być może te nazwiska nic Państwu nie mówią, ale jeśli powiem, że Yvonne Elliman to ten pierwszy głos żeński w Jesus Christ Superstar, a później głos, który wylansował piosenkę If I Can't Have You, wielki przebój lat 70., no to już wiedzą Państwo, o kogo chodzi, a Marcella Levy jest między innymi współkompozytorką utworu Lay Down Sally, wielkiego przeboju z albumu Slow Hand, a Marcella później w latach 90. tworzyła duet Shakespeare's Sister. I te dwa pierwsze albumy tej grupy absolutnie bestsellerowe. Zresztą mam nadzieję, że jeśli chodzi o kolejne spotkanie, to przyniosę przynajmniej jedno, dwa nagrania, żebyśmy przypomnieli sobie tę zasłużoną żeńską grupę. No to te chórki, proszę zwrócić uwagę, ale oczywiście w roli głównej Eric Clapton.

I knew it, I knew you. To Taylor Swift. Zaglądając do tego kalendarza muzycznego, to w 2020 roku, dokładnie właśnie 24 lipca, ukazywała się jedna z jej płyt, ale to jest nowość i pozwoliłem sobie gdzieś skrzyżować tutaj trochę Claptona kantrowego z Taylor Swift, dlatego że no, po raz pierwszy od wielu, wielu lat Taylor powraca tak wyraźnie z takimi elementami country właśnie. Państwo namawiają mnie, facebook.com/1 i 71151, żeby w tej audycji też przypominać nagrania takie, które nie były może wielkimi przebojami, ale jednak zaistniały, między innymi w radiowej jedynce i zaistniały w pamięci słuchaczy. I jestem podobnego zdania, proszę państwa, i zawsze te perły będziemy dla państwa przygotowywali w na letniej fali w radiowej jedynce. No to Transport Band, przypomnijmy sobie, skądinąd podróżujemy razem z państwem, więc Transport jak najbardziej tu pasuje.

0: Airport i formacja The Motors to lata 70. i również nawiązanie do podróży, bo dlaczego państwo, ci, którzy nie jadą akurat autem, nie podróżują tą formą transportu, mieliby być poszkodowani, wszak wakacje i lotów mnóstwo, więc i na lotnisku sporo czasu spędzamy. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie wprost z programu Pierwszego Polskiego Radia. Proszę państwa, zapraszam po 21:00, po aktualnościach na letniej fali powróci do radiowej jedynki. Na koniec jeszcze, no skoro tak podróżujemy, to też możemy pobiegać. Mike and the Mechanics.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska.
3: Kochaj mnie tak.
1: Perfekt i Drapała.
3: Jakbym to ja był tobą.
2: Ania Wyszkoń.

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: O nie.
2: Co ja mam zrobić?
3: Dlaczego ja?
1: Gdzie mam teraz jechać?
3: Czy się zgłosić?
1: Skąd wziąć pieniądze?
4: To już teraz?
5: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
7: Emilia Kleszczewska, zaglądamy na drogi. Po bardzo intensywnym dniu poprawiła się trochę sytuacja na polskich drogach, choć jest jeszcze kilka miejsc, w których trzeba zwolnić zdecydowanie. I aktualnie największe utrudnienia są na autostradowej czwórce między Wrocławiem i Katowicami. Część słuchaczy informowało, że czas oczekiwania na przejazd do Katowic może zająć nawet 2 godziny. A tam po 17 w Przyleciu Dolnym zderzyło się 5 samochodów osobowych. Cały czas zablokowany jest pas do Katowic. A czwórka zakorkowana jest także w Kostomłotach. Na trasie z Legnicy do Wrocławia i utrudnienia kończą się przed węzłem Kąty Wrocławskie. 15-kilometrowy korek i częściowa blokada drogi. Taka sytuacja jest w województwie łódzkim na autostradzie A2. Blokada jest od miejscowości Dąbie i korek kończy się dopiero za węzłem w Wartkowicach, czyli na trasie przed wjazdem do Łodzi od strony północnej. Tam doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. Ponadto w województwie podlaskim po 20 na trasie S8 samochód osobowy uderzył w bariery i do sytuacji doszło w miejscowości Wyszomierz Wielki. Zablokowany jest pas do Warszawy. W województwie zachodniopomorskim trwają prace służb w Goleniowie, gdzie była awaria samochodu ciężarowego i tam cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Ale mamy też dobre informacje. Z autostrady A4 na przykład węzeł Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie, gdzie zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia. Tam już służby zakończyły pracę, chociaż korek cały czas jeszcze mamy, o czym mówiliśmy już. S8 węzeł Modlińska, węzeł Wisłostrada, czyli Warszawa, dokładniej na wysokości mostu generała Grota-Roweckiego. Tam przez dłuższy czas zablokowany był pas w kierunku Poznania, także można już przejechać. I na koniec droga krajowa nr 74. Wolny jest odcinek Opatów-Kraśnik w pobliżu miejscowości Kunice.
8: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Co dalej po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości? Politycy snują różne scenariusze. Powstała Rada Przemysłu Lotniczego, będzie działać przy premierze. Polska uczelnia i firma objęte chińskimi sankcjami. Rozław w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem, ale europoseł Michał Dworczyk liczy jeszcze na zmianę decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Chociaż dziś zapowiedział, że osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności do partii, same zrezygnowały z członkostwa w niej. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród nich Michał Dworczyk.
9: Dla mnie dzisiejszy dzień był smutnym zaskoczeniem. No i jeżeli rzeczywiście dojdzie do wyrzucenia nas z partii, to pomijając kwestię, że to jest dla mnie niezrozumiałe, no to wtedy będziemy też zastanawiać się, jakie działania podejmować dalej.
8: Łącznie z Prawa i Sprawiedliwości ma zostać usuniętych 40 posłów, 3 europosłów i 1 senator. We wtorek posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków. Tymczasem poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej nie jest zaskoczony rozłamem w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił w Polskim Radiu 24, ta sytuacja pokazuje kryzys przywództwa Jarosława Kaczyńskiego w PiSie.
10: To jest historia o upadku Jarosława Kaczyńskiego, o słabnącym Jarosławie Kaczyńskim, który ma największy kryzys związany z jego przywództwem i funkcjonowaniem jego formacji w ogóle od powstania PiSu.
8: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości kolejnym krokiem Mateusza Morawieckiego może być stworzenie własnej partii. O tym, jak taki scenariusz mógłby wpłynąć na układ sił w Sejmie, mówi marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
11: Pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości, pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
8: Mateusz Morawiecki powiedział, że na razie nie myśli o założeniu nowej partii czy klubu. Podkreślił również, że cały czas jest otwarty na porozumienie.

0: Podkarpackie firmy z branży lotniczej rozwiną się dzięki nowo powołanej Radzie Przemysłu Lotniczego. W regionie działa 90% przedsiębiorstw polskiego sektora lotniczego. Rada Przemysłu Lotniczego ma wspierać wdrażanie inicjatyw rządowych dotyczących tego przemysłu. Jak powiedział w Rzeszowie wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros, Rada ma być przestrzenią do dialogu.
1: Ma być miejscem, w którym to właśnie administracja publiczna, politycy, ministrowie, ale też i przedstawiciele świata nauki i co ważne, biznesu mogą ze sobą nie tylko dyskutować, ale stworzyć swoisty kontrakt branżowy.
0: Rada Przemysłu Lotniczego będzie działać przy premierze. Politechnika Wrocławska oraz polska spółka technologiczna Vigo Photonics objęte chińskimi sankcjami. Chiny ogłosiły listę firm i instytucji, którym zakazano sprzedaży materiałów podwójnego zastosowania. To odwet za unijne sankcje. W sumie na liście Ministerstwa Handlu Chin znalazło się 14 podmiotów z Unii Europejskiej.
2: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje, m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigo Photonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja Ministerstwa Handlu Chin nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej, prócz Chin, sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Unia Europejska przyjęła we czwartek kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Zakazem eksportu objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw, które oskarżane są o dostarczanie Rosji materiałów podwójnego zastosowania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym rosyjskim atakiem. Powołuje się na dane wywiadu. Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego masowego ataku na Ukrainę. Atak ten może nastąpić już dzisiaj, ale wstępne informacje wskazują, że nastąpi to w ciągu 48 godzin. Tak napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Kolejny raz zaapelował też o międzynarodową pomoc i podkreślił, że priorytetem dla Ukrainy jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie planowane jest spotkanie prezydentów Ukrainy i USA. Jak poinformował dziś urzędnik Białego Domu, cytowany przez Reutersa, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają się spotkać we wtorek.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kultowa audycja radiowej jedynki, Lato z radiem, jutro z Grudziądza. Stare spichlerze, średniowieczne mury obronne z bramą wodną, tramwaje, niegdyś konne, a dziś elektryczne, no i balony. To wszystko od godziny 9 w audycji prosto z Błoni Nadwiślańskich, którą poprowadzą Patryk Bedliński i Anna Zakrzewska.
4: Zajrzymy m.in. do Muzeum Handlu Wiślanego FLIS, ale będziemy mieli także gości z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Nie zabraknie też oczywiście historii. Ruiny Zamku Krzyżackiego czy średniowieczne mury obronne z tak zwaną bramą wodną. Wzbijemy się też nieco w górę, porozmawiamy z gościem z klubu balonowego. Warto będzie posłuchać tej rozmowy.
0: O godzinie 12 rozpocznie się piknik Lata z radiem. Będą gry, konkursy, a także nauka przez zabawę. O 16 międzypokoleniowa potańcówka, o 20 wielki koncert Lata z radiem i Telewizją Polską. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie kraju i nad morzem zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 10 do 15 stopni.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza jest teraz bardzo dobra, a na zachodzie Polski przeważnie dobra. Około 25% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl.

0: Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
6: Na letniej fali.

A mówiłem, że dzisiaj wielki ukłon w stronę lat 90. i muzyki tamtych czasów. Muzyki z jednej strony bardzo mocno gitarowej, takiej jak grunge, z drugiej strony takiej mocno elektronicznej jak trip-hop. Bardzo niejednorodne to lata. Wielkie zwycięstwa Metaliki, ale także zespoły, które na chwilę choćby gdzieś zaistniały w umysłach słuchaczy i narobiły sporo szumu, a także, powiedzmy sobie, zamieszania na listach przebojów. Tak jak Fastball i nagranie The Way, od którego zaczynamy nasze spotkanie w drugiej godzinie na letniej fali. Marcin Kusy, kłaniam się Państwu. Radiowa Jedynka i podróżujemy z Państwem te piątki z reguły. No właśnie, to jest i pakowanie, i trochę zamieszania, jeśli chodzi o nasze wakacyjne albo wyjazdy, albo przyjazdy, ale proszę pamiętać, że muzycznie pięknie Państwa poprowadzimy do celu. No to raz jeszcze lata 90. i raz jeszcze zespół jednego przeboju.

Narkotyki Liquido w radiowej jedynce, potężny riff, ale też jaki to był hit. I to jest właśnie miejsce w programie Pierwszym Polskiego Radia, właśnie w piątki wieczorem, kiedy takie piosenki możemy przypominać. A ja przypominam Państwu, że Grudziądz i kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem. To już jutro, 25 lipca. Oczywiście kulminacja na Błoniach Nadwiślańskich o 20:00 i wielki koncert, i wielka scena, i wspaniali artyści, między innymi Perfect i Łukasz Drapała, i Pektus, i Ania Wyszkoni, i Natalia Kukulska z nami, Sound and Grace, ale jest z nami także i cieszę się, że wystąpi na scenie jedna z najjaśniejszych gwiazd, skoro już mówimy o latach 90., to tamtej właśnie dekady, czyli Edyta Górniak.

Dziewczyna szamana, Justyna Styczkowska. I takie miałem wspomnienie jarocińskie moje, bowiem opowiadałem Państwu na antenie radiowej jedynki, że zespół Republika reaktywował się na jeden koncert Moja krew, twoja krew i jakoś podążyłem tym tokiem, że Grzegorz Ciechowski wielu takich splendorów nie doczekał. Takich jak to, że Republika odznaczona została medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Ten medal można oglądać zresztą w Spichlerzu Polskiego Roka w Jarocinie. No, ale jednak doczekał też wspaniałych chwil takich od strony i autorów.

aktora i producenta, kiedy odbierał Fryderyki wraz z Justyną Steczkowską za płytę Dziewczyna Szamana, za teksty, które napisał jako Ewa Omernik. No i przede wszystkim za produkcję, za poprowadzenie wspaniałe. Nie tylko Justyny Steczkowskiej, ale też między innymi Kasi Kowalskiej i jej debiutu. Spoglądam, co państwo piszą, 71-151. Przypomniałem w muzycznej jedynce w tym tygodniu formację The Hooters. Eric Bazilian obchodził urodziny. Państwu się to bardzo spodobało. Ten zespół w Polsce zwłaszcza zdobył niemałą popularność. No to skoro dzisiaj piosenki drogi i podróże, no to 500 miles.

Tu program pierwszy Polskiego Radia na letniej fali, a w radiowej jedynce w audycji Na Dwa Głosy tydzień temu pojawił się ten żeński duet 4D. Może państwo nie pamiętają już, ale to była nagroda w Opolu i to była wielka przyszłość przed tym duetem, ale być może czegoś wtedy zabrakło. Na szczęście radiowa jedynka pamięta, jeszcze raz podkreślam, państwo również

Mogą do nas napisać facebook.com/1751151 i podrzucać takie rodzynki, takie trochę zapomniane piosenki, ale takie, które wtedy w radiu, w programie Pierwszym Polskiego Radia bardzo mocno zaistniały. Sobie sami to formacja 4D. I Krystyna Stańko tutaj w roli głównej, zresztą pani w tej chwili wielka dama polskiego jazzu również. Proszę państwa, skoro mowa była na początku naszej audycji po 20, że Billy Duffy był takim mistrzem gitarowego intra, wspaniałych zagrywek, to myślę sobie, że Manic Street Preachers także mieli takie wspaniałe otwarcia. Posłuchajmy, You Stole the Sun from My Heart.

0: jednak motyw przewodni dzisiejszej audycji w programie Pierwszym Polskiego Radia. To ja przypomnę, to jest to Na Letniej Fali, zawsze w piątki po godzinie 20. Zawsze jesteśmy z Państwem w podróży. Proszę na nas liczyć, włączać jedynkę. Dojedziemy zawsze razem do celu. Manic Street Preachers za nami, a w 78 roku, dokładnie 22 lipca, odbyła się premiera filmu opartego o muzykę Beatlesów i historię Beatlesów, czyli Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, i nie miało to nic wspólnego z Beatlesami wykonującymi muzykę z tego albumu, ale inni artyści, m.in. Peter Frampton, ale też Bee Gees, Aerosmith, zabrali się za piosenki Beatles i stworzyli naprawdę wyjątkową ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Film sam też Państwu polecam, aczkolwiek uważam, że się odrobinę zestarzał, natomiast jedno wykonanie z tej ścieżki przypadło mi do gustu i do dzisiaj ta piosenka jest ze mną. I tak zakończymy nasze spotkanie na antenie programu Pierwszego. Marcin Kusy, kłaniam się na koniec. Earth, Wind and Fire i Got to Get You Into My Life.
1: Polskie Radio. Jeden.

0: Lektury jedynki.
1: Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu pana Włodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa.
2: Zaledwie Janet przebiegł z szybkością jaskółki kilkanaście kroków, gdy nagle zaczerniała przed nim szeroka rozpadlina stepowa. Basia wspięła go ostrogami bez namysłu i szlachetny zwierz nie odmówił skoku. Ale przednie tylko jego kopyta zachwyciły nieco przeciwległego brzegu, więc przez chwilę szukał gwałtownie tylnymi podparcia na stromej ścianie, za czym nie dość zamarznięta jeszcze ziemia obsunęła mu się spod nóg i runął w szczelinę wraz z Basią. Na szczęście nie przygniótł jej, bo pierwej jeszcze zdołała wyrzucić nogi ze strzemion i przechylić się w bok z całej mocy. Padła też na gruby pokład mchu, wyściełającego niby futrem dno szczeliny, ale wstrząśnienie było tak silne, że zemdlała. Bo Włodyjowski nie dojrzał wypadku,

0: bo mu horyzont przesłaniali lipkowie. Natomiast Melechowicz wrzasnął okropnym głosem na ludzi, by nie zatrzymując się ścigali dalej grasantów, sam zaś dobiegłszy do jaru, stoczył się na łeb w dół. W mgnieniu oka zeskoczył z kulbaki i porwał Basię w ramiona. Sokole oczy jego objęły ją całą w jednej chwili, bacząc, czy nie dojrzą gdzie krwi. Potem błyskawicą padły na mchy. Zrozumiał, że one to uchroniły od śmierci i ją, i Dzianeta. Przygłuszony okrzyk radości wyrwał się z ust młodego Tatara. Basia jednak ciążyła mu na rękach, więc przycisnął ją z całej mocy do piersi. Potem z bladłymi wargami począł całować raz po raz jej oczy. Potem przywarł ustami do jej ust, jakby duszę z niej wypić pragnął. Wreszcie świat cały zakręcił się w nim szalonym wirem. Zatajona na dnie piersi jak smok w jaskini, namiętność porwała go jak burza. W tej chwili jednak tętent licznych koni rozległ się echem z wysokiego stepu i zbliżał się coraz bardziej. Liczne głosy poczęły wołać: tu! W tym jarze! Tu! Melechowicz złożył Basię na mchach i ozwał się nadjeżdżającym:
1: bywaj, tu bywaj!
0: W minutę później Wołodyjowski skoczył na dno jaru, za nim pan Zagłoba, Muszalski, Nienaszyniec i kilku innych oficerów.
1: Nic jej, zakrzyknął Tatar. Mchy ją ocaliły.
0: Wołodyjowski porwał omdlałą żonę na ręce, inni skoczyli po wodę, której w pobliżu nie było. Zagłoba, chwyciwszy skronie omdlałej, począł wołać: Basiu, Baśka najmilsza, Baśka. Nic jej, powtórzył blady jak trup Melechowicz. Tymczasem Zagłoba uderzył się po boku, chwycił manierkę, nalał gorzałki na dłoń i począł Basinę skronię nią wycierać. Następnie przechylił manierkę do jej ust, co widocznie poskutkowało, bo nim inni nadbieżeli z wodą, ona otworzyła oczy i poczęła chwytać powietrze ustami, pokasłując przy tym, bo jej gorzałka paliła podniebienie i gardło. W kilka minut przyszła zupełnie do siebie. Wołodyjowski, nie zważając na obecność oficerów i żołnierzy, to przyciskał ją do piersi, to okrywał pocałunkami jej ręce, mówiąc: a mojeż ty, kochanie, mało dusza ze mnie nie wyszła. Nic że ci, nic cię nie boli.
2: Nic mi, odrzekła Basia. Aha, widzę teraz, że mnie zamroczyło, bo koń się ze mną obsnął. Zali to już po bitwie?
1: Już, a z babej usieczą. Wracajmy teraz prędko, bo się boję, abyś mi nie zachorzała od fatygi.
2: Wcale żadnej fatygi nie czuję, rzekła Basia, po czym spojrzawszy bystro po obecnych, rozdęła chrapki. Tylko nie myślcie, bać panowie, żem uciekała ze strachu. Oho, ani mi się śniło. Jak Michała miłuje, tak sobie dla uciechy gnałam przed nimi, a potem z pistoletów wypaliłam.
1: Koń od owych wystrzałów jeden postrzelony z buja wzięliśmy żywcem, wtrącił Melechowicz.
2: A co? Odrzekła Basia. Taki szwank przy skoku każdemu się może przetrafić, prawda?
3: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa, usłyszą państwo jutro około 20:50.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy

0: za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
4: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
4: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
4: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
9: Jeszcze to.
10: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
7: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
11: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
10: Dajcie wszyscy święty.
7: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, czas na kolejny drogowy raport. Jest jeszcze kilka utrudnień na trasach, głównie na autostradach. W województwie łódzkim na autostradzie A2 po 18 zderzyło się kilka samochodów osobowych w dzierżawach, a w kierunku Warszawy cały czas zablokowany jest pas właśnie w kierunku stolicy. Aby ominąć blokadę, można zjechać na drogę krajową numer 72 i przejechać do Łodzi przez Turek i Uniejów. Mamy aktualizację tego, co dzieje się na autostradzie A4, a tam przypomnijmy po godzinie 17 między węzłem Brzeg i węzłem Opole Zachód, dokładniej w Przylesiu Dolnym na 202 kilometrze, zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Zablokowany jest cały czas pas w kierunku Katowic. I te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 23. Nasi kierowcy podawali także informację, że tam korek ma ponad 15 kilometrów. Jeżeli chodzi o kolejną trasę, S8 Zambrów Ostrów Mazowiecka w pobliżu miejscowości Wyszomierz Wielki, 564 km, samochód osobowy najechał na bariery energochłonne. Od godziny 20.30 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma tam osób rannych i miejmy nadzieję, że ta informacja się już nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o drogi krajowe, mamy wiadomość z drogi krajowej numer 80 Bydgoszcz-Toruń w pobliżu miejscowości Strzyżawa. Tam na 17 kilometrze zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Droga najpierw była całkowicie zablokowana od godziny 18.30. Wiemy także, że niestety tam dwie osoby zostały ranne i po godzinie 20.00 wprowadzony został przez służby przejazd naprzemiennie jednym pasem. Przypomnijmy raz jeszcze, to droga krajowa numer 80. 22 513 11 11, numer do Polskiego Radia Kierowców. Zachęcamy do wysyłania wiadomości głosowych i tekstowych także w aplikacji mobilnej.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. W jedynce czas na podsumowanie wydarzeń dnia. Przy mikrofonie Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. A o czym dzisiaj? Prawo i Sprawiedliwość mniejsze o ponad 40 parlamentarzystów. Rozłam na polskiej prawicy. Prezydent znów chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem z innym pytaniem. 13 dzień bombardowań na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy naftowej znowu idą w górę. O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, ale najpierw najważniejsze informacje w skrócie przedstawi Marzena Koton.
2: Polityczne trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki wraz z grupą kilkudziesięciu posłów żegna się z partią. Nie podpisali bowiem deklaracji przynależności do PiSu. We wtorek posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw, wśród nich tak zwaną łańcuchową, zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi, a także nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jedną ustawę o podatku akcyzowym skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Polska jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie dzięki służbom mundurowym, mówił premier Donald Tusk podczas centralnych obchodów Święta Policji. Odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Czterech oficerów policji odebrało nominacje generalskie, wręczono też nominacje oficerskie i odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Rosyjski atak na poligon pod Kijowem. Zginęło 10 osób, a około

0: 100 jest rannych. Prezydent Ukrainy ostrzega teraz przed kolejnym możliwym zmasowanym atakiem Rosji. Może dojść do niego w ciągu 48 godzin. Polska uczelnia, Politechnika Wrocławska i firma technologiczna objęte chińskimi sankcjami. To odwet za unijne sankcje. Tymczasem prezydent USA Donald Trump krytykuje Unię Europejską w związku z nałożeniem przez nią kary na Google. Zarzucił Brukseli, że jest to działanie nielegalne i dyskryminujące i zapowiedział, że Unia zapłaci za to.
1: A magazyn Polska i Świat zaczynamy od krajowej polityki. Frakcja Mateusza Morawieckiego znalazła się poza Prawem i Sprawiedliwością. Decyzję ogłosił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Formalnie musi ją zatwierdzić jeszcze Komitet Polityczny Partii, który zbierze się we wtorek. Zwolennicy byłego premiera nie podpisali deklaracji dotyczącej członkostwa w partii. Była ona warunkowa, wiązała się bowiem z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. O szczegółach Sylwia Białek.
2: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości do północy mieli czas na złożenie deklaracji. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego dokumentu nie podpisali, bo to by oznaczało rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tak mówiła rano w Polskim Radiu posłanka Olga Semeniuk-Patkowska.
3: Stowarzyszenie Rozwój Plus nie powstało na kanwie ambicji Mateusza Morawieckiego, tylko na kanwie potrzeb społecznych, które wypłynęły w trakcie objazdu Polski.
2: Inaczej jednak działanie stowarzyszenia ocenił Jarosław Kaczyński, który w południu ogłosił, że politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego sami się z partii wykluczyli.
4: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
2: Prezes mówił o ponad 30 posłach. Mateusz Morawiecki 2 godziny później poinformował, że to 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Rozbieżność wynika z faktu, że 37 posłów należy do partii, 3 posłów związanych z Morawieckim jest spoza ugrupowania. Były premier z członkami swojego stowarzyszenia przyszedł po południu do Sejmu i mówił, że do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć. Mateusz Morawiecki, pytany o plany swojego stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
5: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy w ramach naszego grona, że będzie tutaj zgoda.
2: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, choć nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Członek stowarzyszenia, który deklarację nie podpisał, Paweł Jabłoński, uważa, że do podziału w Prawie i Sprawiedliwości doprowadziła grupa polityków, którzy jego zdaniem obawiali się utraty wpływu na partię.
6: Tu muszę pogratulować skuteczności Jackowi Sasinowi, Jackowi Kurskiemu, Patrykowi Jakiemu, Tobieszowi Bocheńskiemu. Oni rzeczywiście mają pewien sukces partyjny. Przekonali prezesa Prawa i Sprawiedliwości, żeby ta partia stała się partią węższą, partią, z której się wyrzuca 44 osoby.
2: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek uważa, że Mateusz Morawiecki od dawna miał już w głowie projekt budowy innej partii politycznej.
7: Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego przy wielu rozmowach, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński. Także w mojej obecności tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów. No ale nie udało się wytłumaczyć do końca. A przykro, że tych 30 kilku kolegów i koleżanek uległo tej presji.
2: Andrzej Szejna z Lewicy zaskoczył rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości nie jest.
8: Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego, którego trzeba poza mury PiSu wyprowadzić, zanim dojdzie do rzezi wewnątrz partii. A Morawiecki miał jasne cele. Przejąć partię, w przyszłości być może przejąć władzę, zostać premierem. Na to nie chcieli jego konkurenci się zgodzić i krótko mówiąc został wystawiony poza mury ugrupowania.
2: Adam Gomoła z Polski 2050, pytany o potencjalną koalicję, czy też rozmowy z partią Mateusza Morawieckiego, powiedział, że to scenariusz trudny do zrealizowania.
9: Przede wszystkim dlatego, że za Mateuszem Morawieckim ciągnie się wiele afer, także za jego ludźmi. Mówię tu głównie o aferze RARS, która się jawi jako jedna z najpotężniejszych w czasach jego rządu. I tu niestety niewiele się ludzie Mateusza Morawieckiego różnią od chociażby Zbigniewa Ziobry i także uciekają za granicę, chowając się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: W Prawie i Sprawiedliwości już wcześniej dochodziło do rozłamów, jednak nigdy na tak dużą skalę.
1: O czym mówiła Sylwia Białek, a z nami profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Jarosław Kaczyński kiedyś przekonywał, że jego pomysłem na Prawo i Sprawiedliwość jest to, żeby zagospodarować całą prawą stronę sceny politycznej. Na prawo od PiS tylko ściana miała być, a teraz właściwie na tej prawej stronie sceny politycznej mamy już cztery podmioty, bo do dwóch Konfederacji dołączyła

0: właśnie ta grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, to jest problem dla prawicy w Polsce?
1: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę, że wybory za rok to bardzo niedużo czasu. A druga kwestia to to, że u nas obowiązuje system DONTA, czy metoda przeliczania głosów na mandaty metodą DONTA. I tu jest właśnie cały haczyk. Pamiętamy, jak 3 lata temu część komentatorów, politologów, a także polityków tej, nazwijmy to, demokratycznej strony nawoływało do jedności, do łączenia się ugrupowań po to, żeby silny komitet wyborczy jak najwięcej mandatów mógł zebrać. Wtedy nie udało się jedności takiej, jak niektórzy, do niej, jak niektórzy namawiali, stworzyć. Natomiast no, sukces wyborczy, mimo tego, udało się tej dzisiejszej koalicji rządzącej i parlamentarnej uzyskać. Natomiast oczywiście w tej konfiguracji, gdzie tak naprawdę widzimy, że odejście od PiS-u, frakcji Mateusza Morawieckiego, znacząco osłabia tę formację. I teraz pytanie, czy PiS-owi w ogóle bez frakcji Mateusza Morawieckiego uda się przekroczyć pułap 20%, bo jeśli się nie uda...
0: No pierwsze takie wstępne sondaże, oczywiście one są mało miarodajne, bo robione na szybko, pokazują, że może to być problem.
1: Właśnie. I teraz pytanie, czy prawica w takiej sytuacji, takiego rozdrobnienia, ma w ogóle szansę myśleć o wspólnych rządach. Zresztą myślę, że te rządy wcale nie są takie oczywiste, dlatego że jakoś trudno mi sobie wyobrazić polityków w miarę umiarkowanych, centroprawicowych, bądź co bądź, oczywiście za którymi ciągną się różnego rodzaju afery, których możemy słusznie zresztą obwiniać o to, że doprowadzili razem ze swoimi kolegami do kryzysu państwa prawa w Polsce. Winni są temu, że mamy kryzys sądownictwa. Natomiast ci politycy są mimo wszystko politykami umiarkowanymi. I teraz pytanie, czy oni by byli w stanie na przykład budować szeroką koalicję razem z Konfederacją, nie mówiąc już o Konfederacji Grzegorza Brauna.
0: No tu wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości to wykluczało w ostatnim czasie. I Jarosław Kaczyński, myślę, że Mateusz Morawiecki też.
1: Tak, tylko że część środowiska Prawa i Sprawiedliwości, myślę, ta, która została przy prezesie Kaczyńskim, byłaby gotowa, byłaby skłonna do tego, żeby taką koalicję, oczywiście gdzieś w tle byłyby te deklaracje, że to dla dobra Polski, prawda, i stworzyć koalicję z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Natomiast myślę, że to środowisko Mateusza Morawieckiego nie jest szczególnie. Natomiast to środowisko takie konserwatywne, konserwatywno, trochę może liberalne, ale w takim gospodarczym raczej rozumieniu. I to środowisko, no nazwijmy to też centroprawicowe, skupione wokół Mateusza Morawieckiego, myślę, że byłoby skłonne do tego, żeby koalicję ewentualną przyszłą zawiązać z dzisiejszymi oponentami. Dzisiaj Mateusz Morawiecki oczywiście deklaruje, że głównie jego krytyka polityczna będzie adresowana do rządu Donalda Tuska, ale zobaczymy, co będzie po wyborach w 2027 i być może wówczas Mateusz Morawiecki ze swoją frakcją będzie skłonny do jakiejś, albo będzie nawet zaproszony do rozmów o stworzeniu jakiejś szerokiej koalicji, bo zobaczymy, co się będzie działo.
0: Wszystko jest czymś, co mogłoby cieszyć z kolei drugą stronę sceny politycznej, a przynajmniej na przykład polityków Koalicji Obywatelskiej. Duży komitet...
1: Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że Mateusz Morawiecki wejdzie w koalicję z Donaldem Tuskiem, nie mówiąc już o na przykład Lewicy, prawda? Natomiast nie możemy takiego scenariusza wykluczyć w 2027 roku, dlatego że

0: sił może być zupełnie inny. Być może właśnie dzisiejsza koalicja, czy dzisiejsza część koalicji, na przykład Donald Tusk, tak, będzie zmuszony wyciągnąć rękę do Mateusza Morawieckiego. A myślę, że Mateuszowi Morawieckiemu łatwiej by było mimo wszystko stworzyć koalicję rządzącą z Donaldem Tuskiem niż z Grzegorzem Braunem, jeśli taka by była możliwość. Natomiast oczywiście to rozbicie prawicy może też doprowadzić do sytuacji, w której obecnie rządząca koalicja po kolejnych wyborach za rok nie będzie musiała nawet zapraszać Mateusza Morawieckiego i jego frakcji do tego, żeby stworzyć wspólną większość parlamentarną i później rządzącą, dlatego że być może osłabienie prawicy poprzez jej rozdrobnienie spowoduje inny rozdział mandatów. Ale to zobaczymy, jak się będzie to rozwijała ta sytuacja i czy ten trwały podział, czy ten podział dzisiejszy, który widzimy, będzie podziałem trwałym, bo być może pan prezes wyciągnie rękę do Mateusza.
1: O to chciałem zapytać, bo dla samego Prawa i Sprawiedliwości, dla tych, którzy zostają wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to będzie taki trudny moment, bo to też wszystko wymusi zmiany w tym PiSie jakieś. Pomysł.
0: No właśnie, więc znaczy zostaje taki, bym powiedział, bardzo z jednej strony radykalny, prawicowy element polityczny, chociażby tą twarzą jest właśnie kandydat na premiera pan Przemysław Czarnek, ale z drugiej strony zostali też bardzo lojalni wobec pana prezesa Kaczyńskiego politycy, którzy no, deklarują, mają jakieś polityczne deklaracje, tak, mają jakieś polityczne poglądy, ale one raczej są też zmienne, jak zmienne poglądy bywają
1: będzie
0: samego
1: więc
0: prezesa Kaczyńskiego.
1: Ciekawie po prawej stronie sceny politycznej, to jest niewątpliwe. Profesor Arkadiusz Mądrzejewski, Uniwersytet Gdański, bardzo dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Takie pytanie prezydent Karol Nawrocki chce zadać Polakom w referendum, które miałoby się odbyć 27 września. Wniosek w tej sprawie trafił właśnie do Senatu. Izba Wyższa ma 2 tygodnie, by się nim zająć. Więcej w relacji Małgorzaty Naukowicz.
3: To drugi wniosek referendalny prezydenta w sprawie polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony w maju. O przesłaniu wniosku Senatowi Karol Nawrocki informował wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
4: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Ja szukam kompromisów. Szukam rozwiązań. Przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
3: Skieruje ten wniosek do senackich komisji, zapowiada marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodaje, że na rozpatrzenie inicjatywy Senat ma 14 dni.
5: Ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej? Przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
3: Wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, Klimatu i Środowiska, Infrastruktury oraz Gospodarki. Ideę referendum klimatycznego popiera kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Jego zdaniem to odpowiedź na coraz droższą energię w Polsce.
6: Pan prezydent Karol Nawrocki ma absolutną rację, że trzeba zwrócić się do narodu, żeby ten wypowiedział się w całości na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że tego rodzaju referendum przyniesie rezultaty, które będą później dawały podstawę do tego, żeby wychodzić z ETS-u od razu i montować koalicję państw europejskich, która będzie ratowała gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską.
7: To lepiej pisać już, czy jesteś za obecnością Polski w Unii Europejskiej, czy jesteś za opuszczeniem Unii Europejskiej, bo to tak naprawdę o to chodzi. Jeżeli robimy referendum nie po to, żeby usprawniać polską politykę, żeby wpłynąć na skuteczną walkę z anomaliami ETS-2, żeby wspierać rząd. Oni chcą zogniskować konflikt. To jest takie polexitowe myślenie, które mają z tyłu głowy, boją się o tym powiedzieć, dlatego zasłaniają się polityką klimatyczną.
3: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak zauważył, wniosek powinien zostać odrzucony. Podobnego zdania jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
8: To jest kolejne, wyłącznie wrzucone w czasie wakacji pytanie, które ma pobudzić emocje wewnętrzne i nie przynieść żadnego rezultatu. Mam nadzieję, że Senat ten wniosek referendalny odrzuci na najbliższym posiedzeniu Senatu, bo nie

0: ma na co czekać i że nie pozwolimy wydawać publicznych pieniędzy na pytanie, które w referendum kompletnie nie ma sensu.
1: A wicemarszałkini Izby Magdalena Biejat z Lewicy przyznała na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest idealna i trzeba ją reformować.
2: Ale nie ma przestrzeni na tę dyskusję w pytaniu, czy podobać się unijna polityka klimatyczna tak lub nie. Europa ma ogromny potencjał, ma rozwijającą się gospodarkę, jako całość jest w stanie radzić sobie z tym kryzysem, ale potrzebuje woli politycznej i odwagi.
1: Posiedzenie Senatu, podczas którego zostanie rozpatrzony wniosek referendalny, rozpoczyna się 5 sierpnia.
3: W magazynie Polska i Świat w jedynce czas na tematy dotyczące wydarzeń na świecie. Bliski Wschód na początek. Amerykańskie dowództwo poinformowało, że minionej nocy po raz 13 z rzędu amerykańskie lotnictwo uderzyło w cele w Iranie, w tym w wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne czy obiekty związane z marynarką wojenną, na przykład w bazę Sił Morskich Gwardii Strażników Rewolucji, która się znajduje nad Morzem Kaspijskim. Jednocześnie irańskie siły zbrojne informowały o uderzeniach dronowych na amerykańskie instalacje wojskowe w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. No i dowództwo Strażników Rewolucji zaapelowało do mieszkańców krajów arabskich Zatoki Perskiej, aby trzymali się z dala przynajmniej pół kilometra od jakichkolwiek amerykańskich baz wojskowych w regionie. A z nami pan Krzysztof Płomiński, były polski ambasador właśnie w krajach arabskich regionu Zatoki Perskiej. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
4: Dobry wieczór.
3: No, ja nie pytam o to, czy rozejm się utrzymuje na Bliskim Wschodzie, ale czy jakiekolwiek jeszcze resztki tego rozejmu w ogóle istnieją. Już właściwie o tym nie pamiętamy, że miało być jakieś negocjowanie przez 60 dni porozumienia pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. A może ta wymiana ognia to jest element tych negocjacji?
4: Praktycznie rzecz biorąc, to porozumienie nie istnieje. Niezależnie od tego, że formalnie go nikt nie wypowiedział. Natomiast od samego początku, i tak zresztą komentowałem również wcześniej, było wiadomo, że warunki tego porozumienia i jednocześnie nastawienie obu podstawowych stron konfliktu i plus Izraela jest takie do samych rozmów i do perspektyw rozwiązania, że to dodatkowo zawęża jakąkolwiek możliwość działania.
3: To wszyscy chcieli na czas trochę zagrać, akceptując to?
4: Myślę, że tak, i myślę, że w Teheranie rządzący doszli do wniosku, że Stanom Zjednoczonym bardziej potrzebny jest ten rozejm do uzupełnienia zapasów, do uzupełnienia amunicji i przygotowania się do kolejnej operacji, która nastąpi po prostu po wygaśnięciu tego dwumiesięcznego okresu przewidzianego na osiągnięcie czy na przejście już do rozmów o konkretnym porozumieniu. Czyli reasumując, od samego początku stanowiska stron były tak odległe, że perspektywa jakiegokolwiek porozumienia i stabilizacji sytuacji no, była właściwie żadna, mimo że w tej chwili można powiedzieć zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone no, nie zmierzają, czy przynajmniej nie chcą szerszego konfliktu. On oczywiście już jest rozlany na cały region, natomiast jeszcze jest wciąż w fazie, która jest ograniczona.
3: Ale skutek jest taki, że ta ropa nie może swobodnie płynąć. No, ciśnienie Ormus, mówimy o tym od bardzo dawna. Teraz uczymy się tej geografii Bliskiego Wschodu na prędce. Kolejnych ciśnień, Bab al-Mandab, inne miejsce, bo to są okolice Morza Czerwonego, ale też kluczowe dla eksportu ropy naftowej, zwłaszcza saudyjskiej. Też to Huti i jemeńscy zamykają sojusznicy Iranu.
4: Paradoksalnie na początku tej wojny nikt nie mówił o cieśninie Ormus i o żegludze. Ja należałem do nielicznych chyba komentatorów, nie tylko w Polsce, który zwracał uwagę, że Iran od samego początku ma coś bardziej groźnego i bardziej skutecznego niż broń atomowa, która no, gdzieś tam w historycznej dość perspektywie mogłaby być w jego posiadaniu, czyli cieśninę Ormus, po prostu szlak, jeden z najważniejszych na świecie, przez który przechodziło przed wojną 20% światowego handlu ropą i gazem, są tam światłowody,

0: Jest tam również potężny ruch statków z różnego rodzaju towarami do Arabii Saudyjskiej, Emiratów, Kataru, Kuwejtu, Bahrejnu, Iraku również, który przecież też jest beneficjentem. Tam ropa iracka ponad 4 miliony baryłek płynęła. I w tej chwili zapomniano właściwie, o co na początku chodziło, przynajmniej w deklaracjach, w retoryce, czyli o obalenie reżimu, o zmiany w samym Teheranie, o broń atomową, o rakiety balistyczne, manewrujące, wpływy irańskie. No i teraz został główny temat, czyli i jednocześnie główne zmartwienie całego świata, czyli cieśnina Ormus, która przed wojną przecież była przepływały nią statki.
1: Donald Trump jako sukces przedstawiał to, że się w pewnych momentach udawało podczas tej wojny ją odblokować, no jako sukces coś, co było normalne, tak jak pan mówi, panie ambasadorze, przed tą wojną.
0: No to jest, to są właśnie te paradoksy i to również jest konsekwencja sytuacji, w której nie ma strona atakująca, w tym przypadku Izrael, który przecież ściągnął Stany Zjednoczone do tej wojny, ale również Amerykanie mają przecież własny rozum i własnych ekspertów, nawet jak nie zawsze ich szukają, czyli że po prostu pewne rzeczy można przewidywać. Tak jak można przewidywać w tej chwili, że z jednej strony te ataki, które Iran prowadzi, ograniczone na cele przede wszystkim amerykańskie, na bazy w krajach sąsiednich, one są ograniczone. No, z kolei Amerykanie ogromne straty już zadały Iranowi i niezależnie od tego, jak długo ta wojna jeszcze potrwa, to odbudowa tutaj będzie kosztowała ogromne pieniądze i być może dojdzie do jakiegoś wielkiego załamania całej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w samym Iranie. Natomiast jeśli patrzymy również z punktu widzenia Polski, Unii Europejskiej i szerzej świata, to przedłużający się konflikt, który ma też pewne odniesienia do tego, co przed laty było w Iraku i o czym też wielokrotnie mówiłem, że on staje się konfliktem pełzającym, który będzie trwał bardzo długo ze zmiennym natężeniem, ale w każdym bądź razie będzie bardzo groźny. Tym bardziej, o czym pan wspomniał, jeżeli zostanie zablokowana przez rebeliantów jemeńskich Huti cieśnina Bab el-Mandab. Łącznie obie cieśniny to jest 30% mniej więcej światowego handlu.
1: I to jest fatalna wiadomość. Gdyby to się miało tak przeciągać właśnie w takiej formie pełzającej, to by się odbiło nie tylko na rynku ropy, ale także wielu przeróżnych towarów, które przez Morze Czerwone idą także do Europy.
0: Tak, to są w niektórych krajach już jest kryzys, bo między innymi producenci najwięksi gazu w tym regionie wykorzystywali go do produkcji nawozów sztucznych, tak jak Katar. I wiele krajów zależało o helu.
1: Więc gospodarczo to jest wielki problem. Ta broń w rękach Irańczyków okazuje się być bardziej skuteczna nawet niż rakiety. Bardzo dziękuję. Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej, był moim państwa gościem. Teraz inny ważny i ciągle trwający, przedłużający się konflikt. Zmienia się sytuacja wokół wojny i bezpośrednio na froncie ukraińskim. Rosja traci potencjał i boryka się z różnymi wewnętrznymi kryzysami. Ukraina zyskuje na sile, unowocześnia sprzęt i taktykę, ale ma również wewnętrzne problemy społeczno-polityczne. I to wszystko obserwuje nie od dziś przecież Maciej Jastrzębski. Dobry wieczór, Maćku.
2: Dobry wieczór, witam.
1: No i tutaj też jakoś nie widać na horyzoncie rozwiązania.
2: Nie, nie widać, a w minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały Petersburg. Co prawda nie był to pierwszy raz, ale mocno się odcisnął i na pewno pozostanie na długo ten atak w pamięci mieszkańców Petersburga. Według świadków celem uderzenia były magazyny handlowe i centra logistyczne. Od kilku dni Ukraińcy, przypomnę, atakują obiekty spółki Wildberries na terytorium całej Rosji. To największa na obszarze poradzieckim firma zajmująca się sprzedażą internetową i oprócz Rosji obsługuje Armenię, Azerbejdżan, Gruzję.

0: Gruzję, Białoruś, Tadżykistan i Uzbekistan, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie. Symptomatyczne dla wywierania presji psychologicznej na Rosjan są te ataki na Moskwę i Petersburg. Miasto nad Newą rzadziej było do tej pory atakowane, ale jak podkreśla były konsul generalny Grzegorz Ślubowski, teraz Petersburg doświadcza wszystkich aspektów działań wojennych.
1: Przede wszystkim rzeczywiście w Petersburgu brakuje benzyny. To jest taka też zmiana wizerunkowa, bo to źle świadczy i o Władimirze Putinie, i o władzach Rosji. Druga rzecz to, że tą wojnę widać w tym sensie, że coraz częściej to miasto jest gdzieś tam bombardowane, nawet nie ta część mieszkalna, bo ona nie jest. Natomiast głównie te rafinerie ropy naftowej, ale też na obrzeżach miasta, port na przykład i tak dalej, i tak dalej. Nawet w czasie trwania forum petersburskiego, który jest taką perłą dla Władimira Putina, były bombardowania i Władimir Putin był wtedy zresztą w mieście, więc to było takie, no taki podwójny policzek, który Ukraińcy wymierzyli właśnie Putinowi.
0: Rosja robi dobrą minę do złej gry i usiłuje utrzymać świat, przede wszystkim Chiny i Stany Zjednoczone, w przekonaniu, że wciąż ma przewagę nad Ukrainą. To nieprawda, tak twierdzą niezależni komentatorzy. Podkreślają, że nawet podczas spotkania na Filipinach nie udało się Siergiejowi Ławrowowi przekonać do tego Marco Rubio. Część rosyjskich niezależnych komentatorów podkreśla, że Waszyngton nie widzi już w Moskwie państwa, które może wygrać wojnę z Ukrainą. Słowa Marca Rubio o konieczności poszukiwania nowej koncepcji negocjacji pokojowych niezależni komentatorzy nazwali zimnym prysznicem dla Ławrowa. Taki punkt widzenia w rozmowie z telewizją Deszcz przedstawił także niezależny rosyjski politolog Kirył Rogow.
2: Ta logika.
3: Logika wojny na wyniszczenie, która była brana pod uwagę przez ponad 4 lata, nie jest już brana pod uwagę. Rozpatrywano wariant, w którym Rosja uderza, przesuwa się na froncie i męka Ukraińców nalotami, więc Ukrainie zaczyna brakować możliwości personalnych, gospodarczych i politycznych. Ukraina zostanie zmuszona do podpisania swego rodzaju kapitulacji, korzystnego dla Moskwy porozumienia o zawieszeniu broni. Dziś jest jasne, że taka logika nie ma już sensu. Straty Rosji ponoszone w wyniku wojny narastają znacznie szybciej niż rosyjskie wojska posuwają się ku granicom Donbasu.
2: Czym rosyjskie wojska przedwigają się granicom Donieckiej oblasti?
0: Po ukraińskich nalotach dronowych Rosja boryka się z kryzysem paliwowym, logistycznym i łącznościowym. Kremlowski reżim zauważa także oznaki niezadowolenia społecznego, które mogą być niebezpieczne dla Władimira Putina. Rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel, z którym rozmawiałem, tłumaczy, aby jednak nie wpadać w przesadny optymizm. Na razie jego zdaniem nie ma mowy o obaleniu reżimu. Powtórzę, jeśli nie zostanie zniszczony trend rozwoju państwa rosyjskiego, które budowano na despotyzmie w odniesieniu do własnych obywateli i w odniesieniu do państw sąsiednich, to nic się nie wydarzy. To niezadowolenie na razie nie jest niezadowoleniem z władzy. To niezadowolenie wywołane jakimś socjalnym problemem. To ogromna różnica. Marsz z pustymi garnkami to jedno, a obalenie reżimu to coś zupełnie innego.
4: Stwierdzenie reżimu to zupełnie drugie.
0: Ukraina jest na fali. Ma sukcesy na froncie, przede wszystkim jeśli chodzi o zaplecze agresora. Niestety ma też problemy wewnętrzne. Polityka Wołodymyra Zełenskiego, dymisję rządu, szefa sił zbrojnych i nowe powołania nie są entuzjastycznie witane przez Ukraińców. Taka atmosfera osłabia Ukrainę, która potrzebuje zgody i jedności. Tak podkreślają niezależni komentatorzy.
5: O tym wszystkim mówił Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo ci dziękujemy.
6: Polska i świat.
5: Blisko 104 tysiące polskich policjantów obchodziło dziś swoje święto. Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych odbyły się na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, a obserwował je Mariusz Pieśniewski.
7: Były nominacje, odznaczenia i przysięga nowych policjantów, ale też zewsząd sypały się podziękowania. Prezydent Karol Nawrocki, również dziękując, mówił, że policja ma w ostatnim czasie więcej obowiązków, m.in. związanych z nową sytuacją, w jakiej znajduje się nasze państwo, chociażby obroną wschodniej granicy. Prezydent cieszył się, że służba w policji jest wciąż popularna.
8: W materiałach, które czytałem 2 dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104. Cieszę się z tego, niech polska policja rośnie w siłę. Dziękuję panu komendantowi, dziękuję wam.
7: Premier Donald Tusk powiedział, że ze służby polskich policjantów możemy być dumni. Szef rządu mówił o konkretnych sytuacjach, w których policjanci pomagają, a nawet przywracają nadzieję i wiarę w społeczeństwo.
9: Jest naprawdę za co dziękować polskiej policji.

0: Są setki filmików, wypowiedzi tych cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice. Można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo, to jest wasz wielki sukces.
1: Święto Policji to też czas awansów, gratulacji i przy tej okazji obietnic wsparcia. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że w

0: ostatnich godzinach przed egzekucją. Jego odwaga, wierność kapłańskiemu powołaniu i niezłomność w obliczu rewolucyjnego terroru sprawiły, że stał się symbolem duchowego wsparcia i wierności sumieniu. Ksiądz Henry Essex Edward de Firmont, świadek dramatycznych wydarzeń rewolucji francuskiej, ukazujący ich ludzki i duchowy wymiar. Gościem audycji jest dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska, historyk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Ksiądz Edward de Firmont jest dziś postacią zupełnie zapomnianą. W czasie rewolucji francuskiej usłyszała o nim jednak cała Europa. W jakich okolicznościach do tego doszło?
1: Ksiądz Edward de Firmont zyskał sławę w 1793 roku, kiedy w czasie rewolucji francuskiej na prośbę Ludwika XVI, narażając własne życie, zgodził się udać do więzienia Temple, by wyspowiadać francuskiego króla, odprawić w jego celi ostatnią w jego życiu mszę świętą i udzielić mu komunii. Wreszcie ten skromny ksiądz towarzyszył królowi Francji na plac stracenia i w chwili śmierci. Ludwik XVI został stracony na gilotynie 21 stycznia 1793 roku. Scena egzekucji z widocznym obok monarchy księdzem trzymającym krzyż została przedstawiona na licznych rycinach z epoki, często zresztą o zabarwieniu karykaturalnym. Grafika była rozpowszechniana w całej Europie i wszyscy dowiedzieli się o skromnym księdzu. Narażony na ogromne niebezpieczeństwo, Edward był zmuszony do ciągłego ukrywania się. Przedostał się do Anglii, gdzie przebywał brat ciętego króla Francji Ludwika XVI, hrabia d'Artois, późniejszy król Francji Karol X. Tam ksiądz otrzymał list od drugiego z braci, hrabiego Prowansji, czyli późniejszego króla Ludwika XVIII, który wraz z całą rodziną zdołał uciec z Francji. I na jego prośbę ksiądz zgodził się pełnić posługi religijne wobec francuskiej rodziny królewskiej. Odtąd wiernie towarzyszył Bourbonom w tułaczce po Europie. Rodzina królewska po upadku Napoleona żyła bowiem na wygnaniu i oczywiście nie mogła wrócić do Francji. Ludwik XVIII wraz ze swym dworem w latach 1801-1804 mieszkał w Warszawie, która znalazła się, jak pamiętamy, po rozbiorach pod panowaniem pruskim. I tu w Warszawie znalazł się również ksiądz Edgeworth.
0: Jaka była droga księdza Edgeworta do kapłaństwa? Jak znalazł się na francuskim dworze?
1: Henry Essex Edgeworth urodził się w roku 1745 w Irlandii. Jego przydomek de Firmont pochodzi od posiadłości ziemskiej jego rodziny, Firmont w Irlandii. Jego ojciec Robert był anglikańskim pastorem, rektorem kostioła w Edgeworthstown. Przeszedł jednak na katolicyzm, co skazało całą rodzinę na wygnanie. W 1749 roku rodzina udała się do Francji, a Henry miał wtedy 4 lata. Zamieszkali w Tuluzie. Henry uczył się w tamtejszym kolegium jezuickim, a po śmierci ojca wyjechał do Paryża z zamiarem bycia kapłanem. Tu przeszedł dogłębną formację, a w 1791 roku został spowiednikiem księżniczki Elżbiety, siostry Ludwika XVI, króla Francji. Elżbieta zginęła na szafocie, jak jej brat i jego żona. Przełożony księdza Edgeworta polecił księżniczce Elżbiecie księdza, którego podziwiał za wyjątkową mądrość, skromność, odwagę i pobożność. I w ten sposób właśnie kapłan wszedł na dwór królewski, gdzie cieszył się ogromnym poważaniem. W 1791 roku w marcu po raz pierwszy wyspowiadał siostrę króla, a ona wychwalała zalety jego umysłu, ogromną znajomość ludzkiego serca. Po rozmowach z księdzem, jak sama pisała, czuła się silniejsza, spokojna, skłonna, by bardziej rozsądnie oceniać różne wydarzenia w tym trudnym czasie rewolucji. Stawała się bardziej dojrzała w wierze i była przekonana, że wybór jej spowiednika był rzeczywiście wolą opatrzności. Natomiast sam ksiądz Edgeworth nazywał ją jedną z najbardziej cnotliwych księżniczek Europy. Ksiądz Edgeworth pełnił swoją posługę do momentu, kiedy Bourboni zostali pojmani przez rewolucjonistów. Ostatni raz zobaczył się z księżniczką Elżbietą rankiem 9 sierpnia 1792 roku. Rodzina królewska, jak pamiętamy, została ostatecznie osadzona w twierdzy Temple.
0: Jak potoczyły się losy spowiednika księżniczki Elżbiety w czasie rewolucji francuskiej?
1: Ksiądz mieszkał na Rue du Bac w Paryżu. i jak pamiętam,

Pamiętamy, podczas rewolucji francuskiej Kościół katolicki dotknęły okrutne prześladowania. Dobra kościoła zostały przejęte przez państwo, budynki świątyń, klasztorów dewastowano, burzono, palono. Z zaciekłością niszczono biblioteki, archiwa. Zgromadzenie Narodowe zakazało składania ślubów zakonnych, dokonano kasaty klasztorów zarówno męskich, jak i żeńskich. W 1790 roku konstytuanta uchwaliła cywilną konstytucję duchowieństwa. Jej celem było podporządkowanie francuskiego kościoła katolickiego państwu. Ta konstytucja spowodowała ogromny rozłam w kościele francuskim. Potępił ją jednoznacznie papież Pius VI. I konstytucja zobowiązywała duchownych do złożenia przysięgi. Księża, którzy odmawiali złożenia przysięgi, byli karani więzieniem i oczywiście mieli zakaz sprawowania swoich funkcji. Stąd większość uciekała za granicę. W kraju doszło do prześladowań duchowieństwa, masowych deportacji. Ksiądz Edgeworth odmówił złożenia przysięgi na konstytucję i pisał o bardzo trudnej sytuacji kościoła we Francji do swojej ciotki w Anglii. Jesteśmy zmuszeni odprawiać mszę świętą w swoich pokojach, chodzić po domach, aby spowiadać, zamiast przyjmować wiernych w kościele, udzielać sakramentów chorym prywatnie, bez żadnych ceremonii. W Paryżu jest otwartych kilka kościołów, ale są one zajęte przez schizmatycki kler. Jak to się skończy, tylko jeden Bóg wie. Symbolem walki z kościołem we Francji stały się masakry wrześniowe w 1792 roku, kiedy ponad 200 duchownych zostało zabitych podczas jednego miesiąca. Księdzu udało się uniknąć śmierci podczas rewolucji, ale raz zetknął się z naprawdę niebezpieczną sytuacją, gdyż do jego drzwi zapukała banda uzbrojona w siekiery. Zaczęto przeszukiwać jego listy. Na szczęście udało mu się uniknąć śmierci. Musiał jednak opuścić swą kryjówkę w Paryżu i zmienił nazwisko na takie bardziej angielskie, dzięki czemu był uważany za zrujnowanego Anglika. Ksiądz de Firmont zasłynął jednak najbardziej tym, że towarzyszył królowi Ludwikowi VI w dniu stracenia. Przed samą egzekucją skazanemu na śmierć królowi pozwolono na spowiedź. Oczywiście zaproponowano mu księdza, który złożył przysięgę na konstytucję, księdza konstytucyjnego, ale król zdecydowanie odmówił, pragnąc, by był to ksiądz wierny Rzymowi. Monarcha poprosił, by wezwać do niego właśnie Edgeworta i by zapewnić księdzu bezpieczeństwo. Wiemy to z pamiętników epoki. Duchowny wspominał, jak został wezwany przez ministra sprawiedliwości i zapytany, czy zgadza się, by towarzyszyć królowi w tych ostatnich momentach życia. 20 stycznia 1793 roku kapłan został zaprowadzony do Tąpul, gdzie wyspowiadał króla. Król zamknął się z nim w pokoju. Ksiądz opisywał, jak minister odczytał w jego obecności królowi dekret skazujący monarchę na śmierć. Król był cichy i spokojny. Ksiądz zanotował potem w swoich wspomnieniach, że padł wtedy przed władcą na kolana i zapłakał, na co król również odpowiedział łzami. Tego samego dnia, 20 stycznia, Ludwik XVI po raz ostatni zobaczył się zresztą w więzieniu Tąpul rodzinę, czyli ze swoją żoną, królową Marią Antoniną, siostrą Elżbietą, która wiernie wspierała małżeństwo, oraz ze swoim synem i córką. Księdzu niespodziewanie udało się uzyskać pozwolenie od konwentu na odprawienie mszy świętej w celi skazanego króla. W tym dniu egzekucji. Król wysłuchał mszy na kolanach, przyjął komunię, a potem wsiedli do powozu, jadąc na plac stracenia, plac rewolucji. W tym czasie odmawiali ostatnie psalmy z brewiarza księdza. Kiedy przybyli na plac stracenia, czyli dzisiejszy plac de la Concorde w centrum Paryża, nastąpiła egzekucja. Scenę tę ksiądz Edgeworth opisał w swoich wspomnieniach. Tuż przed egzekucją król padł na kolana, a ksiądz udzielił mu ostatniego błogosławieństwa. Ludwik XVI nie chciał, by mu związano ręce, ale pozwolił to uczynić, kiedy ksiądz zwrócił się do niego słowami. Najjaśniejszy panie, w tym nowym poniżeniu widzę jedynie ostatni rys podobieństwa między tobą a Bogiem, Zbawicielem, który będzie twoją nagrodą. Król miał spojrzeć w niebo i odpowiedział. Rzeczywiście, tylko jego przykład sprawia, że poddaje się tej hańbie. Król odwrócił się wtedy do stojących katów i powiedział: czyńcie, co chcecie. Wypiję ten kielich aż do dna. W
Wtedy go związano. Na koniec

Ludwik XVI zawołał do zebranego wokół szubienicy tłumu: umieram niewinny wszystkich zarzucanych mi czynów. Przebaczam sprawcom mojej śmierci i błagam Boga, aby moja krew, którą przelejecie, nie spadła nigdy na naród. Wtedy królowi przerwał huk bębnów i rozległ się krzyk wzywający katów. Głowa potoczyła się do kosza, wszystko trwało chwilę. Potem najmłodszy z katów wziął głowę i pokazywał tłumowi, chodząc dookoła szafotu, wśród dzikich okrzyków tłumu. Tłum krzyczał: niech żyje Republika, okrzyki się nasilały. Kiedy kat pokazał głowę tłumom, zawołano: niech żyje Republika, i zatańczono rewolucyjną piosenkę Carmagnole. Tak oto postać księdza Edgeworta przeszła do historii. Scenę stracenia Ludwika XVI opisywał również w swoich wspomnieniach kat miasta Paryża Karol Henryk Sanson, który dokonywał egzekucji króla i potwierdzał te zapiski księdza Edgeworta. Kiedy król odmówił, aby mu związano ręce, kat powiedział do księdza: panie, powiedziałem, poproś króla, aby się podporządkował. Ksiądz popatrzył smutno i z przejęciem w moją twarz, a potem zwrócił się do króla. Panie, powiedział, złóż tą ostatnią ofiarę, która sprawi, że będziesz bardziej przypominać naszego Zbawiciela. Król wtedy wyciągnął ręce, podczas gdy jego spowiednik podsunął mu krucyfiks. I wtedy ksiądz Edgeworth miał wyrzec słynne słowa, które przeszły do historii. Powiedział do króla: synu świętego Ludwika, wstępuj.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Co działo się z księdzem po egzekucji Ludwika XVI? Jak zdołał wydostać się z Francji?
2: Edgeworth bardzo bał się, że też zginie, ale udało mu się przecisnąć przez tłum i wydostać poza plac stracenia. Pospiesznie oddalił się i uciekł powozem poza Paryż. Był zmuszony potem do ciągłego ukrywania się. Wszyscy myśleli, że uciekł do Anglii. Natomiast on był cały czas we Francji, nie chciał opuszczać kraju, ponieważ żyła jeszcze księżniczka Elżbieta. Jego siostrę i matkę aresztowano. W końcu księdzu udało się wyjechać do Anglii i tam ksiądz Edgeworth został zaproszony przez króla Ludwika XVIII do tego, żeby pełnił posługę jego spowiednika. Ludwik XVIII żył wtedy w Kurlandii, został zaproszony przez rosyjskiego cara wraz z całym swoim dworem. Mówiono wtedy o tym francuskim dworze Mały Dwór. I w Mitawie, gdzie dwór mieszkał w posiadłości książąt kurlandzkich, nagle wygnańcy dowiedzieli się, że car wymówił im gościnę. I wtedy wskutek właśnie tej zmiany polityki rosyjskiej względem Francji, Burboni musieli opuścić Mitawę. Przyjął ich na swoje terytorium król pruski Fryderyk Wilhelm III.
1: Po Mitawie Warszawa stała się siedzibą francuskiego dworu w Warszawie. Czy wiadomo, jak ksiądz spędzał tu czas? Czy nawiązał w Warszawie, w Polsce jakieś szczególne kontakty? Jakie były jego późniejsze losy i związki z naszym krajem?
2: Po Mitawie to właśnie Warszawa stała się tym przytułkiem francuskich wygnańców. Do Warszawy przybył Mały Dwór. W późniejszym czasie Maria Józefina Sabałcka, małżonka Ludwika XVIII, która dotąd przybywała z dala od męża. Ludwik XVIII zamieszkał nad Wisłą pod nazwiskiem hrabiego de Lille, czyli incognito, chociaż wszyscy oczywiście wiedzieli, że jest to król Francji. Warszawa była w tym czasie stolicą prowincji Prus Południowych i bardzo straciła na swym znaczeniu. Dwór francuski przebywał tu od roku 1801 do 1804 i obok króla i królowej na dworze przebywała również księżna Angoulême wraz ze swoim mężem, księciem Angoulême. Księżna Angoulême była oczywiście córką Ludwika XVI. Udało jej się wydostać z twierdzy Temple, uniknęła stracenia dzięki zabiegom dworu wiedeńskiego, który przyjął ją do siebie. W Warszawie ksiądz Edgeworth pełnił funkcję spowiednika i jałmużnika królewskiego.

Rodzina najpierw mieszkała w kamienicy Wasilewskiego na krakowskim przedmieściu, następnie w pałacu Kazanowskich, a latem zamieszkiwała w łazienkach królewskich, w Białym Domu. Król słynął z tego, że był bardzo religijny, dużo czasu poświęcał praktykom religijnym, uczęszczał na mszę świętą, podobnie księżna Angoulême, która znana była z tego, że odwiedzała warszawskie świątynie. Rodzinie królewskiej zarzucano wręcz dewocję. Edgeworth podkreślał szczególnie tę pobożność króla i małżonków Dongolem. Dodawał jednak, że była to jedna z najbardziej nieszczęśliwych rodzin na świecie. Opisywał samotne życie Bourbonów, brak środków finansowych dworu. Oczywiście ksiądz nie tylko pełnił funkcje religijne, sprawował msze święte, sakramenty, ale także zajmował się rozdawaniem jałmużny. Otrzymywał również kontakty ze zgromadzeniem warszawskich benonitów, redemptorystów. Do Warszawy przybyła bowiem jeszcze jedna bardzo ważna postać z rodziny królewskiej, Maria Ludwika Adelaida de Bourbon-Condé, która była spokrewniona z Bourbonami, wywodziła się z rodziny Kondeuszy, była córką Ludwika Józefa de Bourbon-Condé i została mniszką w zakonie sakramentek w Warszawie. Przyjęła zresztą imię Marii Józefa od Miłosierdzia. Po wybuchu rewolucji księżniczka wyemigrowała z Francji, przebywała m.in. w Orszy, w Nieświeżu i gdy Ludwik osiedlił się w Warszawie, zdecydowała się wstąpić do warszawskich sakramentek. Klasztor, jak wiemy, usytuowany był i jest do dzisiaj na rynku Nowego Miasta, a sakramentki zajmowały się edukacją panien z domów szlacheckich i rozpowszechniały również znajomość języka francuskiego. W klasztorze było dużo Francuzek. I spowiednikami sióstr sakramentek byli warszawscy benonici. Spowiednikiem księżniczki został przebywający u benonitów Francuz ojciec Jakub Vanelle. Był nauczycielem filozofii, metafizyki, logiki, uczył geografii, był prefektem studentatu, magistrem nowicjatu i spowiadał siostry zakonne. Sytuacja polityczna w Europie stawała się tymczasem coraz bardziej napięta i po zerwaniu pokoju w Amiens widać było, że Europa zbliża się ku nowej wojnie. Państwa europejskie montowały kolejną koalicję antynapoleońską. 21 marca 1804 roku doszło do niezwykle ważnego wydarzenia. Mianowicie na rozkaz Napoleona zastrzelono w fosie zamku w Vincennes księcia Ludwika Bourbona-Condé, księcia d'Enghien, bratanka Ludwiki Adelaidy, podejrzewanego niesłusznie zresztą o rojalistyczny spisek przeciwko Bonapartemu. Zakomunikowano Marii Józefie wiadomość o śmierci ukochanego brata i o to poproszono księdza Edgewortha, który musiał powiedzieć księżniczce, że książę d'Enghien został rozstrzelany przez Bonapartego. Ona miała zawołać miłosierdzia, Boże, ulituj się nad nim. Księżniczkę zresztą pocieszała księżna d'Angoulême, która odwiedzała ją w Warszawie. Po zabiciu księcia d'Enghien Napoleon zażądał od Fryderyka Wilhelma III wydalenia dworu z Warszawy. Prusy cały czas formalnie zachowywały oczywiście postawę neutralną. W lipcu jednak 1804 roku do Warszawy przybyli nawet francuscy emisariusze, którzy zamierzali otruć Ludwika XVIII. Po aferze, jaka rozgorzała wokół rodziny Bourbonów, Ludwik XVIII z całym dworem opuścił Warszawę i udał się do Mitawy. W maju 1805 roku klasztor opuściła siostra Maria Józefa, która przeniosła się do Anglii, do podobnego klasztoru benedyktynek. Natomiast w 1805 roku Warszawę opuściły również królowa oraz księżna d'Angoulême wraz z księdzem Edgeworthem, który opiekował się nimi. Ksiądz Edgeworth de Firmont zmarł 22 maja 1807 roku w Mitawie na tyfus, po chorobie, którą zaraził się podczas posługi religijnej, jaką pełnił wobec jeńców francuskich, którzy przebywali w Mitawie w wyniku kampanii 1806-1807 z oddaniem do końca wypełniał swoje obowiązki i nie odmówił żołnierzom napoleońskim tej ostatniej posługi, co świadczy o jego wielkości. W dowód uznania Ludwik XVIII uczcił go w specjalnie ułożonym przez siebie epitafium, nazywając go kapłanem świętego Kościoła Bożego, który podążając śladami odkupiciela był okiem ślepego, laską chromego, ojcem biednym,

0: pocieszycielem cierpiących.
1: Bohaterem dzisiejszych Śladów na piasku był ksiądz Henry Edward de Firmont, o którym opowiadała dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. A za uwagę dziękuję Małgorzata Glabisz-Pniewska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: Iwon, matka Sofii, wspomina życie po poznaniu Alana i rodzinę, którą wspólnie stworzyli. Posłuchajmy 18 fragmentu kryminału Camille Legberry pod tytułem Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
4: Byli do siebie i niepodobni, i podobni. Żadne z nich nie miało właściwie rodziny ani przeszłości, do której warto by się odnieść. Iwon uciekła od rodziców w wieku 15 lat. Nawiązała pewien kontakt ze swoją matką dopiero wtedy, gdy Sophie podrosła i głównie po to, żeby dziewczynka spotykała się czasem ze swoją babcią. Jednak nie była to relacja, która kiedykolwiek byłaby znacząca dla Iwon. Alan nigdy nie rozmawiał o swoim pochodzeniu, a ona nigdy nie pytała. Nie musieli wiedzieć wszystkiego o sobie. Zostali rodziną, a inni nie byli im potrzebni. Czasem, w mrocznych chwilach, myślała sobie, że dla dzieci dorastanie w cieniu miłości jej i Alana mogło wiązać się z doświadczaniem pewnego chłodu, bo nie była to miłość szczególnie włączająca. Jednak zaraz odrzucała tę myśl. Sophie i Gabriel mieli bezpieczny dom, jedzenie na stole i dach nad głową, czyli wszystko, czego potrzeba, bez złych słów ani uderzeń odbijających się echem między ścianami. Aż do ostatniego roku poprzedzającego zniknięcie Sophie. Te myśli również szybko odsunęła od siebie. Na tym polegała jej siła. Nie myśleć o tym, o czym myśleć nie chce. Podniosła się i podeszła do okna. Przytknęła nos do zimnej szyby, głównie po to, żeby nie widzieć własnego odbicia i żeby zamajaczyło morze. Przez 30 lat mówiła w niezliczonych wywiadach, że się nie podda, dopóki nie znajdzie swojej córki. I oto córka się odnalazła. Ale prawda była taka, że Iwon bardzo się tego bała. Dopóki Sophie była zaginiona, dawne tajemnice mogły pozostać nienaruszone. Teraz wszystko zostanie odgrzebane tak samo, jak kości Sophie zostały odgrzebane w grobie na cmentarzu w Fielbace. Coś w środku krzyczało do niej, że byłoby jednak najlepiej, gdyby Sophie mogła nadal spoczywać tam w spokoju. Przecież Iwon nigdy nie wierzyła do końca, że jej córka zostanie odnaleziona.
3: Marcin Perchuć przeczytał 18 fragment kryminału Camille Legberry Płaczka w tłumaczeniu Ingi Sawickiej. Książkę i audiobook wydała Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Natalia Kukulska.
6: Kochaj mnie tak.
5: Perfekt i Drapała.
6: Jakbym to ja był tobą.
7: Ania Wyszkoń.
8: Okrąż

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda.

0: Prawda?
1: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
4: Tak.
7: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
7: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Reklama.

0: program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty prawie po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. Kilkudziesięciu posłów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Zakładała ona jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że sami się wykluczyli z partii. O najbliższych planach były premier Mateusz Morawiecki mówił na razie bardzo ogólnie.
1: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
2: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
1: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
2: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
1: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
3: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
4: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
3: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
5: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
3: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: W ciągu najbliższych 48 godzin Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, tak ostrzega prezydent Wołodymyr Zełański. Potwierdza też, że spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
6: Wołodymyr Zełański, ostrzegając przed rosyjskim atakiem rakietowym, powołał się m.in. na dane wywiadowcze zagranicznych służb. Być może to uderzenie zostanie przeprowadzone jeszcze dziś. Wstępne ustalenia wskazują, że w ciągu 48 godzin. Proszę, uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na wszystkie sygnały alarmów przeciwlotniczych. Cytuję wypowiedź Zełańskiego ukraińskie media. Prezydent Ukrainy zwrócił się też do zachodnich partnerów z prośbą, aby w terminie wywiązywali się z zobowiązań, które utrzymują w gotowości bojowej siły obrony powietrznej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Takie plany ma Europarlament. Po wakacjach rozpocznie pracę nad takim właśnie rozwiązaniem. Mają się też pojawić odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów, zapowiada europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
8: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet. Jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
0: Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą zakończyć się jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. Lato z radiem dziś odwiedzi Grudziądz. Od godziny 9:00 kultowa audycja radiowej jedynki prosto z Błoni Nadwiślańskich, a w południe rozpocznie się w Grudziądzu piknik Lata z radiem. Będą gry, konkursy, a także nauka przez zabawę, mówi prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
9: Nie tylko rozrywka, ale też edukacja i na tą edukację stawiamy. Zaczynając od rozrywki, koło fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem, wszyscy wygrywają. Nasze stoiska, stoiska naszych partnerów.

0: Między innymi Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia. Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły, no przede wszystkim słuch. Poznajemy na przykład podcasty naszych dziennikarzy, a potem skaczymy sobie do innych naszych partnerów i uczymy się na przykład tego, jak działa nasz mózg.
1: O godzinie 16 odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka i to będzie okazja, by przy dobrej muzyce rozgrzać się przed wieczornym show, bowiem o godzinie 20 startuje koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na wschodzie Polski nad morzem zanikające przelotne opady deszczu i burze, miejscami silne zamglenia i mgły. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 15 stopni. W dzień na ogół pogodnie, tylko na krańcach południowo-wschodnich i północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północy, wschodzie i w rejonach podgórskich, około 24 w centrum do 29 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, wysoko w górach porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest sobota, 25 lipca, 206 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:46, zajdzie o 20:39. Dzień będzie trwał 15 godzin i 53 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 10 lat temu urodził się Kazimierz Odnowiciel, książę Polski. Był pierwszym Polakiem, którego dokładną datę narodzin znamy. 516 lat temu w Krakowie przy ulicy Kanoniczej 17 powstała pierwsza drukarnia wydająca książki w języku polskim. 118 lat temu w Zakopanem urodził się Bronisław Czech, narciarz taternik. 87 lat temu w ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom wywiadów brytyjskiego i francuskiego rezultaty prac nad szyframi niemieckiej maszyny Enigma. 81 lat temu zakończyła się obława augustowska, w której z rąk NKWD zginęło kilkuset Polaków. 12 lat temu Sejm przyjął ustawę powołującą do życia Polską Agencję Kosmiczną. 6 lat temu zmarł Bernard Ładysz, śpiewak operowy. 25 lipca to Dzień Bezpiecznego Kierowcy, obchodzony w Polsce w Dzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Dziś także Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. A imieniny obchodzą Antoni, Dariusz, Jakub, Krzysztof, Olimpia, Rudolf oraz Walentyna. Najlepsze życzenia od Jedynki.
2: Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka w drodze. Dzień dobry, mówi Kajetan Tłokowski. Audycję realizuje Tomasz Cieślak. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee, znajduje się miejscowość Nashville, zwane stolicą muzyki country. Około 8000 km na wschód, w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, jest Mrągowo, polska stolica muzyki country. Są tam Paweł Sztompkę i Marcin Kusy.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dopiero co dosłownie przed sekundą zakończył się ostatni koncert tego pierwszego dnia 45-lecia pikniku country w Mrągowie. To było Colorado Band, które obchodzi 35-lecie działalności. Faktycznie Jedynka w drodze to jest ta magia radia, proszę Państwa, że te 8000 kilometrów z Nashville do Mrągowa właściwie przejechaliśmy w sekundę. Witamy gorąco.
2: Witamy i nam jest ogromnie miło i Kajetan, nas tak pięknie wprowadziłeś. Rzeczywiście tu kawałek Ameryki, kawałek Nashville na pewno znajduje się w Mrągowie, a częścią tego Mrągowa jest nasz pierwszy gość. Facet niesamowity. Mariusz Kalaga.
3: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Chłopaki, jestem też pod ogromnym wrażeniem. Emocje jeszcze nie opadły po tym koncercie bardzo dynamicznym, bardzo widowiskowym, bardzo fajnym, wspominkowym. Przez te 45 lat w muzyce country w Polsce widać, no nie zmieniło się za wiele, bo wróciliśmy do poprzednich przebojów, gdzie ludzie stwierdzili, że one są niezniszczalne. Jak każdego się pytamy, no jakie Pani lubi piosenki? No te, które znam. I to było widać, słychać i czuć, bo publiczność na widowni Mrągowskiego pięknego, zadaszonego amfiteatru bawiła się znakomicie.
1: Ale to było takie potwierdzenie, że widownia i publika zawsze ma rację. Mariusz, wiesz,
3: no tak,
1: to doskonale.
3: I nie ma co dyskutować.
2: Tak. Mariusz, w którym roku zacząłeś śpiewać? Bo to taki dzisiaj wszyscy mówią o historii, o sentymentach, o powrotach. To też to jest, to nie 45 lat, bo ty jesteś młody chłopak, ale,
3: dziękuję.
2: Ale w którymś momencie tak. Rzeczywiście zaistniałeś.

0: na rynku kantrowym i nie tylko, dlatego że właściwie należysz do takiego szerokiego nurtu muzyki tanecznej.
1: I wymieniasz to zawsze jedno nazwisko, też bardzo ważne, jeśli chodzi o twoją karierę.
2: Tak, wymieniam Roya Orbisona, bo od niego się zaczęło tak na poważnie. Chociaż biorąc pod uwagę, jak statystycznie, jak pytasz, to w ubiegłym roku miałem swoje 40-lecie pracy na scenie tej poważnej, tak jak mówię. Natomiast w Mrągowie jestem po raz 34. W tym roku. I to też jest jakaś kawał historii dla mnie, bo ja się w zasadzie kształtowałem w wieku 18 lat, kiedy dostałem magnetową szpulowy na urodziny od rodziców. No to włączałem na falach średnich radio Luxemburg i słuchałem właśnie tych pięknych głosów. Presleya wtedy pierwszy raz usłyszałem, Orbisona, John'ego Cash'a, Jimmy'ego Reevesa i dla mnie, nie wiem czy to tak stało się naturalne, ale potem przez całą moją drogę muzyczną powracałem do tych nazwisk. Odważyłem się w 1993 roku zaśpiewać Roya Orbisona w studiu w Poznaniu i to był jakby powód do tego, że Korneliusz Pacuda usłyszał to nagranie, które było w marcu, a już zaprosił mnie w sierpniu na pierwszy mój piknik country w Mrągowie. Dokładnie i zaśpiewałem trzy piosenki Roya Orbisona: In Dreams, California Blue i Blue Bayou.
0: I to zawodowe życie muzyczne łączyłeś ze swoim zawodem wyuczonym, który jest dosyć daleki od spraw muzycznych.
2: Tak, teoretycznie można tak nazwać, ale wydaje mi się, że fizyka, bo chyba o niej chciałeś się dowiedzieć, ma dużo wspólnego z muzyką. Natomiast pracę magisterską pisałem z akustyki, żeby to tak było bliżej mi sercu i to było też fajnie, bo człowiek przynajmniej ma pewną świadomość podczas tej pracy artystycznej i gdzie siekolwiek pojawię, no to dbam o ten dźwięk, żeby był na tyle przyjazny, żeby ludzie mieli z tego radość słuchania. No to jest też dla mnie ważne w tej robocie.
3: Powiedziałem ze sceny dzisiaj, że jesteś fizykiem atomowym. Masz atomowy aparat, atomowy głos absolutnie. Wykonałeś jedną z gwiazd dzisiaj. W ogóle to był wzruszający koncert od samego tego pierwszego wejścia, kiedy pojawił się Gang Marcella. Tobie tak, też bliski przecież.
2: Oczywiście,
3: miałem
2: zaszczyt pracować z Gangiem Marcella w latach właśnie. Myśmy się poznali w Mrągowie wtedy w 1993 roku, kiedy śpiewałem właśnie tego Orbisona i za niespełna rok wystąpiłem już w Gangu Marcella, bo u niego były pewne roszady i w 1994 już wystąpiliśmy wspólnie w czwórkę najpierw, bo jeszcze Jurek Różycki był jego ostatnim koncertem, a mój pierwszy. Nie?
0: No ale mamy pewną piosenkę niezwiązaną z Gangiem Marcella, ale z taką piosenką, która można powiedzieć w jakimś stopniu stworzyła twoją postać.
2: Tak, to jest mój taki hit.
0: Niemiecki utwór.
2: No, pochodzenia powiedzmy niemieckiego, a nie aż taki niemiecki. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, kiedy 18 lat temu to w tym roku ta piosenka, ten przebój, bo mogę sobie pozwolić tak powiedzieć, osiągnął pełnoletność. Nie miałem pojęcia, że to odniesie taki naprawdę sukces. I poniekąd w jakimś stopniu ta piosenka nakierowała troszeczkę ten repertuar w nieco inną stronę niż country, ale country cały czas jest we mnie i ja sobie nie wyobrażam, żeby nie przemycić w niektórych nowych piosenkach, bo co się dzieje, takiej właśnie nuty countrowej.
3: No to jedna z gwiazd teraz w radiowej jedynce słuchamy i za chwilę w programie Pierwszym Polskiego Radia wrócimy ze studia plenerowego w Mrągowie. Mariusz Kalaga jest z nami.
2: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

0: KKN.
1: Mariusz Kalaga i jedna z gwiazd. Mariusz jest z nami. Mariusz właściwie w rękach, właściwie w tej chwili trzyma pewną płytę, która jest dla nas szczególna. Myśmy o niej zresztą mówili już dzisiaj. Ten album dopiero co wyszedł i jest związany z postacią super radiową i super kantrową jednocześnie, z Korneliuszem Pacudą.
2: Mało tego, muszę Państwu powiedzieć, że przecież przez wiele lat właśnie o tej porze, w Jedynce w Drodze, z piątku na sobotę, Korneliusz prezentował muzykę country, bluegrass, opowiadał o festiwalach nie tylko o tym w Mrągowie, ale zarażał nas. Ja już nie chcę wymieniać wszystkich audycji, tych z Trójki, tych z Jedynki, gdzie Kornel rzeczywiście położył wielkie zasługi, żebyśmy się tego country tu w Polsce nauczyli. Ale Korneliusz to nie tylko nasz kolega redakcyjny, nie tylko legenda mikrofonu, Mariusz, ale także bardzo utalentowany autor.
3: Tak, zdecydowanie. Ja poświęciłem, w moim życiu Korneliusz się pojawił, tak jak słyszeliście, w 93 roku, kiedy mnie zaprosił po raz pierwszy do Mrągowa i to spotkanie zaowocowało, że jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj i bardzo sobie cenię. Dla mnie to taki guru był, jest i pozostanie. Stwierdziłem, że w tej mojej całej ścieżce muzycznej napisał 15 tekstów do piosenek, które nagrałem i które się pojawiły na kilku moich poprzednich płytach. Natomiast z okazji 45-lecia muzyki country w Polsce i tego jubileuszu, który mam dzisiaj w Mrągowie, podjąłem taką decyzję, że zrobię taką płytę właśnie wyłącznie dla niego. Na jego cześć, w hołdzie, w podziękowaniu za naszą przyjaźń, naszą znajomość. Ta płyta się ukazała niespełna 3 dni temu. Ją odebrałem ciepłą jeszcze od producentów stłoczni, bo sam jestem producentem tej płyty, ale zaprosiłem do tej płyty też mojego też dobrego przyjaciela, Mirka Kalisiewicza, dla którego Korneliusz też napisał piosenki. I zmobilizowałem Mirka, żeby to było takie wspólne wydarzenie, Mariusz Kalaga, Mirosław Kalisiewicz. Dla Korneliusza, od Mirka i Mariusza. Piosenka, płyta Halo, Halo, Halo.
2: Mogę zdradzić trochę kulisów.
3: Bardzo proszę.
2: Mirek do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, ten Kalaga mnie tak docisnął.
3: Nie, bo ja mówiłem, skończył. Mirek, ja mam dwie wersje. Mam wersję przygotowaną, jak wydam ją sam, bo tak bym wydał sam. Mhm. Ale mówię: Miro, jak zdążysz

0: do 30 czerwca to pochytać, to robimy to wspólnie. I się udało, z tego się bardzo cieszę, bo jeżeli będziecie mieli okazję i czas jej posłuchać, to przede wszystkim jest bardzo różnorodna. Każdy tekst jest wyłącznie Korneliusza. Muzyka jest z różnych kompozytorów.
1: Jan Wojdak między innymi.
0: Między innymi Jan Wojdak, tak.
1: Robert Szymański.
0: Mirek Kasiewicz, tak. Waldemar Dąże. I uważam, że jest na tyle ciekawa, mnie jest niezręcznie mówić, natomiast ja bym chciał znać opinię słuchających tą płytę, żeby móc obiektywnie na jej temat więcej móc kiedyś powiedzieć.
2: To jest dobry moment, żebyśmy teraz posłuchali chociaż jednego utworu z tej płyty. Ja ten utwór znam jeszcze z twojego wcześniejszego repertuaru.
0: Bo ja tak wspomniałem, że na poprzednich płytach się te piosenki Korneliusza pojawiały, a teraz są na jednym krążku.
1: Mariusz, zanim odtworzymy tę płytę i zanim będziemy się tą muzyką zachwycać, zapowiedz, bo jutro, dzisiaj, przepraszam, dzisiaj, po 20 będziesz miał swój czas tutaj na tej scenie. Nie tylko jedna piosenka.
0: Dzięki uprzejmości organizatorów i dyrektoru festiwalu w Mrągowie mam zaszczyt dzisiaj zaśpiewać o 20:30 w amfiteatrze nad Jeziorem Czos swój taki 30-minutowy recital ze swoim
2: będzie
0: zespołem.
2: Będzie Orbison?
0: Będzie, może nie będzie tym razem, żeby coś będziemy zmienimy. Będą dwie nowości. Będzie medley mix Kornela, który jest jako nowością na tej płycie, o której wspomnieliśmy. I będzie medley mix grupy Bellamy Brothers.
1: O,
0: i
1: wspaniale.
0: DJ-a Otzi.
1: O, wspaniale. No to,
0: to co, no, czekamy na 30 minut.
2: To do dzisiaj, do wieczora.
0: Tak.
2: O 20:30 twój występ tu w Mrągowie. A teraz już jedziemy do Krakowa?
0: Dzwonię do Krakowa.
2: Dzwonię.
0: A co tam będzie? Zobaczymy.
2: Kornel.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mariusz Kalaga, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Spokojnej nocy. Bawcie się dobrze.

0: I warto o tym pamiętać, że ta muzyka przeżywa bardzo dobry czas w ostatnich latach.
1: A my przeżywamy te trzy częściowy, ten trzyczęściowy koncert
0: dzisiejszy.
1: Czarek Makiewicz z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
2: No, gdzie? Gdzie bym miał prowadzić dzisiaj?
1: Czarek, przeżywamy ten koncert, bo rzeczywiście to było coś dzisiaj. Każda część inna, ale ten wzruszający finał, pokazywaliśmy sobie nawzajem wszyscy, że mamy ciarki. Naprawdę, kiedy wstał ten amfiteatr, 5000 osób, niesłychana to była siła.
2: No miałem wrażenie, że wszyscy z tych 5000, że każdy z nich zna każde słowo tej piosenki i to jest fantastyczne. Ja się bardzo dobrze czuję, bo jestem autorem, ale widzę, że to poszło w ludzi. Po prostu oni uważają jedni za swój hymn, jedni za swoją piosenkę, jedni za to, co ich przygnało tutaj do Mrągowa, bo często się spotykam z ludźmi, którzy mówią, że ta piosenka ich właśnie namówiła do tego, żeby przyjechać tutaj.
0: Tak, coś w tym jest. A powiedz mi, kiedy ty to napisałeś?
2: To jest 97. W przyszłym roku jest 30-lecie. Już.
1: 30 lat tego utworu.
0: No to masz przebój.
2: No, dla młodych wydaje się, tak przynajmniej niektórzy mówią, że to przed wojną powstało.
1: Ja zawsze opowiadam, wiecie co, opowiadam taką anegdotę, którą Janusz Janina Iwański mi opowiadał, który grał przecież ze Stanisławem Sojką, no i przede wszystkim mieli hit Tolerancja, Na miły Bóg.
2: Tak.
0: I Janina, po to jest.
1: Tak, i Janina był zaproszony do jednego z takich festiwali, przeglądów. Byli młodzi ludzie, którzy śpiewali rozmaite piosenki. Janina wychodzi jako juror po tym wszystkim i patrzy, że jest niewielkie ognisko i taka młodzież skupiona wokół tego ognia i słyszy Na miły Bóg, że cię nie tylko po to jest, by brać. I mówi, że zamiast do samochodu poszedł do tego ogniska, młodzi ludzie wokół i on zapytał, mówi, słuchajcie, chłopaki, a skąd wy to znacie? A ten jeden podniósł tak głowę z nad tej gitary i mówi, wie pan co, proszę pana, to jest taka stara ludowa melodia.
2: Tak, tak, to ja się spotkałem kiedyś z taką dziewczyną. To jest pana utwór, ale przecież ja go na rejsach śpiewam. I wtedy sobie pomyślałem, że no tak, ach, jak przyjemnie, te wszystkie przedwojenne kawałki mogło się dziewczynie wydawać, że ten utwór jest wiecznie. No, dla tych, co mają 20 parę lat, to jest tak.
0: Ale właśnie, weźcie, tylko żebyśmy nie wpadli w taki trend, że właśnie znasz jeden utwór, nagrałeś jeden utwór i tak od 30 lat funkcjonujesz, a ty jesteś trochę takim człowiekiem instytucją tutaj, dlatego w tym również obszarze muzycznym sporo osób mówi, tak, odwiedzam Mariusza, nagrywam dla niego, on ma studio i ty jesteś tutaj ważną postacią, nie tylko ze względu na wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
2: Ja mam taką filozofię, że muzykę się robi dla tych, co przyjeżdżają i chcę z każdym się spotkać, z każdym porozmawiać, zrobić zdjęcie, zapytać, co ich tak ujmuje w tej piosence i no, przecież to się dla nich pisze, prawda? Dla tych ludzi, dlatego oni też mnie prawdopodobnie lubią, że ja mam dla nich czas, co przypłacam troszeczkę bólem nóg, stóp, ale się poświęcam, bo wiem, jaki to jest dla nich ważny ten okres, ten przyjazd do Mrągowa. Oni często planują już po wyjeździe z Mrągowa następny urlop i to dla nich jest świętość, ten termin.
0: A powiedz mi, a dlaczego ci się wydaje, że te ostatnie lata dla tego festiwalu są takie ważne? Bo był ten moment takiego troszeczkę mniejszego zainteresowania, mniej osób przychodziło, a od kilku lat, no dzisiaj to był już wysyp, ale
1: szukano też formuły jakiejś tego festiwalu, były takie poszukiwania, co z tym zrobić.
2: Tak, ale myślę, że ten festiwal wychował już kilka pokoleń, bo to jest ta suma. Wnukowie. I często podchodzą do mnie ludzie i mówią, że moja mama mnie zabierała, jak byłem mały i oni nasiąkli tym po prostu teraz, jak dorośli sami, co przyprowadzają swoje dzieci. Często też ktoś, kto przyjeżdża, puszcza płytę, sąsiad się pyta, co to jest. No to jest taka piosenka, która zamówi, to też bym pojechał i zabierają swoich sąsiadów. Jest takich bardzo, co roku jest duża rzesza ludzi, którzy przyjechała pierwszy raz.
1: No ty o tym śpiewasz między innymi.
2: No właśnie o tym
1: zaśpiewałeś.
2: Dlatego, że ja tą piosenkę napisałem dlatego, że ja najpierw byłem takim widzem z zasiadki, z wody, z drzewa, z różnych miejsc obserwowałem ten festiwal, byłem zachwycony.
1: Czyli byłeś tym witanym z zapłotu i z wody.
2: Tak, dokładnie.
0: Przez Wojciecha Mana. No,
2: dokładnie, Wojtek Man właśnie pozdrawiał tych zasiadką, a tam była fantastyczna atmosfera, ja tam lubiłem przesiadać.

0: gadywać. I poznałem od podszewki, to znaczy od widza po wykonawcę i tak mi się to napisało po prostu z potrzeby serca i dlatego chyba ludzie się też, którzy tu przyjeżdżają, utożsamiają z tą piosenką. Dla niektórych jest hymn, jest taki Cezary, który jak śpiewam wszystkie drogi wstaje i przykłada kapelusz do piersi i w ogóle myślę sobie matko, no chyba hymn gram dla niego przynajmniej.
1: To co?
2: No tak.
1: Czarek? Czy jesteś gotowy? No to zapowiadaj.
2: Ale dzisiaj też tak będzie. Dzisiaj też tak będzie w amfiteatrze po 20.
0: No to jeszcze raz.
1: Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
2: Czarek Makiewicz. Dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Hit wielki, hit Czarka Makiewicza. Trzeba trochę powiedzieć, że to jest jest to człowiek jednego przeboju. I nie mówię tego z
1: złośliwością, wręcz przeciwnie. Jest tysiące artystów, którzy marzą
0: o takiej piosence.
1: Jednej, która by była ich symbolem. I u Achruta Czarka tak jest, chociaż on rzeczywiście sporo nagrywa dla siebie, pisze piosenki również dla innych.
0: Ale ze Zbyszkiem Hoffmanem w Babsztylu przecież też, no tutaj oglądaliśmy go w wielu odsłonach na tej scenie mrągowskiej.
1: Słuchaj, i może ponieważ już jest późno w nocy, to może jednak przypomnimy jeszcze o jednej postaci, która wystąpiła w tej trzeciej części dzisiejszego koncertu. Myślę o Tomku Szwedzie. Tomku, który 45 lat temu rozpoczynał tę całą historię. Powiedziałeś, że w tej samej koszuli.
0: Tak, koszula rocznik 1982. Mało tego, Tomek dodał, że spodnie, w których wtedy był, dzisiaj są na niego za luźne. I
1: mówi,
0: że
1: mieć nowy pasek.
0: Tak, i to taki solidny, i stwierdził, że na muzyce country raczej się majątku jakiegoś nie zrobi, skoro te spodnie takie luźne, a on taki chudy. Ale dorobek jego naprawdę wyjątkowy i też podziwiany tutaj w amfiteatrze. I ten ganek jego nieśmiertelny i to, że on macha nogami i wcale nie jest mu żal, że gdzieś jest w zupełnie innych
1: stronach. To co? Przypomnijmy.
0: No pewnie.
1: Prosimy.

0: Tomek Szwed. Słuchajcie, 45 lat na estradach świata i tu w Mrągowie wszystko to się dla niego zaczynało i z tym Mrągowem związany na dobre i złe. Muszę wam powiedzieć, że on był kiedyś naszym dyrektorem. Krótko, bo krótko, ale
1: był szefem redakcji muzycznej
0: i to był bardzo fajny czas i ogromnie się cieszę, że właśnie dziś mogliśmy go zapowiadać i być razem z nim.
2: Wiesz co, dzisiaj jak słuchałem tych piosenek, zwłaszcza w tej trzeciej części, to sobie tak pomyślałem,
0: wzruszające.
2: Że wzruszające, poruszające, przebojowe, ale tak nawiązując do tego szukania w pewnym momencie formuły tego festiwalu, czy więcej młodych, czy więcej doświadczonych, czy zagraniczne gwiazdy, to Paweł, stare powiedzenie, tyle się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Tak. I ten koncert na 45-lecie dowiódł siły tych przebojów i siły tych artystów, którzy tutaj zaczynali i tu szczęśliwie dzisiaj także mogli wystąpić.
0: Ale wiesz, powiedzieć jeszcze na zakończenie o jednym, to znaczy o tym naszym konkursie piosenek drogi, piosenek Radia Kierowców, to one się różnie nazywały, ale ponieważ Kajetan jest dzisiaj z nami, a Kajetan w tej chwili kojarzony jest przede wszystkim, jeśli chodzi o sprawy drogowe, o sprawy pogodowe i przede wszystkim o sprawy kierowców i również transportu publicznego, to myślę, że powinniśmy jedno zdanie powiedzieć o Jadę na ETZ-cie. Pamiętasz? To był jeden z tych wielkich przebojów, które Trojak zaśpiewał w tym naszym konkursie i to się przyjęło. I dzisiaj na przykład on miał chyba jedne z największych oklasków, największy aplauz właśnie z tą piosenką. To ona też kojarzona z Mrągowem.
2: I z Jedynką. Kajetan, dzisiaj zadałem takie pytanie do publiczności, skierowałem, czy wiedzą, co to jest ETZ-a. Jakbyś mógł powiedzieć w dwóch zdaniach, ta ETZ-a, co to było?
0: To nie jest transport publiczny, ale mimo wszystko i nie jest twój ukochany pociąg, ale mimo wszystko opowiedz.
3: I to nie jest też WSK, tylko ETZ.
0: Na trawkę gna.
3: A tego nie znałem.
0: Jak to? WSK na trawkę gna? To Rin Czyżewski. To chyba ciebie jeszcze nie zbyło na świecie.
3: To blisko Ciechocinka, jak Rin Czyżewski.
0: WSK.
2: My z Kajetanem jesteśmy z pokolenia WSK, czyli tak zwany wiejski sprzęt kaskaderski.
0: To nie jest, słuchaj, tego. Na trawkę co niedzielę gna.
3: Być może ta ETZ-a nie jeździła na trawkę, bo ETZ-y trafiały do zmotoryzowanych oddziałów milicji obywatelskiej.
0: To
2: był
3: taki bardziej prestiżowy pojazd.
0: To może wróćmy do Rin Czyżewski.
2: Nie, tak. No, trzymajmy się ETZ-y, ale Kajetan, wcześniej, co nas czeka dzisiaj tutaj od 20 w Mrągowie, pogodowo?
3: Wcześniej, przez cały dzień. Dzień będzie pogodny. Nie będzie padało. To są najważniejsze informacje. Mm-hmm. Niebo będą przykrywać chmury, ale miejscami będzie przez nie przeświecać słońce. To jest dobra informacja dla tych, którzy na przykład fotografują, nagrywają filmy. To światło będzie takie rozproszone, nie będzie prześwietleń, cieniów, także jest dobrze pod tym kątem. Najcieplej, 25 stopni będzie wczesnym popołudniem, 16-17. Koncerty zaczynają się o 19. Tutaj temperatura trochę spadnie. Będą 24 stopnie, ale niestety jak zacznie słońce zachodzić, nie będzie nam świeciło, zacznie się trochę robić zmrok, półmrok, a później noc, nastąpi obniżenie temperatury odczuwalnej. Tu się tak rozsuną, że na termometrze będzie bardzo dobrze, a tak w odczuciu trochę gorzej, bo ta temperatura na termometrze, kiedy są zaplanowane koncerty, ona się obniży do 17 stopni o godzinie 23, ale wtedy odczuwalna będzie 10-12 stopni. To trochę chłodno, prawda? Tam od jeziora wilgoć będzie pochłaniała ciepło. No i trochę powieje wiatr, bo będzie około 10 metrów na sekundę, to jest 30 km na godzinę, a w porywach 17 metrów na sekundę, czyli 60 km na godzinę, czyli jakiś taki ciepły, nieprzewiewny sweter albo dżentelmeni w marynarkach, a kowboje w kurtkach skórzanych, prawda?
2: No, kowboje, każdy pali swoje, jak to mówią o kowbojach, ale nie będzie na minusie i to jest najważniejsze.
0: I K1 Wicherek Tłokowski.

0: powiedział nam dokładnie, co się dzieje z pogodą, to jeszcze jedno
1: zdanie. No i wiatr we włosach na ETZ-cie.
0: No właśnie, czy ta ETZ-a to była taka milicyjna?
1: Też, ale część trafiała do sprzedaży indywidualnej.
0: Rozumiem.
1: Podobno dobry motocykl, ja tego nie pamiętam, bo nie mieszczę się na motocykl. Ale no tak, bo w 85 zakończono produkcję motocykli w Polsce. Mówiło o tym radio kierowców i zostały tylko ETZ-y i CZ-y.
2: A MZ-y?
1: MZ-y też.
2: No właśnie, no to pamiętajmy o tych jednośladach.
0: Przypomnieć tę piosenkę, tę jadę na ETZ-cie, bo to jest najlepsza jazda na świecie. To dzisiaj był jeden z wielkich przebojów przypomniany właśnie w
1: Furman,
0: koncercie.
1: To Furman powoził tą ETZ-ą.
2: Tak jest, grupa Furmana, Andrzej Trojek także wczoraj w tym koncercie. Dziś, proszę Państwa, o 20, ale my właściwie nie zasypiamy. Po godzinie 7 polecamy Wolną Sobotę.
0: Tak
2: będzie
0: jest.
2: Z nami jedna z gwiazd tego festiwalu, wcale nie związana ze sceną country, ale Landberry opowie o tych występach, między innymi o wspólnym występie z legendą gitary, z Albertem Lee. I potem wiele relacji i także zapraszamy na naszą wspólną audycję jutro. Tu jest muzyka po godzinie 23. Dzisiaj, co ja mówię cały czas jutro, a to będzie dzisiaj, czyli w sobotę. I jesteśmy tutaj w studiu plenerowym Radiowej Jedynki w Mrągowie na 45. pikniku country.
0: Dziękujemy bardzo. Jedziemy na ETZ-cie.

najlepszą jazdą na świecie. A jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Ja ciebie wiozłem wtedy na Baku, gdyśmy wjechali w pole z buraków. A że to były buraki pastewne, to jak nie jadę, jak nie glebne. A moi kumple jedzą kotle.

0: jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie. A jazda na komarze powoduje inflację marzeń.
1: Taki na przykład Easy Rider jeździł motorem, miał z tego frajdę. Ja też rajderem będę, nie wąskim. Choć u mnie na wsi jest grunt dość grząski. Ja w mojej głowie mam sytuację otwarta w

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W pierwszym programie Polskiego Radia Apetyt na Europę ruszymy na południe Hiszpanii.
2: Andaluzja kojarzy się z flamenco, kojarzy się z rybami, kojarzy się z Sewillą, Malagą, ale zabierzemy Państwa też na fantastyczne tuńczyki nad otwarty ocean.
1: Nad tym samym otwartym oceanem skosztujemy razem sezonowanej, bardzo starannie i kosztownie też przygotowywanej szynki.
2: A potem udamy się na wschodnie wybrzeże, nad Morze Śródziemne do Walencji po to, żeby spróbować paei.
1: Paeje nie są tym, czym się wydają. O tym opowie Arturo El Polaco Muszyński. Zapraszamy do Apetytu na Europę.
2: Dziś po 16:00 Tomasz Prangę-Barczyński
1: i Łukasz Modelski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Balasz. To największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od czasu powstania tej partii. To najczęściej pojawiający się komentarz po tym, co na politycznej scenie przyniósł piątek. Jarosław Kaczyński ogłosił, że ci, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności do partii, sami się z niej wykluczyli, a lojalki nie podpisał m.in. Mateusz Morawiecki, wraz z nim blisko 40 innych parlamentarzystów PiSu.
4: To będzie pierwszy tak poważny rozłam. 2007 rok, wyrzucony Ludwik Dorn, Paweł Zalewski, Kazimierz Michał Ujazdowski. 2011 odchodzi Ziobro. I teraz, jeśli z Morawieckim wyjdzie prawie 40 posłów, albo 40 kilku, i tak to będzie najpoważniejszy rozłam.
3: Mówiła w podcaście Polskiego Radia strefa wpływów Renata Grochal. Ale to rozłam, który w przyszłości być może trzeba będzie jakoś zalepić, komentował w podcaście strefa wpływów Roch Kowalski.
5: Wydaje mi się, że prezes Kaczyński musi być zachowawczy, bo naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, czy przed przyszłorocznymi wyborami albo po przyszłorocznych wyborach nie trzeba będzie stworzyć koalicji z Mateuszem Morawieckim. Dla mnie pytanie zasadnicze jest, jak bardzo ci ludzie się zagryzą.
3: A co na to sami wyrzuceni? Nie czuje się poza PiS-em, przekonuje Sylwester Tułajew i podkreśla swój 25-letni staż w partii.
6: To, że formalnie zostaje wyrzucony z partii, no jakby nie zmienia też tego podejścia, że ja czuję się wewnętrznie, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie mam sobie nic do zarzucenia.
3: Dla Moniki Pawłowskiej decyzja o wykluczeniu jest krzywdząca, ale posłanka nie gasi swojej nadziei na to, że sytuacja jeszcze się odmieni.
7: Mam nadzieję, że po weekendzie te emocje opadną. Zależy nam na po pierwsze tym, żeby wygrać wybory przyszłoroczne, a po drugie, żeby wspólnie działać, bo to było do zrobienia i nadal jest.
3: Bo to ostatecznie we wtorek. Komitet Polityczny PiS ma stwierdzić, że na mocy statutu partii wygasło członkostwo w partii buntowników. Podchodzą do negocjacji tak serio jak nigdy dotąd. Tak o Irańczykach mówi Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał, że trwa dialog między Waszyngtonem i Teheranem, a irańscy negocjatorzy wykazują się większą determinacją. Myślę, że z każdym dniem stają się coraz bardziej poważni, być może z oczywistego powodu. Prowadzimy rozmowy. Dopóki rozmawiamy, zobaczymy, jakie decyzje podejmie prezydent. Uważam, że oni podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie i powinni. Choć wciąż, zdaniem Trumpa, Iran nie jest gotowy do zawarcia umowy. A na wodach w rejonie Zatoki Perskiej wciąż niespokojnie. Amerykańskie siły zbrojne miały ostrzelać i unieruchomić tankowiec, który próbował przełamać blokadę irańskich portów. Irańskie media twierdzą, że zginęły dwie osoby. Pentagon tego nie komentuje. Polscy strażacy pomogą w walce z pożarami, które dewastują zachodnią Europę. Ponad 100 ratowników pojedzie do Hiszpanii, która zmaga się z kolejną tego lata falą żywiołu. Kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia wyjaśnia, jak będzie wyglądała ich praca.
8: Ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
3: Akcja gaśnicza w Hiszpanii, w której wezmą udział Polacy, potrwa przez cały sierpień. Niszczycielskie pożary dają się też we znaki we Francji. Najgorzej jest w regionach nad atlantyckim wybrzeżem kraju. Ogień objął 10 tysięcy hektarów w departamencie Gironda i nadal nie jest pod kontrolą, przyznał szef francuskiego MSW Laurent Nunez.

0: Yes.
1: Mamy do czynienia z największym pożarem w tym sezonie. Łącznie w chwili, gdy do Państwa mówię, stopniowo ewakuowano lub obecnie ewakuuje się drogą lądową 40 tysięcy osób. Przeprowadzono też ewakuację drogą morską. Pożar nie jest obecnie opanowany, nadal się rozprzestrzenia. Priorytetem jest oczywiście próba ratowania ludzkiego życia oraz zabudowań. Ogółem ewakuowano ponad 63 tysiące ludzi, w tym część mieszkańców oraz turystów, łodziami, bo ogień odciął im drogę ucieczki lądem. Sytuacja jest tak poważna, że Francja uruchomiła unijny mechanizm obrony ludności.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze o sportowym sukcesie, bo jest medal i jest podium dla Klaudii Zwolińskiej na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie rozgrywanych w Oklahoma City. Polka wywalczyła brąz w konkurencji C1 i nie ukrywała emocji.
3: Bardzo jestem z niego dumna, bo przyjechałam na te zawody bardzo pewna siebie i też świetnie się czułam na wodzie. Cały czas, kurczę, pływałam na takim wysokim poziomie.
0: To drugi medal dla biało-czerwonych na tej imprezie. Przedwczoraj srebro w K1 wywalczył Michał Pasiut. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotny deszcz i lokalne burze jeszcze możliwe tej nocy nad morzem i na wschodzie, ale będą zanikać. A temperatura nocą na ogół od 10 do 15 stopni. Sobota ma być pogodna i tylko we wschodnich regionach kraju może przelotnie i słabo popadać. I tu 21 stopni, w centrum już 24, a na zachodzie nawet do 29. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Zatoka Niżowa z nad Skandynawii i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Nad Niemcami i Polską utrzymuje się klin wyżowy. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, na północy do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura 17 stopni, widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura około 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr przeważnie południowo-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. I to była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.

Jedynka w drodze. Ta piosenka przez nieco ponad 10 lat była emitowana w nocy z piątku na sobotę w programie pierwszym, zawsze kilka minut po północy. Śpiewał ją Andrzej Cierniewski. Tytuł Mam dobry dzień. Andrzej Cierniewski kiedyś wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam pracował i za przywiezione pieniądze tu u nas w Polsce zrealizował swoje marzenie, nagrał płytę, a piosenki gościły na antenie radiowej Jedynki. A jako, że w tamtych czasach muzyka country była bardzo popularna, była symbolem, powiewem wolności amerykańskiej, wolności na przykład działalności gospodarczej, stąd tak ważna była też ta płyta dla Andrzeja Cierniewskiego. No i właśnie to, że obecnie Jedynka jest na 45. pikniku country, skłania także do wspomnień z tych 45 lat. A Jedynka w drodze to specjalna noc dla kierowców. Teraz dwie informacje dla tych, którzy w trasie. Autostrada A4 między węzłem godzinnym

0: Rzeszów i węzłem Bolesławiec. Samochód ciężarowy blokuje prawy pas w kierunku Wrocławia, czyli od granicy w kierunku Wrocławia proszę uważać, zachować ostrożność między tymi węzłami, bo tam zablokowany prawy pas przez zepsutą ciężarówkę. A tej nocy na większości terenu Polski panują dobre warunki jazdy. Jednak miejscami kierujący mogą wjechać w obszary zamgleń i mgły, ograniczających widzialność do 300 metrów. Tam należy zwiększyć uwagę i ograniczyć wyprzedzanie, zwłaszcza na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Na wschodzie Polski można jeszcze natknąć się na zanikające przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie miejscami można wjechać w obszar zanikających burz. To dla tych, którzy w drodze, dla tych też oczywiście muzyka. Poprzednią godzinę rozpoczął Lone Star piosenką w radiu, piosenką radio. Tak, w radiu radio taka piosenka to absolutnie legendarny utwór, bo on był wcześniej emitowany, zanim powstał, zanim został stworzony Piknik Country. Piosenka radio zajęła bodajże pierwsze miejsce w plebiscycie Studia Gama w lipcu 1981 roku. Lone Star jest także bardzo utytułowanym muzykiem. W ciągu tych 45 lat Pikniku Country został nagrodzony m.in. 3 statuetkami Trackera. Super Trackerem takim. Super Tracker to nagroda dla muzyków country, którą przyznawał magazyn Polski Tracker. A więc Super Tracker, Lone Star i dwie piosenki o drodze, o tych jedynkach w drodze. 18 kół i długi kurs.
1: Mój samochód ma 18 kół.

Ja przepraszam, że tak pytam. Pan daleko, gdzie to jest? Za Sanokiem, to po drodze.

Michał Uszczyński, zdobywca kilkukrotnej nagrody Złoty Trak przyznawanej przez miesięcznik Polski Tracker. Nieodłącznym elementem pikniku country w Mrągowie przez wiele lat był także konkurs piosenek drogi. To wszystko zaczęło się też z inicjatywy Polskiego Radia i Radia Kierowców, audycji nadawanej od 1974 roku, która w latach 90. dostrzegła dynamiczny rozwój motoryzacji, to, że na drogach jest coraz więcej samochodów, a także, co temu towarzyszy, coraz więcej ludzi w Polsce kieruje tymi samochodami i ciężarówkami, i osobowymi. No w ostatnich latach doszło też jeszcze coraz więcej rowerzystów. No i ten konkurs miał właśnie wyłaniać taką najlepszą, najciekawszą piosenkę dla jeżdżących po naszych drogach. Też piosenkę, która by w pewien sposób promowała bezpieczną jazdę. No i to zupełnie specjalny zbieg okoliczności, bo dzisiaj mamy 25 lipca, czyli Dzień Świętego Krzysztofa w Polsce, obchodzony jako Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Ten symboliczny fakt przypomina, że bezpieczeństwo na drodze jest codzienną odpowiedzialnością wszystkich tych, którzy po tych drogach się poruszają. A rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, Mikołaj Krupiński, przypomina, że kultura jazdy zaczyna się od rzeczy podstawowych, to jest respektowania przepisów ruchu drogowego, życzliwości wobec innych uczestników ruchu i świadomości, że za kierownicą odpowiadamy nie tylko za siebie. To teraz stuwa do domu. Taka odległość, kiedy już jest bardzo blisko, ale wciąż trzeba bardzo uważać. I zespół 50 Blues.

jestem w trasie. Trzecia rano tkwi w oczach wiach.

Stuwa do domu, zespół 50 Blues. No rzeczywiście, 100 kilometrów do domu to już taki ważny punkt, kiedy no na przykład teraz mamy bardzo dużo dróg ekspresowych, autostrad, zwłaszcza w okolicach Warszawy. Zawsze prawie wjeżdża się drogą dwupasmową, ale kiedyś ta stuwa, ten znak, że 101 czy 98 kilometrów do celu podróży oznaczał, że to jeszcze 2 godziny, ale to jest już na tyle krótko, że ta droga niedługo się skończy. I to też ta piosenka to jedna z laureatek konkursu na piosenkę Radia Kierowców kiedyś i czy też piosenkę drogi bardziej współcześnie. Ta laureatka brała udział w konkursie w połowie poprzedniej dekady, drugiej dekady XXI wieku. A teraz no mogę powiedzieć, że moja znajoma Emmylou Harris. Dlaczego moja znajoma? Bo znam ją z audycji Korneliusza Pacudy na przełomie lat 80. i 90. Bardzo często Emmylou Harris śpiewała w jego audycjach. A dlaczego spośród wielu piosenkarek country, które prezentował, wybrałem właśnie ją? O tym za 3 minuty.

poznałem dzięki audycjom Korneliusza Pacudy. To były wszystkie drogi prowadzą do Nashville, sobota 15:05 i kantrowa tonacja trójki. To były czwartki, 5 minut po godzinie 12 w programie trzecim Polskiego Radia. Ile razy tam były prezentowane piosenki Emilio Juarez, to tego nie da się zliczyć, ale policzono, że ma w swojej dyskografii 28 albumów, otrzymała 14 nagród Grammy, a także taką specjalną nagrodę stulecia, mowa o XX wieku, od miesięcznika magazynu, tygodnika Billboard. No i na razie nie przyjechała do Mrągowa. Właśnie dlatego jej piosenki, ze względu na wkład w muzykę country, zaśpiewają polskie wokalistki. I to będzie już dzisiaj, w sobotę 25 lipca na pikniku country w Mrągowie. O 19:00 rozpoczną się koncerty i jednym z nich będzie koncert The Best of Emmylou Harris. A będą także inne muzyczne wydarzenia, jak to już zapowiadane między północą a godziną pierwszą występ Mariusza Kalagi. No ale pozostańmy w towarzystwie Emmylou Harris.

Emilu Harris zaśpiewała w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Jedynka w drodze. Jej właśnie za wkład w muzykę country, w rozwój współczesnej muzyki będzie poświęcony koncert Tribute to Emilu Harris, The Best of Emilu Harris, który rozpocznie się wieczorem podczas 45. pikniku country, a na scenie zaśpiewają, zagrają Albert Lee ze Stanów Zjednoczonych, Sarah Jory i z Polski Alicja Boncol, Karolina Bułas i siostry Melosik, a będzie im akompaniował Jacek Wąsowski Band. To najpierw, a potem między innymi recital Cloudy Magicki, która osnuje swój występ wokół swojej najnowszej piosenki zatytułowanej Light.

Claudia Magica i piosenka Light zabrzmi dzisiaj wieczorem w amfiteatrze w Mrągowie. Podobno to jeden z najpiękniejszych amfiteatrów w Europie, a na pewno w Polsce. Tam odbywa się 45. piknik country. Ja myślę, że Państwo wciąż jeszcze mogą zdążyć, gdyby chcieli posłuchać na żywo. Nawet jak się wyjedzie z Zielonej Góry albo z zachodnich krańców Polski. Tylko no, trzeba pamiętać, że dzisiaj jest dzień bezpiecznego kierowcy. Trzeba o to zadbać, dobrze zaplanować podróż, przygotować pojazd, umocować bagaż. No i co kilka godzin zatrzymywać się na odpoczynki i można dojechać do Mrągowa. Tym bardziej, że w ostatnich latach nasze drogi stały się o wiele lepsze. Amfiteatr w Mrągowie to jedno miejsce, w którym odbywają się koncerty biletowane. Natomiast w całym mieście można też znaleźć miejsca, gdzie muzyki country można posłuchać. Ot tak, nie płacąc za to. Jednym z takich miejsc, gdzie odbywają się te otwarte koncerty dla mieszkańców miasta i tych, którzy chcą posłuchać, to Plac Unii Europejskiej w Mrągowie. No i dzisiaj tam kantrowe granie rozpocznie się o 16:00, zakończy około 22:00, a będzie można posłuchać między innymi Jurka Paterskiego i C-Clubu, Susan Smentek i Kifa Baumanasz. O 18:15 będzie też Szkoła Tańca 50+. Potem Drink Bar, Szulerzy. Proszę się nie obawiać, to nie chodzi, że ja tu mówię o okolicy. To są nazwy zespołów. Drink Bar, Szulerzy i Dean Bauman. To czeka wszystkich, no poza amfiteatrem w

Mrągowia, więc to w najbliższych, no można powiedzieć nawet godzinach, miejsce, które będzie rozbrzmiewać muzyką. No i taka muzyka też u nas w programie pierwszym do godziny trzeciej. Teraz wspomnienie piosenek drogi z roku 2025. Wojciech Dudkowski, potem Zbigniew Hoffman i Dziusy z Marcelem Sabatem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena Jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Stało się to, co wisiało w powietrzu od tygodni. Rozłam w PiS-ie stał się faktem, a prezes partii Jarosław Kaczyński wyrzucił blisko 40 parlamentarzystów, którzy mimo ultimatum nie zrezygnowali z udziału w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, postrzeganego jako polityczna konkurencja.
3: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
2: Tak uzasadnił decyzję o wykluczeniu rozłamowców Jarosław Kaczyński. Mateusz Morawiecki zapewniał później, że chodziło nie o rozłam, a o jedność.
4: Do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat.
3: Różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają.
2: Odpowiadał Jarosław Kaczyński. Pytanie, czy rozstanie jednych oznacza nawiązanie współpracy dla innych. W koalicji rządowej współpracy z Mateuszem Morawieckim nie wyobraża sobie Lewica. Także Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że to także ludzie Morawieckiego stoją za tym, co przez 8 lat rządów PiS zrobiło z Polską.
5: Jak możemy zapomnieć o rujnowaniu praworządności, jeżeli cały czas borykamy się ze skutkami tego? Jak możemy zapomnieć o deptaniu praw kobiet, jeżeli ciągle nie jesteśmy w stanie przez prezydenta zmienić całej tej sytuacji?
2: Ale w PSL-u tak jednoznacznych opinii nie ma o gotowości do rozmów, mówił m.in. Jarosław Rzepa.
6: To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów, którzy też na przykład energii odnawialnej wielokrotnie zgadzaliśmy się. Ja bym dzisiaj przed tą frakcją nie zamykał drzwi.
2: Przypomnę, że usunięcie grupy polityków ma zatwierdzić we wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent zmienił pytanie, ale nie zmienia zamiaru. Nadal chce referendum klimatycznego i do Senatu skierował w tej sprawie nowy wniosek, a w nim pytanie już bez ukrytej wcześniej tezy, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rezygnacja z niej to pierwszy krok do polexitu, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 i ma nadzieję, że i ten wniosek zostanie odrzucony.
7: Chyba lepiej jest jednak rozmawiać o tym, co robić, żeby właśnie poprzez politykę klimatyczną powodować, żeby ceny za prąd były tańsze, żeby rozwijać odnawialne źródła energii.
2: Na razie wnioskiem prezydenta zajmą się komisje, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony. Ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
2: Na najbliższe posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach 5-7 sierpnia. To największy statek, jaki kiedykolwiek wpłynął do portu w Gdyni. MSC Venice to prawie 400-metrowy kolos, który mógł tu zawinąć dzięki rozbudowie nabrzeży i pogłębieniu kanałów portowych i torów podejścia. Możemy teraz obsługiwać największe kontenerowce, jakie wpływają na Bałtyk, podkreślał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
9: I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. 400 metrów długości to tyle, ile prawie 4 boiska piłkarskie. Na swój pokład może zabrać ponad 9 tysięcy dużych 40-stopowych kontenerów. Prawdziwy kolos i wielki dzień dla Gdyni, bo to największy statek w historii tego portu.
2: Kontenerowiec, który teraz zawinął do Gdyni, jest dłuższy od poprzedniego rekordzisty o ponad 30 metrów.
0: To są aktualności Jedynki.
2: Błonia nadwiślańskie w Grudziądzu. To tutaj dziś melduje się Lato z Radiem i Telewizją Polską. Choć w naszej audycji prowadzący zabiorą nas także poza Błonia. Pojawią się średniowieczne mury obronne z bramą wodną, stare spichlerze oraz tramwaje.